0: Dobry wieczór, Witold Sułek, wysłuchaliście piosenki Nie zmieniaj się i ten utwór to nowy singiel zespołu Liver i zespół Liver prawie w całości jest ze mną, bo brakuje nam jednego, wszystko wam wytłumaczymy za chwileczkę i po kolei. Jest Szymek Grela, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I Mirek Grela, cześć.
2: Cześć.
0: Państwo nie widzicie, ja widzę, więc możecie teraz tak, może bracia, którzy założyli zespół, to się zdarza, ale ostatnio bardzo często też ojciec z synem, i tutaj tak jest, możemy zdradzić, nie? Ojciec
2: no, oczywiście, tak. Tak.
0: Czyli rodzinny band, chociaż trochę późno, znaczy późno założony, jeżeli chodzi, Mirku, o twoją działalność muzyczną, bo zakładam, że ty to już grałeś dużo wcześniej.
2: No tak, tak, tak. Aha. No z tego powodu późno, że miałem bardzo duże kłopoty wychowawcze z Szymkiem, ten zespół, i uspokoił się tak gdzieś około 25 roku życia i wtedy już można było coś myśleć, nie?
0: Mhm. Ale,
2: to był żart oczywiście.
0: No, ja się spodziewam, ale wiemy doskonale, jak to jest, nawet się bardzo kocha rodziców i ma się świetne relacje, to bardzo często jak się jest nastolatkiem, ma się ten okres buntu, to chce się robić coś na własną rękę, prawda? A nie, że tam tylko z tatą i z tatą, sam bym coś chciał. A z drugiej strony, jak się fajnie dogadujecie, okazuje się, że założę się, Szymku, że dorastałeś przy muzyce, czy jako dziecko słuchałeś muzyce po prostu ojca, prawda? Nasiąkałeś nią. Jedni to chwytają, inni idą w zupełnie coś innego, wolą hip-hop, rap i tak dalej. A ty, rozumiem, zaskoczyło ci.
1: Zaskoczyło, aczkolwiek też gdzieś tam ten rap się przewijał. Dalej słucham od czasu do czasu. Natomiast no, my mamy specyficzną relację, bardziej też traktujemy się jako przyjaciele, jako kumple, niż jako typowy ojciec i syn. Mhm. Także no, no, w wieku tam 33 lat jeżdżę sobie w trasy koncertowe z tatą.
0: Aha. No ale też myślę, że muzyka, którą gracie, muzyka taka klasycznie rockowa, trochę amerykańska, myślę, że gdzieś bardzo gitarowa, jest taką muzyką, która się nie starzeje i właściwie jest ponadpokoleniowa, bo też coraz więcej młodych ludzi zaczyna takiej muzyki słuchać, zaczyna taką muzykę grać. Ona właściwie nigdy nie zniknęła, więc można powiedzieć, że tutaj różnica pokolenia nie ma większego znaczenia. Jeżeli ktoś lubi po prostu dobre, fajne, rockowe granie, takie w trasy troszeczkę, w drogę.
2: Dokładnie, dokładnie. To ja mówię, w muzyce, to jest fajne w muzyce, że wiek nie ma znaczenia. W sporcie gdzieś tam już ktoś, kto uprawia wyczynowo sport, to już ma znaczenie, bo ma 35 lat, 40, już nie, no, nie jest w takiej kondycji fizycznej, żeby uprawiać ten sport na takim poziomie. A muzykę można w zasadzie do śmierci uprawiać i jest super, nie?
0: Aha. No i tego wam oczywiście życzę, żeby tak było, bo z jednej strony to jest tak, że ta muzyka jest dla różnych pokoleń. Wiele osób i młodych, i starszych lubi z przyjemnością, więc zakładam, że problemu z frekwencją na koncertach nie macie, ale z drugiej strony też trudno chyba się wybić czymś. I myślę, że te pierwsze kroki wcale nie było tak prosto i łatwo grać taką muzykę i jednocześnie być w jakiś sposób oryginalnym, wyróżnić się, żeby że to jest Liver, prawda? Czyli co, melodia wtedy ma znaczenie, teksty, przekaz, co myślicie?
1: Ja myślę, że wszystko. Mhm. Wszystko po troszku. Przede wszystkim no, te inspiracje gdzieś tam się okazują w naszej muzyce później, że czymś się inspirowaliśmy z tych dawnych lat, tak jak słusznie zauważyłeś, że to jest mocno taki klasyczny rock, ale też są i elementy takie bardziej nowoczesne, typu syntezatory. Mhm. No, staramy się to łączyć, też nie jest to szablonowo tylko rock, to jest tam no, wiele styli muzycznych.
2: Ja uważam, że kluczem do wszystkiego jest, to jest dobra piosenka.
0: Aha.
2: Bez dobrej piosenki nie byłoby dobrej płyty, nie?
0: No tak, musi być melodia, ludzie najczęściej...
2: Dokładnie, dokładnie, dobra piosenka jest najważniejsza. To jest piosenka, tak jak dla mnie, nie? Dobra piosenka to jest taka, która... Bierzesz gitarę akustyczną, przysiadasz do fortepianu, zaczynasz grać i to brzmi.
0: Mhm.
2: I śpiewać.
0: No tak,
2: to jest dobra piosenka.
0: Rzeczywiście, tu masz rację, to widać u zespołów, które są w stanie grywać koncerty unplugged, prawda?
2: Dokładnie.
0: Na co dzień mają elektronikę, dużo dodatków, jakichś dęciaków, jakieś no, cuda się dzieją i nagle myślimy, co to będzie, jak oni wyjdą z gitarą, czy to się obroni? I bardzo często, jeżeli to są dobre kompozycje, świetne melodie, to się broni. I wasze kawałki takie są. Grywacie czasami po prostu pewnie z gitarami.
2: No, pewnie. No. Gramy też koncerty akustyczne, także
0: ja... tak trafiłem, że tutaj pewnie tak jest.
2: To zupełnie inaczej brzmi, bo wtedy ja biorę kontrabas, I tu już mnie popycha to w zupełnie innym kierunku do grania, także numery takie rockowe, mocne, zaczynasz zupełnie myśleć innym groove i inną, inną strukturę się robi.
1: I zmieniamy aranż.
2: Zmieniamy aranż i to jest dużo radości z tego.
0: No, jest dużo radości. No widocznie tak miało być, że nawiążę do tytułu kolejnej piosenki. Posłuchamy sobie piosenki Tak miało być, a także Sam na sam, a później wrócimy do rozmowy i oczywiście będziemy jeszcze sporo Livera dzisiaj grali. Zostańcie z nami.

0: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu Szymek Grela i Mirek Grela, ojciec i syn, liderzy, założyciele grupy Liver. Ja wspomniałem o tym, że jest jeszcze trzeci członek zespołu, a wypadałoby taktownie wymienić go, prawda? Bo się może poczuć tak mi teraz, że takie faux pas z mojej strony. To, że go z nami nie ma, to nie oznacza, że mamy go pominąć. Kto jest tym kolejnym?
1: On się nie obrazi, bo to jest perkusista, on zawsze siedzi z tyłu, także...
0: A ma swoje solówki na koncertach?
1: Ma. Nazywa się Marek Myśliwy. I tak nawiasem mówiąc, jest to jeden chyba z dwóch uczniów Michała Giera Giercuszkiewicza. Mm. Od dziecka chodził do niego, gdzieś tam na lekcję, u niego się nauczył grać. Mm-hmm. No, za fajnie, że...
0: Czyli znowu takie bluesrockowe klimaty.
1: No dokładnie.
0: No właśnie, czyli odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Tak. Ja przyznaję, że mnie nie dziwi ta wasza otwartość na to, żeby eksperymentować, żeby czasami dołożyć klawisz, dołożyć coś innego, bo ja myślę, że nikt już chyba dzisiaj nie pragnie robić rewolucji, natomiast coraz więcej osób podkreśla i pytanie, czy wy też macie taki stosunek do swojej muzyki. Jakaś baza, jakiś trzon oczywiście pozostanie zawsze, żeby Liver był Liverem. Ale to nie oznacza, że nie możemy sobie zagrać, jak mamy ochotę czegoś innego, wprowadzić nowych elementów, bo chyba, takie mam wrażenie, nie wiem, czy wy też tak macie, jest przyjemniej zagrać sobie co jakiś czas inny kawałek w innym duchu, świetnie się przy tym bawić, niż grać na tak zwane jedno kopyto. To się udało AC/DC w miarę, no ale niewielu się to udaje. Umówmy się.
1: To są giganci, nie? Aha. A u nas to jest tak, że my po prostu lubimy, no bo tak, wydajesz płytę, nie? I co? Zespół jest rockowy, gitarowy i teraz tak, jest 10 numerów na płycie i jest dużo płyt takich, gdzie tam czwarty numer, piąty numer słuchasz
0: i odpadasz.
1: I kurde, no nie, no to takie monotematyczne, nie? U nas tak jak mieliśmy recenzję z Teraz Rock, zrecenzowali nas, że płyty się słucha jak dobrej rockowej playlisty. Czyli po prostu ta płyta się nie nudzi. Od pierwszego numeru idziesz dalej, jest coś nowego się pojawia, coś innego i na samym końcu jeszcze pojawia się country, które w ogóle, no.
0: A dobre country jest wcale nie tak łatwo zagrać, żeby to nie było takie umpa, prawda,
1: biesiadne. W ostatnim na płycie zagrał jeden z najlepszych muzyków country w Polsce, Leszek Glaskowski na Pedal Steel Guitar, gdzie on jest znany ze współpracy z wieloma polskimi artystami, nie tylko polskimi, bo grał i w Stanach Zjednoczonych, w Nashville. Także to jest taki gigant steel pedal gitar.
0: Tam trafić to już trzeba mieć naprawdę poziom. To jest Mekka, to jest tam po prostu absolutna stolica. Jak już ktoś przestąpi tam progi i pozwolą mu tam zagrać, to znaczy, że jest nasz chłopak i wie, co robi.
2: On jest fenomenalny.
0: No ale to oznacza też, że jesteście otwarci na różnego rodzaju współpracę, zapraszanie gości. To też dzisiaj jest częste. Jak popatrzymy na playlisty, nawet już znani artyści bardzo często zapraszają specjalnych gości do swoich projektów. Nie boją się występować w duetach, w trio, robić najróżniejsze rzeczy, bo czasami to mogło być tak, a potem się okaże, że on albo ona jest lepszy, nie? A tutaj nie. Tutaj widzę, że naprawdę coraz częściej jest tak, jakby przestały to być właśnie rywalizacja. Myślę, że w waszym gatunku chyba to jest najmniejszy problem. Jakieś rywalizowanie, playlisty, bicie się.
2: Nie chodzi o fan z tego wszystkiego.
1: Dokładnie. Dobra zabawa. Radość z grania muzyki. Chodzi o to, żeby po prostu cieszyć się tym, co robisz, nie? No, w przeszłości już takie rzeczy się zdarzały niejednokrotnie. Na przykład Michael Jackson, nie? Miał Eddie Van Halena, Slasha.
0: No, prawda.
1: I to po prostu, to była taka wartość dodana do tych numerów, że to do dzisiaj się słucha i... To jest to, nie?
0: Tak, bo miał wyczucie, kogo zaprosić, a oni też szanowali go i cenili za to, co robi i nie mieli żadnych oporów, żeby z nim wystąpić. Nie było wątpliwości, że to nie jest mój gatunek, no bo gdzie Michael Jackson i Guns N' Roses, czy Van Halen, prawda?
1: Tak.
0: A zrobili razem rzecz niezwykłą, fantastyczne kawałki i dali od siebie coś sensownego, bo tak. To myślę jest, to by zresztą też świadczyło o tym, że słuchacie, to już poniekąd Szymek powiedział, że słuchałem i rapu, i hip-hopu, i tak dalej, że nawet jak się gra pozornie jeden gatunek, czasami się wydaje, że ktoś jest zamknięty, hermetyczny i na niczym się nie zna. Myślę, że dzisiaj w muzyce to się chyba nie uda. Nawet jeżeli chcemy grać rockowo, bluesrockowo, poprockowo, to jednak dobrze jest słuchać różnych rzeczy i trzymać rękę na pulsie, żeby mieć ten szeroki horyzont po prostu.
2: Warto mieć spojrzenie na różne rzeczy.
1: Nie warto się zamykać w jednym stylu muzycznym, trzeba patrzeć szeroko. No, najlepsi muzycy na świecie tak robili i dobrze na tym wychodzili.
0: No i myślę, że wy też, bo jeździcie troszeczkę po Polsce. Polsce, gracie koncerty, chyba dla was koncertowe życie jest tym takim najważniejszym, prawda? To pewnie lubicie najbardziej.
1: No, no ja pewnie, tak, że tak. Tak, tak, to ja po prostu czekam na to zawsze.
0: Bo to z doświadczenia, z wielu rozmów, jeżeli rozmawiam z zespołami, które grają właśnie taki gitarowy rock, czasami w stronę bardziej hard rocka, blues rocka, mieszają właśnie, czy southern rocka, to prawie każdy, naprawdę, kogo nie wspomnę na przestrzeni lat, mówi, koncerty są najważniejsze. Płyta, okej, dzisiaj to w ogóle tak nie ma co się spieszyć, bo nowe kawałki można ogrywać spokojnie na koncertach, jak to chwyci i tak to się później udostępnia w sieci, prawda? Mhm. Można dzisiaj rejestrować koncerty, występy na żywo, bardzo często jest tak, że jest koncert, a za godzinę już mamy relacje. No nie zawsze oczywiście oficjalne, ale nie jest to kłopot wypromować piosenkę, kłopot, żeby ją ludzie znaleźli, tak naprawdę.
1: Tak, no w zasadzie po to, żeby jakiś mieć taki materiał do analizy, to mamy kamerę, nagrywamy. Mm-hmm. Z jednej kamery każdy koncert i...
0: A macie też układy choreograficzne, kto ma gdzie stać? Za długo stałeś w lewym rogu, ludzie się nudzili.
1: Porzucałbyś się. Jeszcze musimy popracować. Może zgłosiłaś się jakiś pan choreograf.
0: Aha. Jak już wspomniałem, tak. Wiecie, wspomniałem to z Easy Top, to oni mi się tak właśnie kojarzą.
2: Tak.
0: To
2: jest takie gesty,
0: wspólne kroczy. No. Niby wydawałoby się troszeczkę cyrk, to Amerykanie, oni muszą wydziwiać, ale w gruncie rzeczy, jak popatrzymy, no to za tym idzie jednak solidny warsztat, genialna muzyka.
2: A, oczywiście.
0: Ale wiedzą też, mają świadomość, tego się pomału uczymy tutaj też, że naprawdę to, co się dzieje na scenie, no, to jest istotne, to jest ważne.
1: To się nazywa show business.
0: No właśnie. Słuchajcie, będziemy bardzo chciał jeszcze troszeczkę pogadać o tekstach, ale zanim porozmawiamy o tekstach, to zagrałbym Lustro i Unosić się, więc dwa kawałki Livera przed wami, a później jeszcze na chwilę się pojawimy.

0: Już do Państwa wracamy. Słuchaliście piosenek zespołu Liver, a Szymek Grela i Mirek Grela są nadal ze mną w studiu, bo to, co jest jeszcze bardzo dużym wyzwaniem, to teksty. Trzeba śpiewać o czymś. Ładna melodia, fajne solówki. Oczywiście wiemy, że było sporo piosenek, wielkich, klasycznych, światowych przebojów, które teksty, no, delikatnie mówiąc, nie były wysokich lotów, ale obroniły się melodią, prawda, czy innymi rzeczami. Ale myślę, że jednak warto pomyśleć nad tekstem. Tutaj wiem, że Szymek, ty piszesz teksty.
1: Tak, tak, dokładnie. No.
0: Aha. Jak to jest z tym? Starasz się pisać bardzo osobiste, intymne teksty? Ja wiem, że Państwo już częściowo posłuchaliście. Czy po prostu wybierasz sobie jakiś temat? Szukasz tematu, że warto byłoby zaśpiewać o tym czy o tym? Na przykład, nie wiem, o właśnie życiu w drodze, życiu w trasie. No bo dalej iść, piosenka, którą jeszcze posłuchamy, to jest z drugiej strony też takie przesłanie do tego jakieś przez życie, prawda?
1: No tak, dokładnie, dokładnie takie... tak jest. No, z różnych rzeczy te teksty wynikają. Niektóre wynikają z osobistych przeżyć, niektóre z obserwacji, niektóre po prostu gdzieś tam z chęci poruszenia jakiegoś tematu. Jeżeli miałbym ocenić swoje teksty, no to są proste. Nie jest to nic takiego, gdzie musimy się domyśleć, o co mi chodziło i tak dalej. Raczej to jest w stronę prostoty, ale cała siła moim zdaniem tych tekstów właśnie w tej prostocie jest.
0: No ale bo czasami powiedzieć coś wprost nie jest tak prosto, prawda? Wiemy, jak trzeba komuś coś wyznać, uczucie, emocje. Ile osób się dusi, dławi i ma z tym problem, prawda? No, jak chcemy komuś pomóc, no to okej, będzie dobrze. No, ale co to znaczy będzie dobrze? To tak no, za mało. To każdy czuje, no tak troszeczkę na odczepnego to jest takie poklepywanie będzie dobrze. Jak już chcemy komuś powiedz, to szukamy wtedy, nie? Może bądź moim przyjacielem. Piosenek o przyjaźni jest dużo, ale przyjaźń to też zobowiązanie, to też szereg różnych innych uczuć. I tak naprawdę, jak sobie Państwo posłuchacie tekstów, to myślę, że tutaj jest ta właśnie siła. Proste, konkretne słowo, no tak jak mamy słynną piosenkę Przeżyj to sam, nie zamieniaj serca w twardy głaz, prawda? Mhm. No i czego trzeba więcej? Oczywiście ten tekst jest go więcej, tego tekstu, ale ludzie i tak to zapamiętują jako to główne przesłanie. Tutaj mamy sam na sam, czyli o poczuciu samotności, wyobcowania, a przecież dzisiaj wiemy, że to jest bardzo częste. Ludzie siedzą z tymi telefonami, klikają, dziubią, niby mają tysiące znajomych na mediach społecznościowych, a są samotni, są zagubieni, są w depresji, nie potrafią z tego wyjść. I myślę, że to są, bo wiesz, ty jesteś młodszy, przepraszam, tutaj, Mirku, że tak mówię, że to już stare pokolenie dziadersów nie potrafi tekstów pisać, ale myślę, że chyba dobrym też patentem, żeby trafiać do tego młodego pokolenia jest to, że no, ty żyjesz tu i teraz bardziej, prawda? Doświadczasz tego wszystkiego, co my troszeczkę, Mirku, jako starsi nieco datą, możemy patrzeć nieco z dystansem. Poukładaliśmy sobie trochę życie, prawda? Mamy grubszą skórę, dostaliśmy nieraz ciry.
2: Doświadczeń życiowych i tak dalej. No ale moim zdaniem najlepsze teksty do piosenek to są takie, gdzie ludzie mogą dopasować siebie do tych tekstów.
0: No tak, bo filtrujemy przez
2: tak,
0: siebie.
2: Tak, tak samo i na najlepsze scenariusze filmowe, nie? Gdzieś są takie, że oglądasz ten film i tak jak widzisz, odnajdujesz w tym scenariuszu siebie, nie? Swoją historię, nie? I to są najlepsze teksty, piosenek.
0: No to prawda, a najczęściej tak właśnie jest, bo jak widzę już sam tytuł, sam na sam, to pierwsze skojarzenie moje, oj, pamiętam, jak mi się zdarzyło ostatnio, sam siedziałem jak ten taki, och, ależ mi było smutno. No i włączycie sobie Livera i nagle już nie jesteście sami.
2: I będzie wam jeszcze smutniej.
0: Będzie... Dokładnie. Nie no, czasami o smutnych rzeczach poważnych też trzeba śpiewać. W końcu to nie jest ten psychoterapeutyczny band, który niesie dobrą nowinę, prawda? Mamy tego typu zespoły, ale to nie o to chodzi. Lustro, jak widzę, to od razu też myślę, a, ciekawe, czy to lustro to jest to, w którym przeglądacie się wy, czy to jest jednak lustro, które proponujecie, żeby każdy czasami stanął przed lustrem, ale nie tylko po to, żeby popatrzeć, czy fryzura dobrze ułożona, tylko głębiej, prawda? Spojrzeć sobie w oczy. Tu jest ten tekst. No i to takie proste niby rzeczy, a proszę, jakie wielkie wyzwania. A słuchajcie, tak na zakończenie, bo mówiliście o tym, że no, głównie koncerty w najbliższym czasie, coś w okolicy albo w ogóle.
1: Tak, 6 września Krosno, festiwal Huty i 27 września Teratwa Blues Festival.
0: Aha, a gdzie jest ten festiwal?
1: W Bieszczadach, w miejscowości Werlas.
2: Gdzie jest Teratwa zacumowana Michała Giercuszkiewicza?
0: No właśnie tak miałem, coś mi się teraz kojarzyło, bo ci, którzy się interesują jego losem, życiem...
2: Jest tam scena imienia Michała Giercuszkiewicza i będzie naprawdę fajna impreza, bo to już chyba 4. edycja, czy 5. Przyjeżdża Śląska Grupa Bluesowa z Leszkiem Winderem i...
0: Czyli świetna kompania.
2: Masa świetnych muzyków, no i my też będziemy mieli przyjemność.
0: No ale wiecie, dla was to jest po prostu, jeżeli ktoś miał wątpliwości, no to tutaj teraz już nie powinniście mieć żadnych. Oczywiście broni się sama muzyka, nie najlepsze słowa czy recenzje, no ale nie trafia się w takie miejsce z przypadku. No, to jest miejsce dla ludzi, którzy czują, kochają to, co robią, integrują się z tym i też między sobą. No taka wspólnota troszeczkę bluesowo-rockowo-hipisowska, rzekłbym. No i też fajny pomysł, myślę, na spędzenie lata. Jeżeli jeszcze planujecie gdzieś pod koniec września się wybrać, to może to będą właśnie Bieszczady, może to miejsce. I posłuchacie wtedy między innymi Livera. W zasadzie trzymam za was kciuki, za nowe kompozycje, za koncerty, żeby było was jak najwięcej. Także w mediach, bo to też jest istotne, no ale dlatego też trafiliście do Radia Opole, do Audiokracji. My za chwilę posłuchamy jeszcze piosenki Dalej Iść, bo to bardzo fajnie pasuje. Wy musicie dalej iść, a dokładnie dalej jechać w trasę. Ja muszę dalej robić inne rzeczy. I nie zmieniaj się jeszcze puszczę, bo to też jest ważne. No chyba, że ktoś jest zły, to wtedy jednak niech się zmienia, ale jak ktoś osiągnął w miarę, jest dobrym, poukładanym, fajnym człowiekiem, to się nie zmieniajcie. Zresztą sami posłuchacie piosenki, to zobaczycie, co wam tam dokładnie Szymek proponuje. Kto ma się tam zmieniać i nie zmieniać i kiedy. Przypomnę, Szymek Grela i Mirek Grela byli moimi gośćmi.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: A ja już z Państwem też się żegnam, życzę Wam dobrej, spokojnej nocy, zostawiam Was z utworami grupy Liver. Do usłyszenia.

0: crown again. Katarzyna Zawadzka, kłaniam się przy mikrofonie, audycja Więcej Kultury w Radio Opole. Dzisiaj będzie temat filozoficzny o związkach natury i języka. O tym będziemy rozmawiać z cenionym literaturoznawcą, poetą, eseistą, profesorem Tadeuszem Sławkiem. Będzie o tym, czy te dwa porządki, kultura i świat przyrody, mają punkty wspólne. Jeśli tak, to jakie? I czy słowa tworzą bufor między nami a światem? Czy poprzez nie do świata docieramy? Tę filozoficzną kwestię między innymi będziemy rozważać w rozmowie z profesorem Tadeuszem Sławkiem już za moment. Pojawi się także wątek dotyczący melancholii.
1: Ja bym się nie bał ani melancholii, ani smutku, ponieważ w tym jest jakaś zachęta do uważności.
0: A dłuższa rozmowa na ten temat już za moment w Radio Opole.

0: Dzisiaj profesor Tadeusz Sławek, ceniony literaturoznawca, poeta, eseista, towarzyszy nam w Radio Opole. Pytamy o związki języka i natury. Czy język, słowa są takim buforem, który nas od świata natury oddziela, czy w jaki sposób poprzez ten język i słowa do natury dotrzeć można?
1: To bardzo tak złożone pytanie, więc wydaje mi się, że literatura ma tutaj sporo do powiedzenia. Co powiedziawszy, gryzę się trochę w język, bo oczywiście ona ma sporo do powiedzenia, ale też musi się liczyć z rozmaitymi ograniczeniami, bo nie wszyscy chcą literaturę czytać, prawda? Więc tu jest kwestia zasięgu oddziaływania, ale generalnie literatura jest opowieścią, a każdy lubi być opowiedziany, czy każdy lubi posłuchać opowieści, którą w jakimś sensie podpisuje pod siebie. Jest interesujące dla mnie, bo to mogła być opowieść w jakimś sensie o mnie. W tym sensie literatura przetrwa jako sztuka opowieści, a ona też przetrwa w tej chwili. Wydaje mi się, że jest szansa także polega na tym, żeby to była sztuka opowiadania nie tylko o człowieku, czy też może inaczej, żeby to była sztuka opowiadania o człowieku, ale poprzez świat, poprzez zjawiska przyrody, poprzez... Myślę, że tak było zawsze, bo temu chyba w jakimś sensie służyły słynne, legendarne opisy przyrody, nad którymi, no teraz już nie, ale za czasów mojej szkoły to przecież były standardowe tematy wypracowań szkolnych, piękno opisów przyrody łożeszkowej nad Niemnem na przykład, prawda? Dzisiaj nikt się chyba takimi sprawami w szkole nie zajmuje, a w pewnym sensie szkoda, bo pani pytała o język. No literatura jest jeszcze wartościowa, może nawet i głównie dlatego, że jest przecież siłą napędzającą język. Ona szuka ciągle języka, szuka pojęć, którymi można by opisać jakieś zjawiska, ludzkie zachowania, więc w tym sensie ona pokazuje ewidentnie, że człowiek jest istotą językową, że to przy pomocy języka konstruuje sobie świat i swoje opinie o nim. Przy pomocy języka też lokuje się w świecie i znajduje w nim swoje miejsce i sens swojego życia, więc w tym sensie, w tym znaczeniu literatura ma dla człowieka znaczenie podstawowe. No oczywiście, jak powiadam, są rozmaite rodzaje literatury, więc pewnie teraz trzeba by zejść na dół, na przykład teraz w szczegóły. Teraz na przykład obserwujemy bardzo wyraźnie zainteresowanie literaturą biograficzną. Nawet specjalny konkurs na biografię, który miasto Rybnik już bodaj 10. sezon urządza, to się nazywa Juliusz. I tam z roku na rok spływa coraz więcej nowych biografii. Nie wszystkie są zgłaszane, ale to jest około 40 książek. Więc widać wyraźnie, że jest na to rynek czytelniczy, czemu ludzie czytają biografie. Czasem są to biografie ludzi bardzo znanych, czasem są to biografie nawet takie rodzinne, bym powiedział, gdzie ktoś chciał napisać opowieść o członku swojej rodziny, który wcale nie jest postacią dobrze znaną, nie jest postacią publiczną, ale istnieje ta potrzeba opowiadania o człowieku i szukania sposobu wyrażenia, jak ten człowiek sobie swoje życie modelował. Więc w tym sensie literatura jest ważnym elementem naszego życia. My sobie z tego może nie zdajemy sprawy, ale gdzieś podskórnie chyba literatury poszukujemy, no bo zdajemy sobie sprawę, że bez języka nie uciągniemy sprawy jakości naszego życia, sensu naszego życia, no wspólnej sprawy. Polityka przecież polega na komunikowaniu się językowym głównie, no i pewnie część dylematów naszej polityki bierze się właśnie z języka, w jakim się w tej polityce posługujemy. Więc tyle.
0: Bo tak się zastanawiam, czy natura, czy język może być jakimś narzędziem, drogą do kontemplacji natury, czy kiedy już się pojawia słowo, to nas trochę od tego świata oddala i zanurza w języku, w czymś, co jest zewnętrzne, jak pan to widzi?
1: Ja myślę, że jedna z przyczyn tego smutku polega na tym dokładnie, co pani przed chwilą wyartykułowała, to znaczy na tym, że my szukamy języka, my natrafiamy na słowo, jesteśmy z niego zadowoleni, ale po jakimś czasie okazuje się, że to słowo niedokładnie pasuje do tego, co chcieliśmy powiedzieć. Jest ono, jak gdyby uwalnia się z uwięzi, na którą mieliśmy nadzieję, że ją przy pomocy tejże uwięzi ją kontrolujemy, to słowo, a tymczasem ono się urywa, nie satysfakcjonuje nas, widzimy, że nie to właściwie chcieliśmy powiedzieć, więc ta nieadekwatność języka. Pani mówi o nieadekwatności języka do przyrody. Z jednej strony tak, ale przede wszystkim bolesne i takie przyczyną, ale to jest mądry smutek, ja myślę, bo to jest powód do dalszego zastanawiania się nad tym, to jest to, że język jest nieadekwatny do tego, co chcieliśmy powiedzieć. Czyli jak gdyby nasza myśl wyprzedza nasz język w pewnym sensie, jeżeli chodzi przynajmniej o to, co chcemy wyartykułować w sposób zrozumiały dla innych. Więc tak, to jest jedna z przyczyn smutku myślenia, ale dla mnie to jest smutek konstruktywny, bo on prowokuje do kolejnych poszukiwań.
0: Podczas wykładu w ramach leśnej konferencji w Łubnianach, w Bajkowym Lesie, mówił pan też bardzo ciekawie o relacji człowieka ze światem natury, powołując się też na księgę Koheleta i na taki współoddech. To jest, myślę, że bardzo pięknie określone, to jak my funkcjonujemy z innymi istotami.
1: Tak. W ogóle myślę, że to jest chyba jedna z przyjemności z obcowania z literaturą, tak wracam do pani pierwszego pytania, polega też na tym, że jeżeli my wracamy po latach do jakichś tekstów, to łapiemy się na tym, że one nagle zaczynają znaczyć coś zupełnie innego niż znaczyły poprzednio, a jeżeli nie w całości, to przynajmniej natrafiamy w nich na takie wyspy, na których lądujemy, a których nie spodziewalibyśmy się, że one tam są, bo my ten tekst przecież pamiętamy, wiemy, o czym on jest, a tymczasem okazuje się, że literatura jest nie tylko do czytania, ale przede wszystkim ona jest do wielokrotnego odczytywania, ponieważ zmieniają się czasy, my się zmieniamy, czasem słowo nabiera innych znaczeń, a czasem w tym słowie należy się dokopać i doszukać znaczeń pozornie już obumarłych, ale one tam w niej są, stąd wielka rola etymologii, naszej świadomości etymologicznej. Więc tak, Kohelet jest na przykład jednym z tych takich tekstów, gdzie oprócz, my oczywiście pamiętamy, że to jest ten słynny tekst, gdzie się mówi, że jest czas płaczu i czas śmiechu i że pamiętamy, że tam jest wszystko próżność, vanitas vanitatum, że to jest taki tekst wanitatywny i to wszystko prawda. Ale nagle jak przeczytamy, to w paru miejscach są tam rzeczy, które brzmią bardzo nowocześnie i pozwalają nam zobaczyć, że to jest język, który uwrażliwia nas na problemy, które są absolutnie naszymi problemami, prawda? Tam jest ten tekst między innymi o wspólnocie naszego tchnienia życiowego z wszystkim, co jest, ze zwierzętami, o wspólnocie losu, więc tak, jak powiadam, przyjemność literatury bierze się z tego, że ona ciągle nas może zaskakiwać.
0: Trochę przeskoczę, ale też jeżeli jesteśmy przy tym Kohelecie, to też było bardzo ciekawe to zwrócenie uwagi na to, że człowiek może się cieszyć jakby wytworami swojej pracy w kontekście poszukiwania sensu życia. Co pan o tym sądzi?
1: Tak, Kohelet, on oczywiście pozornie jest tekstem, który na pierwsze odczytanie i tak w tradycji stereotypowo on przeszedł właśnie jako taki tekst wanitatywny, to znaczy o tym, że wszystko z marnością, że nie warto. Ale w istocie tekst wcale o tym tak nie jest. On oczywiście mówi sporo o marności związanej z przemijalnością życia ludzkiego, prawda? Z naszą czasowością, ale to jest też jeden z dylematów współczesności, że my uciekamy od czasowości. My uciekamy od starzenia się, my odmawiamy sobie prawa do osiągania wieku późnego, bo ciągle się odmładzamy przy pomocy różnych procedur i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ten tekst o tym jest także, ale jest w tym tekście także zachęta do tego, że dzieła ludzkie istnieją, że te dzieła trzeba rozpatrywać, że musimy nad własnymi pracami, nad własnymi osiągnięciami, nawet nad tym, czego oczywiście słowo, którego Kohelet nie używa, mianowicie dzisiaj byśmy powiedzieli nad postępem naszym, to musimy rozważać, musimy się nad tym zastanawiać. I w związku z tym to nie jest odrzucenie ludzkich dzieł o mas jako nic nie warte. Nie, to jest tylko wezwanie do tego, żeby starannie przyglądać się ludzkim dziełom, czyli żeby zachować krytyczny do nich dystans. To jest także pytanie bardzo aktualne o zasługi, ale i także przewiny ludzkiej racjonalności, która przecież konstruuje rzeczy wspaniałe i ma wspaniałe osiągnięcia w zakresie ratowania życia ludzkiego, ale ten sam racjonalny umysł wymyśla coraz doskonalsze maszyny do niszczenia życia ludzkiego, więc to jest, przyglądajmy się naszym dziełom, to jest wezwanie Koheleta, a ta wspólnota ze wszystkim, co jest, jest bezcenna, ponieważ ona zwłaszcza zwraca uwagę na szacunek dla tego, co jest, czyli jak gdyby bardziej sponsoruje, jeśli tak można powiedzieć, emocjonalnie, intelektualnie tą część, dowartościowuje tą część dobrą naszego rozumu i jego i dobrych skutków z rozumności wynikających. Natomiast pewnie w takim takie wezwanie kryje się także zaproszenie do refleksji, do niezapominania o tym, że istnieje drugi drugi, inny zestaw skutków ludzkiej rozumności, na który trudno zamknąć oczy. No więc myślę, że Kohelet jest jednym z takich najciekawszych tekstów starotestamentowych i takich, bo kto wie, czy nie najbardziej nam przydatnych dzisiaj.
0: A czy zajmowanie się literaturą, pisanie o literaturze albo tworzenie literatury jest dla Pana czymś, co właśnie ten sens życia buduje? I nie przychodzi ta melancholia i smutek, że wszystko to marność?
1: Wie Pani, no tak, to jakąś korektę bym wprowadził do Pani pytania. Mianowicie ja bym się nie bał, bo wyczułem w nim taki przestrach przed melancholią i przed smutkiem. Ja bym się nie bał ani melancholii, ani smutku, ponieważ w tym jest jakaś zachęta do uważności, prawda? Zwłaszcza wydaje mi się to cenne, że dzisiaj, no co tu dużo mówić, media tak zwane społecznościowe, ale ja właściwie bym nazwał je głęboko aspołecznościowymi, bo one tworzą takie atrapy porozumiewania się. One właściwie to polegają na takim bardzo powierzchownym spojrzeniu na świat, często memicznym, prawda? Natomiast smutek czy melancholia, no to jest spowolnienie naszych reakcji, oznacza pewien rodzaj namysłu, a czego jak czego, ale właśnie namysłu nam dzisiaj brakuje. No bo jaki jest skutek namysłu? No dobry skutek namysłu, namyślania się, czy też przemyśliwania, co dalej, no polega na tym, że dajemy sobie czas i przestrzeń na to, żeby się zastanowić, jaka będzie nasza reakcja na jakieś tam zjawisko, prawda? Tymczasem bardzo często jest tak, że my sobie tej przestrzeni nie dajemy, że odreagowujemy na coś nieomal mechanicznie, trochę na takiej zasadzie, jak kolano uderzone młotkiem u lekarza odskakuje też w sposób całkowicie taki fizjologiczny. Otóż wydaje mi się, dobry namysł, a smutek i melancholia, pewien element smutku i melancholii zachęca, stwarza taką przestrzeń do namysłu, do niespieszności, zachęca właśnie do namyślania, czyli do stworzenia takiej przestrzeni, w którym, jakby to powiedział Sokrates, odzywa się głos daimona, a ten głos daimona, który każdy ma, on nie mówi zrób to i zrób tamto. Nie, ten głos daimona Sokrates mówi bardzo wyraźnie, mówi zastanów się, czy to, co robisz, to jest akurat to, co powinieneś zrobić. No, no jeżeli my reagujemy natychmiast, no to nie ma przestrzeni, nie dajemy szans temu daimonowi, żeby się odezwał. No. Natomiast jeśli sobie stwarzamy taką przestrzeń, dajemy sobie kilka chwil, minut, godzin, nie wiem, do namysłu, no to wtedy stwarzamy szansę, że może głos daimona przemówi, może my go usłyszymy. Więc wydaje mi, ja bym się nie bał tego smutku i melancholii, oczywiście w odpowiednich proporcjach domieszanych do naszej refleksji nad światem.
0: I do tej rozmowy z profesorem Tadeuszem Sławkiem w Radio Opole powracamy za chwilę.

0: Powracamy do naszej rozmowy w Radio Opole z profesorem Tadeuszem Sławkiem, literaturoznawcą, poetą, eseistą, wybitną i cenioną w świecie nauki, humanistyki postacią. Dzisiaj pytamy też m.in. o to, na ile pisanie może czerpać z melancholii, na ile melancholia może być pożywką dla pisania.
1: Wydaje mi się, że służy, ponieważ oczywiście nie można pisać o literaturze nie namyślając się, no, więc myślę, zwłaszcza przypowiedzieliśmy dopiero przed chwilą, że literatura i przyjemność literatury polega nie tylko na czytaniu, ale wciąż na odczytywaniu pewnych tekstów na nowo. Prawda? Nie wyobrażam sobie świata, w którym nagle ludzie przestaną, będą czytać tylko bieżącą produkcję i przestaną sięgać na przykład czy to do greckich tragików, czy do Szekspira. Nie bez powodu właściwie każde pokolenie robi sobie nowe tłumaczenie pewnych tekstów. Co chwilę pojawiają się nowe tłumaczenia Alicji w Krainie Czarów, na przykład arcydzielnego tekstu. Co chwilę pojawiają się nowe tłumaczenia Szekspira, na przykład. No dlaczego? No bo pojawia się potrzeba wygenerowana przez czas i ludzi zmieniających się w tym czasie i od okoliczności, które są zupełnie inne niż dla pokolenia, powiedzmy, przed 50 laty, że ta literatura brzmi inaczej. Że niby słowa są te same, ale niosą zupełnie inne prowokacyjne pytania, więc... Mówiąc krótko, jednozdaniowo na pani pytanie, tak, literatura sprzyja namysłowi.
2: Tak sobie myślę, a propos tego namysłu i tej melancholii, że to może być rzeczywiście odtrutka na współczesny świat i na przykład na kryzys klimatyczny, na różne kończące się zasoby, takie pewne wycofanie z działania człowieka.
1: To prawda, zresztą ta idea wycofania to od przecież stuleci, bo może nawet... trzeba by powiedzieć tysiącleci, ona jest zapisana w różnych mądrościowych tekstach, prawda? I w chińskich księgach typu Tao Te King, prawda? I tam jest ta idea wycofania się, czyli takiej aktywności, która paradoksalnie polega na tym, że lepsze skutki będzie miało powstrzymanie się od aktywności, od nadmiernej aktywności, zwłaszcza takiej aktywności pośpiesznej, nerwowej, nieprzemyślanej. Więc tak, idea wycofania jest dobra także dlatego, że ona skłania i stwarza takie przestrzeń do krytycznej obserwacji, prawda? Że zyskujemy w ten sposób dystans, a dzisiejszy świat bardzo potrzebuje dystansu po to, żeby ocenić właściwie i próbować znaleźć słowo na te bardzo okrutne rzeczy, które się dookoła nas dzieją, prawda? My nie możemy sobie... Część tego okrucieństwa zresztą polega na tym, że dajemy się wciągnąć w taką maszynkę bezosobowego zła właściwie. Różnych instytucji, różnych formacji państwowych, różnych mitów państwowych, typu imperialna Rosja na przykład i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że i literatura, i ta idea wycofania, o której pani mówi, ona nam daje możliwość nie wchodzenia w bezosobowe, prawda? To znaczy daje nam ta możliwość przynajmniej wycofania się na tyle, żeby nie być takim biernym trybikiem w tej maszynie. Znaczy pewnie w jakimś sensie my jesteśmy członkiem tej maszyny, jesteśmy uczestnikiem tej maszyny w dzisiejszym świecie zglobalizowanym, usieciowionym, więc musimy to też wziąć pod uwagę. Natomiast to wycofanie pozwala na dystans i na ten dystans, z tego dystansu możemy także krytycznie spojrzeć na samego siebie. Czyli mówiąc krótko, zwiększamy swoje szanse przynajmniej, jeżeli nie na wyjście z bezosobowego, bo tego się pewnie nie da zrobić całkowicie, ale przynajmniej na stworzenie sobie takich miejsc, gdzie nie bylibyśmy bezosobowi, kiedy działalibyśmy nie jako ludzie instytucji, choć pewnie nimi jesteśmy, ale jako osoby, indywidualne osoby. Ja myślę, że to jest bezcenne doświadczenie.
2: To mi się trochę rymuje też z pana wykładem, z jednym wątkiem wykładu tutaj podczas konferencji naukowej leśnej w Łubnianach, kiedy pan mówił o Odyseuszu widzianym przez Platona w państwie, kiedy próbując jakby przyjść na nowo na świat, ten wątek reinkarnacji tam się pojawia, o tym pisze Platon, to Odyseusz nie chce już być człowiekiem sławy, ambicji, sukcesu, tylko człowiekiem posiadającym wolny czas. To było bardzo interesujące.
1: Tak, rzeczywiście w przekładzie Witwickiego tam jest wolny czas, a dokładnie on sobie człowiekiem, jak się wyraził, prywatnym, prawda? Czyli chce uniknąć swojej roli, którą odegrał w zeszłym życiu, kiedy był królem, kiedy był wielkim wojownikiem, wielkim herosem, No ale także wielkim opowiadaczem oczywiście, ale także wielkim niszczycielem. Patrz, zniszczenie Troi. Więc wydaje mi się, że ten wybór Odyseusza jest tu znamienny. Oczywiście, że my musimy tutaj zachować pewnego rodzaju trzeźwy dystans, nomen omen, bo oczywiście to, co tutaj wybór Odyseusza dla nas dzisiaj, pewnie oznaczałby tyle, że zważywszy to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli usieciowienie świata, ilość naszych powiązań ze światem, czy to przez instytucje, czy też przez media, czy też przez związki wszelkiego rodzaju, dzisiaj bardzo przecież rozbudowane, bo dzięki tym różnym sposobom komunikacji my przecież możemy być związani, czuć się związani z kimś, kto jest po drugiej stronie globu na przykład, prawda? Więc w związku z tym nam jest trudno nie mieć poczucia należenia do czegoś, do jakiejś grupy, do jakiejś instytucji, prawda? Natomiast sekret chyba tego wyboru i nauka tego wyboru dla nas, tego wyboru bycia człowiekiem prywatnym, polega na tym, że my nawet należąc do jakiejś grupy, czy instytucji, my powinniśmy mieć jakiś margines nieprzynależenia, prawda? To znaczy mieć tą świadomość, że kto wie, czy najlepiej się takiej grupie nie przysługujemy, tą grupą może być na przykład społeczeństwo całe, czy my najlepiej się nie przysługujemy społeczeństwu, służąc mu właśnie z dystansu, z pewnego marginesu, z pewnej peryferii. To jest taki paradoks pytania, jak należeć nie przynależąc, prawda? Jak mieć to poczucie więzi, ale zachować osobowość, bycie osobą, nie stapiając się bez reszty w bezosobowym, bo wtedy dajemy sobą powodować takim grawitacji. Każda instytucja ma swoją grawitację, każda instytucja na nas coś wymusza i pewnie każda instytucja chciałaby, żebyśmy w jak największym stopniu stracili tą zdolność, wyłączyli tą zdolność nieprzynależenia do niej. Ale wydaje mi się, że jeden z sekretów udanego życia polega właśnie na tym trudnej zdolności do wypracowywania sobie niezależności w stosunku do ciała organizacyjnego, którego częścią w jakimś sensie jesteśmy. Znaczy, jak być człowiekiem uniwersytetu, nie podlegając grawitacji uniwersytetu, prawda? Jak być częścią instytucji lojalną, ale jednocześnie nie uwielbiającą tej instytucji, tylko pozwalającą sobie na zobaczenie jej krytycznie, na wyłączenie się z pewnych jej posunięć jako niedopuszczalnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest taki sposób obrony osoby przed tą wielką presją bezosobowego.
2: Jak pan sobie wypracował taki sposób?
1: Wie pani, znaczy na swój sposób to jest tak, że to będzie odpowiedź chyba trudna do, nie powiem do zrozumienia, ale może trudna do pojęcia dla dzisiaj młodego człowieka, bo czasy się szalenie zmieniły, ale jeżeli ja, to zresztą nie jest żadną tajemnicą, ja jestem członkiem pokolenia 68, prawda? To jak gdyby w genach tego pokolenia jest zapisana taka tendencja i wydaje mi się, ale świat też był wtedy zupełnie inny, był znacznie bardziej klarowny, rozpisany na to, kto jest gdzie, kto gdzie stoi, kto pełni jaką funkcję. Dzisiaj to wszystko się rozmyło i dzisiaj to wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. I dzisiaj pewnie takie jasne określenie się byłoby bardzo trudne. Poza tym nas też w tym pokoleniu jednoczyła muzyka bardzo wyraziście. Nie wiem, to by się musieli bardzo młodzi ludzie teraz wypowiedzieć, czy istnieje coś takiego, co byłoby dla nich jednoczącym doświadczeniem muzycznym. Tego nie wiem. Staram się z odległości już oczywiście naturalnej przyglądać się tej muzyce i nie widzę czegoś takiego, chyba że to jest takie doświadczenie jednoczące stosunkowo liczne, ale małe grupki. Znaczy jest duża ilość grup, które się interesują poszczególnymi, jednoczą się wokół pewnego rodzaju muzyki czy wykonawcy, ale to nie są grupy chyba nadmiernie liczne. Jakiś taki rodzaj rozproszenia gdyby tu panował. Więc wie pani, w pewnym sensie jest to pokoleniowe, w pewnym sensie jest lekturowe. Wtedy się bardzo dużo czytało lektur, które właśnie podkreślały tą takie dość przewrotną zdolność dużych organizacji do przenikania do wnętrza każdej jednostki, prawda, dość podstępnie i wymuszania na niej swoich decyzji i wymuszania na niej, żeby przyjmować te decyzje instytucjonalne jako własne, prawda. Więc w pewnym sensie to wyniknęło z doświadczenia pokoleniowego, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że pani pytanie trochę mnie komplementuje, może niesłusznie, bo ja nie jestem do końca pewny, czy mnie się to udało, to wypracowanie doświadczenia, wie pani. Może bym powiedział tak, może udawały mi się momenty tego, no ale to jest chyba, na to jesteśmy skazani, że to są doświadczenia takie trochę wyspiarskie, to znaczy zdarzają się nam takie momenty, oby jak najliczniejsze, kiedy bronimy swojej osoby przeciwko naciskom owego bezosobowego. Ale pewnie cały czas tego utrzymać się nie da i to może nawet byłoby niepożądane, bo wtedy byśmy się wyłączyli, bylibyśmy odrębną monadą. Więc dylemat jest, jak nie być odrębną monadą, atomem zamkniętym w sobie, tylko jak się stykać z innymi, ale wszelako nie dawać temu innemu, który jest w tym momencie jakąś formą instytucji, nie obdarzać go prawem dysponowania mną bez reszty i do końca.
0: To profesor Tadeusz Sławek. Do rozmowy powracamy za chwilę.

0: zaciekawił mnie też ten wątek, bo dzisiaj bardzo mocno społeczne i ludzkie zachowania modelują media społecznościowe, pan je nazwał aspołecznymi. To bardzo ciekawa myśl, gdyby mógł pan rozwinąć, czy w ogóle pan korzysta w jakikolwiek sposób z mediów społecznościowych?
1: Bardzo skromnie, to znaczy ja nie jestem na Facebooku, nie istnieję tam, nie funkcjonuję. No, korzystam z mediów społecznościowych tylko tyle właściwie, o ile docierają, to też zresztą tutaj pani, muszę powiedzieć, złapała mnie trochę, bo może ja nie powinienem się tak wyrychlać z tym nazywaniem mediów społecznościowych, a społecznościowymi, bo być może takie prawo miałby ktoś, kto jest tam wytrawnym bywalcem i znaje na wylot. A ja tam nawet nie jestem gościem, ja tam jestem takim przybyszem, który patrzy i słucha właściwie opowieści o mediach społecznościowych z drugiej ręki. W gruncie rzeczy. Zresztą te opowieści są bardzo liczne, czasem bardzo w poważnych publikacjach naukowych przecież omawia się wpływ tych mediów, więc w tym sensie pozwalam sobie na takie określenie, może nazbyt śmiałe, ale wydaje mi się, one są aspołeczne w tym sensie, że one stwarzają wrażenie społeczności, ale to jest właściwie społeczność awatarów, prawda? To jest społeczność pewnych bytów algorytmicznych nieomal, w dodatku wcale nie wymuszająca nawet takiego ich osobowego charakteru, bo przecież można tam funkcjonować zupełnie anonimowo. Przypominamy się już przed wielu, wielu lat taki rysunkowy dowcip z New Yorkera, który ma najlepsze na świecie dowcipy rysunkowe, że przed komputerem stoi on dwa psy i jeden mówi do drugiego, a co się przejmujesz, w internecie i tak nikt nie wie, że jesteś psem. To jest przed 25 chyba lat, ale to trafia w punkt tego, co ja chcę powiedzieć, że one mi się wydają społecznościowe, ponieważ właściwie mają bardzo wielką tolerancję, a może nawet wręcz wymuszają, a przynajmniej sprzyjają, może powiedzmy ostrożnie, bardzo sprzyjają takiej złej anonimowości, takiej partyzanckiej walki z doskoku, prawda? Coś napiszę, tu się ukryję, odskoczę, doskoczę. Wydaje mi się to nietwórcze. Poza tym one stwarzają też pewien pozór, to jest rzecz, zresztą aspekt, który można cenić, że one pozwalają ludziom skrzyknąć się do jakiegoś wydarzenia. Był taki moment, kiedy ludzie przez media społecznościowe powiedzieli, no to gromadzimy się na placu X o tej godzinie i robimy, co tam mieliśmy zrobić. No ale tak, ale po pierwsze, to jest działanie zupełnie ulotne i najprawdopodobniej bez trwałego wpływu na cokolwiek. A po drugie, takie działanie w internecie to jest też takie uleganie złudzeniu, bo właściwie zmiany takie społeczne czy polityczne to zachodzą w rzeczywistości przez rzeczywistych ludzi działających na ulicy, czy w parlamencie, czy w instytucjach różnych. Natomiast chyba jeszcze nie mieliśmy do czynienia ze zmianami wymuszonymi przez jakieś środowiska działające w internecie. Więc w tym sensie ja nie odmawiam tym mediom być może dobrych aspektów, takie są, być może one pozwalają przetrwać przy jakichś trwalszych związkach, może trudne chwile, być może są, na pewno mogą być bardzo przydatne dla ludzi w jakimś sensie przywiązanych czy przykutych do danego miejsca, ale wydaje mi się, że ich skutki społeczne są, mają większą skłonność do bycia negatywnymi niż pozytywnymi. O, tak bym to określił.
0: I na koniec jeszcze takie pytanie, być może ono jest bardzo obszerne, ale też interesujące. W sensie, jak żyć? Jak żyć, żeby być szczęśliwym człowiekiem? Czy mając takie doświadczenia literackie i będąc oczytanym człowiekiem, ma pan na to odpowiedź gotową dzisiaj?
1: Nie miałbym takiej odpowiedzi. Co więcej, bardzo bym pani gorąco doradzał, żeby pani z dużym sceptycyzmem podchodziła do tych, którzy by powiedzieli pani, że mają. Ponieważ to jest oczywiście to jest pytanie, które stoi przed literaturą i przed filozofią w ogóle od zarania jej dziejów, więc pewnie może wielcy mędrcy by sobie może na to próbowali jakoś odpowiedzieć. Ja to takiej roli w żadnej mierze nie uzurpuję, więc nie poważyłbym się. Mogłem powiedzieć tylko tyle, że to jest kwestia, po pierwsze, jak już wspomniałem, dużej ostrożności wobec tych, którzy tego rodzaju definicje czy porady by nam podsuwali. Nie żeby im z definicji nie wierzyć, nie, ale wydaje mi się, że zdrowy sceptycyzm w postaci dystansu, nie każda rada pasuje do każdego i do każdej sytuacji życiowej, więc taki dystans bym tutaj podsuwał jako dobre stanowisko wobec takich wskazówek. To po pierwsze. A po drugie, no myślę, że to jest zadanie, które każdy powinien sobie, na które każdy powinien sobie odpowiedzieć sam. To znaczy na podstawie własnych lektur, własnych doświadczeń spróbować sobie odpowiedzieć, jak, w jakich warunkach, w jakich okolicznościach, za sprawą jakiej to refleksji czy jakiegoś działania moje osobiste życie nabiera sensu i znaczenia, bo przecież o to pytamy, prawda? Więc tutaj odczytanie, czy literatura, czy przebijanie się przez teksty, rozmawianie z ludźmi oczywiście, ma tutaj kolosalne znaczenie. Zatem przez literaturę, przez rozmowę idziemy w tą stronę, pewnie nie dochodząc nigdy do finalnej odpowiedzi, ale gdzieś w tą stronę się kierujemy. No i wreszcie na koniec, wie pani, tak bardzo ostrożnie bym podsunął tylko taką myśl o pewnej cnocie trochę przez nas zapomnianej, bo żyjemy w takich czasach, kiedy wszyscy się chcą szczycić sukcesem i ten sukces chcą zawdzięczać głównie sobie, prawda? Znaczy trochę mamy taką mentalność, mój sukces jest moim sukcesem, a moja klęska jest moją klęską, więc jestem taką wyosobnioną jednostką, która daje sobie radę. Dzisiaj to pojęcie dawać sobie radę jest takie istotne. Ale tego rodzaju stanowisko odcina nas od poczucia wdzięczności. A to ja myślę, że bycie wdzięcznym to jest bardzo ważna cnota, bo bycie wdzięcznym polega na tym, że oto dochodzi do mnie, że nie wszystko potrafię zrobić sam, nie wszystko mogę sam, tylko coś komuś, nomen omen, zawdzięczam, bo ktoś mi coś w czymś pomógł, albo po prostu ktoś przy mnie był i sama jego obecność była już znacząca. Więc ta idea wdzięczności mnie bardzo, jakoś bardzo mnie kusi, raz dlatego, że została przez nas zapomniana, a po drugie dlatego, że ona stwarza taki rodzaj szczególnej więzi międzyludzkiej, bo ona niekoniecznie musi być ideą wdzięczności za coś, ona może być taką ideą wdzięczności, która trochę przylega jakby do tego tekstu, którym kończyłem nasze dzisiejsze spotkanie, to znaczy tego wiersza o sędziwym marynarzu, prawda, kiedy on nagle jest wdzięczny, że te piękne stworzenia, które do tej pory wydawały mu się zresztą brzydkie, takie podejrzane, a nagle dostrzega w nich pewną urodę, pewien rodzaj zachwytu i z tego powodu jest wdzięczny, bo one są. Nie dlatego, że on je na przykład zje, bo są smaczne, tylko jest wdzięczny, że są. No i wydaje mi się, że takie bardzo podstawowe doznanie świata, że jestem, równie dobrze przecież mogłoby mnie nie być, to jest taki rodzaj bardzo pierwotnego i takiego zadziwiającego zachwytu, który prowadzi do wdzięczności, prawda? Więc wiem, że to nie jest żadna odpowiedź na pani pytanie, oczywiście, ale chroni mnie pierwsza część mojej odpowiedzi, kiedy doradzałem pani ostrożność wobec wszelkiego rodzaju odpowiedzi na nie, więc...
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dobra.
0: To była rozmowa z profesorem Tadeuszem Sławkiem, literaturoznawcą, poetą, esejistą.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co

0: Reporterski obraz dnia.
1: Dzisiaj wtorek, 8 dzień września. Witamy serdecznie Justyna Maćkowiak, Paweł Oliwa i reporterzy Radia Opole. Dzisiaj w programie między innymi wracamy do tematu konsolidacji opolskich szpitali.
2: To nas zaskakuje, że my się mamy z kimś łączyć. Nie my, tylko ktoś ma nas przejąć po prostu. To się równa likwidacji.
3: Na obrady Sejmiku Województwa plan konsolidacji, uchwała konsolidacyjna trafi w październiku.
1: Dziś Światowy Dzień Fizjoterapii. Z tej okazji wybraliśmy się do szpitala w KUP.
4: Fizjoterapeutów jest dużo, ale również rośnie zapotrzebowanie. Jest coraz większe moim zdaniem z powodu telefonu, z powodu, że dzieci no, nie ruszają się tak jak kiedyś, a nawet jak są na placach zabaw, to są kontrolowani przez rodziców.
1: Będziemy także w Głubczycach. Uczniowie zespołu szkół mechanicznych od dziś mają do dyspozycji nowe boisko sportowe.
5: Jest prościutko, fajnie, jak ktoś umie grać, no to powinno być dobrze.
6: Murawa jest bardzo miękka. Fajnie. Mało gumek jest. Na pewno będzie fajnie się biegało. Będzie wiele bramek dla mechanika.
7: Jest murawa nowej generacji. Będziemy dbać o to. Staramy się, żeby po prostu zapewnić wszelkiego rodzaju środki bezpieczeństwa.
1: W dzisiejszym reporterskim obrazie dnia także sporo dobrej muzyki. Zapraszamy do 15. Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Paweł Oliwa, który ten program realizuje.

0: Na początek magazynu konsolidacja opolskich szpitali. Sprawa wciąż budzi wiele emocji. Pojawiają się głosy sprzeciwu. Zdaniem Dyrekcji Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii włączenie placówki do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu jest niezbędne do utworzenia zapowiadanego Centrum Pediatrii przy Alei Witosa. Konkretnie chodzi o pododdział patologii noworodków. A co w zasadzie budzi ten niepokój? To sprawdzała Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: To jest decyzja polityczna, to nie jest decyzja de facto merytoryczna, czyli właśnie dla dobra pacjentów, pacjentek, dzieci, tylko polityczna, bo tak ma być. Marek Chowanie, jestem zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, bo my musimy, tak, bo my jesteśmy niezbędni z powodu tej patologii noworodka. Tego jednego powodu, patologia noworodka jest potrzebna, żeby to centrum pediatrii powstało. To jest jedyny powód. To nas zaskakuje, że my się mamy z kimś łączyć, nie my, tylko ktoś ma nas przejąć, po prostu chłonąć, praktycznie to się równa likwidacji, tak? Tych analiz ciągle nie ma, to jest teoria, tak? Że duży może więcej. Duży nie zawsze znaczy lepszy, tak? Mamy normalne dostępne źródła finansowania, ubiegania się o dotacje, o fundusze na modernizację, na remonty, to ciągle jest. My w przypadku konsolidacji, jak obliczamy, stracimy te źródła ponad 40 milionów. My to stracimy, my tego nie dostaniemy. Mamy zaplanowane od lat termomodernizację, czyli to jest, termomodernizacja, wiadomo, wymiana okien i tak dalej, instalacji, to jest dla szpitali samorządowych. Natomiast jak zmieni się właściciel, to źródło odpada.
2: Do planów konsolidacji przed dzisiejszą sesją Sejmiku Województwa Opolskiego odniosła się wicemarszałek regionu Zuzanna Donat-Kasiura. Jak podkreśliła, od początku prowadzony jest dialog i rozmowy w zespołach roboczych. Wicemarszałek przedstawiła również harmonogram dalszych działań.
3: Harmonogram jest taki, że w połowie miesiąca września to Rada Senatu Uniwersytetu Opolskiego musi podjąć uchwałę kierunkową. Po tej uchwale dopiero zostaną nam jako zarządowi przedstawione te uchwały i wtedy będzie czas na konsultacje społeczne. W związku z tym, jeżeli to wszystko się zadzieje, na obrady Sejmiku Województwa plan konsolidacji, uchwała konsolidacyjna trafi w październiku. To, dlaczego tak ważne jest z punktu widzenia regionu połączenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, nie jest tajemnicą. To możliwości pozyskania 70 milionów na budowę Centrum Pediatrii. Nie chcemy, aby kolejne miliony środków zewnętrznych, strategicznych przeszły nam koło nosa. To wymaga prac, to wymaga zmian, ale jestem przekonana, że z doświadczeń i Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii może i na pewno skorzysta również Uniwersytecki Szpital Kliniczny.
2: Przewodnicząca Klubu Radnych PiS w Sejmiku Województwa Opolskiego Martyna Nakonieczny wskazuje z kolei na to, że na początku była mowa jedynie o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie konsolidacji, a tymczasem są już prowadzone prace nad wprowadzeniem tego w życie.
4: Okazuje się, że te prace z jednej strony są dość zaawansowane, bo rady społeczne szpitali już się zebrały tam, gdzie mamy swoich przedstawicieli i wiemy, że przedstawiciele i rad społecznych, ale przede wszystkim związków zawodowych, pracowników i też zarządzających częściami oddziałów jest bardzo zaniepokojona, nie chcą tej konsolidacji. Natomiast odbiór społeczny nie jest dobry. Widzimy, że pracownicy się obawiają. Myślę, że mieszkańcy też powinni się zastanawiać, czy ta konsolidacja nie przyniesie ograniczenia i likwidacji pewnych oddziałów czy oddziałów szpitalnych SOR-ów.
2: Dodajmy, że związkowcy zapowiedzieli, że jeśli nie dojdą do porozumienia z władzami regionu, to 28 września planują dużą manifestację przed Urzędem Marszałkowskim. Z Opola, Monika Matuszkiewicz-Biel.

0: Coraz więcej dzieci trafia na rehabilitację z powodu wad postawy czy płaskostopia. To efekt małej aktywności ruchowej i wielu godzin spędzanych przed ekranami telewizorów czy smartfonów. Z pomocą przychodzą fizjoterapeuci, którzy wspólnie z ratownikami medycznymi obchodzą dziś swoje święto. Z tej okazji Stobrawskie Centrum Medyczne w KUP zaprosiło przedszkolaków i uczniów z okolicznych placówek, aby opowiedzieć trochę o zawodzie fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Szczegóły w relacji Katarzyny Doros-Stachoń.
1: W tej chwili zawód się cieszy ogromnym powodzeniem u młodych ludzi. Myślę, że fizjoterapeutów jest dużo, ale również rośnie zapotrzebowanie. Jest coraz większe moim zdaniem z powodu telefonu, z powodu, że dzieci nie ruszają się tak jak kiedyś, a nawet jak są na placach zabaw, to są kontrolowani przez rodziców. Nazywam się Beata Rajca, jestem magistrem fizjoterapii, pracuję w Stobrawskim Centrum Medycznym ponad 10 lat. W tej chwili dużo do nas trafia też dzieci na fizjoterapię, do nas na ćwiczenia z różnych przyczyn. Przede wszystkim kręgosłup. Nie mówiąc też są oczywiście płaskostopia i różne inne małe, po prostu drobne rzeczy, które warto wypracować już od najmłodszych lat.
2: Uwaga! Siadamy sobie w pozycji skorygowanej, dobra? Złączamy sobie stopy, na motylka siadamy, plecy wyprostowane, ciągniemy głowę do sufitu, tak jakby ktoś was za sznureczek ciągnął. Świetnie. I uwaga, i teraz zaczynasz znowu piłeczkę podawać.
3: Co tutaj robicie?
4: Dajemy stopę i piłką się bawimy.
3: Czy wy lubicie ćwiczyć?
4: Bawimy się w perka onkonkowego.
3: Powiedz, dlaczego warto i trzeba ćwiczyć?
4: Żeby być sprawnym.
3: A zdarza się, że ktoś was poprawia właśnie? Mówi nie, garb się, trzeba prosto siedzieć, żeby plecy was kiedyś na starość nie bolały?
4: Mama mnie właśnie poprawia.
3: Co mówi?
4: Żebym prosto siedziała. Żeby kości były proste, a nie takie zgarbione.
5: Nazywam się Ania Hajt i jestem fizjoterapeutką w Stobrawskim Centrum Medycznym. Wystarczy naprawdę trochę tej aktywności fizycznej dziennie, troszkę więcej niż w szkole tego WF-u. Teraz właśnie w dzisiejszych czasach ta rola leży głównie po stronie rodziców, żeby rodzice zadbali o to, żeby dzieci się ruszały, bo niestety takie mamy czasy, że jeżeli dziecko ma wybór między telefonem, laptopem, tabletem, to zawsze wybierze tą elektronikę, a jeżeli pojawiają się już problemy typu z wadami właśnie postawy, z jakimiś problemami w stopach, w kręgosłupie, no to wtedy udajemy się do fizjoterapeuty.
3: Gdzie ty byłeś przed chwilą?
6: W karetce. Widzieliśmy jak tam, gdzie się pakuje ludzi chorych.
3: Kim jest ratownik medyczny? Pan ratownik, który jeździ karetką. Czym on się zajmuje, jak myślicie?
6: Leczeniem ludzi.
7: Ratowaniem.
6: Żeby nie byli chorzy. Jak ktoś jedzie i ma zapalone światła i wyje, to wtedy trzeba ustąpić miejsca.
8: Mam na imię Michał Sobiech, jestem ratownikiem medycznym. Na co dzień pełnię obowiązki ratownika medycznego na izbie przyjęć w szpitalu w KUP oraz na oddziale chorób płuc. Na skalę kraju cały czas są braki, ale z tego co wiem, to coraz więcej młodych, nawet nie młodych, może nawet trochę starszych ludzi wybiera się na studia, także jest to bardzo fajne.
3: A jakie są największe wyzwania w tej pracy?
8: Ciągła praca w stresie, także trzeba się z tym zmagać. Druga sprawa jest też taka, że coraz więcej od nas wymagają przepisów różnych prawnych, także trzeba być na bieżąco z tym.
3: Można powiedzieć, że wspólnie świętujecie z fizjoterapeutami. Czego sobie życzycie?
8: Aby pacjenci nas też trochę doceniali w tym kierunku może, że naprawdę się staramy wszyscy, dbamy o ten dobry wizerunek ratowników medycznych, pielęgniarek, fizjoterapeutów. Myślę, że czasami nawet miły uśmiech jest mile widziany.
0: A my fizjoterapeutom i ratownikom medycznym w dniu ich święta życzymy wytrwałości i cierpliwości do nas, pacjentów.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią oddano dziś do użytku przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Dotychczasowe zostało uszkodzone podczas powodzi 2 lata temu. Starostwo Powiatowe w Głubczycach, czyli organ prowadzący tę placówkę, na realizację inwestycji otrzymało 1,5 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na miejscu z mikrofonem Radia Opole był Grzegorz Frankowski.
2: Panowie, dzisiaj inauguracja nowego boiska w waszej szkole. Powiedzcie, już testy, ta murawa w waszym wykonaniu przeszła. Są już jakieś pierwsze wrażenia, jak to wygląda?
3: Bardzo dobre wykonanie jest tej murawy. Trawa wydaje się fajna, sztuczna trawa, ale myślę, że będzie dobrze. Jest prościutko, fajnie, jak ktoś umie grać, to powinno być dobrze.
2: Z tego, co słyszałem, to jakieś międzynarodowe spotkanie z Czechami gracie? Tak to wygląda?
3: Jedna gierka z Czechami, jedna gierka z nauczycielami. No, trzeba by było to wygrać, no, jeden i drugi mecz.
4: Murawa jest bardzo miękka. Fajnie. Mało gumek jest. Na pewno będzie fajnie się biegało. Będzie wiele bramek dla mechanika.
2: Kto wygra mecz, Polska czy Czechy dzisiaj?
5: Czechy.
2: Ile bramek strzeliście?
5: Branek? 14.
2: Nie ma żadnych.
5: My mamy team poskładany z talentu. Wszyscy grają kraj. Jesteśmy inne. Thierry Henry.
6: Agata Mormul, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach.
2: Panie dyrektor, długo czekaliście na ten moment. W końcu on nadszedł. Dzisiaj to piękne boisko, ta piękna murawa zostaje oddana do użytku i od razu będzie to wszystko sprawdzane od strony już takiej technicznej. Mecz towarzyski Polska-Czechy, tak? Uczniowie waszej szkoły kontra uczniowie z Czech. Będzie też mecz z nauczycielami. No dużo się będzie działo.
6: Chcemy właśnie tak uroczyście otworzyć nasze boisko, a dlatego, że mamy współpracę międzynarodową właśnie ze szkołą średnią, przemysłową z Krnowa, zaprosiliśmy ich do udziału właśnie w tym szumnym naszym otwarciu. Będzie mecz uczniowie kontra uczniowie, czyli Polska-Czechy, ale też nauczyciele polsko-czescy kontra uczniowie polsko-czescy. Chcemy tutaj pokazać właśnie, że to boisko będzie dla wszystkich, nie tylko dla naszych uczniów, ale dla całej tej społeczności naszej lokalnej, plus mam nadzieję, że dla naszych gości, którzy od czasu do czasu do nas będą przyjeżdżać.
7: Dla nas bardzo ważne zadanie. Anna Kubiecka-Mróz, starosta Głubczycka. Boisko, które było uszkodzone w wyniku powodzi, jaka miała miejsce 2 lata temu. Udało nam się pozyskać środki z Ministerstwa Sportu. To były bardzo wysokie środki, bo praktycznie już 90% dofinansowanie, które do nas wpłynęło. Wartość inwestycji pierwotna z kosztorysów to było 1 700 000. Natomiast no, poprzetargowo ta inwestycja gdzieś mniej więcej się zamknęła w 1,5 miliona złotych.
2: Panie starosto, okolicznościowy mecz. Uczniowie z mechanika kontra uczniowie z zaprzyjaźnionej czeskiej szkoły. Pani też na kilka minut pojawi się na murawie. Jak to będzie wyglądało?
7: Nic mi takiego nie było zapowiadane, że mam dzisiaj obcasy. No nie wiem, nie jestem przygotowana, ale zobaczymy. No w obcasach może spróbuję, jak mi pozwolą.
8: Od paru lat staraliśmy się tutaj wraz z kadrą dyrektorską, aby to boisko tutaj powstało. Marek Balewicz, nauczyciel ze Zespołu Szkół Mechanicznych Wychowania Fizycznego. Dzięki głównie posłowi Arkadiuszowi Sikorze i innym władzom, pani staroście Ani Kobierskiej-Mróz, udało się nam tutaj zorganizować po prostu tę pracę i że to boisko powstało dla młodzieży nie tylko Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, ale także dla sąsiedniej szkoły, czyli Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach i Gniazda dla dzieci z domu dziecka, które tutaj na co dzień mieszkają.
2: Miałem okazję pochodzić, nie było piłki akurat w pobliżu, żeby parę razy kopnąć, ale robi wrażenie. Rozumiem, że to już jest najnowsza technologia i spokojnie kilka, a może nawet kilkanaście lat użytkowania dobrego przed wami.
8: Firma, która nam tutaj robiła, wykonała zadanie w 110%. Jest murawa nowej generacji, będziemy dbać o to, staramy się, żeby po prostu zapewnić wszelkiego rodzaju środki bezpieczeństwa. Oczywiście tylko buty na płaskiej powierzchni lub turfy. Dostajemy 5 lat gwarancji na to boisko, także mam nadzieję, że ta nowa generacja dopisze i że będzie ta murawa na kilka dobrych lat.
1: I za to trzymamy kciuki, aby boisko jak najdłużej służyło zarówno dzieciom i młodzieży, jak i całej lokalnej społeczności.

Nowe miejsce, nowe sale i mnóstwo przestrzeni dla najmłodszych. W Skoroszycach oficjalnie otwarto nowe przedszkole. Inwestycja pochłonęła 16 milionów złotych, ale sam budynek to nie wszystko. Samorząd już myśli o kolejnym kroku, czyli uruchomieniu w nim żłobka. Zajrzyjmy więc do środka, a oprowadzi nas Kuba Biel.

0: Wiekopomna chwila. Rzeczywiście oddajemy budynek. Nowo wybudowane przedszkole, myślę, że będzie służył naszej gminie, mieszkańcom naszej gminy, Milusińskim, tym najmłodszym, przez wiele, wiele długich lat, bo jest to inwestycja i w dzieci, i w rodziców, w rodziny, i w rozwój gminy. Barbara Dybczak, wójt gminy Skoroszyce.
1: Ponad setka dzieciaków znajdzie tutaj swoje miejsce.
0: Tak jest, ponad setka i myślę, że, znaczy jestem przekonana, bo zamykamy kwestię rozliczenia przedszkola ze środków, które dofinansowały budżet gminy, więc będzie także żłobek po rozliczeniu tej dotacji przedszkolnej. Całkowita kwota to, proszę sobie wyobrazić, 16 milionów, ale 11 milionów to są środki pozyskane z zewnątrz, to są środki rządowe, tak, z Polskiego Ładu, z Funduszu Inwestycji, Rozwoju Inwestycji Lokalnych, także bez tego spięcia finansowego, bez tego pozyskania środków z zewnątrz, ten obiekt nie dałoby się na pewno, z pewnością mówię, wybudować. Piękny obiekt, piękne przedszkole, nasza gmina tego wymagała. A myśląc globalnie o gminie, kiedyś w przyszłości uważam, że będzie tutaj jedno przedszkole i to przedszkole właśnie powinno być obiektem gminnym, przedszkolem gminnym, które spowoduje właśnie tutaj skupienie dzieci, bo w tej chwili na terenie gminy trzy przedszkola funkcjonują, ale myślę, że w przyszłości będzie to jedno.
2: Jacek Patys, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Skoroszycach. Wydarzenie historyczne, przedszkole z myślą o tym, co będzie już za 10 lat, czyli większe, przestronne przedszkole, które daje dodatkowe jeszcze atuty. Mamy ogród sensoryczny, mamy ogród zimowy, więc dzieci będą miały naprawdę dużo dodatkowych atrakcji, z których będą mogły korzystać. No coś pięknego, myślę, że historycznego w gminie Skoroszyce.
3: Budynek zupełnie nowy. Ile tych sal, ile dzieciaków już uczestniczy w zajęciach? No i oprócz tych sal sensorycznych, ogrodów, o których pan wspominał, co jeszcze?
2: Mamy obecnie 63 przedszkolaczków. Organ prowadzący myśli o tym, żeby w tym budynku też powstał żłobek, który jest bardzo potrzebny w gminie Skoroszyce. Obecnie mamy 5 sal do dyspozycji. Każda sala ma swoją nazwę, inspirującą nazwę dla przedszkolaków. Tutaj jest sala, na której jesteśmy. Sala taka bardziej motoryczna do zajęć, na przykład ruchowych. Chcemy dodatkowe zajęcia też prowadzić, które będą urozmaicać zajęcia typowo przedszkolne. Myślę o tym, żeby to były zajęcia techniczne, zajęcia językowe, język angielski, bardziej też zajęcia ruchowe, być może z trenerem, który też urozmaici tak naprawdę to, co mamy w przedszkolu. Chcemy się rozwijać, chcemy iść do przodu, a jest potencjał. Widzę, że ten obiekt już od jakiegoś czasu, to często podkreślam, jest zrobiony właśnie z myślą o najmłodszych, o dzieciach.
4: Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty. Mówimy o nowym budynku, ale tak naprawdę liczą się ludzie, a to, że mogą w tak fantastycznych warunkach opiekować się i uczyć ten najmłodsze pokolenie. No ja z kolei powiedziałam, że fajnie by było, żeby również wiedzieli, że to, co dzisiaj dostają ci najmłodsi, to kiedyś jej również odda.
5: Mam na imię Joachim, mam 5 lat, 6 jednak.
3: Joachimie drogi, jesteśmy w waszym nowym przedszkolu. Opowiedz mi, jak ci się podoba, co w nim jest ciekawego, fajnego.
5: Najbardziej mi się podoba ta sala. Fajna jest jadalnia, nowe są zabawki, fajny jest balkon.
3: Podoba ci się to przedszkole?

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościa porannej rozmowy jest dziś Rafał Bartek, przewodniczący Sejmiku, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, jeden z liderów śląskich samorządowców. Dzień dobry, panie przewodniczący.
2: Dzień dobry, guten morgen, witam serdecznie.
1: Pan jako uważny obserwator niemieckiej sceny politycznej spodziewał się tak wysokiej wygranej AfD w Saksonii-Anhalcie?
2: No, niestety właśnie trochę to obserwując tę sytuację już od wielu miesięcy, trochę się tego trzeba było spodziewać. Do końca gdzieś tam osobiście też miałem nadzieję, że to się jakoś tam trochę bardziej wyreguluje, że jednak odbiją od dna te, nazwijmy to, partie centrum, szczególnie Hadecja, która do tej pory rządziła w tym landzie, jednak stało się inaczej. No, jak widać, pewne tendencje w Niemczech, szczególnie w tym landzie, bardzo mocno w tych wyborach były widoczne i są widoczne w tych wynikach.
1: A dlaczego mówi pan, że szczególnie w tym landzie? On jest jakiś wyjątkowy politycznie?
2: Dlatego, że już za dwa tygodnie, niespełna dwa tygodnie, mamy kolejne wybory w Niemczech, na Mecklenburgii, Pomorze Przednie i w Berlinie. I tam owszem, AfD też rośnie w siłę, ale jednak jest to bardziej zrównoważone. Nie ma tak silnej przewagi jak tutaj w tym Sachsen-Anhalt, w to co widzieliśmy w niedzielę.
1: Ale co tam się wydarzyło takiego, że jest takie wysokie poparcie? No bo to, czy to jest land, który kiedyś tworzył NRD?
2: Tak, tak. To jest jeden z landów wschodnich, który kiedyś stworzył NRD i to oczywiście w mojej opinii też odgrywa dużą rolę, dlatego że społeczeństwo ma trochę inne jednak oczekiwania, jednak przez to bycie długo w bloku, w którym my też byliśmy, powoduje, że częstokroć oczekujemy takich złotych recept od polityków i oni mają te złote recepty wprowadzić bardzo szybko. Ja wczoraj wczytywałem się i wsłuchiwałem się w wiele komentarzy dotyczących tych wyników wyborów, bo oczywiście żywo się tym interesuję. No to pojawia się taka tendencja, że jak to w przypadku częstokroć partii populistycznych, że raz to, na czym wygrali, to jest po prostu strach mieszkańców. Strach przed czymś, co jeszcze nie do końca istnieje. Znaczy strach przed tym, że będzie gorzej, że będzie drożej. To był jeden aspekt, który odgrywał takie mocne przekonanie wśród wyborców, że będzie gorzej i dlatego potrzeba konkretnej zmiany i tak dalej. Druga rzecz to oczywiście kwestie migranckie, że one też odgrywają rolę. To, co jest ciekawe w tych landach wschodnich, tam tych migrantów jest o wiele mniej niż w landach zachodnich w Niemczech, ale ten strach przed nimi jest o wiele większy. On jest tak malowany jak gdyby bez obecności tych migrantów, czy z ich niewielkim udziałem, ale on jest bardzo obecny w społeczeństwie. I myślę, że trzecia rzecz, która też się pojawia w tych komentarzach, to jest to, co grozi partiom centrum, czyli w tym przypadku Hadecji i SPD, czyli to, że trochę tracą swój profil. W momencie, kiedy tak długo rządzą wspólnie, kiedyś coś takiego, co nazywano wielką koalicją, dzisiaj to już wielką koalicją nie jest tak naprawdę, bo ta szczególnie SPD bardzo zmalała w ostatnich wyborach, ale powoduje, że te partie, które kiedyś były no, takimi Volksparteien, czyli one miały bardzo duży udział w społeczeństwie, no, straciły na swoim profilu. One jednak kiedyś się bardziej różniły. Dzisiaj, kiedy wiecznie się muszą ścierać, dogadywać, czy to w przypadku reform gospodarczych, czy w przypadku reform emerytalnych, a tak dzisiaj jest, to jak gdyby obydwie partie na tym tracą.
1: Bo biorą też odpowiedzialność za nie swoje pomysły.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. I na tym zyskuje ktoś, kto jest amrande, czyli z boku, na jednej skrajności. W tym przypadku jest to AfD, która sugeruje społeczeństwu proste rozwiązania i to, co się przebija, To też się pokazało bardzo mocno w tym Sachsen-Anhalt, bo tam była niesamowita też frekwencja, prawie 78%. To był absolutny rekord od 90 roku, od połączenia Niemiec, to był największy udział, że to społeczeństwo mówi, oni jeszcze nie rządzili. Czyli im musimy dać szansę, bo oni mają proste recepty, jeszcze nie rządzili, dlatego idziemy ich wybrać, bo oni coś zmienią.
1: Czyli ci, którzy nie rządzą, zawsze mają ten bonus świeżości, dokładnie, powiedzmy, tak? Czyli dokładnie. Nowości. Pan jako politolog też z wykształcenia.
2: Nie jestem politologiem z wykształcenia. Ale pedagog z wykształcenia.
1: Obserwator sceny politycznej. Jak pan przewiduje, będą przedterminowe wybory w Niemczech? Bo i takie wezwania się już pojawiły po tych wyborach.
2: Myślę, że do tego nie dojdzie, dlatego że na tym by te partie obecnie rządzące strasznie straciły i same Niemcy by straciły i oni, no myślę, że do tego będą podchodzić z dużą rozwagą. To, co się może rzeczywiście wydarzyć, to jest jakieś przetasowania w samym rządzie, dalsze przetasowania. Tutaj pozycja samego kanclerza no nie jest do końca pewna, nie? Bo jeżeli kolejne wybory w tych landach będą w dalszym ciągu niesatysfakcjonujące dla partii rządzącej, to samo zamieszanie, atmosfera w CDU też nie będzie pozytywna. I to, o czym usłyszałem nie dalej niż 2 tygodnie, będąc w Niemczech na jednym z seminariów, w których uczestniczyłem, gdzieś tak powiedział skuluarowo, to, że się mówi o możliwości, że ewentualnie rząd mniejszościowy, czyli że Chadecja by się rozstała z SPD i rządziła sama, myślę, że to też nie byłoby, to też by nie był dobry scenariusz ani dla Niemiec, ani dla Polski jako sąsiadów, czyli niestabilny rząd, który musi pozyskiwać swoje większości przy każdym projekcie, ale jak gdyby to poczucie, że coś się musi wydarzyć, bo w innym przypadku ten przemarsz AfD, która nie musi dzisiaj nic robić, oni nie za bardzo muszą cokolwiek proponować, oni po prostu muszą być, tak? Będzie w dalszym ciągu tak funkcjonował, oni dzisiaj już przodują w wszystkich prognozach wyborczych, jeżeli dzisiaj by się odbywały wybory w Niemczech, to oni by je wygrali, tak? Więc to powoduje, że myślę, tutaj będzie powściągliwość, ale będzie szukanie rozwiązań, które by miały jak gdyby ten przemarsz AfD spowolnić, czy go przyhamować, a wprost go ustecznić. I tutaj to szukanie tych recept właśnie się rozpoczęło.
1: Ta bardzo mocna pozycja AfD w Niemczech będzie w jakiś sposób wpływała na relacje polsko-niemieckie?
2: Ja myślę, że w dłuższej perspektywie tak. No póki co mamy, to jest wynik w jednym landzie i nawet jeżeli tam nie będzie też łatwe utworzenie w Sachsen-Anhalt rządu, dlatego że nikt póki co nie chce zawierać koalicji z AfD, a im brakuje do większości 3 głosów, więc to nie będzie takie proste na ten moment, ale nawet gdy oni ten rząd utworzą, jeżeli im się to powiedzie, no to póki co z pozycji landowej na tą politykę międzynarodową, międzypaństwową, no mają słaby wpływ. No mogą tworzyć, nie wiem, jakieś partnerstwa, poprzez te partnerstwa z innymi regionami w Europie dawać jakieś sygnały i tak dalej. Ale jeżeli ich pozycja będzie rosła, to oczywiście, że to może mieć wpływ, bo na przykład pamiętajmy, że w tej partii silne są głosy prorosyjskie. No to dla Polski jest oczywiście ogromny problem i w ogóle dla Europy, jeżeli się pojawi w Niemczech partia, która będzie chciała w jakiś sposób współpracować dzisiaj w obecnej sytuacji z Kremlem, z Moskwą, to będzie dla Polski również ogromne wyzwanie, więc to sytuację trzeba dzisiaj pilnie obserwować. Ja myślę, że sama ta partia będzie musiała też w pewnym zakresie pewnie swój kurs korygować. To się już de facto wczoraj zaczęło dziać, bo ile wcześniej ten lider w Saksonii-Anhalcie mówił, że on chce rządzić samodzielnie, o tyle wczoraj już jego szefowa Alice Weidel dawała mu sygnały, że musi pójść na jakieś kompromisy i poszukać kogoś do rządzenia i że ma być na to otwarty, więc widać, że to się też będzie w chwili obecnej pewnie zmieniało. Politik. Dokładnie.
1: To jeszcze chwila o sprawach lokalnych. Związkowcy zapowiadają protest przeciwko łączeniu szpitali, manifestacje przed Urzędem Marszałkowskim. Czy zbierający się dzisiaj sejmik zabierze w tej sprawie głos?
2: Z tego co wiem, tak to powiadał też pan marszałek, że na każdej kolejnej sesji, więc również na tej dzisiejszej, będzie ta informacja o tym, jak przebiega ten proces konsolidacji. Dzisiaj nie będą podejmowane absolutnie żadne decyzje, tego też nie ma dzisiaj w porządku obrad, więc prawdopodobnie w sprawozdaniu zarządu pan marszałek czy pani marszałek przedstawi informację o tym, co do tej pory się wydarzyło, jakie są kolejne kroki, przewidywania w tym zakresie. No, możliwe jednak, że ktoś przyjdzie, ktoś będzie chciał protestować, no tego nie możemy wykluczyć. Z tego co wiem, ten proces ciągle trwa i tutaj decydującą rolę odgrywa Uniwersytet Opolski, bo to oni muszą przedłożyć jak gdyby propozycje, jakby to miało konkretnie wyglądać.
1: A czy jakaś uchwała, stanowisko formalne sejmiku jest potrzebne w tej sprawie?
2: Kolejność z tego, co wiem, wygląda w chwili obecnej tak, że to najpierw Uniwersytet Opolski jako właściciel tego podmiotu, który konsoliduje z innymi, tak, czyli USK, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, najpierw musi to w swoich gremiach przedyskutować i również podjąć w tym zakresie uchwałę Senatu. Jeżeli taka uchwała zostanie podjęta, a z tego co mi wiadomo, to procesy trwają, żeby to się odbyło jeszcze we wrześniu, to wtedy zgodnie z procedurą musi minimum bodajże 30 dni od tego momentu być odstępu, żeby mogły się wypowiedzieć później związki, inne organizacje i wtedy to może trafić na sejmik, więc realnie najwcześniej na sejmik może to trafić na sesję październikową.
1: Przewodniczący sejmiku, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, jeden z liderów śląskich samorządowców, Rafał Bartek, jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy zapraszamy, zobaczą Państwo i usłyszą na stronie internetowej Radio Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: czy wy też tak macie, ale za każdym razem, kiedy słyszę tę piosenkę, to się zastanawiam, w co ja się dzisiaj mam ubrać, a potem słyszę, że trzeba być ubranym w codzienność. Albo przynajmniej można. Ale dzisiaj taka piękna pogoda z samego rana, taka wysoka temperatura, że Kasia pewnie nawet się nie ubrała w swój żółty sweterek, który zwykle o tej porze ma na sobie. Cześć, Kasiu.
1: Cześć, cześć. Mam sweterek.
0: Masz?
1: Mam sweterek,
0: ale nie
1: żółty, ale z tego samego, że tak powiem, zestawu fuksjowy sweterek. Ale nie musiałam go zakładać, faktycznie.
0: Bo jest naprawdę
1: ciepło.
0: Bardzo ciepły poranek. Nawet 20 stopni niektóre termometry pokazują. Dobrze to wszystko wygląda. Szósta.
1: Nie ma już wahadła na drodze krajowej 46 w Grodźcu.
2: Na końcowym odcinku tej inwestycji wykonaliśmy nowe przejście dla pieszych.
1: Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach. Na rządowy czeka Koalicja Obywatelska, w tym serwisie także Ekonomia, w niej między innymi o 34. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Pierwsze o poranku wiadomości w Radio Opole ma dla nas Katarzyna Plewnia.
1: Nie ma już ruchu wahadłowego na krajowej 46 w Grodźcu, gdzie powstaje ścieżka rowerowa. Z tego rowerowego traktu nie można jeszcze korzystać, ale część prac na jezdni drogi krajowej już za nami, mówi Agata Andruszewska z Opolskiej GDDKiA.
2: Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską wybudowaliśmy przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów wraz z dodatkowym oświetleniem oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. W Grodźcu na końcowym odcinku tej inwestycji wykonaliśmy nowe przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów w ciągu drogi krajowej nr 46.
1: Cała ścieżka rowerowa ma przeszło 2,5 km asfaltu. Jej koszt przekracza 9 milionów złotych, a więcej informacji z dróg w naszych autopilotach pierwszy za pół godziny. Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce, poinformował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Koalicja Obywatelska czeka na projekt rządowy. Więcej na ten temat Małgorzata Naukowicz.
4: Jak mówił Zbigniew Bogucki, fundamentem prezydenckiego projektu jest trzecia rządowa ustawa o kryptoaktywach.
5: To Pałac Prezydencki i pan prezydent na razie zrobili bardzo dużo, żeby rynek kryptowalut w Polsce nie został uregulowany.
4: Mówi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej. Polityk przypomniał, że prezydent już trzykrotnie wetował rządowe przepisy w tej sprawie.
6: Rząd przegrał przecież to głosowanie w sprawie weta i moim zdaniem najwyższy czas, żeby poszedł porozum do głowy i w jakiś sposób porozumiał się z prezydentem.
4: Mówi Zbigniew.

0: sfery. Antonio Costa w europejskich stolicach sprawdza, jakie są czerwone linie poszczególnych państw. Rozmawia też o nowych podatkach. To Costa odpowiedzialny będzie za wynegocjowanie nowych wydatków wspólnoty. Ta chciałaby osiągnąć porozumienie w sprawie unijnego budżetu do końca roku, ewentualnie na początku przyszłego, bo na przełomie kwietnia i maja są wybory prezydenckie we Francji. Po wizycie w Polsce szef Rady Europejskiej poleci do Niemiec. O wysokości stóp procentowych zdecyduje dziś Rada Polityki Pieniężnej. Jak przekonuje główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, wysokość stóp się nie zmieni. Opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny odczyt sierpniowej inflacji, w którym wskaźnik osiągnął 3,4%, zamyka dyskusję o obniżkach stóp procentowych. Obecnie podstawowa stopa NBP wynosi 3,75%, a decyzję w sprawie wysokości stóp poznamy po południu.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: O Polskie Centrum Ratownictwa Medycznego najpóźniej do 2031 roku powinno mieć nową siedzibę. Powstanie ona przy ulicy Pileckiego w Opolu na działce, gdzie wcześniej planowano budowę nowego budynku Urzędu Marszałkowskiego. Podczas wtorkowej sesji Sejmiku Województwa oficjalnie przekazano działkę pod inwestycje, mówi Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałkini regionu.
2: Przekazujemy działkę po to, aby nie tylko wypełnić warunki, które postawiło miasto Opole, dlatego że oni mówili o 5 latach. Ja mam nadzieję, że w ciągu 3 lat uda nam się taką siedzibę wybudować.
0: Formalne przekazanie działki było niezbędne, by ubiegać się o unijne dofinansowanie na budowę nowej siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. A na koniec w południe w Oslo rozpocznie się pogrzeb króla Norwegii Haralda V. Monarcha zmarł 28 sierpnia. Po ponad 35 latach panowania miał 89 lat.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: 4,5 minuty po godzinie 6.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
3: Roman Juranek, dzień dobry. W trakcie pierwszego dnia targów podpisano kilkanaście umów i listów intencyjnych. W Kielcach po raz 34 odbywa się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Przyjechało 1200 wystawców z 43 państw. Z samej Polski wystawia się ponad 500 przedsiębiorstw. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że firmy prezentują w Kielcach ofertę odpowiadającą na wyzwania współczesnego pola walki.
4: Przygotowujemy się w tych zdolnościach, które będą użyteczne w przyszłości. Dlatego produkcja dronów, dzisiaj samo WB pokazało chyba 3 nowe drony, inne firmy też pokazują drony dalekiego zasięgu. To pokazuje, że odczytaliśmy sygnał, na co się trzeba przygotowywać, w jaki sprzęt trzeba inwestować.
3: Krajem wiodącym tegorocznych targów jest Kanada. Nad Wisłę przyjechała imponująca delegacja licząca 500 osób. Tymczasem wojna handlowa Stanów Zjednoczonych właśnie z Kanadą wkracza w nową fazę. Weszły w życie kanadyjskie cła odwetowe. W odpowiedzi Donald Trump zagroził zakazem sprzedaży w USA kanadyjskich samolotów Bombardier, a Bombardier odpowiedział, że wspiera dziesiątki tysięcy amerykańskich miejsc pracy i ma zakłady w 10 stanach. Podkreślił, że skrzydła jego najszybszego odrzutowca powstają w Teksasie, a elementy sterowania pod Los Angeles. Od remontu posadzki przez rozbudowę boisk aż po budowę pump tracków w regionie powstaną nowe miejsca aktywności sportowej. W sumie zrealizowanych zostanie 16 inwestycji. Samorządy otrzymają na ten cel łącznie 10 milionów złotych. Połowę tej kwoty zapewni budżet województwa opolskiego, a drugą połowę Ministerstwo Sportu i Turystyki.
1: Pogoda.
5: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
6: Ależ za nami noc, tak od razu się przypomniały wakacje. Bardzo ciepło było, było bardzo pogodnie. Nawet 20 stopni w nocy termometry pokazywały na Opolszczyźnie. No i poranek delikatnie tylko spadła temperatura. Mamy teraz mniej więcej 18-19 stopni. Bardzo, bardzo przyjemnie. Dzisiaj w ciągu dnia synoptycy też prognozują nam 27 stopni. No ale wieczorem już zacznie się deszcz, tak gdzieś koło godziny 19 i po tym deszczu zmiana w pogodzie.
5: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza.
6: No ale ten wtorek, który mieliśmy tak słoneczny i tak bardzo ciepły, od razu sprawił, że poczuliśmy się trochę jak na wakacjach. Mimo tego, że to przecież początek września. Dzisiaj delikatna powtórka z rozrywki, ale trochę więcej chmur. Magda Szybińska, Paweł Oliwa. Cześć.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Trzeba przyznać, że to był kolejny świetny numer na koncie grupy Kuba i Kuba pod tytułem Chłopaki. Chłopaki, które nie płaczą, no chyba, że muszą wstać bardzo wcześnie rano. Oj, to ryczą, ryczą. Mamy 13 minut po godzinie 6, a jeżeli właśnie teraz szykujecie się do pracy, to warto wiedzieć, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Urody. No i pięknie. A jak któraś z pań chce poczuć trochę adrenaliny, chce sprawdzić, jak to jest żyć na krawędzi, no to niech pójdzie do pracy bez makijażu. Bo to jest tak, że make-upu to nikt nie zauważy, ale jego brak gwarantuje. Odradzam. Do tego mamy Dzień Testera Oprogramowania, mamy Światowy Dzień FAS, Dzień Recyklingu Baterii, także w kalendarzu świąt nietypowych. No i my będziemy dzisiaj z samego rana ładować wasze baterie najlepszą porankową muzyką, a do tego będzie też coś dla opolskich działch od opolskich działch, czyli od Opolskiej Fundacji Opolskie Działchy, która już działa w całym regionie, no i wspiera lokalne działania. Ma też tyle planów, że ho ho, i to jeden z powodów, dla których warto być z nami.

0: Ach, żeby tak mieć taką energię z samego rana jak siostry Grabowskie i Stanach, które śpiewały w Radio Opole 19 minut po godzinie 6 do pozazdroszczenia. 9 września dzisiaj to jest 252 dzień roku. Dzisiaj imieniny ma Aniela, Augustyn, Aureliusz, Franciszek, Piotr, Jacek, Sergiusz i Ścibor. I wszystkiego dobrego od całej redakcji Radio Opole im składamy. Życzymy. 430 lat temu zmarła królowa Anna Jagiellonka, ostatnia z Jagiellonów na tronie Rzeczypospolitej obojga narodów. Poślubiła Stefana Batorego, który z racji małżeństwa stał się królem Polski. Równocześnie ona także została koronowana na króla Polski i miała prawo do używania tego tytułu, no ale mąż jej tak nie bardzo na to pozwalał. W 1668 roku mieliśmy premierę komedii Moliera Skąpiec. W Polsce sztuka została po raz pierwszy wydana ponad 90 lat później. Ukazała się w 1759 roku w anonimowym przekładzie zatytułowanym Łakomiec. W 1791 stolica Stanów Zjednoczonych otrzymała nazwę Waszyngton na cześć pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, George'a Washingtona. Dystrykt zaś nazwano Kolumbią. W 1946 roku, czyli 80 lat temu, urodził się Aleksander Doba, podróżnik, kajakarz, który jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent, czyli z Afryki do Ameryki Południowej, wyłącznie dzięki sile mięśni. Tych osiągnięć na swoim koncie Aleksander Doba miał zresztą więcej, między innymi opłynął kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał. Zmarł tuż po zdobyciu najwyższego szczytu Afryki, czyli Kilimandżaro, w 2021 roku. W 1971 John Lennon wydał kolejny solowy album Imagine. W nagrywaniu płyty uczestniczył też były członek The Beatles, George Harrison. Największą popularność zdobyła tytułowa ballada o pacyfistycznym tekście. No i mamy coś dla jednego przynajmniej słuchacza Radia Opole. Pozdrawiamy Prudnik, nawet ten śląski. W 1972 roku podczas salonu motoryzacyjnego w Turynie oficjalnie zaprezentowano Fiata 126. W Polsce produkowany od czerwca 73 do września 2000 roku jako polski Fiat 126P. Łącznie powstały ponad 4 671 000 egzemplarzy Fiata 126, z czego ponad 3 318 000 w Polsce. No i Fiat, mały Fiat, uznawany jest za samochód, który zmotoryzował polskie społeczeństwo. Radio
1: Opole. W twoim samochodzie i w twoim domu. Reklama społeczna.
2: Kiedy przyjedzie tata?
3: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
2: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
4: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
3: O nie, proszę, nie.
2: Co się stało? Gdzie jest tata?
5: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
6: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
7: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
1: Reklama społeczna.
8: Reklama. Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacji

oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje. Porek.

0: pogoda wczoraj i dzisiaj prawdziwie wakacyjna. Żeby tak jeszcze ruch był wakacyjny, taki niespecjalnie natężony, to by było całkiem nieźle. Już teraz wyjeżdżamy po raz pierwszy na opolskie drogi. O tej porze to jest jeszcze możliwe, żeby przejechać tak na spokojnie. Kuba Biel dzisiaj po drogach opolskich prowadzi.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No tak, absolutnie masz rację. Już chciałem powiedzieć, że potrafił uszczęśliwić kobietę i spełnić twoje oczekiwania przed godziną siódmą, szóstą, przed godziną siódmą, po 6:30. No i rzeczywiście tak jest, bo ruch niewielki, właściwie żaden. Możemy swobodnie się poruszać po całym Opolu. Natomiast oczywiście, żeby nie było tak ekstra fajnie i przyjemnie, to są dwie, właściwie trzy informacje. Droga Krajowa 46 w Grodźcu, tam ruch odbywa się już co prawda bez wahadła, ale pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad cały czas pracują. No i dziś między 8 a 16 na moście w ciągu drogi krajowej numer 40 w Kędzierzynie-Koźlu odbywać się będzie przegląd obiektu mostowego, więc tam też możemy spodziewać się panów i pani w pomarańczowym.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
0: Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odwiedzi dziś Łotwę. Wizyta ma być okazją do rozmów o bezpieczeństwie regionu bałtyckiego i pokazanie jedności sojuszników NATO. Sikorski weźmie udział w spotkaniach z ministrami spraw zagranicznych Łotwy, Irlandii, Finlandii i Węgier. Przed Sądem Okręgowym w Opolu ruszył proces Marcina K., oskarżonego o próbę zabójstwa. Doszło do niej jesienią ubiegłego roku w jednym z mieszkań w Głubczycach podczas zakrapianej imprezy, gdzie wywiązała się awantura. Jak wcześniej zeznał oskarżony, zadał ciosy pokrzywdzonemu, ale nie chciał zabić, bo to pokrzywdzony miał najpierw zdewastować lokal, potem pobić oskarżonego. Był też agresywny wobec innych osób w mieszkaniu. Tak wynika z zeznań Marcina K. Podczas wtorkowej rozprawy oskarżony wyraził skruchę i przeprosił ofiarę. O wyroku poinformujemy. Opolska GDDKiA zaprasza na spotkanie o planowanej budowie obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej 46. To spotkanie już jutro o 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Sidzinie. Inwestycja jest na etapie opracowania dokumentacji wymaganej do wniosku o decyzję na realizację zadania. Na spotkaniu przedstawiony będzie harmonogram prac oraz rozwiązania dotyczące skomunikowania poszczególnych działek z planowaną inwestycją. Będzie można też zgłaszać uwagi do tych rozwiązań, a nowa droga ominie Sidzinę od strony północnej.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mamy piękny poranek na Opolszczyźnie, ciepły, pogodny, naprawdę słoneczny. Teraz mamy 19 stopni w stolicy województwa opolskiego. No i temperatura z każdą godziną będzie wzrastała, tak jak wczoraj. Będziemy mieć taki bardzo przyjemny dzień. Przy czym tego słońca będzie odrobinę mniej, bo synoptycy już prognozują, że wieczorem pogoda się zmieni, ma zacząć padać deszcz i później nastąpi załamanie pogody, bo o ile dzisiaj maksymalnie do 27 stopni, a może nawet i cieplej, to temperatura w cieniu, no to jutro o 10 stopni mniej.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wszystko na to wskazuje, że dzisiaj będziemy mieć taki ostatni podmuch lata, powiew tej pory roku, bardzo przyjemnej, bardzo ciepłej i słonecznej, a jutro powoli już idziemy w stronę jesieni. Cieszmy się w takim razie środą.

0: To były marzenia wyśpiewane przez męskie granie orkiestry. W 2023 roku tak śpiewano we Wrocławiu. Marzenia o tym, żeby był już piątek, żeby była sobota i żeby można było urządzić prywatkę. No a jakie jeszcze inne macie marzenia? Wczoraj mieliśmy Dzień Marzyciela, na Facebooku Radia Opole o to pytaliśmy. Marzycie o świętym spokoju. Gosia marzy, żeby w końcu nie było zimy, tylko lato, lato nieustannie i bez końca. Henryka marzy, żeby emerytury wystarczyły i żeby można było coś odłożyć. No, takie bardzo, bardzo przyziemne marzenie, ale realne. Helena to chyba na Miss Polonie będzie startowała, bo marzy o pokoju w kraju i na świecie. A z kolei Dominik Paweł ma takie marzenie, żeby Jan Rodzeń upadł. No i dalej ci, którzy znają klasykę polskiego YouTube'a, to pewnie wiedzą, co on ma sobie zrobić. Ale pytanie akurat w przypadku tej sondy ulicznej, która stała się klasykiem polskiego internetu, było nieco inne.
1: A proszę, z czego się pan śmieje najczęściej?
2: Jakby Jan Rodzyn upadł i sobie głupi ryj rozwalił.
0: No właśnie tak to było w oryginale. Ale wiemy też, o czym jeszcze marzycie. Posłuchajmy.
3: Moim marzeniem jest zostać kucharzem i pracować na samym etacie.
4: Jak największe zdrowie i pogodę.
5: Chciałbym żyć wiecznie, nigdy się nie zastarzać, nigdy nie umrzeć.
6: Bez prawa jazdy. Stabilizacja finansowa.
5: Być miliarderem. Wtedy spełniłbym wszystkie inne swoje marzenia, czyli wycieczki, mnóstwo płyt winylowych, książek.
7: Żeby ludzie do siebie byli sympatyczni, mieli jeden na drugiego gadał i nie szczuł, żeby byli życzliwi i uśmiechnięci do siebie.
8: Zwiedzić cały świat, jak najwięcej się da.
9: Dostać się na medycynę.
10: Większość moich marzeń już się spełniła. Mam spokojną rodzinę, spokojne życie. Raczej jakichś nowych, specjalnych marzeń nie mam.
11: To moim marzeniem jest, żeby moja rodzina była szczęśliwa.
0: No właśnie, czyli zdrowia, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy. No podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale zakupy to zupełnie co innego.

0: Radio Polekatrina and the Waves, Walking on Sunshine. No dzisiaj też z przyjemnością jeszcze pochodzimy trochę po promieniach słonecznych. Kasia Plewnia razem ze mną w studiu. Takie tak. Słoneczne wiadomości dzisiaj też będziemy mieć dla słuchaczy, ale nie tylko, bo przecież sprawy bardzo różne się wydarzają wokół nas. I te poważniejsze, i te bardziej zabawne, i takie, które po prostu dotyczą naszej codzienności. A nasi reporterzy od samego rana już na posterunku, no i sprawdzają, co takiego ważnego dotyczy słuchaczy Radia Opala, prawda?
1: Ty powiedziałaś o słonecznych informacjach. Będą dzisiaj tematy zależne od słońca, a mianowicie jak ono bardzo mocno praży, no to mamy suszę i w tym roku ona się daje we znaki. Zresztą nie tylko w tym roku, bo o suszy hydrologicznej mówimy od lat. Ten problem się zaognia, no a przyczyną są zmiany klimatyczne i to jest jeden z tematów, który będzie dzisiaj podejmowany przez dziennikarzy Radia Opole, między innymi dlatego, że jest spotkanie z rolnikami u wojewody opolskiej, a ma dotyczyć systemu monitorowania suszy. Wezmą w tym spotkaniu udział przedstawiciele Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. No i to jest właśnie temat od słońca zależny.
0: Bardzo zależny, a że Opolszczyzna no to jest taki region rolniczy, więc na pewno to ten temat dotyczy wielu mieszkańców naszego województwa.
1: Tak, a nawet można powiedzieć, że przekłada się na cały kraj, bo Opolszczyzna faktycznie rolnictwem stoi, no a to ma udział też w krajowej gospodarce.
0: Czyli karmimy całą Polskę i nie tylko też.
1: Nie wiem w jakim stopniu, ale na pewno kiedyś byłam na takim szkoleniu w Warszawie i tam a propos Opolszczyzny właśnie padło. A jeśli chodzi o Opolszczyznę, to rolnictwo jest wiodącą dziedziną. Wiemy o tym, ale też i w kraju o tym wiedzą.
0: No to bardzo się cieszymy. Co jeszcze? Bo jak się najedliśmy, to może byśmy coś popili.
1: Będzie, ale to tak żartobliwie zacząłeś, ale będzie też o poważnym temacie, jakim jest alkoholowy zespół płodowy.
0: Nie, ja miałam na myśli łyk wody.
1: A, łyk wody, tak, ale właśnie...
0: Zdrowe odżywianie dzieci, to miałam na myśli.
1: No właśnie, ale właśnie to, że niekoniecznie matka w ciąży sięga po wodę, tylko po coś bardziej procentowego, to odbija się też na zdrowiu dziecka.
0: No to jest temat bardzo, bardzo poważny.
1: Bardzo poważny temat.
0: Bardzo ważne, żeby o tym mówić, jakie to są zagrożenia płynące właśnie z takich zachowań. Natomiast ja nawiązywałam do tego, że dzisiaj takie w szkole w Opolu w 20, taka specjalna akcja ma się odbyć, poświęcona właśnie temu, żeby pić dużo wody, żeby uświadamiać dzieciaki już od najmłodszych lat.
1: To też.
0: Że ta woda jest bardzo istotna w naszym życiu.
1: To też, ale a propos jeszcze temperatury i ruchu na mieście, dzisiaj jak szłam do pracy, było ciepło i miałam wrażenie faktycznie, że są wakacje, bo nic nie jechało poza autobusem, który mnie przywiózł.
0: A my już niedługo też wybierzemy się na opolskie drogi. Katarzyna Plewnia, bardzo Ci dziękuję, Kasiu. Najnowsze wiadomości w Radio Opole dokładnie o 7, czyli za 9 minut.
2: Dzień dobry z Radiem Opole.

2,5 minuty pozostało do godziny 7, punktualnie o 7. Przenosimy się do redakcji informacji. Przed nami wszystko to, co warto wiedzieć w środę z samego rana, ale jeszcze wcześniej to wyjedziemy na opolskie drogi. Jeżeli stoicie w korku, jeżeli jedziecie do pracy, no to koniecznie zostańcie z Radiem Opolem. Autopilot już za chwilę.

0: Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości?
3: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
2: A co cię do tego przekonało?
3: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
2: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
3: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
2: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
3: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na moje PPK. PL i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
2: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: No i pierwsze oznaki ruchu już mamy. Partyzancka, Wrocławska, Domańskiego, Krapkowicka. O Wrocławskiej do centrum mówiłem. No ale nie można mówić o specjalnie wielkich utrudnieniach, więc też raczej płynnie, jeżeli już to na chwilę wciskamy hamulec. Utrudnienia DK45, odcinek Węgryje-Łowa, czyli droga na Kluczbork, tam wahadła. Na DK46 w Grodźcu ruch odbywa się już bez wahadła w dwóch kierunkach, choć jeszcze z ograniczeniami prędkości w związku z robotami poza jezdnią główną. Dziś także przegląd mostu w ciągu drogi krajowej nr 40 w Kędzierzynie-Koźlu od 8 do 16 można będzie spotkać drogowców.
4: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
6: No a już teraz godzina 7 na zegarach, to oznacza, że przenosimy się do redakcji informacji. Przed nami pakiet najważniejszych wiadomości z kraju, ze świata i z regionu.
7: Przewodniczący Rady Europejskiej w Warszawie w sprawie konsultacji budżetowych. O niewinności syna przekonuje matka 19-letniego Jakuba L., oskarżonego o zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu. Dziś decyzja w sprawie stóp procentowych.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: Katarzyna Plewnia.
7: To będzie rozmowa o dużych pieniądzach. Do Warszawy przylatuje dziś szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Chce rozmawiać o planach związanych z wieloletnim budżetem Unii Europejskiej na lata 2028-34. W południe spotka się z premierem Donaldem Tuskiem.
8: Antonio Costa odwiedza wszystkie unijne stolice, sprawdza, gdzie są nieprzekraczalne dla państw członkowskich czerwone linie, a gdzie obszary, w których mogą ustąpić. Na razie na stole leży propozycja z lipca ubiegłego roku, która zakłada 123 miliardy euro dla Polski. Irlandzka prezydencja w przyszłym miesiącu opublikuje jednak swoją wersję projektu budżetu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że można spodziewać się cięć, bo tego oczekują płatnicy netto, czyli kraje, które więcej wpłacają do unijnej kasy niż z niej otrzymują. Antonio Costa rozmawiał już między innymi z premierami Grecji, Rumunii, Chorwacji, Litwy, Łotwy i Estonii. Jeszcze dziś wieczorem będzie w Berlinie.
7: Do Sejmu trafił kolejny prezydencki projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Premier Donald Tusk odrzuca tę propozycję, zarzucając pałacowi prezydenckiemu uleganie wpływom zonda krypto. O szczegółach Piotr Durys.
9: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu kolejną własną propozycję regulacji kryptoaktywów. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki przekonuje, że ustawa wymusi na giełdach ostrzeganie klientów przed ryzykiem. Premier Donald Tusk odrzuca jednak prezydencką propozycję i wyklucza jakiekolwiek ustępstwa.
10: Nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis ze złem.
9: Szef rządu zapowiedział, że Ministerstwo Finansów ponownie złoży swój projekt.
4: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
7: O niewinności swojego syna Jakuba L. przekonuje jego matka. 19-latek oskarżony jest o zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu 49-letniej Diany R., do czego się przyznał. Matka mężczyzny w wypowiedziach medialnych twierdzi, że ma dowody, iż to nie jej syn zamordował 49-latkę. Ma dowodzić tego nagranie z monitoringu. Ale śledczy nie dają wiary tym tłumaczeniom. Przesłuchaliśmy członków rodziny i obejrzeliśmy nagranie, podkreśla prokurator.

0: WL usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Zmieniamy temat. Problem na przystanku Bukowo na zmodernizowanej linii kolejowej Opole-Kluczbork. Oddanej do użytku w sobotę 5 września na stacji wystąpiła różnica poziomów między torowiskiem a peronem. Jak mówi Robert Węgrzyn z zarządu województwa opolskiego, to pokłosie wykolejenia się pociągu testowego, co spowodowało obniżenie torowiska w tym miejscu. Węgrzyn zapewnia, że na dniach wszystko powinno wrócić do normy.
1: W momencie, kiedy pociąg się zatrzymał i wysunął rampę dla niepełnosprawnych, to nie grało poziomem z peronem. Już trwały prace nad tym, aby podnieść tor do góry. W ciągu najbliższych dni wszystko będzie w porządku i ten tor będzie na takiej wysokości, że nie będzie stwarzał żadnych utrudnień.
0: Mamy środę, 9 września.
2: To przyniesie dzień.
0: Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Jak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, wysokość stóp się nie zmieni. Jak podkreśliła prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, jeszcze w lipcu zapowiadał, że być może we wrześniu pojawi się wniosek o obniżkę stóp, ale opublikowany przez GUS odczyt sierpniowej inflacji, w którym wskaźnik osiągnął 3,4%, zamyka dyskusję o obniżkach stóp procentowych. Decyzja po południu. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz sekretarz stanu w MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wezmą udział w ceremonii podpisania umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczącej finansowania w ramach programu Foreign Military Financing. Spotkanie z rolnikami u wojewody opolskiej w sprawie systemu monitorowania suszy z przedstawicielami także Instytutu Uprawy Nawożenia i Glepoznawstwa. Gospodarze postulują zmianę, by uwzględniały one skutki ekstremalnych upałów.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: Piękny mieliśmy wtorek na Opolszczyźnie, ale środa też nie będzie mu ustępowała. Dzisiaj mamy mieć 27 stopni, teraz już 20 na opolskich termometrach, no i temperatura z każdą godziną rośnie. Będzie dzisiaj troszeczkę więcej chmur. Synoptycy mówią, że wieczorem ma się rozpadać, tak koło godziny 20. No i jak przez noc popada, tak w czwartek będziemy mieć spore ochłodzenie.
3: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Prawdopodobnie to ostatni tak ciepły dzień tego lata, więc cieszmy się nim. 6 minut po godzinie 7. Magda Szybińska i Paweł Oliwa. Cześć, witajcie.

0: Kolejne świetne nagranie od Miley Cyrus w Radio Opole, prawie kwadrans po godzinie 7. Rodzice pewnie o tej porze szykują się do pracy, dzieci i młodzież szykują się do szkoły. Dla jednych i dla drugich mamy teraz bardzo ciekawą rzecz. Według badania PISA 2025 polscy nastolatkowie są na podium państw europejskich w matematyce, naukach przyrodniczych i czytaniu ze zrozumieniem. Wyżej w rankingu są tylko Estonia oraz Irlandia czy Finlandia.
1: Według ekspertów mamy do czynienia z globalnym kryzysem w edukacji. Badanie PISA pokazuje, że większość krajów na świecie odnotowała znaczne spadki poziomów umiejętności w porównaniu do analizy sprzed 3 lat. Tomasz Gajderowicz z Rady Zarządzającej PISA mówi, że jednym z powodów takiej sytuacji jest uzależnienie od technologii.
2: Uczniowie, którzy deklarują niepokój, kiedy nie są online, mają wyniki czasem o 40 punktów gorsze niż uczniowie, którzy nie są uzależnieni cyfrowo. Te 40 punktów to z grubsza 2 lata edukacji.
1: Polscy uczniowie uzyskali w badaniu wyniki wyższe niż średnia unijna. Odniosła się do nich ministra edukacji Barbara Nowacka.
3: Jesteśmy w czołówce Europy, wyhamowaliśmy spadki i kraje Unii Europejskiej, w tym Finlandia, Szwecja, Dania, spadają znacznie bardziej.
1: Badanie PISA skierowane jest do 15-latków. W 2025 roku wzięło w nim udział 91 krajów i regionów. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Jeżeli dobrze to zrozumiałam, to nasi nastolatkowie umieją czytać, umieją liczyć i znają się na przyrodzie. Czyli co, możemy już przestać mówić, że młodzież to tylko siedzi w tych telefonach? Bo wygląda na to, że siedząc w komórkach, no to jakoś ta młodzież matematykę ogarnia.

0: przy takich dźwiękach można się rozmarzyć z samego rana, słuchając Radio Opole, 22 minuty po godzinie 7, a ja właśnie czytam, że Polska ma wciąż najmniej łóżek hotelowych w przeliczeniu na mieszkańca w całej Unii Europejskiej. No, można by pomyśleć, że ten problem dotyczy branży turystycznej, że to jest w ogóle problem, ale ja zaczynam podejrzewać, że za tym stoi jakiś większy plan, no bo skoro mamy mniej łóżek hotelowych, to znaczy, że czasami trzeba spać parami? Może właśnie o to chodzi? Czyli to nie jest tak, że Polska ma najmniej łóżek hotelowych. Polska po prostu ma przemyślaną politykę prorodzinną.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo. Nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
6: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
5: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
5: I tych, którzy działają razem dla Polski.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
8: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
9: Cyberataki, kryzysy lokalne, zagrożenia na drogach. Jesteś na to gotowy? 17 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
2: Po reklamie.

0: zawsze jednak jest pewne szczęście, kiedy można sobie zaśpiewać w drodze do pracy. Właśnie jadąc do pracy, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Już prawie w pół do ósmej na opolskie drogi dzisiaj zabiera nas Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Ja tak śpiewam zawsze. 7:30 prawie na zegarze, a na ulicach ruch coraz większy. Nadciągacie od strony Czarnowąsów, coraz gęściej również na wlotówce od strony Zawady. Zauważam też dużą kumulację samochodów na dojeździe od strony Lędzin. W samym Opolu, uwagę, przykuwają 3-4 punkty. Wrocławska do centrum, Krapkowicka do Spychalskiego i Niemodlińskiej. Właśnie Spychalskiego, a także Oleska do Chabrów i Oleska do Opola Wschodniego. Niebawem 8, więc i dzieciaki powoli będą kręcić się w okolicach szkół, więc uważajcie. Autostrada A4 OK.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: Alert pierwszego stopnia przed ulewnymi opadami deszczu z gradem wydało IMGW dla 5 powiatów w regionie. I tak od godziny 17 w powiatach głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, nyskim i prudnickim spodziewane jest znaczne pogorszenie pogody. Prognozowane są właśnie opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Wysokość opadu miejscami może wynieść do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do około 70 km na godzinę. Może też spaść grad. Administracja prezydenta Donalda Trumpa wznowiła rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne z Węgier i Polski. W przypadku innych krajów wizyty imigracyjne w konsulatach są nadal wstrzymane. Decyzji tej nie komentuje ani amerykański Departament Stanu, ani przedstawiciele dyplomacji w Polsce i na Węgrzech. Wstrzymanie rozpatrywania wiz dla imigrantów to rezultat decyzji Donalda Trumpa, który chce znacząco ograniczyć także legalną migrację do USA. Wprowadzono już zakazy wjazdu dla obywateli kilkudziesięciu państw. Dokument imitujący brytyjskie prawo jazdy kupił przez internet i przy użyciu tego dokumentu próbował oszukać krapkowickich policjantów. 38-latek w Volkswagenie zatrzymany został do kontroli drogowej, gdy pokazał policjantom prawo jazdy wydane rzekomo na Wyspach. Nabrali podejrzeń co do autentyczności dokumentu, bo nie miał ten dokument charakterystycznych zabezpieczeń. Potem okazało się, że 38-latek nigdy nie miał prawa jazdy, a że podczas kontroli był pobudzony, poddano go badaniu na obecność środków odurzających. Wstępny wynik był pozytywny, tylko za posługiwanie się fałszywym dokumentem grozi teraz 38-latkowi do 5 lat więzienia.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ja tutaj pewną logikę widzę. Na Wyspach Brytyjskich to się jeździ po lewej stronie, a w Polsce lewe prawko się pokazuje. 19 stopni teraz na opolskich termometrach mamy. Do 27 stopni dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia zapowiadają synoptycy. No i ta środa naprawdę będzie piękna, słoneczna i ciepła. Aż do wieczora, wtedy to się zacznie zmiana w pogodzie. Słyszeliśmy ostrzeżenie od synoptyków IMGW. Rzeczywiście te opady są prognozowane już mniej więcej od godziny 19.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale te 27 stopni dzisiaj na opolskich termometrach. Wczoraj mieliśmy 30. Taka końcówka lata, taka temperatura. No gdyby tak polska złota jesień była jeszcze w tym roku, to też wcale byśmy się nie pogniewali, prawda? Witajcie o poranku w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 21 minut do godziny 8. Ireneusz Pachera razem ze mną. Jego gość będzie później. Bo tak zwykle jest, że najpierw się spotykamy i rozmawiamy o pogodzie.
2: No, można by czasami mieć takie wrażenie, że spotykamy się przed rozmową i opowiemy wszystko, co jest w rozmowie i później przychodzi rozmowa.
1: Nie, no to jest świetna metoda na to, żeby przygotować gościa porannej rozmowy, bo on najpierw, słuchając Radia Opole, jadąc na przykład do nas na tę poranną rozmowę, posłucha, o czym będzie mówił. Ale może się dowie,
2: Często też jest tak, że jeszcze przed wejściem na antenę rozmawiam z gościem.
1: I gość się wygada ze wszystkiego, a potem już mu się nie chce?
2: A później, tak jak przychodzi rozmowa, to gość mówi tak, jak już panu mówiłem wcześniej.
1: To się bardzo często zdarza, dlatego to tak na przyszłość mówimy do wszystkich potencjalnych gości porannej rozmowy i w ogóle Radio Opole. Proszę z nami nie rozmawiać wcześniej.
2: Nie, no trzeba rozmawiać oczywiście, tylko proszę pamiętać o słuchaczach, bo nie, no, wszystko, co robimy dla słuchaczy, no, i oni nie uczestniczą we wszystkich naszych rozmowach przed tak zwanym wejściem na antenę.
1: Ale jeżeli się okaże na przykład, że nasi goście odnoszą takie wrażenie, że my jesteśmy trochę mrukowaci, trochę zamknięci w sobie, że jacyś tacy nierozmowni jesteśmy przed rozpoczęciem tej rozmowy przed mikrofonem, to tylko dla dobra naszego słuchacza.
2: Ale też i przed rozmową tą właściwą można porozmawiać na różne inne ciekawe tematy.
1: Tak jak my teraz.
2: No i okazuje się właśnie, że bardzo często te osoby, które zapraszamy do porannej rozmowy, mają oryginalne, ciekawe zainteresowanie i wystarczy tylko jakby dotknąć tego tematu i wtedy...
1: A miałeś czasami taką sytuację, że gość powiedział, a to może nie rozmawiajmy o tym, na co się umówiliśmy, tylko może ja panu opowiem o moim hobby. Byłem ostatnio tu i tam.
2: No tak, podróże to jest jeden z tych obszarów, gdzie wielu moich gości ma wiele do opowiedzenia.
1: Dokąd my dzisiaj podróżujemy?
2: I podróżujemy, tak. Dzisiaj będziemy też podróżowali w porannej rozmowie Radio Opole. Zawędrujemy do Stobrawskiego Centrum Medycznego. Jego prezes Bartłomiej Orpel będzie porannym gościem. A porozmawiamy o jednej z największych inwestycji w opolskiej ochronie zdrowia. Kilkadziesiąt milionów złotych przeznaczonych na rozbudowę i modernizację Stobrawskiego Centrum Medycznego w Pokoju, którego główną działalnością jest, jak wiemy, rehabilitacja. Inwestycja ma być odpowiedzią przede wszystkim na bardzo długi czas oczekiwania pacjentów na rehabilitację. Więc o to też będę pytał, czy rzeczywiście w tym wymiarze odnoszącym się do pacjenta wydanie prawie 76 milionów złotych pomoże skrócić kolejki i ułatwi dostępność do rehabilitacji w naszym regionie. Będę też oczywiście pytał, czy to ta modernizacja, ta rozbudowa wpisuje się w jakiś większy plan zmian w ochronie zdrowia w naszym regionie.
1: Nie widzisz, twój gość jadąc teraz do nas do Radia Opole już dokładnie wie, o co go zapytasz.
2: To może niedobrze.
1: Nie, będzie po prostu świetnie przygotowany. Poranna rozmowa Radio Opole, jak zwykle kwadrans po godzinie 8.
0: Z nami wstaje cały region.

0: MC Hammer w Radio Opole Can't Touch This. Jest bardzo duża szansa, że ten, kto pamięta ten przebój z własnej młodości, ten też jeździł maluchem, a dzisiaj mamy rocznicę oficjalnej prezentacji w Turynie Fiata 126P. A skoro o motoryzacji mowa, no to wystarczy uderzyć w stół, a Marek z Prudnika się odezwie.
1: Ale dzisiaj też jest ważna rocznica dla człowieka, który właśnie promował w Polsce Fiata 126P, ponieważ dzisiaj 100 lat świętuje legenda sportu motorowego i chyba w ogóle motoryzacji w Polsce, pan Longin Bielak. Pan Longin to wielokrotny mistrz Polski w rajdach i wyścigach samochodowych. On się ścigał głównie formułami, czyli takimi jednomiejscowymi samochodami, które też sam wielokrotnie konstruował. Natomiast właśnie w 75 roku pojechał z Sobiesławem Zasadą na rajd Monte Carlo właśnie Fiatem 126P w celu jego promocji, że można Fiatem 126P dojechać wszędzie.
0: 100 lat, piękny wiek, no to panu Longinowi życzymy w takim razie szerokości na dalszej drodze życia, no i żeby ta droga była koniecznie bez żadnych wybojów. Kasia Kowalska już teraz w Radiu Opole.

0: Za 4 minuty będzie godzina 8. Słuchajcie porannego programu w Radio Opole. Bardzo ważna informacja dla zmotoryzowanych będziemy mieć już za moment w autopilocie, a potem informacje z kraju, ze świata i z naszego regionu. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Azanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opol.

0: www.kompasie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
4: Myślisz o przyszłości?
5: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
4: A co cię do tego przekonało?
5: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
4: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
5: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
4: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
5: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na moje PPK.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
4: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Za pasem 8 od strony Zawady stoimy i stoimy. Podobnie też na dojazdówce od strony Lędzin. Bliżej centrum, bardzo gęsto na Wrocławskiej w kierunku Nysy Łużyckiej, no i Wojska Polskiego do ulicy Niemodlińskiej. Problemy również w ścisłym centrum Opola. Jeszcze dodatkowa informacja dla kierowców, bo dziś do końca tygodnia utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu Ozimskiej z Choroszkiewicza. Miejski Zarząd Dróg informuje, że będzie wymieniana nawierzchnia na pasach lewoskrętu na wiadukcie na ulicy Ozimskiej w kierunku ulicy Choroszkiewicza. Weźcie to pod uwagę.
6: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
8: 9 września, dzisiaj to jest środa. Piotr i Sergiusz mają dzisiaj swoje imieniny. Mamy Międzynarodowy Dzień Urody i Światowy Dzień Testowania Oprogramowania. 8.
9: Zaliczki na poczet dopłat za bieżący rok już trafiają na konta rolników. Ponad 500 000 zł do podziału między organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z Opolszczyzny to kasa m.in. na integrację. Kolejny dzień chaosu na brytyjskich lotniskach.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Te wiadomości przygotowała i prezentuje Katarzyna Plewnia.
9: Najpierw jednak przeglądy mostów w Kędzierzynie, Koźlu i Nysie zapowiada Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Specjalistyczne ekipy wejdą dziś na przeprawę w ciągu drogi krajowej nr 40 w Kędzierzynie, Koźlu. Na jutro zapowiedziano podobną operację w ciągu krajowej 46 na obwodnicy Nysy. Jak informuje GDDKiA, będzie się to wiązać z zajęciem poszczególnych pasów ruchu oraz zastosowaniem ruchu wahadłowego. Prace prowadzone będą dziś do godziny 16, a jutro od 8 do 16. 365 milionów złotych już przelanych zostało na konta rolników. Rozpoczęła się wczoraj wypłata zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Pieniądze najpierw mają trafić do rolników, którzy ucierpieli z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Więcej na ten temat Arkadiusz Augustyniak.
10: W tym roku wypłata zaliczek rozpoczęła się miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. Wiceminister rolnictwa Adam Nowak powiedział, że powodem jest trudna sytuacja rolników, którzy zostali doświadczeni między innymi przez suszę.
11: Szybciej wypłacone środki dają możliwość zaopatrzenia się w środki produkcji rolnej, materiał siewny, nawozy i każdy tydzień ma tutaj z punktu widzenia rolników znaczenie, bo nie muszą się kredytować.
10: Zaliczki będą wypłacane do 30 listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie płatności końcowych.
9: Dziś u wojewody opolskiej spotkanie z rolnikami w sprawie systemu monitorowania suszy. Udział wezmą też przedstawiciele Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Gospodarze postulują zmiany, chcą, by uwzględniane były skutki ekstremalnych upałów.
6: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
9: Ponad 570 tysięcy złotych jest do podziału między organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z Opolszczyzny w ramach programu Moc Małych Społeczności. Organizacje mogą się ubiegać o dofinansowanie działań integrujących oraz na budowanie odporności społecznej. Można otrzymać do 9 tysięcy złotych, mówi Tomasz Kosmala z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
12: Lokalne społeczności mogą się przygotowywać do zagrożeń, które wynikają z jakichś katastrof, powodzi, wichur, burz, czy też zagrożeń związanych z dezinformacją, czy zagrożeniem czasem wojny. To mogą być pieniądze przeznaczone na warsztaty, na szkolenia. Organizacje pozarządowe również mogą się doposażyć, czy przeznaczyć środki na doposażenie swojej organizacji.
9: Termin na złożenie wniosku upływa 20 września. Zgłoszenia przyjmowane są przez system witkac.pl lub przez stronę internetową www.ocwip.pl. Też pieniędzy między innymi dotyczyć będzie poranna rozmowa Radia Opole. Ireneusz Prochera rozmawiać będzie o rozbudowie szpitala w pokoju, na którą to rozbudowę Stobrawskie Centrum Medyczne pozyskało przeszło 70 milionów złotych, a gościem będzie prezes

0: Dziś odwołano już 177 lotów. Wczoraj z rozkładu zniknęło około 1300 połączeń. Powodem była awaria systemu przetwarzającego plany lotów wykorzystywanego przez brytyjską kontrolę ruchu lotniczego. Brytyjski rząd stanowczo wyklucza cyberatak. Na brytyjskich lotniskach nadal występują jednak poważne utrudnienia. Dziś odwołano loty głównie z londyńskiego lotniska Heathrow. Problemy wciąż mają porty Gatwick oraz lotniska w Manchesterze, Birmingham, Stansted i Bristolu. Tam samoloty wystartują, ale z opóźnieniem. Pasażerowie wszystkich linii lotniczych powinni sprawdzić status lotu bezpośrednio u przewoźnika.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 21 stopni już teraz opolskie termometry pokazują. Bardzo ciepły poranek mamy na Opolszczyźnie, a to dlatego, że ciepła środa będzie w całym regionie, dzisiaj do 27 stopni. To w najcieplejszym momencie dnia, do tego też dosyć sporo słońca, trochę mniej może niż wczoraj, ale mimo wszystko cały czas bardzo słonecznie, aż do wieczora. No bo wieczorem to mamy mieć zmianę w pogodzie. Synoptycy ostrzegają przed silnymi opadami deszczu, do tego też może gdzieniegdzie pojawić się nawet grad. No i jak tak popada, to jutro temperatura spadnie. Jutro maksymalnie na Opolszczyźnie 18 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Jak tak przygrzeje, a potem popada, no to mamy sezon na grzyby otwarte. 5 po 8, Magda Szybińska, Paweł Oliwa i Dawid Podsiadło.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Wak.

0: Weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na cecha-karolinka.pl.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

0: Mamy kwadrans po godzinie 8:00. To pora na poranną rozmowę w Radio Opole, którą poprowadzi Ireneusz Prochera.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy jest dziś Bartłomiej Orpel, prezes Stobrawskiego Centrum Medycznego. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Jak to się udało? Prawie 76 milionów złotych na rozbudowę centrum. Kwota niebagatelna, jedna z największych inwestycji w ochronę zdrowia w naszym województwie. Pani wójt pokoju mówiła, że 20 lat czekali na to.
3: To prawda. Mocno się zastanawiam nad trwającymi w sektorze zdrowia inwestycjami, to pokusiłbym się o stwierdzenie, że z tych trwających, realnie objętych już umową wykonawczą, to chyba największe w chwili obecnej. Natomiast jak to się udało? No udało się to przez proces żmudnych przygotowań, opracowania adekwatnego, sensownego projektu, który będzie uzupełniał tą naszą działalność prowadzoną w pokoju. Jak myślę o tej placówce rehabilitacyjnej, to patrzę na to zawsze w ten sposób. Mamy fantastyczną kadrę, mamy dobry sprzęt, piękne otoczenie, bo pokój myślę, że to jedna z piękniejszych...
2: Kto był, to wie.
3: Dokładnie, jedna z piękniejszych miejscowości naszego regionu. Brakowało nam jako szpitalowi tylko infrastruktury. No i w końcu ten proces udało się dopiąć. Pozyskaliśmy środki europejskie z naszego regionalnego programu Fundusz Europejski dla Opolskiego. No i dużą, nie mniejszą część dołożył pan marszałek. Myślę, że to będzie procentować, będzie pracować na rzecz i personelu, i pacjentów, i otoczenia. Zakładam, że jest to bardzo pożądana inwestycja. Tak jak pan redaktor powiedział, pani wójt w dniu podpisania umowy mówiła, że 20 lat. No i niech to będzie dowód na to, że determinacja zespołu osób zawsze prowadzi do sukcesu, więc cieszę się, że...
2: Ale z punktu widzenia pacjenta, co to oznacza, że będą krócej czekali na rehabilitację? Bo to jest takie jedno z wąskich gardeł, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia.
3: Ja mam nadzieję, że docelowym efektem tej inwestycji również będzie skrócenie terminów oczekiwania, jeżeli chodzi o rehabilitację. Natomiast w pierwszej kolejności ci pacjenci, którzy czekają na realizację tych usług, będą za 26 miesięcy mogli je zrealizować w zupełnie nowym budynku, który będzie nowoczesny, który będzie czysty, który będzie adekwatny do standardu działalności placówki medycznej w XXI wieku. Bo to, co dzisiaj mamy, jaki mamy stan w naszym szpitalu w pokoju, no niestety tym standardom, tym oczekiwaniom już nie odpowiada. Dlatego bardzo się cieszę, że tą nową część dobudujemy. Natomiast sukcesywnie będziemy starali się również doprowadzić do takiego samego stanu tą istniejącą infrastrukturę. Po to, żeby móc realizować więcej świadczeń zdrowotnych. Na pewno cała rehabilitacja zmierza w kierunku kładzenia większego nacisku na świadczenia ambulatoryjne, na świadczenia dzienne, czyli takie świadczenia bez noclegu, czyli w formie dojazdowej. No i my na pewno tym trendom będziemy odpowiadać i będziemy starali się z NFZ-em rozmawiać na temat tego, by zwiększyć poziom finansowania, a docelowo skrócić kolejki oczekiwania na przyjęcia do rehabilitacji.
2: A ile osób więcej będzie mogło korzystać z tych świadczeń dzięki tej rozbudowie? Znaczy,
3: na dzień dzisiejszy rozbudowa doprowadzi do tego, że te świadczenia w takim wymiarze, który w chwili obecnej mamy zakontraktowane, realizować będziemy w nowej infrastrukturze. Co do zwiększenia wolumenu, będziemy mogli o tym rozmawiać w przyszłości, gdy skutecznie przebrniemy przez temat rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakładam, że przychylność ku temu powinna być obustronna. No, panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że wszyscy mamy świadomość tego, że Opolszczyzna jest bardzo specyficznym regionem, jeżeli chodzi o demografię. Na pewno zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne, te usprawniające, te, które pomagają również naszym seniorom codziennie lepiej funkcjonować w dobrej sprawności ruchowej. Będą tymi usługami medycznymi, które będą potrzebne, na które zapotrzebowanie stale się będzie zwiększać, więc myślę, że docelowo środki również na zwiększenie tego wolumenu, który realizujemy, będą dla nas dostępne.
2: A jaka placówka w tym zakresie będzie dla was największym konkurentem w województwie?
3: Ja myślę, że tutaj nie należy rozpatrywać tego w kategorii konkurowania.
2: No NFZ na pewno będzie, bo da więcej pieniędzy tam, gdzie będzie taniej?
3: Raczej nie, myślę, że da więcej pieniędzy tam, gdzie jakość opieki nad pacjentem będzie jak najlepsza. Gdy popatrzymy na zaplecze, szerokie zaplecze kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, to wszyscy myślimy o szpitalu Navitosa, o ewentualnie tych naszych opolskich ośrodkach, ale to też trzeba przypominać i z dumą mówić, że to właśnie w pokoju znajduje się kliniczny oddział rehabilitacji, który również stanowi zaplecze dla adeptów sztuki lekarskiej i to właśnie w pokoju przyszli lekarze realizują tą część dotyczącą właśnie zakresu rehabilitacyjnego, więc niech to również będzie dowód na tą wysoką jakość i docenienie naszej placówki, no bo skoro akurat u nas ulokowano jedyny kliniczny oddział w tym zakresie, to jest to jakiś dowód na tą jakość, którą realizujemy.
2: A czy to nie jest pierwszy krok do integracji, bo tu sporo się teraz mówi właśnie o łączeniu placówek tych opolskich, to może pojawić się chęć i pokusa przyłączenia również Stobrawskiego Centrum Medycznego.
3: Ja powiem tak, może podzielę odpowiedź na dwa wątki. W pierwszej kolejności powiem, że Stobrawskie Centrum Medyczne jest szpitalem skonsolidowanym. Jesteśmy wyjątkowym podmiotem, który w ramach którego jedna spółka zarządza dwoma szpitalami. Tym, który mieści się w pokoju właśnie i w drugą placówką, która mieści się w KUP. Więc okazuje się, że model skonsolidowanej placówki medycznej w naszym regionie jest znany i on funkcjonuje od dobrych kilku lat. Zakładam, że wszyscy pacjenci się do tego przyzwyczaili. Więcej, przecież nasza placówka również przejęła kontrakt po tej części, która funkcjonowała w Suchym Borze, więc te wszystkie świadczenia dotyczące rehabilitacji dzieci dzisiaj realizowane są w KUP. No i myślę, że pan redaktor i wszyscy państwo pamiętają, ile było wokół tego emocji, jak wiele było również protestów i niepokojów związanych z tym, że ten kontrakt będzie przejmowany, że te placówki się łączą. Kilka lat minęło, no i okazuje się, że świadczenia są realizowane, że każdy, kto chce z tych zabiegów, z tego rodzaju usprawnień korzystać, to korzystał u nas w placówce, więc pokazuje, chcę powiedzieć, że model funkcjonowania szpitala skonsolidowanego jest już znany i to jakby nie jest coś, czego w regionie w ogóle żeśmy nie doświadczyli do tej pory. A druga kwestia już taka szersza, no wydaje się, że to jest ten kierunek pożądany. Wydaje się, że zmierzamy do tego, by bardzo racjonalnie porozmawiać o mapie świadczeniodawców. Popatrzmy tylko na nasz region, już nie wybiegajmy dalej i musimy sobie wspólnie jako menadżerowie ochrony zdrowia, jako decydenci, politycy odpowiedzieć na pytanie, czy aby na pewno siatka szpitali, którą dzisiaj mamy w regionie jest odpowiednia i czy na pewno pacjent w każdym szpitalu, do którego pójdzie, uzyska opiekę medyczną na tym samym poziomie gwarantującą tą samą.
2: Ale odpowiedzią jest specjalizacja tych placówek?
3: Ja myślę, że musimy, znaczy trend jest taki, by jednak te szpitale monospecjalistyczne, mniejsze ośrodki łączyć do placówek większych, no bo po prostu wzrasta ich potencjał. USK, Szpital Nawitosa jest tutaj doskonałym przykładem tego, że ten kierunek właśnie, by było to bezpośrednie zaplecze dla kierunku lekarskiego, jest jakimś przykładem, który pokazuje, że dużo może więcej i myślę, że wszystkie kwestie, które dzieją się na poziomie Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia nakazują być uważnym i faktycznie zastanowić się nad tym, czy ten pomysł, by skonsolidować jedną, dwie, trzy, pięć placówek, nie jest pomysłem sensownym, bo on może nieść przede wszystkim korzyści dla pacjentów.
2: No właśnie, wspomniał pan o tym, no i właściwie wydanie tych 76 milionów złotych poprawi jakość infrastruktury, ale nie jest też tajemnicą, że placówki medyczne również w naszym regionie mają problem z kadrą. Mhm. A jak to wygląda u pana?
3: Ja myślę, że nie mam dzisiaj zdiagnozowanego jakiegoś takiego jednego wielkiego problemu kadrowego, który byłby kwestią zapalną i każdego dnia martwiłbym się o to, że muszę jakąś dziurę łatać. Ja mogę powiedzieć, że to, co się dzieje wokół kierunku lekarskiego, pozwala jakby myśleć optymistycznie, jeżeli chodzi o dopływ kadry lekarskiej. Wydaje się, że młodzi adepci sztuki medycznej szukają miejsca pracy również w naszym regionie i to napawa delikatnym optymizmem. Drugą grupą zawodową, która na pewno co do której powinniśmy też jakby otoczyć ją dużą opieką i zastanowieniem nad jej przyszłością, to na pewno jest kadra pielęgniarska, gdyż jest to zawód bardzo liczny, bardzo prężnie działający i w tej strukturze własnego samorządu. No i w każdej placówce medycznej jest to też bardzo silny głos, którego trzeba słuchać, z którym trzeba się liczyć. Natomiast ja mogę powiedzieć, że no, trzeba zastanawiać się nad dopływem kadry medycznej, nad ilością kadry, która dopływa do sektora publicznego, do szpitalnictwa sensu stricte, bo wydaje się, że tutaj może być kłopot w ciągu kilku najbliższych lat, ale to wynika też ze średniej wieku w tym zawodzie.
2: No
3: i o ile na kwestię lekarską wydaje się, że w jakiś sposób już odpowiedzieliśmy, to myślę, że kolejnym kierunkiem, który powinniśmy opiekować tak systemowo, to właśnie kwestia pielęgniarek.
2: Bartłomiej Orpel, prezes Dąbrowskiego Centrum Medycznego, jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszej tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Już prawie w pół do dziewiątej, o tej porze po raz kolejny wyjeżdżamy na polskie drogi. Dzisiaj autopilotem Radia Opole jest Kuba Biele.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Jestem. Problemy w lotówkach nam minęły. Już bez większych problemów wjeżdżamy, czy to od strony Czarnowąsów, Zawady czy Lędzin. Na Ozimskiej stoicie przed światłami w kilku punktach, ale szybka zmiana i jedziecie dalej. Nieco więcej samochodów na Oleskiej przy skrzyżowaniu z Chabrów. Małe utrudnienia na Wrocławskiej przy dojeździe do skrzyżowania z Partyzancką, ale tam roboty. No i utrudnienia też. Przypominam, jeżeli chodzi o Ozimską, to od dziś do końca tygodnia duże utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu Ozimskiej z Choroszkiewicza. Miejski Zarząd Dróg będzie wymieniał nawierzchnię na pasach lewoskrętu na wiadukcie na ulicy Ozimskiej w kierunku ulicy Choroszkiewicza i te prace ruszą niebawem, także bądźcie czujni.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: Mamy kadrę, sprzęt, piękne otoczenie. Brakowało nam tylko odpowiedniej infrastruktury. Teraz udało się to dopiąć. Mówił w porannej rozmowie Radia Opole Bartłomiej Orpel, prezes Stobrawskiego Centrum Medycznego, pytany o rozbudowę i modernizację szpitala w pokoju. Dzięki remontowi, który ma potrwać 2 lata, lecznica się powiększy. Na inwestycje udało się pozyskać przeszło 76 milionów złotych z funduszy europejskich dla regionu, podkreślał gość Radia Opole, przekonując, że po zakończeniu inwestycji warunki, w jakich udzielane będą świadczenia w szpitalu w pokoju, będą już na miarę XXI wieku. A do tematu szerzej wracamy w serwisie Radio Opole o 9:00.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: W Katowicach rozpoczynają się dziś 3-dniowe rozmowy o surowcach i wydobyciu. O 10:00 początek Future Mining Forum and Expo. Eksperci, przedsiębiorcy i politycy dyskutować będą m.in. nad przyszłością górnictwa w Polsce. Częścią wydarzenia będzie też Forum Transformacji Śląska, które ma pomóc w odnalezieniu kolejnego modelu gospodarczego dla regionu. Wydarzenie odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Rosjanie z powietrza zaatakowali przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią. Są ofiary śmiertelne. To kolejny w ostatnich tygodniach tego typu incydent na granicy ukraińsko-mołdawskiej. Rosjanie zaatakowali przejście graniczne Starokazacze w obwodzie odeskim za pomocą dronów. Wybuchły pożary, spłonęła też część pojazdów znajdujących się na przejściu. 2 osoby zginęły, 3 zostały ranne. Przejście graniczne zostało zamknięte.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Poranek słoneczny i pogodny, już teraz 21 stopni opolskie termometry pokazują. Środa będzie bardzo ciepła, jeszcze 27 na termometrach, w cieniu taka temperatura. No i też słońca nie będzie brakowało nam przez najbliższe godziny, aż do wieczora, bo na wieczór synoptycy już prognozują opady deszczu, nawet z gradem, do tego też silny deszcz. Po tej nocy zmieni nam się temperatura już jutro na Opolszczyźnie, maksymalnie do 18 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I tak sobie myślę, że po takim ciepłym dniu, jak przyjdzie nagłe ochłodzenie, to dopiero będziemy słowa na K wypowiadać. O tym teraz Sylwia Grzeszczak.

0: Opole.
1: 19 minut brakuje do godziny 9. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Urody. A ja właśnie czytam, że Polacy ruszyli do salonów urody. 6 tysięcy nowych firm powstało w pół roku. O tym pisze Rzeczpospolita na swoich stronach internetowych. Najszybciej rośnie liczba firm zajmujących się manikirem i pedikirem. Chętnych nie brakuje, bo bywalczynie takich salonów wskazują, że walka o rezerwację jest ostra i często nie ma szans na zdobycie terminu nawet na 2 czy 3 tygodnie wcześniej. Stopniowo też rośnie popularność takich zabiegów wśród mężczyzn, czyli panowie coraz śmielej wchodzą do świata beauty. No ciekawe, ciekawe, być może jak tak dalej pójdzie, to niedługo zrozumieją, po co nam, kobietom, kolejny taki drogi krem.
2: Wiesz, ile kosztuje ten krem?
3: Ile?
2: 420 zł!
3: Kupiłaś krem za 420 zł?
2: Tak, a co?
3: Nic.

0: Za 12 minut będzie godzina 9. Nie wiem, czy już to słyszeliście. Być może o tej sprawie słyszeliście w wiadomościach Radio Opole, ale nie zaszkodzi o tym przypomnieć, tak trochę ku przestrodze, o mężczyźnie, który kupił w internecie dokument imitujący brytyjskie prawo jazdy, no i w ten sposób próbował oszukać krapkowickich policjantów. Taka sprawa. Funkcjonariusze drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę Volkswagena, 38-latek, okazał prawo jazdy, wydane rzekomo w Wielkiej Brytanii. Ale ono wzbudziło podejrzenia policjantów, bo nie było charakterystycznych dla autentycznego dokumentu zabezpieczeń, a poza tym jak zaczęli sprawdzać, co jeszcze wiedzą na temat tego kierowcy, no to się okazało, że mężczyzna nigdy nie miał prawa jazdy. Na tym jednak interwencja się nie zakończyła, bo 38-latek był wyraźnie pobudzony, mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prasowy krapkowickiej policji.
1: W związku z podejrzeniem, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających, został poddany badaniu na ich obecność. Wstępny wynik wykazał, że w jego organizmie znajdują się środki niedozwolone. Wobec powyższego od mężczyzny została pobrana krew do dalszych badań. Z uwagi na podejrzenie posługiwania się podrobionym dokumentem prawa jazdy, 38-latek został doprowadzony do komendy, gdzie policjanci wykonali dalsze czynności.
0: No i tak mężczyzna przyznał, że kupił blankiet w internecie, a potem świadomie jeździł na jego podstawie. No z tej sprawy jednak po angielsku nie wyjdzie. Za lewe prawko i całą resztę zresztą grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

0: tak lepiej. Bardzo przyjemne nagranie w Radiu Opole. Kaja Jabłońska za 9:30. Punktualnie o 9:00 wiadomości powinni posłuchać przede wszystkim mieszkańcy Sidziny. Będzie spotkanie w sprawie planowanej budowy obwodnicy. Kiedy i gdzie? O tym usłyszycie punktualnie o 9:00.
1: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
2: Reklama.
3: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
4: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
3: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
4: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
3: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Słyszałeś o kompasie jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście, sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
9: W kontekście zagęszczenia ruchu drogowego to bardzo spokojnie. Już niewielkie problemy na wlotówce od Zawady, ale poza tym jest to okej. Od dzisiaj do końca tygodnia duże utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu Ozimskiej z Choroszkiewicza. Tam miejski zarząd dróg będzie wymieniał nawierzchnię na pasach lewoskrętu na wiadukcie w kierunku ulicy Choroszkiewicza, więc uważajcie na drogowców. Na DK45 wahadła odcinek Węgry i Łowa, na DK46 w Grodźcu już bez wahadeł, ale zwracajcie uwagę na drogowców. Dodatkowo przeglądy techniczne mostów dziś w Kędzierzynie Koźlu, a czwórka w porządku.
1: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: Gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają, no to grzybiarze, dajcie nam znać, jak to z tymi grzybami w tym roku jest. A teraz już na zegarach godzina 9:00.
10: Niepobicie, a zabójstwo. Kluczborska policja wyjaśniła okoliczności śmierci 37-latka. Powiemy też o rozbudowie na miarę XXI wieku Stobrowskiego Centrum Medycznego. W sporcie m.in. o meczach pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów, która wczoraj wystartowała.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Radia Opole już teraz Katarzyna Plewnia.
10: Najpierw usłyszeli zarzut pobicia, ale odpowiedzą za zabójstwo. 3 marca rano ze strumienia Topolnica w Wołczynie wyłowiono ciało 37-letniego mieszkańca powiatu kluczborskiego. Na miejscu zdarzenia policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne, monitoring. Jeszcze tego samego dnia zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20 i 25 lat. Obaj ukrywali się przed policjantami, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
11: Jeden został odnaleziony w piwnicy budynku mieszkalnego, drugi ukrywał się w lesie na Ambonie Myśliwskiej. Początkowo mężczyznom przedstawiono zarzuty pobicia, jednak dalsza wnikliwa praca policjantów oraz analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwoliły na zmianę kwalifikacji prawnej czynu. Obaj usłyszeli zarzuty zabójstwa 37-latka i przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu.
10: Najpierw mężczyzn aresztowano tymczasowo na 3 miesiące, później areszt przedłużono. Gotowy jest już akt oskarżenia, a sprawę rozpatrzy Sąd Okręgowy w Opolu. 20 i 25-latkowi grozi dożywocie.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
10: Mamy fantastyczną kadrę, dobry sprzęt, piękne otoczenie. Brakowało nam tylko odpowiedniej infrastruktury. Teraz udało się to dopiąć, mówił w porannej rozmowie Radio Opole Bartłomiej Orpel, prezes Stobrowskiego Centrum Medycznego, pytany o rozbudowę i modernizację szpitala w pokoju, oferującego rehabilitację. Na inwestycje udało się pozyskać przeszło 76 milionów złotych z funduszy europejskich dla regionu. Goście Radio Opole podkreślał, że po zakończeniu inwestycji warunki, w jakich udzielane będą świadczenia w szpitalu w pokoju, będą wreszcie na miarę XXI wieku.
12: Mam nadzieję, że docelowym efektem tej inwestycji również będzie skrócenie terminów oczekiwania, jeżeli chodzi o rehabilitację. Natomiast w pierwszej kolejności ci pacjenci, którzy czekają na realizację tych usług, będą za 26 miesięcy mogli je zrealizować w zupełnie nowym budynku. który będzie nowoczesny, który będzie czysty, który będzie adekwatny do standardu działalności placówki medycznej w XXI wieku.
10: Rozbudowa sprawi, że zakontraktowane już świadczenia będziemy realizować w nowoczesnej infrastrukturze. Co do zwiększenia liczby świadczeń rehabilitacyjnych, to będziemy o tym mogli mówić dopiero w przyszłości, jeśli skutecznie przebrniemy przez temat rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia, dodał prezes Orpel.
13: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
10: Szef Rady Europejskiej Antonio Costa przylatuje dziś do Warszawy. Będzie rozmawiać o planach związanych z wieloletnim budżetem Unii Europejskiej na lata 2028-34 w południe. Costa spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. O czym więcej w materiale Sylwii Białek.
14: Antonio Costa odwiedza wszystkie unijne stolice, sprawdza, gdzie są nieprzekraczalne dla państw członkowskich czerwone linie, a gdzie obszary, w których mogą ustąpić. Na razie na stole leży propozycja z lipca ubiegłego roku, która zakłada 123 miliardy euro dla Polski. Irlandzka prezydencja w przyszłym miesiącu opublikuje jednak swoją wersję projektu budżetu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że można spodziewać się cięć, bo tego oczekują płatnicy netto, czyli kraje, które więcej wpłacają do unijnej kasy niż z niej otrzymują. Antonio Costa rozmawiał już między innymi z premierami Grecji, Rumunii, Chorwacji, Litwy, Łotwy i Estonii. Jeszcze dziś wieczorem będzie w Berlinie.
10: O wysokości stóp procentowych zdecyduje dziś Rada Polityki Pieniężnej, jak przekonuje główna ekonomista.

0: Warszawskiego Oddziału GDDKiA.
1: Podczas spotkania wspólnie z biurem projektowym przedstawimy informacje w zakresie aktualnego harmonogramu prac na tej inwestycji, ale także przedstawimy rozwiązania w zakresie skomunikowania poszczególnych działek do planowanej inwestycji. Na spotkaniu będzie możliwość zgłaszania opinii oraz uwag do proponowanych rozwiązań. Na takie uwagi będziemy także czekali do 25 września. Będzie je można przesyłać w formie elektronicznej bądź pisemnej na adres biura projektowego.
0: Inwestycja jest na etapie opracowania dokumentacji wymaganej do wniosku o decyzję na realizację tej inwestycji.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Nie chce być inaczej. 5 minut po godzinie 9.
2: Sport w Radiu Opole.
3: Grzegorz Frankowski, zapraszam na sport. Ruszyła nowa edycja najbardziej prestiżowych rozgrywek piłkarskich w Europie, Liga Mistrzów. Wczoraj odbyło się 6 spotkań pierwszej ligowej kolejki. Udany powrót do pracy w Realu Madryt zaliczył słynny trener José Mourinho. Jego drużyna pokonała w szlagierowym spotkaniu Inter Mediolan 2-1. We włoskiej ekipie ostatnie pół godziny spędził na boisku Piotr Zieliński. 2 gole Erlinga Haalanda dały Manchesterowi City pewną wygraną 2-0 w Porto. Z 3 Polaków w ekipie mistrza Portugalii na boisku zobaczyliśmy Jakuba Kiwiora. Oskar Pietuszewski ma kontuzję, a Jan Bednarek pauzuje, pokaże za czerwoną kartkę. W pozostałych meczach klub Brisz przegrywa z Aston Villą 2-3, a Gateny pokonuje LASK Linz 1-0. Borussia Dortmund zwycięża Villarreal 3-2, a Lille przegrywa z Betisem Sevilla 2-3. Dziś kolejne spotkania. Ciekawie powinno być m.in. w konfrontacji Barcelony z Feyenoordem, Liverpoolu z Atletico Madryt czy Napoli z Arsenalem. Pozostajemy przy futbolu. Polskie piłkarki wygrały z Meksykiem 2-1 w drugim meczu grupowym rozgrywanych w Polsce Mistrzostw Świata do lat 20. Gole dla biało-czerwonych zdobyły Oliwia Związek i Zuzanna Witek z rzutu karnego. Ta druga uważa, że Polki kontrolowały mecz, mimo że pierwsze straciły gola.
4: Jestem szczęśliwa z tego, że mogłam przypieczętować to zwycięstwo, no bo to było bardzo ważne zwycięstwo w naszym wykonaniu i cieszę się, że mogłam strzelić tą drugą bramkę. Straciłyśmy pierwsze bramkę, ale my wierzymy w siebie, w cały zespół i wiemy o tym, że możemy odwrócić ten mecz.
3: Polki są liderem grupy A z 6 punktami na koncie. Druga Argentyna ma 3 punkty. To oznacza pewny awans do kolejnej fazy. Rozgrywane w Berlinie Mistrzostwa Świata koszykarek wkroczyły w fazę ćwierćfinałów. Bezpośredni awans do tej rundy wywalczyły już w poniedziałek Hiszpanki, Amerykanki, Francuzki i Belgijki. We wtorek po barażach dołączyły do nich Węgierki, Niemki. Te pierwsze pokonały Japonię 84-63, a drugie zwyciężyły Koreę Południową 94-56. Liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka awansowała do półfinału tenisowego wielkoszlemowego US Open. Broniąca tytułu Białorusinka nie bez trudu pokonała rozstawioną z 6 Czeszkę Lindę Noskową 7-6, 3-6, 7-6. To 6 z rzędu awans białoruskiej zawodniczki do półfinału. W nim rywalką Sabalenki będzie lepsza z amerykańskiej pary Jessica Pegula, Emma Navarro.
2: Pogoda.
5: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
6: Co za piękny poranek mamy na Opolszczyźnie. Już 22 stopnie i piękne słońce. Korzystajmy naprawdę z tej środy, bo ona nam przyniesie wysoką temperaturę, taką prawdziwie letnią, wakacyjną. 27 na dzisiaj prognozują synoptycy IMGW. No ale potem wieczorem już pogoda zacznie się zmieniać, bo po burzach, które też są na dzisiaj prognozowane, jutro spadek temperatury do 18 stopni.
5: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Jak tak patrzę w prognozę pogody i na tę dzisiejszą temperaturę, to myślę sobie, że to jest idealny dzień, żeby komuś powiedzieć to sakramentalne tak. Właśnie o tym teraz Bruno Mars w Radio Opole. Mamy 9 po 9. Magda Szybińska i Paweł Oliwa. Witajcie.

0: Kwadrans po godzinie 9. Poranny program Radio Opole odwiedziła Sandra Murzicz, prezeska Fundacji Opolskie Działchy. Cześć Sandra.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ależ tam się u Was dzieje. Gdybyśmy miały tak zacząć wymieniać te wszystkie działania, które na dziesięciolecie Fundacji sobie wymyśliłyście, no to ja nie wiem, czy tak do 10 to by nam czasu wystarczyło.
1: Właściwie to już 11 rok nam leci. Ale tak, no rzeczywiście dzieje się, nie było to zaplanowane. No troszkę nas to spotkało, różne wydarzenia, różne inicjatywy. No i przyjęłyśmy, że tak powiem, przyjęłyśmy z dobrodziejstwem inwentarza i rzeczywiście przede wszystkim duży projekt hashtag Jesteśmy Kobiety z Opolskiego, który wspólnie z Samorządem Województwa Opolskiego realizujemy.
0: No właśnie o tym opowiedzmy na początek.
1: Dobrze.
0: O co chodzi w tej akcji?
1: Jest to program skierowany dla kobiet z całego województwa. Co prawda nabór się zakończył, ale mamy realizację i serdecznie zapraszamy do śledzenia tych wszystkich inicjatyw, które zgłosiły do nas kobiety z całego województwa.
0: A kogo zapraszałyście? Jakie organizacje kobiece?
1: Właśnie nie organizacje, a tym razem grupy nieformalne, bo chodzi o to w tym konkursie, że nie tylko stowarzyszenia, fundacje i duże organizacje, które mają swoje konkursy i mają granty i mają możliwości finansowania, ale po raz pierwszy jest to na skalę polską taki no ewenement, który pan marszałek Szymon Ogładza to on wymyślił, żeby dać pieniądze kobietom, grupom inicjatywnym, czyli nie fundacjom, stowarzyszeniom, organizacjom dużym, ale paniom, które się zrzeszą z małych miejscowości, z sołectw, z większych też miast, żeby mogły zrealizować inicjatywy, które chodzą im po głowie. Bo to nie jest tak, że kobiety trzeba zachęcać do tego, żeby coś robiły i je aktywizować. One są, one działają, one mają pomysły, one je realizują często z własnych pieniążków. Jak to zwykle bywa, tak, że gdzieś tam składamy się na coś, bo nie ma na dróg, nie ma na kawę, więc robimy to same własnym sumptem.
0: Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, nie ma takich pieniędzy, z którymi kobieta by sobie nie potrafiła poradzić.
1: Ale oczywiście, wydawanie to jest nasza domena i nasza fundacja jest operatorem tego projektu, więc panie zgłaszały się do nas. My wydajemy za nie te pieniądze, oczywiście na ich potrzeby i na ich wnioski, to co w budżecie było zapisane, wszystko co do grosika rozliczamy, ale inicjatywy są przepiękne.
0: A jakie to są między innymi inicjatywy, to o tym powiemy już za kilka minut w Radio Opole.

mnie dziś nie musisz grać. Nie chcę słuchać bajek, które znam.

0: hashtag Jesteśmy Kobiety z Opolskiego. To jest akcja, o której rozmawiam teraz z prezeską Fundacji Opolskie Działchy, Sandra Murzicz, razem ze mną. Jakie działania, jakie inicjatywy zostały dostrzeżone w ramach tego projektu?
1: Głównie to były inicjatywy skierowane do kobiet. Komisja zwracała uwagę na takie kwestie jak samorozwój, ale też czy te inicjatywy będą wpływały na zaangażowanie kobiet w życie społeczne. Czy będą się przekładały na to, żeby właśnie kobiety nie tyle bardziej się angażowały, co bardziej uwierzyły w siebie. I głównie komisja właśnie wybierając te projekty kładła nacisk na te kryteria. I bardzo ciekawe, ale też bardzo różnorodne projekty znalazły się w tym programie, bo mamy na przykład warsztaty psychologiczne o budowaniu samoakceptacji, o lubieniu siebie, bo to jest taka podstawa, żeby móc w ogóle iść w świat dalej, a tego kobietom często nam brakuje. Ale te warsztaty są połączone na przykład ze spływem kajakowym, z taką integracją, albo z warsztatami różnymi, również rękodzieła, tutaj właśnie uśmiech w stronę opolskich działów, ale także integracja. I naprawdę mamy bardzo szeroki wachlarz tych inicjatyw, również z samoobroną dla kobiet, z na przykład w Głuchołazach panie wymyśliły spektakl Kobiety pana Kogito. Nie wiem, na czym będzie polegać, nie znam scenariusza, ale już wiemy, że taki spektakl powstanie. Także sporo tych inicjatyw i bardzo szeroki wachlarz.
0: A skąd były panie, które się zgłaszały do was? To całe województwo polskie?
1: Tak, całe województwo. I zasada była taka, że przynajmniej 2 projekty z każdego powiatu muszą być, również miasto Opole. Więc to wypełniłyśmy, z tym nie było kłopotu. Mamy też listę rezerwową i jeszcze trwa, że tak powiem, rozdział tych środków z listy rezerwowej, bo musimy sprawdzić, ile tych pieniążków zostało. Projekt jest na razie zamknięty, ale oczywiście zachęcamy do tego, żeby śledzić i też brać udział w tych inicjatywach, bo one dzieją się w wielu różnych miejscowościach. Na naszej stronie są w zakładce wyniki, są te inicjatywy, ale my też na bieżąco publikujemy takie zaproszenia, plakaty, bo te inicjatywy są bezpłatne i otwarte dla mieszkanek naszego regionu.
0: Ja tak teraz rzuciłam okiem na listę tych inicjatyw. No, doliczyłam się kilku na stół, ale ich jest zdecydowanie więcej, bo to chyba tylko na drugi nabór patrzę, prawda?
1: Tak, to jest drugi nabór, był pierwszym, jesteśmy jeszcze po trzecim i właśnie będziemy ogłaszać wyniki z trzeciego i też z listy rezerwowej, także...
0: No to ile tych projektów zostało przyjętych łącznie?
1: Do tej pory to mamy około 24, ale jeszcze są te z listy rezerwowej, także sporo inicjatyw, ale my się dopiero rozkręcamy i ten pierwszy rok to mam wrażenie, że jest taki rok, żeby troszkę wybadać, zobaczyć. Inicjatyw było bardzo dużo, bo ponad 100, która do nas wpłynęła, więc panie są, panie działają, wiem, że jeszcze dzwonią, pytają, czy można. Już niestety na ten rok nabór jest zamknięty, ale mamy argument na to, żeby w przyszłym roku pokazać, że jest duża potrzeba.
0: Mówiłaś, Sandra, że się dopiero rozkręcacie. No, mam wrażenie, że my w tej rozmowie też dopiero się rozkręcamy, dlatego wrócimy do niej już za chwilę.
2: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach. Kampania społeczna.
3: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze – bezpieczeństwo Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
2: Kampania społeczna.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
7: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
4: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, biletyna.pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina

0: za 20 minut będzie godzina 10, a my wracamy do rozmowy z Sandrą Murzicz, prezeską Fundacji Opolskie Działchy. No i zapraszamy teraz wspólnie na warsztaty arteterapii. Co się kryje za tym hasłem?
1: Tak, tym razem my już zajmujemy się tym, żeby zrobić warsztaty dla mieszkańców regionu. I tak, do tej pory znają nas Państwo z tego, że robimy warsztaty kroszonkarskie, malowania wzoru opolskiego, czyli takie dość wymagające kwestie. I zdarzało się często, że przychodziły do nas osoby na warsztaty i mówiły: ja nie mam talentu, ja się nie znam, mnie to jest za trudne, bo rzeczywiście rękodzieło i folklor wymagają czasu i cierpliwości i to nie jest dla każdego.
0: Spokojnej głowy też wymagają, prawda? A to nie jest takie oczywiste w dzisiejszych takich zabieganych czasach.
1: Tak, i takiej rzetelności pewnej i nie poddawania się na początku. A tu nie o to chodzi. W arteterapii, którą projekt to ja wymyśliłam, bo ja nie mam właśnie talentu i ja stwierdziłam, że ja też mam prawo malować, rysować i bazgrać tak, jak mi się podoba. I nawet jak 5-letnie dziecko, mogę się poczuć wtedy i to jest cudowne. I to chciałam właśnie pokazać przez te warsztaty, że malować, rysować, bazgrać każdy może. I tu nie chodzi o to, czy zrobimy to ładnie, pięknie. Nie. To ma być nawet brzydkie, ale mamy mieć z tego frajdę. Bo już to naukowcy od dawna badają kwestię wpływu sztuki na mózg. Już 20 minut kolorowania, malowania obniża poziom stresu. Wpływa na połączenia w mózgu. My wchodzimy w taki cudowny świat tego rękodzieła, gdzie zapominamy o codziennych troskach, o tym, że życie się toczy gdzieś tam za drzwiami i wchodzimy w świat barw, kredek, farbek. No ja to kocham. Mhm. Ja to kocham i chciałam właśnie to pokazać na warsztatach, że nie musimy mieć talentu. Można przyjść na te warsztaty bez talentu, a najlepiej właśnie zapraszamy takie osoby, żeby poczuć się lepiej.
0: Bo to arteterapia, czyli terapia sztuką, no sztuką czasami jest w ogóle do czegoś takiego podejść, bo tak jak mówisz, często myślimy o sobie, że kompletnie na tym się nie znamy, nie potrafimy, a wystarczy po prostu zacząć, a potem już jakoś idzie. Bardzo mnie na plakacie informującym o tym wydarzeniu zaintrygowało hasło pająki ludowe. Co to są pająki ludowe?
1: Pająki ludowe to kojarzą Państwo na pewno też takie z takich patyczków konstrukcje podwieszane pod sufitem, z bibułą, na przykład z kwiatkami, z takie geometryczne.
0: Bo ja tak sobie jak przypomnę niektóre miejsca w moim domu, to tam też są takie niekoniecznie ludowe.
1: Nie, to jest tradycja z centralnej Polski, ale też ze wschodu Polski. U nas nieznana na tych terenach, ale chcemy pokazać właśnie inne formy sztuki ludowej z naszego kraju. Znane na terenach Polski, a niekoniecznie tutaj Śląska Opolskiego, więc taki bardziej smaczek niekoniecznie naszego folkloru, ale też, żeby spróbować folkloru właśnie innych regionów Polski.
0: Dobra, to ja już teraz wiem, jaką będę miała wymówkę, jak przyjdzie do mnie teściowa i zapyta, co tam pod sufitem wisi, to powiem, że to jest folklor.
1: Można je ozdobić na przykład jeszcze bibułką kolorową, to już tak.
0: Że to tak ma być. Taka sztuka. Tak. Kiedy? Gdzie?
1: Zapraszamy najbliższe warsztaty kolorowanka. Po prostu będziemy sobie kolorować w środę 16 września, sporo tych terminów. 16 września mamy kolorowankę.
0: O 18.
1: O 18. Kolejne terminy będą podawane na bieżąco na Facebooku. Będzie jeszcze trochę tych spotkań, więc serdecznie zapraszamy. Drugie warsztaty to jest środa o 18.30 września, czyli w Dzień Chłopaka, też zapraszamy na malowanie intuicyjne akwarelami. Będziemy po prostu się siebie malować, kartki malować, wszystko wokół, żeby poczuć się znowu jak dziecko.
0: A to
1: i
0: wszystko
1: nie
0: w Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu przy ulicy Krakowskiej. No trzeba się zapisać na takie warsztaty pod adresem warsztatymałpaopolskiedziałchy.pl. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Sandra Murzicz, prezeska Opolskich Działch, była dzisiaj gościem Radia Opole. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.

0: Ładnie, Magda, dzisiaj wyglądasz.
1: 3 minuty przed godziną 10 w dniu urody. Taki komplement od koleżanki z pracy. No, to ja tutaj zostaję w takim razie.
0: No, bo elegancko zauważyłam, że coś zmieniłaś.
2: Dziewczyny, obie wyglądacie świetnie po prostu.
1: O, Krzysztof.
2: Jeśli mogę coś dodać,
1: ale
2: tak
1: ja chciała taki wniosek złożyć, żeby dzień urody to był codziennie w kalendarzu.
0: I to się wzajemnie komplementować.
1: Iwona Tokarska, Krzysiek, cześć, razem ze mną w studiu.
2: Witamy, witamy.
1: Przy takich słowach,
2: cóż tu więcej dodać?
1: Się z wami witać, tak. Możecie przychodzić
2: piękny
1: wcześniej.
2: Dzień nastał.
1: Możecie przychodzić wcześniej.
2: Nie kracz.
0: No jeszcze dzisiaj, słuchajcie, będziemy się rozpromieniać w takim razie.
1: Ale Krzysiek, ja słyszałam, że ty lubisz wstawać o 4.
2: Ja z tego słynę. Generalnie kogo nie zapytasz, wie, że ja po prostu już o 3, wiesz, spania nie mam.
1: Świetnie się składa. Mm-hmm. To będę miała dla ciebie pewną propozycję, ale to za jakiś czas może.
2: Co tam
1: powodzenia. Co tam u was? Krótko powiedzcie.
0: Słuchajcie, będziemy mówili o Festiwalu Sztuk Lekarskich, który już niebawem w Opolu. Będziemy też mówili o tym, z jakimi problemami borykają się młodzież, rodzice, a także właśnie nauczyciele, którzy wrócili we wrześniu do szkół. Będzie z nami psycholog, będzie terapeuta i będziemy wyjaśniać te różne niuanse.
2: Sami w takim razie ludzie będą
1: duet na fali już za moment rozpoczyna swój program. A ja się żegnam. Dzięki za dzisiaj, Magda Szybińska i Paweł Oliwa. Do jutra.
3: Radio Opole. Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
5: Ataki, kryzysy lokalne, zagrożenia na drogach. Jesteś na to gotowy? 17 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
3: Po reklamie.
0: 10 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole. W środę to 9 dzień września, Międzynarodowy Dzień Urody i Dzień Testera Oprogramowania. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości w Radio Opole.
6: O współpracy obronnej z Polską rozmawia szef kanadyjskiego resortu obrony. Trwają rozmowy o konsolidacji szpitali w Opolu. Proces wciąż budzi emocje w kulturze, m.in. o kolejnym Opolkonie, imprezie dla miłośników fantastyki.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: A przed mikrofonem Katarzyna Plewnia.
6: Najpierw jednak Polska i Stany Zjednoczone podpisały w Warszawie umowę dotyczącą finansowania w ramach programu Foreign Military Financing. Opiewa ta umowa na $4 miliardy, które mają być wydane na zakup broni w Stanach Zjednoczonych. Polska i Kanada zacieśniają współpracę. Za 2 miesiące odbędzie się forum biznesowe z udziałem firm z sektora obronnego obu państw. To jedno z uzgodnień, jakie zapadło w Kielcach, gdzie od wczoraj trwa 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Do Kielc przyjechało 1200 firm z 43 krajów. Wiodącym jest właśnie Kanada, która przystąpiła do unijnego mechanizmu SAFE. Minister obrony Kanady David McGuinty zapowiedział, że jego kraj gotowy jest do szerokiej współpracy z Polską.
7: We want to have a deeper relationship, a trading relationship where we sell to each other, but a relationship where we trust each other.
6: Chcemy mieć relację handlową, w której sprzedajemy swoje produkty, wspólnie się rozwijamy, mamy do siebie zaufanie i prowadzimy razem badania, wspólne przedsięwzięcia. Ze wstępnych deklaracji Kanadyjczyków wynika, że są zainteresowani m.in. kupnem polskich systemów bezzałogowych z grupy WB.
3: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
6: Posiadanie pododdziału patologii noworodków przez Kliniczne Centrum Ginekologii położnictwa Położnictwa i Neonatologii w Opolu wymienia się wśród kluczowych powodów planowanego włączenia szpitala w struktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Taki oddział ma być niezbędny dla utworzenia Centrum Pediatrii przy Alei Witosa. Tak o planach łączenia placówek mówi wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiora.
8: To, dlaczego tak ważne jest połączenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, nie jest tajemnicą. To możliwości pozyskania 70 milionów na budowę Centrum Pediatrii. Centrum Pediatrii jest małym mieszkankom i mieszkańcom naszego województwa, ich rodzicom naprawdę potrzebne.
6: W Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym słychać jednak głosy, że konsolidacja jest już przesądzona. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w tej placówce dr Marek Chowaniec przyznaje, że z perspektywy tej jednostki to scenariusz niekorzystny.
9: Ktoś ma nas przejąć, po prostu chłonąć. Praktycznie to się równa likwidacji. Tak? Duży nie zawsze znaczy lepszy. Tak? Mamy normalne, dostępne źródła finansowania, ubiegania się o dotacje, o fundusze, na modernizację, na remonty. To ciągle jest. My w przypadku konsolidacji, jak obliczamy, stracimy te źródła ponad 40 milionów chyba. My to stracimy, my tego nie dostaniemy. Mamy zaplanowano dla termomodernizację.
6: Przypomnijmy, że Urząd Marszałkowski zawiesił rozmowy o konsolidacji z pozostałymi placówkami, czyli z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym przy Wodociągowej oraz z Opolskim Centrum Onkologii. Zmieniamy tematykę. Dziś rozpoczną się siatkarskie Mistrzostwa Europy. Polacy przystępują do rywalizacji jako obrońcy tytułu i triumfatorzy tegorocznej edycji Ligi Narodów. W tym sezonie stawka jest podwójna, bo triumf równa się wywalczeniu kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Były utytułowany libero reprezentacji polskiej RES-owi Paweł Zatorski podkreśla siłę biało-czerwonych opartą na ogromnym doświadczeniu kluczowych zawodników.
10: Ten trzon reprezentacji w postaci przyjmujących, czyli bardzo ważnej pozycji na boisku, został utrzymany. To są chłopaki, którzy robią przeogromną różnicę swoją, czy siłą zagrywki, czy poziomem przyjęcia, czy rozwiązaniami na siatce. No mamy tutaj najlepszych zawodników na świecie na tej pozycji. Nawet absencja praktycznie wszystkich środkowych, którzy byli na igrzyskach i stanowili właśnie siłę naszej reprezentacji na tej pozycji, tak naprawdę nie wpłynęła zupełnie na poziom naszej drużyny.
6: Współorganizatorami mistrzostw są Finlandia, Rumunia, Bułgaria.

0: mów, spotkań autorskich. Nie zabraknie też konkursu cosplay dla miłośników przebierania się w fantastyczne kostiumy. Będzie także okazja do grania w planszówki i odwiedzenia rozbudowanej strefy gier RPG. Wydarzenie potrwa do niedzieli włącznie. Organizatorami są Stowarzyszenie OKF Feniks, Zespoły Szkół Elektrycznych i Ekonomicznych i LO nr 8 w Opolu. Tańcem, smakiem, kolorem to z kolei projekt, który proponuje Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce. Uczestnicy będą mogli poznać tradycje pielęgnowane przez społeczność ukraińską i niemiecką. Wydarzenie rozpocznie się w czwartek o godzinie 12 w Opolu w centrum przy ulicy Szpitalnej 11. Początek to godzina 12. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne albo mailowe. Przed nami też maraton Zumby na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. To wydarzenie zaplanowano w sobotę w Toyota Park przy ulicy Oleskiej 70. Wydarzenie potrwa 3 godziny, początek w sobotę o godzinie 16, wstęp za opłacenie cegiełki na rzecz schroniska.
1: Pogoda.
2: Ależ mamy przyjemny poranek, aż w ogóle chciałam zostać dzisiaj na zewnątrz.
3: Dłużej w namiocie?
2: Na podwórku prowadzić dzisiaj audycję chciałam. Na placu przed Radiem Opole. Bo jest tak przyjemnie, tak fajnie i smutno mi, że to za chwilę się skończy. Od 25 do 27 stopni dzisiaj w maksymalnie i do tego spodziewamy się opadów deszczu i burz, które pojawią się w naszym regionie. W trakcie burz wiatr będzie osiągać nawet 70 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, nad ranem większe przejaśnienie i rozpogodzenie. Opady deszczu przejściowo na natężeniu umiarkowanym, znowu burze, nocą od 11 do 13 stopni.
3: No tak, czyli wszystko co piękne kiedyś się kończy. Jeśli chodzi o temperatury w tej chwili, to w Opolu mamy już 25 stopni, słuchajcie, 25 jeszcze także w Kluczborku, ale i tak najcieplejszy jest Kędzierzyn-Koźle, tam 27 stopni. Natomiast po 24 mamy w Namysłowie Brzegu i Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Na zegarze już 7 minut po godzinie 10, to pora wystartować z duetem na fali. Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rab, cześć i czołem. Paweł Oliwa jest także z nami i ten program realizuje.
2: Move in the right direction to taka wskazówka od Gossip dla kierowców.

0: Radio Opole. Łap vibe, nie fake.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
6: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: Mamy już 18 minut po godzinie 10. W ubiegłym tygodniu dzieci wróciły do szkoły, to oznacza, że zmieniło się życie wielu rodzin. Do czego się teraz trzeba przygotować, przystosować i jak sobie z tym wszystkim radzić? To będziemy o to pytać naszego gościa, panią Mirosławę Olszewską, psycholog z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry.
2: Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry państwu.
1: Chyba dobrze powiedziałam, że wrzesień po prostu dostarcza nam wielu nowych emocji, wielu nowych doświadczeń, a w związku z tym stresu. Może rozpocznijmy od dzieci. Z czym dzieci muszą się mierzyć?
3: Tak naprawdę to przede wszystkim się muszą mierzyć z nami. Może to zabrzmi bardzo dziwnie. No tak, ale bo w rzeczywistości to chodzi o to, cały czas mówimy o tym, jak ten świat jest przebodźcowany, że dzieci mają za dużo bodźców. To jest też takie usprawiedliwienie różnych niepowodzeń i dzieci, i naszych, no bo to jest kwestia winy, znaczy to jest wina tych wszystkich bodźców, które akurat są. Nie zmienia to faktu, że w rzeczywistości to my tworzymy ten świat, my dorośli bierzemy za niego odpowiedzialność, a przynajmniej tak to powinno wyglądać. Jeżeli my jesteśmy pełni niepokoju, a mamy powody do niepokoju, to automatycznie to się udziela dzieciom. Do tego mam jeszcze taki niezbyt ciekawy zwyczaj, polegający na tym, że tych trudnych spraw dzieciom nie wyjaśniamy, bo uważamy, że one są na to za małe, więc lepiej im o tym nie mówić. Ale dzieci to czują i dzieci to wiedzą i ten niepokój jakby połykają od nas. Także jeżeli już chcemy obdarzać stresem siebie, to pamiętajmy też o tym, że tak naprawdę to automatycznie przychodzi na nasze dzieci.
2: A jakoś w swoim gronie dzieciaki tam później w tej szkole się spotykają, nie wymieniają się takimi poglądami. U mnie od rana Saigon, rodzice biegają, gdzie zaparkować, kto zdąży zrobić śniadanie, jeszcze trzeba psa wyprowadzić i tak stresowo, nerwowo i tak między sobą też tak się trochę może nakręcają, czy nie?
3: Oczywiście, że tak może być, ale ja myślę, że oni tego nie nazywają, bo to się stało ich dniem codziennym, bo to się stało pewną normą. Natomiast ta norma jest bardzo trudna do zniesienia, szczególnie, że jak już mówimy o tym, że pierwszy tydzień szkoły minął, mamy go za sobą, to w rzeczywistości mieliśmy wakacje, czyli zupełnie inny rytm życia.
2: Laba.
3: Bez względu na to, czy wyjeżdżaliśmy, czy nie, to jednak nie trzeba było wstawać punktualnie, niekoniecznie trzeba było myć te zęby i tak dalej. Natomiast teraz jest tak, że to wszystko się zmienia. Wchodzimy w pewien określony rytm, w który nasi rodzice wprowadzają nas, powiedziałabym, też dość nerwowo. Ja ostatnio słyszałam, to może nie na temat, ale ostatnio słyszałam o takich badaniach, które mówią o tym, że 70% żołnierzy nie umie wiązać butów. No tak naprawdę to się wiąże z dziećmi. Buty mają być na rzepy, żeby było szybko. A jeżeli już jest nawet sznurowadło, to też my to załatwiamy. Czyli właściwie to pójście do szkoły to jest też mnóstwo takich różnych, drobnych rzeczy, które już od razu powodują to, co nazwaliście państwo sytuacją stresową.
1: Panie Mirosławo, ale jeśli dzieci dopiero pierwszy raz idą do szkoły, do tej pierwszej klasy, albo idą nagle, do, nie wiem, do czwartej, ale już jest zupełnie

0: U pierwszej klasy to w ogóle jest niesamowite. Zwróćcie uwagę, jak my mówimy do małych dzieci. Mój najukochańszy syneczku. Nie kochany syneczku, najukochańszy. I teraz wszystkie najukochańsze córeczki, najukochańsze synkowie spotykają się w tej grupie szkolnej i nagle się okazuje, że jest wiele innych, którzy też są naj. No to jak się w tym wszystkim odnaleźć? Jak się w tym wszystkim zachować? Wiecie, to co najbardziej mnie martwi, to co się dzieje aktualnie ze szkołą, w sensie relacji, to jest to, że naprawdę mało się wykorzystuje momentów do współpracy. Że ciągle jest rywalizacja. Rywalizacja już jest od pierwszego dnia. A właściwie rywalizacja już zaczyna się w domu, właśnie w tym, kto szybciej ubierze buty i będzie gotowy, żeby mama czy tato go odwieźli. Więc z jednej strony to odwożenie, to takie przygotowywanie, to jest wskazywanie...
1: Ta nadopiekuńczość taka,
0: ta nadopiekuńczość powoduje też, że z ich strony dość dużą bierność, nieumiejętność załatwiania bardzo prostych spraw społecznych. Naprawdę bardzo prostych. Ja, jak już pani mnie przedstawiła, pracuję na Uniwersytecie Merito i czasem patrzę taka zaskoczona na studentów, którzy z drobiazgowymi właściwie sytuacjami, takimi związanymi i z relacjami, ale także i z samoobsługą siebie, to nie jest ich sprawa, bo oni mają wszystko gotowe, wszystko przygotowane. No to te przysłowiowe żołnierskie buty właśnie nie muszą być wiązane, nie? No to jak się tego w jaki sposób nauczyć?
1: No to za chwilę będziemy dalej szukać odpowiedzi na te pytania. Przejdziemy też do stresu rodziców. Koniecznie zostańcie z nami. Mirosława Olszewska, psycholog, jest w naszym studiu i próbujemy raz jeszcze powitać ten nowy rok jakoś tak, żeby gładko to wszystko poszło.

0: Radio Opole. Muzyka na cały dzień.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Sia w Radiu Opole, Unstoppable. No i tak się wydaje, że nie do zatrzymania chyba jest ten wszechobecny stres u dzieci, rodziców. I u kogo jeszcze to będziemy dopytywać? Przypomnę, że w naszym studiu gość Mirosława Olszewska, psycholog, terapeuta, pełnomocnik Zarządu Województwa do spraw przeciwdziałania narkomanii, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito. No i o tym stresie dzisiaj rozmawiamy, no bo tak, już w zasadzie pierwszy tydzień szkoły za nami prawie. Dzieci zestresowane mniej więcej tak wyszło z naszego pierwszego tutaj jakby odcinka rozmowy przez rodziców trochę, którzy się stresują i wprowadzają taki nastrój w domu, że nie wiadomo, co się wydarzyło z powodu tej szkoły. No to jak tych rodziców może odstresować? Jak wpłynąć, żeby oni nie wprowadzali takiej atmosfery?
1: No przede wszystkim myślę, że musimy my jako rodzice, dziadkowie, zdawać sobie sprawę z tego, co się naprawdę może dziać z naszymi dziećmi. Oczywiście też nie przesadzajmy z tym stresem, dlatego że tak naprawdę wiecie Państwo, że jest austres, który jest stresem pozytywnym, że to, że jesteście tutaj od świtu dzisiaj, to jest też powodem tego, że przygonił Was częściowo stres, żeby nie spóźnić się do pracy. Więc stres pełni też pozytywną rolę. Ale tak naprawdę, jak jest go za dużo, to rzeczywiście nie jest to dobre. Ani dla nas, osób dorosłych, ani dla dzieci.
2: Ale wydaje mi się, że to też jakby za dużo czasami na siebie bierzemy po prostu, bo są te zajęcia dodatkowe, na które trzeba dzieci zawieść. W związku z tym inna organizacja tego rytmu dnia, to sprawia, że my jesteśmy po prostu cały czas w gonitwie z czasem.
1: Ja bym chciała tak trochę ostrzec rodziców, jeżeli mam do tego prawo, że żeby uważać z tymi zajęciami dodatkowymi, żeby uważać, dlatego że bardzo często, jak rozmawiam już z dorosłymi ludźmi, którzy wspominają swoje dzieciństwo, to wspominają go bardzo często w taki sposób, że no, moi rodzice specjalnie mnie nie kochali, dlatego że ciągle mnie gdzieś zawozili, ciągle, żeby nie być ze mną, to mnie dawali na różnego rodzaju zajęcia.
0: A my no tego nie robimy.
1: No właśnie, tak. A my przecież mamy motywację taką, żeby one były jak najdoskonalsze.
2: Najlepiej wykształcone, tak.
1: Ale w rzeczywistości, w rozliczeniu, to nie jest, nasz czas jest, jak czekamy pod tymi zajęciami w aucie i się denerwujemy w ogóle, czy zdążymy na inne ważne też dla nas sprawy. Natomiast dla dzieci to nie jest czas z nami. To jest czas właśnie na tych zajęciach. Poza tym myślę, że się zrobiła taka olbrzymia moda na bycie doskonałym z jednej strony, a z drugiej strony też moda na coś takiego, co ja bym nazwała, że nam się to należy. Że nam się to należy, nam się należy być szczęśliwą osobą. I w związku z tym dawanie sobie rady nawet z najdrobniejszymi sprawami stresującymi wydaje się no, prawie niemożliwe. No bo jak to?

0: którą mi się należy szczęście. Ja powinnam dostawać szczęście z automatu. I tutaj nie ma specjalnie miejsca na moich znajomych, na moich przyjaciół, a nawet i na rodziców. Także my jako rodzice uważajmy na to, żebyśmy sobie no, nie wychowali trochę roszczeniowych sopków, bo na pewno na tym nam nie zależy. Dlaczego jesteśmy też przyjęci? No bo zarazem ten świat się taki zrobił, że te wyniki mają być zawsze najlepsze. Tylko wiecie Państwo, myśmy tak w międzyczasie sobie rozmawiali, ale to może być taka złudna wizja ze względu na to, że dziecki bardzo często i tak pójdą swoją drogą i najważniejszym naszym obowiązkiem jest to, żeby wyposażyć ich w kompetencje takie, które im tą drogę ułatwią, a że to nie zawsze będzie spełnienie naszych marzeń i naszych założeń. Czasem ludzie mi mówią tak, no trochę przesadzasz, bo tak naprawdę to przecież zawsze była różnica między dziećmi a ich pokoleniowa, ale ja mam wrażenie, to jest moje osobiste wrażenie, że ta różnica jest trzykrotnie większa niż była w pokoleniu na przykład moim i moich rodziców, ze względu na to, jak bardzo cywilizacja idzie do przodu, jak bardzo komunikacja idzie do przodu, jak inaczej się w ogóle dogadujemy.
1: Jak dzieci się zapatrują na inne modele, na inne wzorce, bo mają w internecie teraz cały świat, w tych telefonach na przykład, w komputerach.
0: Oczywiście.
1: Co tam rodzic sobie tam coś ględzi.
0: No tak, oni mają, po pierwsze mają te inne wzorce, mogą się na to zapatrywać, ale po drugie oni też żyją inaczej. Ja ostatnio usłyszałam bardzo mądre zdanie od jednego ze swoich kolegów po fachu, który powiedział coś takiego, że młodzież ma do nas żal o to, że my ich traktujemy dość protekcjonalnie, że uważamy, że ten nasz świat związany z naszymi wartościami, z naszymi zachowaniami jest jedynym światem do przyjęcia, a oni tego nie chcą zrozumieć. Natomiast my też nie bardzo chcemy, my nie bardzo jesteśmy dumni z tego, że właśnie nie uzależnimy się od tych komórek, od tej sieci. Ja sama jestem dość wykluczona cyfrowo, więc mam moralne prawo, żeby o tym mówić. Niemniej jednak dzięki temu są pewne sfery życia takie, w których ja już się po prostu nie liczę i za którymi nie nadążam. I myślę, że pretensje do świata to jest dość taka mocna waluta, niemniej jednak może warto czasem wziąć lusterko i pomyśleć, czy ja coś w tym kierunku zrobiłam, żeby zrozumieć, o co naprawdę temu mojemu dziecku chodzi.
2: Mirosława Olszewska, psycholog z Uniwersytetu WSB Merito, jest naszym gościem, a za moment jeszcze powiemy, jak z tym wszystkim muszą sobie radzić ci, którzy nauczają te dzieci, czyli specjaliści, wychowawcy, nauczyciele. Zostańcie koniecznie z nami już teraz na naszej antenie Mrozu i bracia Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: Za 14 minut będzie 11. Rozmawiamy dzisiaj o powrocie do szkoły we wrześniu, o problemach, z jakimi borykają się i dzieci, i rodzice. No a teraz pora na nauczycieli, na specjalistów, którzy muszą się mierzyć z tymi przede wszystkim WhatsAppowymi grupami i problemami rodziców. Tam czasami jest bardzo gorąco. Jak to wpływa na samych nauczycieli? To pytanie do naszego gościa Mirosława Olszewska, psycholog z Uniwersytetu WSB Merito. Kiedyś tak nie było, prawda?
1: Rzeczywiście tak nie było. No i to jest jedna z tych możliwości sieci, które nie dla wszystkich są tak cudowne. Ja myślę, że my jako rodzice zrobiliśmy taki poważny błąd polegający na tym, że zniszczyliśmy autorytet nauczycieli. Że w jaki sposób, oczywiście różne rządy nam w tym w jaki sposób pomogły, że nauczyciele przestali być taką automatyczną wartością, że jak pamiętacie, we wsi najważniejszą osobą, no to poza księdzem w ogóle, to był nauczyciel. Oczywiście dochodziły jeszcze inne ważne osoby, ale ten autorytet nauczyciela był jakby ciągle wzmacniany. Natomiast teraz te grupy WhatsAppowskie są naprawdę bardzo szkodzące i opinii o nauczycielach, ale także nauczycielom jako ludziom, że musimy pilnować ich, musimy ich dopieszczać w jakiś sposób jako społeczeństwo, bo oni przecież uczą nasze dzieci, w naszym interesie to leży. My zresztą jako Merito też ostatnio prowadziliśmy takie szkolenia, które się nazywają Akademią Ratownika Emocjonalnego. Jeszcze chyba myślę, jest tam jakaś możliwość zaczepienia się o to dzięki samorządowi województwa marszałkowskiego, ale jest to tak, że zajmujemy się tam emocjami ludzi, uczuciami nauczycieli, ale także i jak dawać sobie radę ze swoimi emocjami i żeby je nie przerzucać ani na najbliższych, bo to też odgrywa rolę, ani na dzieci, które mamy pod opieką. Także jest to taka akademia, która daje bardzo dużo wsparcia. Uczy też pewnych technik związanych z komunikacją, z tym, jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły. Cytuję tutaj tytuł bardzo znanej pozycji.
2: A jest to w ogóle duży problem? Wynika właśnie na przykład czy z frekwencji na tej akademii, albo z pani rozmów, z pani doświadczeń tych terapeutycznych, że nauczyciel przychodzi, rozkłada ręce, mówi, że ja już nie mam siły, na myśl o 1 września, mam wygawki.
0: Wypalają się też bardzo szybko nauczyciele.
2: Jest tak? Rośnie to jakoś?
1: Wypalają się, oczywiście, że to rośnie. Wypalają się głównie dlatego, no, że nie mają akceptacji społecznej, taką, na którą sobie naprawdę zasłużyli. Bo pamiętacie, że przysłowie, które mówiło o tym, obyś cudze dzieci uczył.
2: Tak.
1: No więc ono chyba się spotęgowało na dzisiejsze gdzieś tam czasy, dlatego że nie traktujemy nauczycieli jako tych, którzy rzeczywiście niosą ten kaganek oświaty. Ja to tak marzę o tym, ucząc też na uczelni, żeby studenci chodzili za mną i mówili, naucz nas, jesteś mądrzejsza, wiesz więcej, przekaż nam to. Nie będę mówiła, z czym przychodzą i co mówią ze względu na kulturę osobistą, ale na poważnie mówiąc, nie żartując, to rzeczywiście pracowaliśmy dość dużo nad tym jako społeczeństwo, żeby ten autorytet nauczyciela w jakiś sposób obniżyć. I teraz jest to naszym obowiązkiem, żeby dać im wzmocnienie, żeby poczuli się adekwatnie silni, ale też to, co chcemy robić na tej akademii, to jest coś takiego, żeby pokazać, jak wygląda ten świat dzieci teraz, bo to jest zupełnie inny świat, chociażby dlatego, że one się inaczej komunikują i to nie w kategoriach takich, co jest lepsze, co jest gorsze, ale jest to inne. Nauczmy się siebie nawzajem.
0: No, piękne słowa i chyba piękne podsumowanie na do naszej
2: tak
0: rozmowy.
2: Tak jest.
0: Mirosława Olszewska, psycholog z Uniwersytetu WSB Merito, była naszym gościem. Pięknie dziękujemy za cały pakiet szczegółów. Mam nadzieję, że okażą się pomocne w tym trudnym powrocie do szkoły.
2: Tak jest, dziękujemy.
1: Też mam nadzieję. Do widzenia.
2: Do widzenia.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
3: Nowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę w widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Cyberataki, kryzysy lokalne, zagrożenia na drogach. Jesteś na to gotowy? 17 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
1: Po reklamie.
5: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 11. Słuchacie Radia Opole. Mamy dziś środę, to jest 9 dzień września. Sprawdźmy najważniejsze informacje ze świata, kraju i naszego regionu.
6: Polsko-amerykańska umowa warta 4 miliardy dolarów na finansowanie zakupu broni z USA. Powiemy też o 10. święcie lata w stolicy regionu. Zaprezentują się organizacje pozarządowe. Tenisowy US Open już bez obrońcy tytułu Carlosa Alcaraza.
7: Wiadomości Radia Opole.
8: O szczegółach Katarzyna Plewnia.
6: Najpierw jednak uwaga kierowcy w Opolu. Od dziś do końca tygodnia duże utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulicy Ozimskiej z Choroszkiewicza. Miejski Zarząd Dróg informuje, że wymieniana będzie tam nawierzchnia na pasach lewoskrętu na wiadukcie na ulicy Ozimskiej w kierunku Choroszkiewicza. Planowana jest też wymiana pętli indukcyjnych, które służą do sterowania sygnalizacją świetlną. Do dyspozycji kierowców przez cały czas będzie jeden z pasów do jazdy w lewo.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Stany Zjednoczone udzielą Polsce kolejnych grantów i pożyczek na zakup amerykańskiego uzbrojenia. Przedstawiciele rządów Polski i USA oraz przedstawiciele Dyrekcji Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę opiewającą na 4 miliardy dolarów w ramach programu Foreign Military Financing. Całość wsparcia pożyczkowego dla Polski sięgnie 20 miliardów dolarów. W latach 2021-2025 import z USA stanowił około 45% całości pozyskiwanego uzbrojenia. Jak mówi wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, amerykańskie firmy zbrojeniowe są mile widziane w Polsce.
9: Dobrze skonstruowana obrona wschodniej flanki NATO nie obędzie się bez amerykańskiego sprzętu i bez amerykańskiego wsparcia. Polska chce być i jest hubem dla amerykańskich firm zbrojeniowych w Europie.
6: A Polska kupuje w Stanach Zjednoczonych m.in. samoloty F-35, czołgi Abrams, systemy rakiet Patriot oraz śmigłowce Apache. Obecna umowa jest szóstą zawartą przez Polskę w ramach programu FMF.
7: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: W mocy pozostają unijne sankcje nałożone na rosyjskiego oligarchę, byłego właściciela angielskiego klubu piłkarskiego Chelsea. Roman Abramowicz po raz trzeci przegrał przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Były właściciel Chelsea kwestionowały wpisanie go na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowaniem majątku w Europie. Po napaści Rosji na Ukrainę Abramowicz, oprócz tego, że był swego czasu właścicielem Chelsea, jest też głównym akcjonariuszem spółki Evraz, koncernu górniczo-hutniczego, jednego z kluczowych w Rosji. Oligarcha domagał się w sądzie Unii Europejskiej usunięcia z czarnej listy i odszkodowań, ale sędziowie odrzucili jego roszczenia.
7: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
6: Przed nami dziesiąte święto lata w stolicy regionu. Już w niedzielę 13 września na placu Kopernika od południa mieszkańcy będą mogli poznać opolskie organizacje pozarządowe, a także skorzystać z licznych atrakcji dla dzieci i dorosłych. W wydarzeniu towarzyszyć będzie 6. opolski rajd rowerowy. Impreza głównie służy pokazaniu naszych organizacji pozarządowych, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
10: Ten piknik będzie trwał przez cały rajd rowerowy. Później, gdy rowerzyści zjadą się z powrotem na płytę placu Kopernika, będzie taki finał.
6: Po raz dziś
0: 10. Mieszkańcy i mieszkanki Opola będą mogli poznać organizacje pozarządowe, ich działalność, ich codzienność, być może poznać właśnie taką organizację, w której zaczną swój wolontariat. I chcemy, żeby to było wydarzenie rodzinne, obywatelskie, sportowe, aktywne.
6: Dodaje Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu. Niedzielny piknik na Placu Kopernika potrwa do godziny 16.
7: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
6: Amerykanka Jessica Pegula awansowała do półfinału tenisowego turnieju Wielkiego Szlema US Open. Reprezentantka gospodarzy pokonała rodaczkę Emme Navarro 2-1 i po raz trzeci z rzędu znalazła się w czołowej czwórce tych zawodów. Tam czeka już na nią Aryna Sabalenka. Białorusinka wyeliminowała Czeszkę Lindę Noskową także 2-1. Mistrzowskiego tytułu na kortach Flushing Meadows nie obroni Carlos Alcaraz. W ćwierćfinale US Open Hiszpan przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem 2-3. Shelton w półfinale zmierzy się z rodakiem Francisem Tiafoe, który wyeliminował innego Amerykanina Alexa Michaelsena. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. W samo południe spotka się z Państwem Jacek Rudnik.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Sporo błękitu na niebie, ale takie jakieś smugi z chmur też się zaczynają tworzyć. Uwaga, w prognozie mamy zachmurzenie duże i całkowite dziś w ciągu dnia. Uwaga, w drugiej połowie dnia może pokropić, ba, możliwe też burze. Weźmy to pod uwagę, ale za to ciepło. Do 27 stopni dziś w regionie, a wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. No, w czasie burz może powiać tak do 70 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże, całkowite. Jeszcze tam początkowo też możliwe burze i opady deszczu. No i w nocy znów chłodno, tak do 13 stopni. No zupełnie.

0: Reklama społeczna.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
3: Kiedy przyjedzie tata?
4: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
3: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
5: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
4: O nie, proszę, nie.
3: Co się stało? Gdzie jest tata?
6: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.

0: kończył to.
1: 17 minut mamy po godzinie 11. Oczywiście słuchacie Radio Pole, duet na fali i duet gości u nas w studiu. Kolejni dr Agnieszka Kania, Dom Sztuki Żar. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: I dr Marek Błaszczyk, to prezes Opolskiej Izby Lekarskiej, ale co też przy tej rozmowie warte podkreślenia, gitara basowa w zespole dr Floyd. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: A będziemy rozmawiać sobie o takim wydarzeniu. Po raz pierwszy się odbędzie w Opolu. Pierwszy festiwal sztuk lekarskich, to już w piątek 11 września. Start o 16 na Małym Rynku w Opolu. Festiwal sztuk lekarskich. Ale to nie będzie o bezbolesnym, nie wiem, usuwaniu wyrostka. To nie taka sztuka lekarska.
2: Lekarz to nie zła sztuka, ale nie będzie usuwania wyrostków, tudzież innych elementów ciała ludzkiego. Wręcz przeciwnie, będziemy dokładać do państwa ciał i dusz, mam nadzieję, coś pięknego, czyli sztuki. Pokażemy, że lekarze nie tylko potrafią zmalować diagnozy, ale też potrafią zmalować niezłe obrazy. Potrafią rozmawiać o literaturze, potrafią grać na basie, nie tylko na basie, ale też na innych instrumentach, śpiewać, tańczyć, wywracać oczami, to wszyscy wiedzą.
3: Strykać aparatem zdjęcia, niesamowite zupełnie.
4: Ale ja myślę, że lekarze też potrafią grać na nerwach. Jak mówią, że termin wizyty w 2027 roku.
1: I zaczęły się trudne tematy. No dobrze, jak ustawić polską służbę zdrowia?
3: Wystarczy zajrzeć do gazet, to już człowiek się denerwuje. Tak, i potem jest potrzebny psychiatra.
4: Panie doktorze, ale w ogóle skąd zamysł na to, żeby taki festiwal sztuk lekarskich powstał?
3: Jest potrzeba ewidentnie pokazania naszego środowiska w innym wymiarze. Naprawdę ostatnio wokół nas dzieje się średnio. Wizerunkowo nie wygląda to dobrze i chcemy pokazać, że naprawdę środowisko lekarskie to nie tylko afery, nie tylko czerwone nagłówki.
1: Miałem zapytać, ile za występ bierzecie?
3: Zgodnie z umową z Sony Music możemy grać tylko i wyłącznie za darmo.
1: No to już wizerunek pan doktor poprawił momentalnie tą wypowiedzią.
3: Więc tak, no i chcemy właśnie pokazać nasze środowisko i doktorów od tej innej strony, pokazać, że jesteśmy normalnymi ludźmi, a jako że sztuka lekarska to jednak jest sztuka, a sztuka mówienia, grania, robienia zdjęć, malowania, to też jest prawdziwa sztuka. Chcemy to pokazać, że potrafimy się w tym wszystkim razem połączyć i niech ludzie zobaczą, że doktory to też normalne ludzie.
1: Mają pasję, mają hobby i nie zawahają się pokazać tego właśnie na Małym Rynku w Opolu, tak? Czyli w programie, ja tu tak widzę, na dzień dobry spotkanie chyba z poezją będzie, tak?
2: To nie chodzi chyba tylko o pokazywanie, tylko o zachęcenie państwa do przylepiania się, do bycia z nami. A to średnio to jest ten daleko idący eufemizm, no bo faktycznie Bronisław Maj ostatnio zastanawiał się w swojej książce Liryczna diagnoza, czy lekarz to też człowiek. Spróbujemy udowodnić państwu, że czasem bywa człowiekiem, oczywiście rzadko i proszę nie liczyć na zbyt wiele.
1: Oczywiście.
2: Zacznie się od poezji, bo zacznie się od rozmowy z Bronisławem Majem, wielkim poetą, który przyjeżdża specjalnie z Krakowa i będzie państwa zapraszał do świata poezji, wiersza, ale też takich diagnoz, które są nieoczywiste, ponieważ wywodzą się ze strofy wierszowej, wywodzą się ze słowa, wywodzą się z tego, od czego zaczynała sztuka lekarska, czyli od mówienia i od patrzenia i od słuchania.
1: Doktor od siedmiu boleści, ja tylko dodam, tak się nazywa to spotkanie i już fajny tytuł jest, jak dla mnie.
4: To w takim razie pozostajemy w takim przyjemnym klimacie. Za moment wrócimy do rozmowy o pierwszym festiwalu sztuk lekarskich.

0: Duet na fali.
1: Jeśli jeszcze nie macie planów na piątkowe popołudnie, to warto to zmienić, zapisać sobie w notesie, że warto się udać na Mały Rynek w Opolu i od 16 do 22 uczestniczyć w pierwszym festiwalu sztuk lekarskich. W naszym studiu goście, którzy zapraszają na to wydarzenie, właśnie dr Agnieszka Kania z Domu Sztuki Żar i dr Marek Błaszczyk, prezes Opolskiej Izby Lekarskiej, także członek zespołu dr Floyd. Krzyśkowi się wyrwało, to mogę zdradzić takiej naszej radiowej kuchni, że będzie masowanie eskulapa, to będzie malowanie.
2: Smarowanie, słuchaj. Generalnie, bo i tak później słuchacze zapamiętają, to ja szybko wyjaśniam. Nie, bo warsztaty malowania ceramiki dla dzieci i dorosłych, o 17 i one się nazywają, uwaga, wymaluj eskulapa. Ja chciałem eskulapa wysmarować, ale to po prostu znowu zaparowane okulary.
1: Pani chyba. Doktor, to o co chodzi z tym eskulapem?
3: No tutaj pan się zabawił już w doktora Freuda, bo to przejrzenie jest zawsze ważne, tak. Więc już wiemy, że będziemy nie malować, tylko będziemy smarować.
2: Zmieniłem wam plany,
3: ponieważ to się teraz bardzo źle kojarzy, więc wycinamy to słowo i będziemy mówić o eskulapie. To jest wąż, jak państwo wiedzą. To jest wąż, który potrafi uzdrawiać i oplata się wokół laski lekarskiej i te wąże już na państwa czekają, ale to nie są takie wąże, które kąsają, tylko są rozłożone na stole i czekają, i zrobione z gliny i czekają, żeby je wymalować. A chciałam tylko przypomnieć, skąd się wziął ten wąż, bo może nie wszyscy państwo pamiętają, że był taki Asklepios, pierwszy lekarz. To Asklepios był synem Koronis i Apollina i Apollo stwierdził, że jego dziewczyna go zdradza, postanowił ją zabić, ale zanim to zrobił, wyciągnął z jej brzucha, czyli zrobił pierwszą cesarkę na świecie i wyciągnął właśnie tego Asklepiosa, który jest patronem i lekarzy, i artystów. A zatem Festiwal Sztuk Lekarskich jest jak najbardziej uzasadniony, dlatego że mamy wspólnego patrona, właśnie tego Asklepiosa, a możemy wspólnie malować z artystami, czyli z państwem, wełże i nie tylko wełże, bo eskulapy.
2: No i pięknie to pani doktor wytłumaczyła.
4: Proszę,
2: ja już się więcej nie pomylę.
4: Proszę zwrócić uwagę, że ten wysmaruj, czyli wymaluj eskulap, to jest skierowane także albo przede wszystkim do dzieci, czyli można przyjść z dziećmi i one będą miały zajęcie. Bo wiemy, że młodzi doktorzy, którzy mają dzieci, to czasami się wymują, ojej, a co ja mam zrobić z dzieckiem?
1: No, otóż to.
4: Tutaj przychodzi z dzieckiem i duży ma zajęcie i dziecko ma zajęcie.
2: No i pięknie.
1: Panie doktorze, ale będzie też pięknie muzycznie, bo będzie muzyka Pink Floydów grana właśnie przez doktorów Floydów.
4: W pierwszym rzucie, tak, o 19:00 doktor Floyd, nie mylić z doktor Freud, prawda? Faktycznie muzykę Pink Floydów zaprezentuje. Namiętnie ją gramy od pewnego czasu i z przyjemnością ją zaprezentujemy na otwartej scenie, która będzie z tyłu miała wyświetlane wizualizacje od naszego przyjaciela Krzyśka Tarnowskiego, który pod tą muzykę konkretną i pod teksty prezentować będzie przepiękne, żywe obrazy. Warto też chociażby dla tego samego przyjść i pooglądać. Na przyszłość, tak szczerze powiedziawszy, planuję, żeby się gdzieś pojawiły teksty Floydów, bo akurat oni mają ciekawe, a część tych obrazów naprawdę będzie nawiązywała do tego, co się dzieje w tekście. A po naszym koncercie o 20:30 będzie występował Reanimatos Classic, czyli zespół doktora Drosika w lżejszym repertuarze. Ale zapewniam, będzie ciekawie.
2: No właśnie, czyli tak, mamy dwa zespoły w ogóle złożone z lekarzy, mogę śmiało chyba powiedzieć, tak? Nawet chyba do niedawna grających razem, tak? Tak,
4: jakieś
2: pączkowanie,
4: tak, tak.
2: Są
4: ładnych parę lat temu był po prostu zespół, który się nazywał Reanimators. W pewnym momencie okazało się, że doktorów chętnych do grania zrobiło się tyle, że trzeba było te zespoły podzielić. Powstał Reanimators New i Reanimators Classic. Reanimators New teraz się przeinaczył w Dr. Floyd, a Reanimators Classic, no to jest zespół doktora Drosika, w tym składzie gra od pewnego czasu.
1: To nie zmienia faktu, że...
4: nową wokalistkę.
1: To może przyciągnąć... Panią doktor, jak to tak zabrzmiało, że ja myślę, że słuchacze Radio Opole...
4: Trzeba przyjść i posłuchać i
1: przede wszystkim płci męskiej będą zainteresowani.
2: Słuchajcie, no to dobrze, znowu zrobimy tu przecinek. Ja mam taką propozycję, no to skoro już o tych Floydach tyle mówimy, no to właśnie widzę, że na naszej playliście wskoczył piękny klasyk Another Brick in the Wall. No już teraz w Radio Opole posłuchajmy tego razem.

0: Kosa w utworze Na koniec dnia w Radiu Opole. Za 16 minut będzie południe. A przypomnę tylko, że wcześniej piękny klasyk wybrzmiał na naszej antenie, Another Brick in the Wall, zespołu Pink Floyd, bo w zasadzie członek zespołu Dr. Floyd cały czas w naszym studiu, czyli dr Marek Błaszczyk, prezes Opolskiej Izby Lekarskiej, a także dr Agnieszka Kania, Dom Sztuki Żar. Zapraszamy was cały czas na Mały Rynek w piątek, na Mały Rynek w Opolu na 16. Tam pierwszy festiwal sztuk lekarskich. No i właśnie, doktorzy pokażą swoje liczne talenty muzyczne, poetyckie, ale też i kosmiczne. Dobrze. Kosmos to będzie wernisaż wystawy fotografii. O tym jeszcze nie mówiliśmy w programie. Proszę trochę więcej o tym. O 18:00 coś takiego się wydarzy.
1: Myślę, że nikt nie wyleci w kosmos, a zapraszamy państwa właśnie, żeby spaść z różnych planet i gwiazd. Otóż będzie to wernisaż wystawy malarsko, fotograficzno, poetycko, jeszcze jakieś
2: trudno policzyć. A będą zdjęcia rentgenowskie?
1: Oczywiście, że tak, prześwietlimy państwa oczami, bo w tym dniu lekarze nie będą brali swoich machin, tylko będą prześwietlać oczami. To będzie ciekawa wystawa, dlatego że to będzie skupisko różnych sztuk. Tak jak powiedziałam, Asia Matlachowska-Pala przeczyta swoje wiersze, ale będą też fotografie Joli Mokrzyckiej, która potrafi tak pokazać świat, że on jest nie do poznania. No i prawdziwe malarstwo, malarstwo olejne, z którym już coraz rzadziej mamy do czynienia, a jeszcze takie wielkie formy, które prawie że są na całą ścianę 4x5, więc zapraszamy, żeby być na tym otwarciu wystawy. Ale jeszcze przed otwarciem wystawy, to państwo zmalują niezłe rzeczy, bo jeszcze przypominam, że będą państwo mogli zmalować, jak kolega, jak tam pan powiedział, dowiedziałam się, że to jest redaktor uzbrojony przed chwilką, czyli kojarzy się medycznie. Tak, będzie można wysmarować eskulapy.
0: Wymalować, to już do mnie przylgnęło. Ale jeszcze jeden, tutaj musimy zahaczyć, portrecista, jeszcze spotkanie poświęcone życiu i dziełu doktora Mieczysława Chruściela, to mnie zaciekawiło. Cóż to za postać była? 18:30 jeszcze macie taki punkt.
1: Tak, to jest nieżyjący malarz, doktor, który jest nazywany malarzem rektorów. To jest fantastyczny portrecista, który należy do takiego Olimpu malarzy, którzy tworzą postaci. I jak byłam u niego w Szczecinie, to okazało się, że on mieszka i że jego żona żyjąca, Mirka, żyje z tysiącami osób, które wiszą na ścianach. I dwa obrazy zostały przywiezione tutaj do Opola. Już stoją i czekają na państwa. I zobaczą państwo, jak można pokazać inną osobę swoją ręką. Bo Mieczysław Chruściel jest faktycznie zjawiskiem, jeśli chodzi o malowanie osób, postaci. I to nie zaważyłabym do środowiska lekarskiego, że my, lekarze, tak potrafimy namalować. To jest po prostu świetny artysta, świetny malarz. I chcemy go przypomnieć, chcemy o nim porozmawiać, chcemy pokazać, że był z nami przed chwilką. A teraz jest, ponieważ są jego obrazy.
2: Panie doktorze, muszę jeszcze zapytać, bo skoro szykuje nam się takie nagromadzenie braci lekarskiej w jednym miejscu, to co, może jakieś szybkie konsultacje?
3: Nie tym razem. Nie chcemy tej aktywności tutaj akurat uprawiać. Naprawdę zapraszamy do tego, żeby zobaczyć, że doktory to są też ludzie ze swoimi pasjami zupełnie innymi. Chcemy pokazać się z absolutnie innej strony. Popatrzcie, posłuchajcie, poczujcie.
2: Wstęp bezpłatny.
0: O, właśnie, tylu lekarzy, a wy można za darmo przyjść, słuchajcie, i posłuchać, poglądać. To jest fenomenalna informacja. To się w głowie nie mieści. Do czego to doszło?
2: Pierwszy festiwal sztuk lekarskich już w najbliższy piątek, a zapraszali na to wydarzenie dr Agnieszka Kania z Domu Sztuki Żar i dr Marek Błaszczyk, prezes Opolskiej Izby Lekarskiej. Dziękujemy pięknie.
0: Dzięki bardzo, było miło.
1: Dziękujemy.

0: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
1: Cyberataki, kryzysy lokalne, zagrożenia na drogach. Jesteś na to gotowy? 17 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
2: Po reklamie.
3: Zbliżamy się do 12. Słuchacie Radio Opole w środę. To 9 dzień września. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z naszego regionu.
4: Gdzie jest granica? Pytają kierowcy w kontekście Senpali. W interwencji rządowej w tej sprawie nie widać na horyzoncie. W czwartek i piątek wizytacja miejsc pod potrzeby stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
5: Wiadomości Radia Opole.
6: A dyżur w newsroomie rozpoczął Jacek Rutnik.
4: Kłania się nisko, dzień dobry. Najpierw kierowcy o utrzymujących się wysokich cenach paliw, o obciążenia dla domowych budżetów, pytał Arkadiusz Augustyniak.
7: Czy jest taka cena, przy której stwierdzi pan, że nie jeżdżę samochodem, przesiadam się na rower?
8: Niestety na rower nie, bo daleko mam bardzo do pracy i muszę jeździć codziennie na szóstą, ale...

0: O instalacji gazu już myślałem.
1: To są duże wydatki w skali miesiąca na paliwo.
0: 800 miesięcznie wychodzi.
2: Jeszcze mniej, dlatego że ja generalnie zawsze byłam przyzwyczajona, żeby bardziej korzystać z komunikacji. Dlatego gdzieś, jeżeli mogę, jest tramwaj, bezproblemowe połączenie, to wybieram coś takiego. Ale nie ukrywam, że no da się odczuć oczywiście tą podwyżkę.
3: Jest krok w kierunku zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy nad Wisłą. Przedstawiciele amerykańskiej administracji będą czwartek i piątek wizytować miejsca, w których potencjalnie mogłyby powstać bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Chodzi przede wszystkim o zachodnią część Polski.
4: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Mija 1000 dni obecnego rządu. Jego ministrowie chwalą się osiągnięciami. Opozycja życzy, by jak najszybciej oddali władzę. Michał Fabisiak.
5: Ministrowie niemal na jednym tchu wymieniają sukcesy rządu.
6: Udało się zdusić inflację, gospodarka ruszyła. Rekordowe inwestycje zagraniczne.
5: Wylicza wiceminister sportu Piotr Borys. Polityk Koalicji Obywatelskiej zauważa, że obecny rząd wydaje najwięcej w historii na armię, ochronę zdrowia czy transfery społeczne. Opozycja mówi jednak o 1000 dni straconych szans.
7: 1000 dni zwijania wielkich projektów inwestycyjnych.
5: Mówi kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek, który oczekuje upadku rządu. Ten kreśli jednak wezwania na przyszłość. Na tej liście, jak słyszymy, reforma systemu podatkowego, ochronę zdrowia czy rozliczenie rządów PiS.
3: Polska jeszcze w tym miesiącu otrzyma 7 800 000 000 euro z Krajowego Planu Odbudowy w ramach piątej transzy. Jak przekazała wcześniej brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pomecka, unijne kraje dały ostateczną zgodę na wypłatę. W tym miesiącu Polska wyśle już ostatni wniosek o płatność.
4: Twoje radio, twoje wiadomości.
3: Do listopada potrwa budowa hali sportowej przy podstawówce w Grobnikach w ramach ministerialnego programu Olimpia. W tym tygodniu będzie prawdopodobnie już montowana profesjonalna podłoga sportowa o specjalnych standardach. Zadanie za 5,5 miliona złotych ma 70% dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza na czwartkowe spotkanie informacyjne dotyczące planowanej budowy obwodnicy Sidziny. Trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie budowlane. To czwartkowe spotkanie w świetlicy wiejskiej przy placu Elsnera, oczywiście w Sidzinie. Rozpocznie się o godzinie 17.
4: Światowe agencje informują.
3: Wielka Brytania szykuje wielki test swojej gotowości na wypadek wojny. Za kilka miesięcy część byłych żołnierzy ponownie otrzyma wezwania. Rząd chce sprawdzić, czy wojsko potrafi szybko zmobilizować, wyposażyć i skierować do zadań tysiące weteranów. Rządy skrajnej prawicy w Saksonii-Anhalt, gdzie Alternatywa dla Niemiec w niedzielę wygrała wyraźnie wybory, nie są wcale przesądzone, wynika z najnowszych analiz. Alternatywa dla Niemiec wciąż nie zbudowała większości w niemieckim landzie, a wraz z opadaniem tego powyborczego kurzu pojawiają się pomysły na rząd bez zwycięzcy tych wyborów.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Coś pochmurno zaczyna się robić. Chociaż są to delikatne smugi z chmur, jak to przed godziną określił mój serdeczny kolega. Od 25 do 27 stopni. Spodziewamy się dzisiaj burz i spodziewamy się dzisiaj intensywnych opadów deszczu, także uważajcie na siebie, IMGW ostrzega. Nocą od 11 do 13 stopni. Jutro spadek temperatury do 20 stopni i będzie deszczowo.
9: A w Opolu wzrosło nam z 25 do 26 stopni. No i jeśli chodzi o resztę większych miast, no to uwaga, mamy na przykład w Kluczborku 24 stopnie i tam pojawia się już taki znaczek, że mogą być burze. Jeśli tak, to dajcie koniecznie znać. Natomiast Namysłów to jest teraz i brzeg najchłodniejsze miasta, po 23 stopnie tylko. O, i w Nysie też tyle. A Kędzierzyn-Koźle, tam to się można opalać. 27.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry, to duet na fali. Iwona Tokarska.
9: Krzysztof Rabi, dołączył do nas Marcin Głowinkowski.
8: Napisałeś sobie?
9: Tak szybko sobie napisałem.

0: muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
1: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
0: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
1: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Reklama społeczna.
2: Reklama.
6: Cześć sąsiad, jak firma?
7: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
6: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
7: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
6: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
7: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.

0: nowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na ch-karolinka.pl.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24.30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na PL, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
4: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: Lawson i Juliet na antenie Radio Opole. A teraz trochę o naszym podwórku. No bo tak, wczoraj odbyła się sesja Sejmiku Województwa Opolskiego. No i choć sala obrad na Opolskim Ostrówku to nie jest przecież Sejm przy Wiejskiej, nikt na nikogo nie szczekał, no to jednak temperatura dyskusji w pewnym momencie osiągnęła punkt wrzenia.
2: Jak wiadomo, radni koalicji opozycji nie darzą się nadmierną sympatią i nie puszczają żadnej okazji, nie przepuszczają żadnej okazji, żeby wbić sobie szpilę. I taka wymiana ciosów trwa już od pewnego czasu, ale wczoraj potyczka między Szymonem Godylą z Koalicji Obywatelskiej, radnym PiS Wojciechem Komarzyńskim przybrała dość nieoczekiwany obrót.
3: Pan mówił, że u pana na mediach społecznościowych jest dużo kontrowersyjnych materiałów. Wszedłem na pana profil i znalazłem zdjęcie, na którym pan próbuje pocałować kozę i... Ale nie wiem, czy o to pytać.
4: Pan jest osobą, zdaje się, w tym momencie niestabilną emocjonalnie.
5: Szanowni panowie, zejdźmy w tym momencie...
4: Bo jeżeli zwierzęcie z sympatii do człowieka podchodzi i wykonuje taki gest w stosunku do człowieka...
6: Panie przewodniczący, co pan Godyla teraz wyprawia?
4: To jest absolutnie rzeczą obrzydliwą, to co pan robi.
2: No troszkę się panowie poprzekomarzali. Tak było wczoraj na sali obrad. Nagranie z sesji zamieścił na swoim Facebooku radny Komarzyński, więc automatycznie gorąca dyskusja przeniosła się teraz do sieci.
1: Obrońców praw zwierząt od razu uspokajamy. Oczywiście wątek całowania kozy nie jest tam jakoś już nadmiernie kontynuowany. Pada za to sformułowanie w komentarzach o robieniu Sejmu chlewu. No i tu chyba już ewidentnie jest coś na rzeczy.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
2: Paper Moon, nowy projekt muzyczny, polski projekt muzyczny Paper Moon i Olena Milky Way już teraz specjalnie dla was.

0: Natalia Zastępa w utworze Po nocach. Za dwie minuty będzie w pół do 13. No tak, a propos, to chyba po nocach jakoś te ceny zmieniają. No bo tak jest, płacą i płaczą kierowcy każdego dnia z niepokojem, spoglądają na pylony z cenami paliw, no a tam jedna tendencja oczywiście zwyżkowa. No i to niestety nie tylko u nas w kraju. Ceny ropy na światowych rynkach po prostu rosną. Zbliża się ta cena już do $100 za baryłkę. No i to przekłada się między innymi na podwyżki.
1: Przeskoku ponad złotówka na litrze boli tym bardziej, że zakończono rządowy program CPN, ceny paliwa niżej, no i ceny poszły wyżej. Kierowcy, z którymi rozmawiają dziennikarze, przyznają, że wysokie ceny paliw uderzają mocno ich po kieszeni.
2: No do pełna muszę, bo muszę też jeździć, ale szukałam dzisiaj jakiegoś kuponu i byłam smutna, że się skończyły.
3: Powiem szczerze, że denerwuję dość mocno. Na szczęście w tym aucie tankuję tylko 9,5. Jak w drugim aucie tankowałem 9,8, które aktualnie nie jeździ, no to bym już nie miał w ogóle pieniędzy.
4: Czy jest taka cena, przy której stwierdzi pan, że nie jeżdżę samochodem, przesiadam się na rower?
3: Niestety na rower nie, bo daleko mam bardzo do pracy i muszę jeździć codziennie na 6, ale o instalacji gazu już myślałem.
4: To są duże wydatki w skali miesiąca na paliwo?
3: Z 800 miesięcznie wychodzi.
5: Jeszcze mniej, dlatego że generalnie zawsze byłam przyzwyczajona, żeby bardziej korzystać z komunikacji. Dlatego gdzieś, jeżeli mogę, jest tramwaj, bezproblemowe połączenie, to wybieram coś takiego. Ale nie ukrywam, że no da się odczuć oczywiście tą podwyżkę, bo jednak jeżeli chodzi o dzieciaki, czy włożenie do szkoły, na zajęcia, no to tutaj trzeba, więc jest to odczuwalne.
1: Cena benzyny 95-oktanowej na niektórych stacjach zbliża się do 8 zł za litr. Ja wczoraj tankowałam już w tej cenie i powiem tak, dobrze, że jutro Matki Boskiej Pieniężnej.

0: Za 21 minut wybije godzina 13. Pointer Sisters na antenie Radio Pole i one są mocno podekscytowane. Wcale się nie dziwię. Ja nawet wiem dlaczego. Dlatego, że już w najbliższy weekend do Pola przyjedzie królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz, która to najpierw w niedzielę pośpiewa, no a potem odsłoni w dzielnicy Habry swój mural.
1: Cześć Opole. Zapraszam 14 września o godzinie 17 na osiedle Habry na odsłonięcie mojego muralu, który zaprojektowała wybitna artystka Olka Osadzińska, a wykonała grupa Opolska, grupa Murki. Zapraszam. Poniedziałek, 14 września, godzina 17, osiedle Habry.
2: A co było inspiracją do stworzenia tego dzieła? No niewątpliwie twórczość samej Maryli.
3: No S-U-S-ka, aż będę niebieska.
0: No to trochę błękitu już jest. Co jeszcze dodać?
2: A co z ubiorem?
3: Białe koszule na sznurze swój.
0: Pani Marylo, nie za dużo tych życzeń, aby?
3: Kolorowych jarmarków.
2: No to chyba mamy komplet. Maryla jak malowana, nie na Saskiej Kępie, ale na opolskich Habrach. Już nie trzeba będzie pytać, czy znowu zawita do Opola, tylko to ona będzie codziennie witać Opolan.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: 18.47.12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24.30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
9: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
10: W Międzynarodowym Dniu Urody i Dniu Recyklingu Baterii słuchacie Radia Opole. Mamy dziś środę i to jest 9 dzień września. Czas sprawdzić, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju, no i w naszym regionie.
11: Zaczynamy. W wiadomościach około 20 osób poszkodowanych po zderzeniu pociągu Intercity z samochodem ciężarowym w Sokolnikach. To mazowieckie. Prawie 30 tysięcy złotych straciła seniorka z Krapkowic, padając ofiarą oszustwa. Opolska policja ponawia apel o czujność.
0: Wiadomości Radia Opole.
12: Przed mikrofonem Jacek Rudnik.
11: A rozpoczynamy od Śląska. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K., którego sąd rejonowy w Sosnowcu skazał za 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich. Jak przekazał rzecznik prokuratury z Sosnowca Bartosz Kilian, sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie postępowania dowodowego za trafne. Duchowny ma też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowywaniem i edukacją dzieci.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
11: Około 20 osób może być poszkodowanych po zderzeniu pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką w Sokolnikach Mazowieckim, w wyniku czego skład się wykoleił, mówi Polskiemu Radiu rzecznik mazowieckiej Straży Pożarnej Łukasz Darmofalski.
13: Skład pociągu uderzył w samochód ciężarowy. W wyniku tego uderzenia poszkodowany został kierowca pojazdu ciężarowego oraz maszynista składu oraz na pewno dwie osoby z pociągu. Łącznie pociągiem podróżowało około 105 osób, 90 osób wstępnie zostało określonych jako niewymagające pomocy medycznej. Względem kilkunastu osób trwa jeszcze ocenianie ich stanu.
11: Ceny gazu najwyższe w tym roku i dużo wyższe niż miało to miejsce jesienią zeszłego roku, mówi Wojciech Jakubnik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Ceny surowca zbliżają się do poziomu obserwowanego jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę, kiedy Gazprom ograniczał wyraźnie podaż.
14: Powody są podobne, napięcie geopolityczne oraz ograniczenie podaży gazu z Kataru, jednego z głównych dostawców gazu do Unii Europejskiej. Z tego powodu mamy ryzyko dużych wahań cen w tym sezonie, pomimo zasobnych magazynów gazu w Polsce.
11: Rekordowe ceny paliw tymczasem mocno odczuwają przedsiębiorcy. Jak alarmuje Północna Izba Gospodarcza, działalność wielu firm staje się nieopłacalna i tym samym staje pod znakiem zapytania. Jak poważna to skala problemu? Sprawdzimy dokładniej w wiadomościach o 14.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
11: Kolejna seniorka uwierzyła oszustom, straciła prawie 30 tysięcy złotych. 77-letnia mieszkanka powiatu krapkowickiego odebrała telefon od kobiety, która podawała się za jej córkę i przekonywała o potrzebie sfinansowania kosztownej operacji. Mówi młodszy aspirant Dominik Wilczak, oficer prasowy krapkowickich policjantów.
15: Wówczas rzekoma córka przekazała jej, że po gotówkę przyjedzie kurier. Po pewnym czasie w domu 77-latki pojawił się młody mężczyzna, który odebrał przygotowane przez nią pieniądze. Po ich odebraniu opuścił miejsce zamieszkania kobiety. Niedługo później kontakt z kobietą podającą się za córkę całkowicie się urwał. Wtedy 77 27-latka zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa.
11: Opolska policja ponawia apel o rozwagę, o czujność. Przy podobnych telefonach należy natychmiast rozłączyć się, zatelefonować do bliskiej osoby rzekomo potrzebującej pomocy, by zweryfikować informację. Opolskie bezpieczniej na wypadek wielkiej wody. W najbliższy poniedziałek poznamy szczegóły dotyczące drugiego

0: 15 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
1: Po reklamie.

0: Kuba i Kuba, ależ ja lubię tę piosenkę. Chłopaki w Radio Opol. Mamy 16 minut po godzinie 13. A my teraz z Krzychem będziemy się chwalić tytułami, jakie odnaleźliśmy w sieci. To ja rozpocznę.
1: W czeluściach internetu.
0: Królowa Grażyna zajechała pod pałac, nie bacząc na przepisy.
1: To ostatnio ta seria takich, co to tam parkują na zakazach albo nie tak jak trzeba, okulary nie pomagają, słuchawki w tym. Widzę ciąg dalszy. Okej, ja mam taki tytulik na początek. Klaudia Eldursi urodziła syna, mając 19 lat. Teraz szykuje mu 18 i nie dowierza, jak do tego doszło.
0: Śpieszę
1: tłumaczyć. Zacznijmy tak klasycznie, no bo tak, mamy te kwiatki, te pszczółki, nie? I to tam się wszystko jakoś razem...
0: No. Nie, no ale to nie chodzi, wiesz.
1: To nie o to?
0: Nie o to chodzi. Aha, chodzi o to, jak to zleciało.
1: Upływ czasu.
0: Tak jest. Natomiast tak myślę, że po tym tekście nie będziesz przepadał za pewną panią Pauliną.
1: Ojej.
0: Paulina Smaszcz bez litości o polskich mężczyznach. Nudny albo niewykąpany. Internautki biją jej brawo.
1: Świetnie,
0: co
1: świetnie.
0: Co ty na to, kolego?
1: Kręcicie sobie bicz, drogie panie. Zastanówcie się, jaki byłby świat bez mężczyzn. Powstał nawet o tym film kiedyś. Dobra, uwaga. To jest drugi z tytułów erotycznych w mojej kolekcji dzisiaj.
0: Wow.
1: Serio, to nie są słowa rzucane na wiatr, bo ten tytuł brzmi tak. Kinga Rusin w cudacznym kapeluszu przeżywa etnoorgazm na wycieczce w Kirgistanie. Ciekawe?
0: No ciekawe bardzo.
1: Ja się aż bałem kliknąć. Sam tytuł wystarcza.
0: Polityk Michał Kołodziejczyk od rolników ma śliczną żonę. Pani Kasia zachwyca uśmiechem.
1: No i
0: gdybyś
1: fajnie.
0: Nie kojarzył, to pan Michał od rolników.
1: Ja wiem nawet który. On tam kiedyś bardzo dużo krzyczał na takiego naszego polskiego posła. Słynna scena. Okej, jeszcze świat celebrytów, ale zachodnich tym razem. Uwaga, u Bieberów przełom. Justin i Hailey raz się nie kłócą ani nie rozwodzą, tylko lecą w ślinę na okładce magazynu. Boże, właściwie trzeci erotyczny tytuł mam, nie wiem, muszę zmienić.
0: Ale co to za tekst taki ten młodzieżowy? Lecą w ślinę.
1: Tak, poszli tutaj po bandzie, można by powiedzieć w tym tytule.
0: A to ja teraz o pojedynku na modę. Książkiewicz i Racewicz w gorsetach, socha z trenem.

0: firanki. Kolejna ścianka oczywiście.
1: Wow, to moda.
0: Mam coś jeszcze, mam coś jeszcze przygotowane. Masz coś jeszcze?
1: Ja na koniec, tak, branża beauty chyba zakładam, bo powiem szczerze, że już nie pamiętam, co tam było dalej. Bo sam tytuł jest taki enigmatyczny, uwaga. To prawdziwy likwidator zaskórników. Wciąga je jak odkurzacz.
0: No, ojej.
1: Nie pamiętam, o co chodziło.
0: Dobitne.
1: No.
0: Uwaga. Premier Tusk dźwiga torby z owocami. Taki mąż to skarb. Obsypał żonę jabłkami.
1: Ojej. No, ja nie jestem pewien, czy to dobrze, co ma to żona. Dobrze, że arbuzów nie kupił.
0: No, przyniósł Adam Ewie jabłko do skosztowania. Wow. Czy jakoś tak to było?
1: Okej, okay, nie, no fajosko. To wszystko? Ja już
0: zlikwidowałem
1: zaskórniki. Nie, nie, zaskórniki były na koniec. Dzięki,
0: aha,
1: wszystko
0: ale to musisz mi za chwilę pokazać, co to za super odkurzacz. 19 minut po 13.

0: Train w Radiu Opole, 50 ways to say goodbye. No nie, nie będziemy się jeszcze żegnać, bo mamy bardzo ważną wiadomość dla was. Mniej więcej idzie to tak. Posadził Maryśkę między pomidorami, no i myślał, że w takiej przydomowej szklarni to wszystko ujdzie na sucho, ale się grubo pomylił. Wydało się.
1: Policjanci z Komisariatu Policji w Ozimku podejrzewali, że 45-letni mieszkaniec gminy może mieć związek z przestępczością narkotykową. Kryminalni mieszkańca sobie poobserwowali i w końcu podjechali zapytać, jak tam, czy pomidory rosną.
0: A właśnie, bo to taka Maryśka jakby co. No tak, a te pomidory to i owszem rosły wybornie, no bo ciekawe towarzystwo miały. I nie mówię tu bynajmniej o ogrodniku, tylko o wyrośniętych krzakach marihuany. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli, uwaga, w sumie 4 takie dorodne krzaki.
1: A w słoikach zamiast przecieru pomidorowego był już gotowy susz marihuany o łącznej wadze blisko 300 gramów. W sumie gdyby ktoś nie wiedział, co to, no to mógłby ziółka pomylić z przyprawą do zupy.
0: No to dopiero by była odlotowa pomidorówka.
2: Radio Opole.

0: Ryan Adams wybrzmiał na antenie Radia Opole. O, w tej rozgłośni już miał taki przydomek, że to jest bardziej Adam Bryans bodajże swego czasu. Ale teraz już się skupiamy, bo będzie tak trochę naukowo. Uwaga, zawierają miedź i cynk i pomagają w rehabilitacji pingwinów. Mowa o takich specjalnych kombinezonach dla tych sympatycznych nielotów, które to opracowali nie amerykańscy, chilijscy naukowcy. Kombinezony przyspieszają leczenie zwierząt, które ucierpiały na przykład w wyniku zaplątania się w sieci rybackie.
1: Bo jak się okazuje, to właśnie sieci są jednym z największych zagrożeń dla pingwinów. Takie zaplątanie często kończy się dla pingwinów poważnymi urazami, a nawet śmiercią. Wśród gatunków najbardziej narażonych na negatywne skutki połowów znajdują się pingwiny Humboldta, zwane także peruwiańskimi, oraz pingwiny magellańskie. Oba żyją m.in. u wybrzeży Chile.
0: No i stąd właśnie w tej historii pojawiają się chilijscy naukowcy. Jak tłumaczy Thomas Pino, to weterynarz i prezes Centrum Ochrony Przyrody Humboldta właśnie, głównym problemem podczas rehabilitacji pingwinów są ich elastyczne szyje. Za ich sprawą zwierzęta te potrafią same wyciągać sobie założone szwy, no albo otwierać gojące się rany. Specjalne kombinezony sprawiają, że pingwiny nie szkodzą same sobie, no i ta rehabilitacja przebiega sprawniej.
1: To nie jedyne ich zalety. Miedź i cynk, z których wykonane są skafandry, pomagają zapobiegać rozwojowi bakterii, grzybów i roztoczy podczas rekonwalescencji. Ponadto cynk sprzyja powstawaniu nowych naczyń krwionośnych, przyspieszając gojenie się uszkodzonych tkanek.
0: No i naukowcy już przetestowali i opracowane kombinezony na kilku pingwinach. Ponoć efekty są rewelacyjne, choć łatwo nie było. Pingwiny, to wiadomo, twardziele, początkowo nie chciały zaufać naukowcom.
2: No, to się nie łamaj. Złamanie.
3: Co? To tylko draśnięcie.
2: Szefie, ja nie sądzę, żeby to było draśnięcie. Powinien pan pójść do lekarza.
3: Do lekarza? Do tego sadysty ze strzykawką. Dziękuję bardzo.
4: Radio Opole. Jedziemy dalej.

0: zrób jeszcze raz to. Woo!
1: Woo!
0: No i tak właśnie się tu bawimy. A powolutku trzeba kończyć tę fantastyczną audycję. No to jeszcze też możesz dalej, tylko już może poza anteną. Za 10 minut będzie 14, czyli
1: sympatyczny ten mój kolega.
0: Na fali dopłynął do brzegu. No nie ma zmiłuj po prostu, no.
1: Czekaj, bo szukam jeszcze takiej ważnej informacji. Mam bardzo ważną informację do przekazania dla wszystkich panów w ogóle piłki nożnej. O, jest, znalazłam. Murawa i taka arena zdała najważniejszy test. Murawa świetnie sobie poradziła z dużym obciążeniem tłumu ludzi, którzy się na niej bawili podczas piątkowego koncertu. Jedynie w miejscu, w którym stała scena, widoczna jest niewielka różnica w kolorystyce trawy. Czyli to był test zdany na piątkę, nie na szóstkę.
0: No świetnie, Murawa zdała ten test. No to dobrze, Murawa może stała. Sami szczupli ludzie poszli na koncert. Nie,
1: nie, no słuchajcie, elegancko. Bardzo się cieszymy, że będzie można być może w przyszłości organizować kolejne takie wielkie koncerty na naszym stadionie. A my za ostatnie 4 godziny programu pięknie już wam dziękujemy. Iwona Tokarska.
0: Krzysztof Rab, Marcin Głowinkowski jeszcze zostanie, bo w blokach startowych już Cezary Puzyna czeka. Za chwilę reporterski obraz dnia. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole. Pa, pa.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Przesiądź się na oszczędności.
2: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Pole, za chwilę rozpoczynamy godzinne spotkanie z reporterami naszego radia, ale wcześniej już teraz najnowszy zestaw informacyjny, godzina 14.
8: Zaczynamy w nim. Około 20 osób poszkodowanych po uderzeniu pociągu Intercity w ciężarówkę w Sokolnikach. To mazowieckie. Wysokie ceny paliw poważnym wyzwaniem dla przedsiębiorców i to nie tylko branży transportowej.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: Prosimy o szczegóły, Jacek Rudnik.
8: Rozpoczynamy od Opolskiego. Na młotku znalezionym przy 19-letnim Jakubie L. stwierdzono ślady DNA zamordowanej mieszkanki Kędzierzyna Koźla, której ciało znaleziono przy osiedlu Żabieniec 28 sierpnia. Tak wynika ze wstępnej analizy badań biologicznych.
9: Z treści opinii wynika, iż na tym narzędziu ujawniono materiał genetyczny pochodzący od pokrzywdzonej. W ocenie prokuratury wyniki ekspertyzy wzmacniają podejrzenie, iż to Jakub L. dopuścił się zbrodni zabójstwa, do której doszło 28 sierpnia bieżącego roku.
8: Wyjaśnił rzecznik Opolskiej Prokuratury Okręgowej Stanisław Bar. W razie stwierdzenia poczytalności 19-latka w momencie zabójstwa grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia.
6: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
8: Około 20 osób rannych, zablokowana trasa kolejowa między Wolanowem a Przysuchą. To skutki wypadku, do którego doszło w miejscowości Sokolniki Suche, gdzie na przejeździe kolejowym pociąg uderzył w stojącą na torach ciężarówkę. Informacje w tej sprawie zebrał Aleksander Przoniak.
10: Jak mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity, część pociągu wykoleiła się i przewróciła na ziemię.
11: Pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko.
10: Jak mówi Anna Zaniewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
12: Przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetną. Na miejscu obecnie pracują służby.
10: Na razie nie wiadomo, dlaczego samochód ciężarowy wjechał na tory tuż pod nadjeżdżający pociąg.
6: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
8: Rekordowe ceny paliw odczuwają mocno także przedsiębiorcy. Jak alarmuje Północna Izba Gospodarcza, działalność wielu firm staje pod dużym znakiem zapytania, gdyż zyski trzeba przeznaczać na pokrycie ciągle rosnących kosztów paliwa. I jak ustaliła Aneta Łuczkowska, dotyczy to nie tylko branży transportowej.
13: W najgorszej sytuacji są te firmy, które wykorzystują dużo paliwa, a jednocześnie działają na tak zwanej niskiej marży, co oznacza, że na jednym produkcie czy jednorazowej usłudze zarabiają niewiele. Wzrost cen paliwa ten zysk zmniejsza do zera i choć przedsiębiorcy są świadomi tego, że programów pomocowych nie da się ciągnąć w nieskończoność, to ostrzegają przed nadchodzącą falą upadłości.
14: Będziemy oczekiwać, by rządzący zajęli się tematem, byli świadomi, jak poważna jest skala problemu.
8: Jest krok w kierunku zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy nad Wisłą. Przedstawiciele amerykańskiej administracji będą w czwartek i piątek wizytować miejsca, w których potencjalnie mogłyby powstać bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Chodzi przede wszystkim o zachodnią część Polski. Opolskie bezpieczni na wypadek wielkiej wody. W najbliższy poniedziałek poznamy szczegóły dotyczące drugiego etapu modernizacji prawego wału Odry na długości prawie 3 km w gminie Bierawa oraz budowy lewostronnego obwałowania na odcinku Lasaki po Borszów. To z kolei gmina Reńska Wieś. Spotkanie, które organizują z dziennikarzami Wody Polskie, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa. Początek godzina 11.
6: Światowe agencje informują.
8: Co najmniej 2 osoby zostały ranne po wybuchu w elektrowni wodnej w miejscowości Piotta w południowej Szwajcarii. Na miejscu cały czas pracują służby, które wyjaśniają przyczyny tego zdarzenia. 24-godzinny strajk transportu publicznego w Holandii. Autobusy, tramwaje, promy, metro i pociągi nie wyjechały dzisiaj z zajezdni. Związki zawodowe protestują przeciwko planowanym cięciom w świadczeniach dla bezrobotnych i osób niezdolnych do pracy.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: 28 stopni pokazują termometry w Opolu. Jest to jedno z cieplejszych miejsc w Polsce. Cieplej jest w Nowym Sączu, ponad 30 stopni. Najchłodniej teraz w Koszalinie 17. Do końca dnia w regionie, szczególnie na południu Opolszczyzny, możliwe opady deszczu, niewykluczone także burze. W nocy zachmurzenie duże, całkowite. Nad ranem dopiero możemy spodziewać się przejaśnień, rozpogodzeń. Jednocześnie opady deszczu bardzo prawdopodobne. Temperatura w nocy od 11 do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia już chłodniej, zdecydowanie chłodniej niż dzisiaj, bo maksymalnie od 17 do 19 stopni, no i miejscami słabe, przelotne opady deszczu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Reklama.
2: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
1: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
2: Ślub?
1: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
2: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
1: Co prawda, to prawda.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
4: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.

0: minut, a co tam 12? Już prawie 13 minut po godzinie 14 rozpoczynamy spotkanie z reporterami Radio Opole, czyli reporterski obraz dnia w Radiu Opole, środa 9 września. W programie już za chwilę najnowsze ustalenia policjantów w sprawie śmierci 37-latka w Wołczynie. Wiemy, że to nie było pobicie, a zabójstwo.
1: Dalsza wnikliwa praca policjantów oraz analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwoliły na zmianę kwalifikacji prawnej czynu. Obaj usłyszeli zarzuty zabójstwa 37-latka i przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu.
0: Opowiemy też o kampanii prozdrowotnej Łyk wody, łyk supermocy, czyli prawidłowe nawodnienie jest ważne nie tylko wtedy, gdy na termometrach 30 stopni.
2: Woda, która jest jednym z budulców naszego ciała, daje nam energię i dużo nawodnienia.
3: Ważne jest też jedzenie. Nasza dieta powinna być zróżnicowana.
0: Woda jest też ważna oczywiście dla rolników, a może szczególnie dla nich, a tymczasem mówimy o suszy rolniczej. Opolscy gospodarze alarmują, że system monitorowania tego zjawiska jest niesprawny.
4: Wnioskujemy o to, żeby komisje wojewody jednak wyszły w pole i na miejscu zbadały te straty.
5: Monitoring warunków agrometeorologicznych powinien być rozszerzony.
6: Jesteśmy jeszcze w fazie szacowania tych strat.
0: I to są nasze plany do godziny 15. W takim dużym skrócie Marcin Głowienkowski program realizuje. Cezary Puzyna, kłaniam się przed mikrofonem. Sugeruję, aby zostać z nami.
7: Reporterski obraz.

0: było pobicie, a zabójstwo. Reporterski obraz dnia zaczynamy od kryminalnej historii z Wołczyna z marca tego roku. Wtedy to rano ze strumienia Topolnica wyłowiono ciało 37-letniego mieszkańca powiatu kluczborskiego. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20 i 25 lat. Początkowo przedstawiono im zarzuty pobicia, jednak później nowe ustalenia doprowadziły do zmiany kwalifikacji prawnej czynu. Więcej szczegółów w tej sprawie zna Witold Woźtak.
1: To sprawa z początku marca, kiedy na zwłoki trafił przypadkowy mężczyzna podczas spaceru. Tak mówiła wtedy aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
2: Dzisiaj o godzinie 7.20 w Wołczynie przy ulicy Leśnej spacerujący mężczyzna w rzece ujawnił ciało mieszkańca powiatu. Na miejscu prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratury. Policjanci zabezpieczają ślady oraz ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia.
1: Przyczyną śmierci było utonięcie, a policja tego samego dnia zatrzymała 20 i 25-latka.
2: Młodszego z nich kryminalni znaleźli w piwnicy budynku mieszkalnego, gdzie ukrywał się przed policjantami pod deskami. Drugi z wytypowanych mężczyzn został odnaleziony na terenie leśnym, gdzie przebywał na ambonie myśliwskiej. Zatrzymani zostali przewiezieni do komendy i osadzeni w policyjnym areszcie. Podczas przesłuchania podejrzani przyznali się do pobicia mężczyzny, z którym wcześniej spożywali alkohol.
1: 5 marca prokuratura rejonowa w Kluczborku skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie obu mężczyzn, na co sąd zgodził się. Po wyjaśnieniach zatrzymanych mówił wówczas prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
3: W efekcie intensywnych działań funkcjonariuszy policji doszło do zatrzymania dwóch mieszkańców gminy Kluczbork. Krzysztof H. i Sebastian C. usłyszeli zarzut pobicia mieszkańca Wołczyna. W złożonych wyjaśnieniach podejrzani potwierdzili, że pobili poznanego tego wieczoru mężczyznę, z którym uprzednio spożywali alkohol. Wedle ich wyjaśnień przyczyną agresji wobec pokrzywdzonego było nieporozumienie wynikłe w toku wspólnego biesiadowania. Podejrzani zaprzeczyli, aby mieli związek ze śmiercią pokrzywdzonego.
1: Areszt został przedłużony, a policjanci nadal pracowali przy tej sprawie.
2: Kluczborscy policjanci wyjaśnili okoliczności śmierci 37-letniego mężczyzny, którego ciało zostało ujawnione w zbiorniku wodnym w Wołczynie. Od początku sprawa była traktowana priorytetowo. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, monitoring oraz inne materiały, a następnie krok po kroku odtworzyli przebieg zdarzenia. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20 i 25 lat. Początkowo mężczyznom przedstawiono zarzuty pobicia, jednak dalsza wnikliwa praca policjantów oraz analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwoliły na zmianę kwalifikacji prawnej czynu. Obaj usłyszeli zarzuty zabójstwa 37-latka i przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwoli na sporządzenie aktu oskarżenia i przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Opolu.
0: A mężczyznom, dodajmy, grozi nawet dożywocie. Za chwilę w programie zupełnie inny temat. Będziemy przekonywać, że zdrowie jest wiedzieć. O jaką wiedzę chodzi? Wszystko wyjaśni się za kilka minut. 20 minut po godzinie 14. Reporterski obraz dnia.

0: Najpierw było zachęcanie do picia wody, potem kampania dotycząca zdrowego żywienia oraz profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów. Projekt Zdrowiej Wiedzieć to nowa odsłona akcji znanej już, o której mówiliśmy wielokrotnie w Radiu Opole, Łyk Wody, Łyk Supermocy, realizowanej przez miejskie spółki z Opola. I teraz o tym więcej powiemy w reporterskim obrazie dnia. Chodzi o to, by pokazać najmłodszym, jakie codzienne nawyki wpływają na codzienność w szkole i jak bardzo decydują o kondycji w dorosłym życiu. Nadwaga, otyłość są nazywane epidemią XXI wieku, a według badań ten problem dotyczy już niemal co trzeciego ośmiolatka w naszym kraju. Witold Woźtak rozmawiał dziś m.in. z uczennicami szkoły podstawowej nr 20 w Opolu. Proszę posłuchać, jak one wszystko wiedzą, jaką one mają dużą wiedzę.
1: Dzień dobry, Anna Kodywa. Codziennie mamy wpływ na to, jak się czujemy, ile mamy energii i jak wykonujemy powierzone nam zadania w ciągu dnia. Zofia Warmuzek, dzień dobry. Dużo czynników ma na to wpływ.
2: Na przykład woda, która jest jednym z budulców naszego ciała, daje nam energię i dużo nawodnienia.
1: Ważne jest też jedzenie. Nasza dieta powinna być zróżnicowana i powinniśmy ograniczać te takie niezdrowe rzeczy. Oczywiście nie trzeba ich od razu odcinać, jednak należy je kontrolować. Ważne jest też, aby regularnie jeść posiłki, ponieważ one nam dają energię, dzięki nim możemy rosnąć, no i dobrze się rozwijać, no i też mamy dobre samopoczucie.
2: Ważne jest również to, co w sumie mamy na talerzu. Musimy zwracać uwagę, czy są tam węglowodany, czy białko. I jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego, nie zalecam od razu rezygnować z tego, tylko bardziej ograniczyć to do minimalności, ale jeżeli byśmy to ograniczyli, to nasz mózg przesyłałby informację, że bardzo byśmy tego chcieli i po prostu sięgnęlibyśmy po te słodycze, a tak możemy ich mieć mniej.
1: No i też bardzo ważny jest sport. On pomaga i fizycznie, i psychicznie, ponieważ po całym dniu w szkole, kiedy siedzimy i się uczymy i mało się ruszamy, możemy zrobić coś, co sprawi nam przyjemność i ten mózg się trochę odczepi od tej nauki, ale jednocześnie nasze ciało się rozrusza i będzie takie gotowe na nowe dni, na dalszą pracę.
3: Rusak Michał, dyrektor szkoły PSP 20 w Opolu im. Dobrego. My jako szkoła dowiedzieliśmy się o akcji Łyk Wody, Łyk Supermocy od jednego z rodziców naszej szkoły. My jako szkoła się bardzo chętnie zaangażowaliśmy w to, ponieważ dobrostan uczniów i ich zdrowie jest dla nas dużym priorytetem. Już teraz dowiedzieliśmy się, że dzięki tej akcji będziemy mieli zamontowaną fontannę z wodą do picia, dzięki również współpracy z Wikopole, także to już jest sama plus. Natomiast dodatkowo my również angażujemy się na wiele innych aspektach. Mamy teraz Kompas Jutra, który nowa podstawa edukacji zdrowotnej, świetnie się to wpisuje. No i jako szkoła też dbamy o ofertę sportową. Właściwie idealnie się to nasza współpraca tutaj wpisuje w tę akcję.
4: Jak przed chwilą słyszeliśmy, szczególnie z ust uczennic,
5: zwraca uwagę Tomasz Halski, to prezes Centrum Zdrowia w Opolu.
4: Ich poziom edukacji w zakresie zdrowia szeroko rozumianego jest w mojej ocenie bardzo wysoki i jednocześnie cieszy mnie ten obrazek, który jest przed szkołą. Gratuluję tych stojaków, że zrobił pan to i jest tyle rowerów, czyli tylu uczniów przyjeżdża do szkoły, korzystając z tej najprostszej formy ruchu. Jako Centrum Zdrowia mamy wiele różnych działań dotyczących profilaktyki zdrowia, program Otyłość, ale też filmiki, które państwu bardzo zalecamy z zakresu diety, które są na naszej stronie internetowej. Też przygotowujemy program razem z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta dotyczący profilaktyki zdrowia związanego właśnie przede wszystkim z ruchem i z dietą.
6: Jowita Halubczak-Żyła, dyrektor do spraw innowacji i rozwoju w Centrum Zdrowia w Opolu.
7: W nowym projekcie, który my tutaj oferujemy, który chcemy zapoczątkować, będziemy się skupiać przede wszystkim na edukacji. Wiedza jest podstawą do świadomego budowania wizerunku zdrowia i dbania o nasze zdrowie. Poruszymy tematy zdrowia fizycznego, ale także zdrowia psychicznego, czyli palące się tematy, które wokół nas bytują. Będziemy się skupiać i będziemy realizować to poprzez różnego rodzaju spotkania, warsztaty, spotkania z młodzieżą, ale także z seniorami, a także nie zabraknie konkursów, drobnych konkursów, które zaangażują uczniów w dbanie i budowanie prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia. Wszystkie szkoły, które będą zainteresowane, oczywiście będą mogły brać udział w naszych kampaniach i w naszych projektach, więc jak najbardziej tak. Mamy kilka propozycji i te propozycje będą indywidualnie w zależności od tego, na co będzie otwarta szkoła. Więc tak, będą rozmowy z ekspertami, z dietetykami, specjalistami tutaj z obszaru medycyny, ale również przygotujemy materiały dla nauczycieli, aby wesprzeć właśnie tą edukację zdrowotną. W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Teraz w programie o tym, że sucho wszędzie, a boli to szczególnie oczywiście rolników, oni to odczuwają najbardziej i jednocześnie alarmują o polscy gospodarze, że system monitorowania suszy przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa jest niesprawny. Ich zdaniem, gdy kolejne raporty wskazywały, że na Opolszczyźnie suszy nie ma, na skutek ekstremalnych upałów producenci rolni ponosili straty w kukurydzy czy też w buraku cukrowym. System według nich, według rolników nie uwzględniał też strat z Bożach Jarych. I w Urzędzie Wojewódzkim w związku z tym dzisiaj zorganizowano spotkanie właśnie w tej sprawie z przedstawicielami Państwowego Instytutu Badawczego, który odpowiada za system monitoringu. Podczas tego spotkania szukano rozwiązań aktualnych problemów, ale też padły propozycje wprowadzenia zmian w przyszłości.
2: Dokładnie w 2019 roku mieliśmy taką samą sytuację. Część powiatu brzeskiego była bardzo poszkodowana przez suszę, a w systemie monitoringu nie było to wykazane. Czuliśmy się wtedy bardzo poszkodowani, wyjeżdżaliśmy na spotkania z ówczesnym ministrem do Warszawy, staraliśmy się o to, żeby coś zmienić, a jak widać do tej pory nie ma żadnych istotnych zmian. Litwinowicz Sylwia, jestem przedstawicielem Izby Rolniczej z powiatu brzeskiego. Straty w tym roku są bardzo duże, zauważalne, szczególnie w tych uprawach, które jeszcze pozostały na polu, czyli w kukurydzy, w burakach, soi, słoneczniku. Wnioskujemy o to, żeby komisje wojewody jednak wyszły w pole i na miejscu zbadały te straty, pomijając po prostu system monitorowania, który jest krzywdzący dla rolników.
3: Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu. Największą bolączką jest zakłamywanie tutaj przez Jung stanu faktycznego, który mamy w polu. Szkody w kukurydzy, w roślinach jarych sięgają często 80%, a Jung pokazuje tam 0 czy 5% straty i z tym się nie zgadzamy. I dzisiaj wiele gospodarstw ma potężne problemy finansowe i potrzebne im jest realne oszacowanie strat do możliwości, tak, renegocjacji kontraktów, renegocjacji innych umów.
4: Jerzy Kozyra, jestem kierownikiem Zakładu Biogospodarki i Agrometeorologii. Kieruję pracami nad systemem monitoringu suszy w Instytucie. System monitoringu suszy w tym roku pokazał zagrożenie w województwie opolskim przede wszystkim dla bardzo ważnej uprawy, jaką jest kukurydza. Natomiast nie wskazaliśmy zagrożenia dla zbóż ozimych i rzepaku. I tutaj jest duża dyskusja, co jest przyczyną strat, które rolnicy obserwują na polach. Zgodnie z tym, co rolnicy mówią, że straty szacowane są na poziomie nawet 50%. Wskazujemy na falę upałów.
5: Nie ma ekstremalnie wysokich temperatur ryzyka wpisanego w ustawie. No i na tej podstawie wojewoda nie może wypuścić swoich komisji do szacowania. Czy to fizyczne komisje byłyby, czy to byłoby przez jakąś aplikację. Sprawa już dyskusyjna, natomiast no tutaj rzeczywiście prawo blokuje możliwość realnego wyjścia w pole i oszacowania tego. Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.
4: Z tego takie wnioski, że monitoring warunków agrometeorologicznych powinien być rozszerzony o monitoring suszy hydrologiczną, którą rzeczywiście mamy. Mamy duże obniżenie poziomu wód, poziomu glebowego. W glebie po prostu w niższych warstwach nie ma wody i rośliny nie mogły się zabezpieczyć przed tym deficytem opadowym, który monitorujemy w systemie monitoringu suszy. I drugi aspekt wysokiej temperatury, który chcielibyśmy też monitorować i komunikować. Tutaj też jest szereg tych pomysłów, żeby zacząć monitoring wcześniej, żeby monitorować nie co 10 dni, ale w kroku dobowym, żeby uwzględniać deficyty z zeszłego roku. Jest to szereg rozwiązań, które należy przetestować, przedstawić potencjalne scenariusze wpływu, no i przede wszystkim skonfrontować z tym, co się dzieje rzeczywiście na polach.
6: My musimy oddzielić nowe zjawisko, czyli te temperatury ekstremalne, które wystąpiły w czerwcu, na które minister już zareagował, od suszy. Susza po opublikowaniu Państwa raportu numer 9 i 10 jest przez rolników szacowana. My mamy w województwie już ponad 200 zgłoszeń w aplikacji, która jest dostępna permanentnie cały czas dla rolników.
7: Mówi Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski.
6: Jesteśmy jeszcze w fazie szacowania tych strat. Natomiast nowe zjawisko ekstremalnych temperatur zostało opisane w rozporządzeniu Rady Ministrów, które aktualnie jest procedowane i tam te owoce miękkie z czerwca zostały nazwane. Tam pojawia się po raz pierwszy ta określona przepisami ekstremalna temperatura 37 stopni i więcej.
5: Nie może być tak, jak co roku i choćby w tym roku nawet przy owocach miękkich było to regulowane jakimś dodatkowym zarządzeniem, ogólnikiem. Powinno być to uregulowane już na stałe.
1: Katarzyna Dorost-Stachoń przygotowała tę relację. Dziękujemy bardzo. A za chwilę w programie o szkodliwości i skutkach picia alkoholu w ciąży. Dzisiaj Światowy Dzień FAS to alkoholowy zespół płodowy.
7: Takim głównym promowanym w tej chwili medycznie stanowiskiem jest stanowisko, w którym mówimy o tym, że na 3 miesiące przed planowaną ciążą powinniśmy odstawić wszelkie używki i to dotyczy zarówno mamy, jak i taty.

0: istnieje bezpieczna dawka alkoholu dla kobiety w ciąży. Jeśli nie pamięta się o tej zasadzie, naraża się dziecko na nieodwracalne wady rozwojowe, czyli FAS, alkoholowy zespół płodowy. 9 września to Światowy Dzień FAS. Te dziewiątki w dacie nie są przypadkowe, oznaczają 9 miesięcy bez alkoholu. A z badań przeprowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka na grupie 150 kobiet po porodzie wynika, że co druga ciężarna spożywała alkohol, a 10% w znacznych ilościach.
1: Warto mówić o tym zespole. Jest to płodowy zespół alkoholowy, czyli to jest taki zespół, który matka, ta, która alkohol spożywa, dziecko jest narażone na alkohol i występują zaburzenia głównie ośrodkowego układu nerwowego, ale nie tylko. Małgorzata Gawor, lekarz pediatra, lekarz neonatolog, kierownik poradni neonatologicznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii.
2: Czy istnieje bezpieczna dawka alkoholu spożywanego w trakcie ciąży, czy nie ma czegoś takiego?
1: Nie, nie ma.
3: Gdyby miała pani przekazać przyszłym mamom jedno zdanie dotyczące alkoholu w ciąży, co by to było?
1: Proszę tego nie robić.
4: Wiktoria Kubiec, psycholog w poradni neonatologicznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. 9 września, czyli dzień wybrany na Światowy Dzień FAS, został wybrany jako symbol 9 miesięcy ciąży wolnych od alkoholu. I to, co też dla nas bardzo ważne, o czym mało się mówi, a myślę, że powinniśmy coraz więcej o tym mówić, to też to, że spożywanie alkoholu przez ojca w okresie zapłodnienia również ma znaczenie. Więc takim głównym promowanym w tej chwili medycznie stanowiskiem jest stanowisko, w którym mówimy o tym, że na 3 miesiące przed planowaną ciążą powinniśmy odstawić wszelkie używki i to dotyczy zarówno mamy, jak i taty. Mamy polskie bardzo aktualne dane opublikowane w 2024 roku, które pokazują, że 50% kobiet z tego badania spożywało alkohol w trakcie ciąży. To, co ważne, to to, że żadna z tych kobiet nie zadeklarowała w wywiadzie, żeby ten alkohol spożywała, a mimo wszystko dane wyraźnie pokazują, to są dane rzetelne, więc ta rzetelność danych nam potwierdza, że rzeczywiście połowa tych kobiet piła alkohol, z czego 10% dużo i często.
2: To teraz powiedzmy o tych widocznych i niewidocznych cechach, które świadczą o zespole FAS.
4: Takie klasyczne objawy FAS nazywamy triadą diagnostyczną, ponieważ to są 3 grupy objawów. Pierwszy z nich to jest niedobór wzrostu, czyli dzieci rodzą się mniejsze i mają kłopoty z przybieraniem na masie i wzrastaniem po urodzeniu. Druga grupa objawów to jest tak zwana dysmorfia twarzy, czyli charakterystyczny wygląd twarzy, do których zaliczamy zwężenie szpar powiekowych, wygładzenie rynienki podnosowych i zwężenie górnej wargi. I trzecia grupa objawów to są objawy wynikające z uszkodzenia układu nerwowego, ośrodkowego układu nerwowego. To może być m.in. mniejszy obwód główki, ale też różne trudności behawioralne, emocjonalne, edukacyjne, ponieważ z FAS się nie wyrasta. FAS nie jesteśmy w stanie wyleczyć. To jest obciążenie, które towarzyszy człowiekowi przez całe życie, tak jak przez całe życie mamy taki, a nie inny układ nerwowy.
5: Barbara Słomian, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego w Opolu.
6: Myślę, że właściwie znakomita większość dzieci, które są zgłaszane do ośrodka, jest muśnięta alkoholem, jak my to ładnie, łagodnie mówimy, dlatego że diagnozę FAS stawia się niezwykle rzadko, no bo jest mało ośrodków, które to robią.
2: Czy ta diagnoza, którą posiadacie, zmienia jakieś podejście do tematu adopcji przez rodziny, sposób przygotowania takiej rodziny do adopcji tego konkretnego dziecka, bo zakładam, że rodzice muszą mieć zdecydowanie większą świadomość, czego mogą oczekiwać.
6: Tak jest w ośrodku adopcyjnym, że ponieważ mamy już tą wiedzę, że te dzieci mają problem, wobec tego ten temat już jest poruszany na przygotowaniu do adopcji. Jeden dzień szkoleniowy jest poświęcony właśnie alkoholowemu zespołowi płodowemu. Oczywiście, że każdy się boi. My o tym mówimy otwarcie na warsztatach, dlatego że nie chcemy, żeby ludzie mieli jakieś złudzenia, żeby muszą się też na to przygotować, tak? Muszą mieć jakiś scenariusz, kiedy przyjmują takie dziecko i my, przedstawiając dziecko, mówimy wszystko, co o nim wiemy, tak? Diagnozę, którą sami postawiliśmy. Czasem się wspieramy jeszcze właśnie diagnozą fizjoterapeutyczną i wiedzą, że z tym będzie związany rozwój dziecka.
2: To co powiedziałaby pani rodzicom, którzy rozważają adopcję dziecka z FAS-FASD, ale obawiają się, że sobie nie poradzą?
6: Każde dziecko zasługuje na prawdziwy, kochający dom.
0: I tym ważnym przekazem od Kuby Biela kończymy dzisiejszy program. za który odpowiedzialność biorą Marcin Głowienkowski i Cezary Puzyna. Dziękujemy za uwagę. Reporterski obraz dnia ponownie jutro po 14. Tylko przypominam, że jutro polscy siatkarze rozpoczynają Mistrzostwa Europy i w Sofii zmierzą się z Portugalczykami. To taka dygresja tylko od kibica siatkówki. Za chwilę u nas wiadomości o 15, a później Dawid Rajwa i Twoje Radio Opole.

0: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
4: Spoglądamy na drogi tuż przed godziną 15. No i jak zwykle po południu te standardowe punkty, czyli Piastowska, czy też Ścisłe Centrum, to są punkty, w których naprawdę musimy zwolnić, albo też stoimy w korkach. Najważniejsza informacja dnia jest jednak inna. Od dzisiaj do końca tygodnia duże utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu Ozimskiej z Choroszkiewicza. Miejski Zarząd Dróg w Opolu poinformował i wymienia aktualnie nawierzchnię na pasach lewoskrętu na wiadukcie na ulicy Ozimskiej w kierunku właśnie ulicy Choroszkiewicza. No i niestety widać to na tym odcinku od Plebiscytowej już. Tutaj bardzo duże spowolnienie. Widzę też pewne utrudnienia na Nitce w stronę Katowic na autostradzie A4, mniej więcej na wysokości Ochodza, ale nie mamy informacji, cóż tam mogło się wydarzyć. Niemniej uważajcie.
3: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
5: Patrzymy co na zegarach. Tutaj tylko sekundy nam już pozostały do godziny 15. Oczywiście czas na kolejne dziś wiadomości.
6: Zaczynamy w nich premier o zaostrzeniu przepisów po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach. W Opolu przygotowania do 26 jarmarku franciszkańskiego atrakcji nie zabraknie. W ekonomii rekordowo wysokie ceny paliw i brak na horyzoncie ministerialnej interwencji, by to zmienić.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Zapraszam, Jacek Rudnik.
6: Rząd chce zaostrzyć przepisy dotyczące niezgodnych z prawem wjazdów na przejazd kolejowy w reakcji na wypadek w Sokolnikach, gdzie samochód ciężarowy, przypomnijmy, wjechał pod pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba. Zmiany w prawie zapowiedział właśnie szef rządu Donald Tusk.
7: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć.
6: Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz przedstawiciele kolei. Ruch na trasie pozostaje wstrzymany.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: Polska chce złagodzić skutki wchodzącego w życie za 2 lata nowego podatku klimatycznego za tankowanie samochodów z silnikami spalinowymi czy ogrzewanie domów nieekologicznych metodami. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesa wyjaśnia, że jest plan, by włączyć tzw. ETS-2 do prac nad szerszą reformą, a w najgorszym przypadku dodatkowo go opóźnić.
8: W dzisiejszych czasach dodatkowe koszty nakładane na obywateli, na ogrzewanie i na transport. To nie jest ani czas, ani miejsce, żeby Polaków i innych Europejczyków obciążać dodatkowymi kosztami.
6: Wiceszef resortu klimatu i środowiska zaznacza, że Polska ma w tej sprawie już poparcie 10 krajów, pracuje jeszcze nad tym, by to zwiększyć. Wspólnie tworzą coś, co na razie ma taką dyżurną nazwę mniejszości blokującej.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
6: 637 przedmiotów pozostawili w całej Polsce pasażerowie pociągów Polregio podczas wakacji. Najwięcej takich przypadków było w zachodniopomorskim oraz małopolskim, gdzie znajdowano m.in. plecaki, walizki, portfele, dokumenty i telefony. W nowopolskich pociągach odnotowano 25 zgub. Połowa z nich wróciła już do swoich właścicieli. Drugą można odbierać w magazynie rzeczy znalezionych. Mieści się przy Krakowskiej 26 w Opolu. Przypomina rzecznik opolskiego zakładu Polregio Sylwia Jeszkę.
9: W którym obecnie znajduje się około 300 nieodebranych rzeczy. Najwięcej rzeczy podczas wakacji podróżni zostawiali w pociągach kursujących na trasie Racibórz-Wrocław. Najbardziej oryginalną rzeczą znalezioną w te wakacje było różowe ukulele w różowym futerale, które szczęśliwie trafiło do właścicielki.
6: Blisko 300 gramów gotowego suszu marihuany oraz 4 sadzonki konopi zabezpieczyli policjanci z Ozimka w przydomowej szklarni między pomidorami. Zatrzymanemu w tej sprawie 45-letniemu mężczyźnie, którego objęto policyjnym dozorem, grozi do 10 lat więzienia. Już najbliższy weekend w Opolu, 26 Jarmark Franciszkański. Nie zabraknie koncertów, wydarzeń artystycznych, licznych kramów z pamiątkami czy lokalnymi produktami. Miejski Zarząd Dróg w Opolu przypomina, że w ścisłym centrum miasta będzie inna organizacja ruchu. Podobnie jak to miało miejsce w minionych latach, będzie obowiązywać od godziny 6 rano w piątek do poniedziałku do godziny 15.
2: Światowe agencje informują.
6: Powrót Rosjan na sportowe areny staje się faktem. Wiele międzynarodowych federacji zniosło sankcje nałożone na reprezentantów tego kraju. Tak postąpili m.in. przedstawiciele jeździectwa, gimnastyki i koszykówki, sportów motorowych, pływania czy siatkówki. Słowacki rząd zatwierdził właśnie zakup 4 kolejnych amerykańskich myśliwców F-16. Samoloty mają trafić do słowackich sił zbrojnych do końca 2030 roku. Wartość kontraktu jest szacowana na 390 milionów euro.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
6: 4 minuty po 15.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
0: Bogusław Kalisz, dzień dobry. Ceny paliw blisko rekordowych poziomów z czerwca 2022 roku. Popularna 95 na stacjach kosztuje prawie 8 zł za litr. Olej napędowy około 9 zł. Na obniżenie podatków nie ma co liczyć. Przedstawiciele rządu podkreślają, że drożyzna na stacjach to wynik konfliktu w Zatoce Perskiej. Maksima notują także ceny gazu. Na europejskiej giełdzie za megawattogodzinę trzeba płacić około 77 euro. Ceny tego surowca zbliżają się do poziomu obserwowanego przed inwazją Rosji na Ukrainę, kiedy Gazprom ograniczał podaż. Stany Zjednoczone udzielą Polsce grantów i pożyczek na zakup amerykańskiego uzbrojenia. Przedstawiciele rządów Polski i USA, także Banku Gospodarstwa Krajowego, podpisali umowę opiewającą na 4 miliardy dolarów. Także Polska i Kanada zacieśniają współpracę. Za 2 miesiące odbędzie się forum biznesowe z udziałem firm działających w sektorze obronnym. To jedno z uzgodnień, jakie zapadło w Kielcach, gdzie trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. 365 milionów złotych zostało już przelanych na konta rolników. Rozpoczęła się wypłata zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Pieniądze najpierw mają trafić do rolników, którzy ucierpieli z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z Opolszczyzny mogą sięgnąć po pieniądze w ramach programu Moc Małych Społeczności. W puli do podziału na działania integrujące i budowanie odporności społecznej jest ponad 570 tysięcy złotych. Do końca września można głosować na propozycje zgłoszone w budżecie obywatelskim gminy Zawadzkie. Mieszkańcy mają do wyboru 3 zadania: rozbudowę miejsc postojowych, zakup urządzeń na plac zabaw oraz remont świetlicy w remizie OSP. Każde z nich ma wartość 50 tysięcy złotych.
2: Pogoda.
3: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
5: Wczoraj na termometrach było więcej, ale dzisiaj no też całkiem sporo i to czuć. 28 stopni Celsjusza na termometrach w Kędzierzynie-Koźlu, w Strzelcach Opolskich, 27 mamy w Opolu i w Nysie, 26 w Kluczborku, a 25 w Brzegu i w Namysłowie. Druga część dnia, popołudnie, wieczór z zachmurzeniem. Zachmurzenie miejscami duże, miejscami całkowite, ale też większe przejaśnienia będą nam dane. Tak zapowiadają meteorolodzy. Dodam jeszcze, że możliwe opady deszczu lokalnie, niewykluczone burze.
3: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: W Opolu na razie ciągle jeszcze cieszymy się słońcem. Marcin Głowienkowski za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. To Twoje Radio Opole. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Kiedy przyjedzie tata?
3: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
2: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
4: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?

0: O nie, proszę, nie.
1: Co się stało? Gdzie jest tata?
2: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
3: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
4: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Cześć sąsiad, jak firma?
7: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
6: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
7: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
6: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
7: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
8: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście, sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Przed chwilą Mango i Sylwia Grzeszczak w Twoim Radio Opole. 19 minut po godzinie 15. Co teraz? Zacznijmy może od tego, co ostatnio jest zmartwieniem kierowców i powinniśmy chyba kibicować Chinom i Katarowi. Kraje te pracują bowiem nad przywróceniem negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Katarskie MSZ ostrzega, że jeśli kryzys w ciśnieniu Ormus będzie się utrzymywał, światu będzie grozić katastrofa przemysłowa. Stąd wysiłki Kataru i Chin, które pewnie i same mają w tym spory interes, ale tak czy inaczej kibicujemy tym działaniom, które obniżą ceny paliw. Cena ropy za baryłkę to już prawie $100. Dla porównania, 2 miesiące przed wojną w grudniu kosztowało około $60. Ma to przełożenie na ceny, które widzimy na pylonach. Kierowcom daleko do szczęścia, szczególnie tym, którzy nie tankują, jak zwykle, jak to się mówi, za 5 dych.
2: No do pełna muszę, bo muszę też jeździć, ale szukałam dzisiaj jakiegoś kuponu i byłam smutna, że się skończyły.
3: Powiem szczerze, że denerwuję dość mocno. Na szczęście w tym aucie tankuję tylko 9,5. Jak w drugim aucie tankowałem 9,8, które aktualnie nie jeździ, no to bym już nie miał w ogóle pieniędzy.
4: Czy jest taka cena, przy której stwierdzi pan, że nie jeżdżę samochodem, przesiadam się na rower?
3: Niestety na rower nie, bo daleko mam bardzo do pracy i muszę jeździć codziennie na 6, ale o instalacji gazu już myślałem.
4: To są duże wydatki w skali miesiąca na paliwo?
3: 800 miesięcznie wychodzi.
5: Jeszcze mniej, dlatego że generalnie zawsze byłam przyzwyczajona, żeby bardziej korzystać z komunikacji. Dlatego gdzieś, jeżeli mogę, jest tramwaj, bezproblemowe połączenie, to wybieram coś takiego. Ale nie ukrywam, że no da się odczuć oczywiście tą podwyżkę, bo jednak jeżeli chodzi o dzieciaki, czy włożenie do szkoły, na zajęcia, no to tutaj trzeba, więc jest to odczuwalne.
1: Da się odczuć tę podwyżkę. No tak to jest z podwyżkami. Szkoda, że jeśli chodzi o obniżki, to one są już mniej odczuwalne i też taka ciekawa sprawa, bo jak ceny paliw rosną, no to one rosną zazwyczaj szybko, a jak cena na światowych rynkach spada, to tu jakoś na stacjach szybko tego nie odczuwamy. Ale nie tylko ceny paliw mogą interesować kierowców. O tym, jak jeździ się po drogach naszego regionu i których miejsc może warto unikać, o tym też powiemy za kilka minut. To w wiadomościach dla kierowców.

0: tolerancja. To jest coś, co przydatne jest też kierowcom na drodze. Do tego wyrozumiałość, do tego uśmiech i jeszcze do tego Kuba Biel z porcją informacji o tym, co obecnie dzieje się na drogach regionu.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No to zaczynam od Opola. Wrocławska w obie strony, do Mańskiego, do skrzyżowania z Partyzancką, Budowlanych, do centrum, Piastowska-Oleska, do Habrów, Armii Krajowej, do skrzyżowania z Jagiellonów i miejsc Mieszka I, czyli wylotówka na Grodzice. Tutaj mamy naprawdę spore problemy. Najważniejsza informacja od dzisiaj do końca tygodnia: duże utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu Ozimskiej z Horoszkiewicza. Tam wymieniana jest nawierzchnia na pasach lewoskrętu, no i przekłada się to na sytuację drogową na ulicy Ozimskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że trwają dziś prace na autostradzie A4, czyli ustaliliśmy przyczyny, a konkretnie remont nawierzchni. Drogowcy zajęli prawy pas ruchu w kierunku Katowic. No i utrudnienia odczuwamy już mniej więcej od wysokości Ochodza. Ruch odbywa się lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 na godzinę. Prace potrwają do 18.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Ceny ropy przekroczyły właśnie na światowych rynkach barierę $100 za baryłkę po zaostrzeniu konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Inwestorzy boją się kolejnych zakłóceń dostaw z Bliskiego Wschodu przy ewentualnych kolejnych amerykańskich atakach na irańskie tankowce. W naszym regionie 95 mocno powyżej 7,50 groszy za litr, olej napędowy o co najmniej złotówkę drożej. Warszawska prokuratura wszczyna postępowanie w sprawie pomocy Zbigniewowi Ziobrze w unikaniu odpowiedzialności karnej. Śledczy badają, czy w ucieczce i pobycie byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych pomagali europoseł Adam Bielan oraz szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Po 11 latach zamknięcia dla turystów obserwatorium synoptyczne na Śnieżce ma odzyskać swoje dawne funkcje. Zgodnie z podpisaną właśnie przez IMGW umową z wykonawcą, prace za prawie 25 milionów złotych potrwają 5 lat. O 16 zapraszam. Opolscy rolnicy alarmują. System monitorowania suszy nie pokazuje faktycznej sytuacji na polach. Oraz maszyniści zapowiadają protest po wypadku w Sokolnikach Suchych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wiatr wieje z zachodu i co nam przywieje? No pewnie to, co obecnie nad Dolnym Śląskiem, a tam miejscami już takie burzowe chmury się pojawiły, na przykład w okolicach Świdnicy. Co do tego, co na termometrach obecnie, no to uwaga, 27 stopni Celsjusza w Strzelcach Opolskich i w Opolu, 26 w Nysie i w Kluczborku, 25 w Brzegu i w Namysłowie. Cieplej obecnie 28 stopni Celsjusza, to na termometrach w Kędzierzynie, Koźlu. Do końca dnia zachmurzenie w naszym regionie ma wzrastać, no i te przelotne opady deszczu, a niewykluczone również burze.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Żeby nie było żadnych wątpliwości, chodzi o Świdnicę. Na zegarze już 15:32, to jest Twoje Radio Opole. Zostańcie z nami. Gramy po polsku. O tym, że lato jest coraz krótsze, takie małe przypomnienie.

0: Oskar Cyms i przebój zatytułowany Bez końca. No wiadomo, że bez końca różnych rzeczy używać nie można, no bo one też mają swoją trwałość. Ale no czasem bywa tak, że dość szybko różne urządzenia się psują. No i właśnie, lepiej naprawiać niż kupować nowe. Wiele osób zapewne zgodzi się z takim podejściem, a przypomnę, że i w Unii Europejskiej weszły przepisy, które prowadzą nas w tym właśnie kierunku. Mają zachęcić konsumentów do naprawiania zepsutych urządzeń zamiast ich wymieniania. Dyrektywa określana jako prawo do naprawy już obowiązuje, jednak polskie przepisy w tej sprawie nie zostały jeszcze przygotowane. Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiedział, że właściciele urządzeń RTV i AGD, wybierając naprawę sprzętu, zyskają dodatkowy czas, w którym mogą korzystać ze wsparcia sprzedawcy.
1: W przypadku, kiedy w tym okresie odpowiedzialności 2 lat zepsuje nam się jakaś pralka, wybierając wymianę sprzętu na nowy, nie mamy tutaj żadnego wydłużonego okresu, nic wprowadzenie tej dyrektywy w życie nie zmienia. Kiedy konsument wybierze jednak naprawę, zyskuje dodatkowe 12 miesięcy na to, aby ewentualnie jeszcze, gdyby coś się z tym sprzętem działo, ponownie skorzystać z tego prawa i go naprawić.
0: Bartosz Klimczuk dodał, że w przypadku takich urządzeń jak pralki, lodówki, telewizory, telefony, sprzedawca będzie musiał je naprawić także po upływie 2 lat od zakupu. Powstanie też polska wersja platformy internetowej, która ułatwi znalezienie przedsiębiorcy wykonującego naprawy.
1: Przedsiębiorcy będą musieli przede wszystkim udzielić dokładnej informacji konsumentowi na temat właśnie tej naprawy. To jest rzecz ta podstawowa, czyli ten obowiązek informacyjny, żeby spełnili. Po drugie, będą musieli tej naprawy dokonać w rozsądnym terminie i za rozsądne pieniądze.
0: No właśnie, to jest istotne, chociaż do różne pojęcia tej rozsądnej kwoty, jaka będzie się należała, może mieć ten, kto naprawia, a także ten, kto jest właścicielem danego sprzętu. Celem promowania naprawy jest chęć oszczędzania surowców i zmniejszenia liczby elektrośmieci. Projektem przepisów, które wprowadzą w Polsce unijną dyrektywę, rząd ma się zająć jesienią.

swoim Radiopole teraz dwie podpowiedzi. Pierwsza dotyczy tego, co ogólnie dzieje się w naszym regionie. Jeśli chcecie to śledzić, być na bieżąco, to zachęcamy do słuchania Radia Opole, ale polecamy też naszą stronę www.radioopole.pl. Tam najświeższe informacje zachęcamy do klikania. Natomiast jeśli chodzi o kierowców, to no ich do klikania nie zachęcamy, no bo trzeba rzecz jasna skupić się na drodze. Ale w samochodzie zawsze warto mieć włączone Radio Opole. U nas podpowiedzi dla kierowców na drogach naszego regionu nie brakuje. Zbiera je obecnie Kuba Biel. Kolejna porcja takich informacji już za 10 minut.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Cyberataki, kryzysy lokalne, zagrożenia na drogach. Jesteś na to gotowy? 17 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
0: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Uwaga, ostrzegamy, Ozimska już od wysokości akwarium, mniej więcej w stronę wiaduktu i skrzyżowania z Choroszkiewicza, mocno zatłoczona. Przypominam, od dziś trwa wymiana nawierzchni na lewoskręcie w Choroszkiewicza. Remont potrwa do końca tygodnia. Radzę nie ustawiać się na tym lewoskręcie, tylko jechać prosto i jakoś tam ominąć to pięknie. A jeżeli myślicie, że ominiecie korek, jadąc ulicą na przykład Jakuba Kani czy Rejtana, to nie ominiecie. Tam też czekacie na wjazd w Ozimską. Utrudnienia na Wrocławskiej w kierunku Partyzanckiej, tam remontada, a konkretnie remontowana jest ścieżka rowerowa, ale skutki odczuwają kierowcy. Na Piastowskiej stoimy dalej, oblężenie przeżywają wylotówki z miasta. Przypominam również o remoncie nawierzchni na A4, nitka w stronę Katowic od Ochodza do prawie węzła Opole Południe.
4: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
6: To były informacje dla zmotoryzowanych, którzy obecnie na drogach naszego regionu. Na zegarach mamy już godzinę 16:00. Czas na kolejne wiadomości.
7: Maszyniści zapowiadają protest po wypadku w Sokolnikach Suchych. Opozycja apeluje do rządu o reakcję na wysokie ceny paliw. Polscy rolnicy alarmują. System monitorowania suszy nie pokazuje faktycznej sytuacji na polach.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: No, przygotował jej przedstawi Jacek Rudnik.
7: Maszyniści zapowiadają protest po wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie w zderzeniu tira i pociągu Intercity zginęła jedna z pasażerek tego składu. Kilka osób zostało ciężko rannych. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek wskazał w TVP Info na konieczność zaostrzenia kar dla kierowców, którzy łamią przepisy i mimo świateł ostrzegawczych wjeżdżają na przejazdy kolejowe.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
7: Opozycja apeluje do rządu o reakcję na wysokie ceny paliw. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smysa zauważa, że takie doraźne programy, jak chociażby ceny paliwa niżej, nie są skutecznym sposobem pomagania na dłuższą metę. Korzystniejsze, mówi, byłoby trwałe obniżenie opodatkowania paliw.
8: Rządy mogą mieć więcej z podatków od rozwoju, zwłaszcza mikro, małych firm, dla których jedną z barier są wysokie ceny paliw. Stąd lepiej mniej opodatkować paliwo u samego źródła, pozwalając się rozwijać wielu właśnie mikro, małym firmom i dopiero z tego tytułu czerpać stały i przewidywalny dochód.
7: Opozycja argumentuje, że wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na wyższą inflację i wzrost rat kredytów. Andrzej Sadowski odpowiada. Decydując o stopach procentowych, Rada Polityki Pieniężnej nie kieruje się chwilowymi skokami inflacji.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
7: Polscy rolnicy alarmują. System monitorowania suszy nie pokazuje faktycznej sytuacji na polach. W Polskim Urzędzie Wojewódzkim dziś o tym rozmawiano, zorganizowano spotkanie z przedstawicielami instytutu, który monitoruje sytuację. Kilka lat temu zgłaszaliśmy już kłopoty z systemem, do tej pory nie ma żadnych reakcji, żadnych zmian, argumentowała rolniczka z powiatu brzeskiego Sylwia Litwinowicz.
9: Straty w tym roku są bardzo duże, zauważalne, szczególnie w tych uprawach, które jeszcze pozostały na polu, czyli w kukurydzy, w burakach, soi, słoneczniku. Wnioskujemy o to, żeby komisje wojewody jednak wyszły pole i na miejscu zbadały te straty.
0: Największą bolączką jest zakłamywanie tutaj przez Jung stanu faktycznego, który mamy w polu. Szkody w kukurydzy, w roślinach jarych sięgają często 80%, a Jung pokazuje tam 0,5% straty.
7: Dodaje Łukasz Smolarczyk, to wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu. Zaproponowano, by monitoring rozpoczynał się wcześniej i także uwzględniał deficyty wody z poprzedniego roku. Przedstawiciele Instytutu twierdzą, że wszystkie rozwiązania trzeba najpierw przetestować i skonfrontować z tym, co faktycznie mamy na polach. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza na czwartkowe spotkanie informacyjne dotyczące planowanej budowy obwodnicy Sidziny. Trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na realizację tego zadania. Czwartkowe spotkanie w świetlicy wiejskiej przy placu Elsnera, oczywiście w Sidzinie, rozpocznie się o godzinie 17.
4: Światowe agencje informują.
7: Ceny ropy przekroczyły właśnie na światowych giełdach taką psychologiczną barierę $100 za baryłkę po zaostrzeniu konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Inwestorzy obawiają się kolejnych zakłóceń dostaw z Bliskiego Wschodu przy ewentualnych kolejnych amerykańskich atakach na irańskie tankowce. Niepokojący raport o stanie szkół we Włoszech. Potrzeba 3 miliardów euro na modernizację budynków i dostosowanie ich do zmian klimatu. O takie wnioski płyną z badania organizacji pozarządowej Citta Dinankattiva, która zajmuje się m.in. edukacją i opieką właśnie nad szkołami.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
6: Zachmurzenie w naszym regionie ma być coraz większe. Mało tego, chmury mogą ze sobą przynosić deszcz, choć i burze niewykluczone. Te ostatnie to w dolnośląskim województwie, w okolicach Wałbrzycha obecnie. Coś tam trochę grzmi. U nas w naszym regionie na razie spokój, jeśli chodzi o burzę zaznaczę, a na termometrach 28 stopni w Kędzierzynie-Koźlu, 27 w Strzelcach Opolskich i w Opolu, 26 w Nysie, a także w Kluczborku, a 25 stopni w Namysłowie i w Brzegu.
3: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: A nawet jeśli burze nas ominą, no to niewykluczone, że miejscami przelotnie popada. 5 minut po godzinie 16. Marcin Głowieńkowski za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajba, a na antenie już teraz Jennifer Lopez.

0: Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: Reklama.

0: weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na ch-karolinka.pl.
1: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
2: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi.

0: Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Porek.

0: Na zegarach już 18 minut po godzinie 16, zazwyczaj o tej porze, ale w piątki informujemy o tym, co nowego wchodzi na kinowe ekrany. Podobnie będzie pojutrze, natomiast dziś też o filmach, polskich filmach, które mają ten przywilej, by pojawić się na chyba najważniejszym filmowym wydarzeniu roku w Polsce. Zbliża się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, największy przegląd polskiego kina. Rozpocznie się 21 i potrwa do 26 września. W tym roku o nagrodę główną Złote Lwy powalczy 16 tytułów, a w sekcji perspektywy pokazanych zostanie 8 produkcji. Dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska wyjaśnia, że twórcy filmów zakwalifikowanych do konkursów podejmują bardzo różnorodne tematy i opowiadają o nich w zróżnicowany sposób.
1: Widzimy, że twórcy pracują i historią, i tematami dnia współczesnego, ale też wybrzmią lęki o naszą przyszłość, o to, co za rogiem. Co więcej, historie podane właśnie w różny sposób stylistycznie, czyli filmy wyrazistsze, dramaty, filmy odwołujące się do kina gatunkowego, czy filmy, w których odnajdą też Państwo taki bardzo specyficzny, młody humor.
0: W obu konkursach znalazło się 13 pełnometrażowych debiutów i filmów drugich. Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Grzegorz Łoszewski podkreśla, że festiwal w Gdyni to wyjątkowo ważne wydarzenie dla ludzi kina.
2: To jest najważniejszy festiwal polski, jeśli chodzi o film fabularny, i to we wszystkich jego segmentach, mówię o długim metrażu, o krótkim metrażu. Bo to jest po prostu przegląd wszystkich najnowszych produkcji. To też jest miejsce spotkania, gdzie wszyscy się mogą spotkać i o tym rozmawiać. Myślę, że to jest zawsze potrzebne, no bo każda wymiana myśli jest jakąś inspiracją.
0: Filmem otwarcia tegorocznego festiwalu będzie Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Cholubka. Zaplanowano także spotkania z twórcami i twórczyniami, koncerty, sekcje pozakonkursowe. Wśród nich spotkanie Mistrzowska Piątka, podczas którego pięcioro filmowców opowie o polskich filmach szczególnie dla nich ważnych. Z kolei Polonika to pokazy zagranicznych produkcji zrealizowanych z udziałem polskich twórców. Jak co roku odbędą się projekcje filmów dla najmłodszych w ramach projektu Gdynia Dzieciom. Zaplanowano także wydarzenie branżowe Gdynia Industry. Program projekcji i wydarzeń towarzyszących można znaleźć na stronie festiwalgdynia.pl, a ja mam nadzieję, że przynajmniej te największe i najważniejsze tytuły w Gdyni prezentowane będzie można w nieodległej przyszłości zobaczyć także na naszych opolskich ekranach.

0: chwilą zerknąłem na mapę, jak wygląda ruch w Opolu. Miejscami chyba trzeba uzbroić się w cierpliwość, ale o tym więcej opowie już teraz ten, który te mapy czyta zdecydowanie lepiej. Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Dziękuję. Spoglądamy na ulicę Opola i wciąż rzeczywiście duże problemy, między innymi na Wrocławskiej w obu kierunkach, czyli do Partyzanckiej i do Nysołżyckiej, Armii Krajowej w stronę wylotu na Grudzicę, no i nasza drogowa gwiazda tego tygodnia w kontekście spowolnień, czyli Ozimska do Choroszkiewicza, tutaj wymieniany jest asfalt, no i do piątku na pewno będzie co robić. Dodatkowo wciąż pozostałe wylotówki, w szczególności Luboszycka, a co denerwuje kierowców w kontekście remontów? Wahadła na odcinku Węgry i Łowa na DK45, no i A4, tutaj do 18 również prace drogowe od wysokości Ochodza do węzła Opole Południe na Nitce w kierunku Katowic.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Trwają oględziny miejsca katastrofy kolejowej w Sokolnikach, niedaleko Przysuchy, gdzie pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin uderzył na przejeździe kolejowym w auto ciężarowe. Jedna z pasażerek pociągu nie żyje, 4 osoby są jeszcze w ciężkim stanie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizacja świetlna na przejeździe była w tym miejscu sprawna. Przyszły budżet Unii Europejskiej będzie wymagać dodatkowych źródeł finansowania, przekazał w Warszawie przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Po spotkaniu z premierem Tuskiem zaznaczył, że wspólnota musi znaleźć pieniądze między innymi na obronność i konkurencyjność, nie rezygnując ze wsparcia dla rolnictwa i polityki spójności. Polscy siatkarze przygotowują się do Mistrzostw Europy, kibice zacierają ręce, ostatnie szlify wykonują w Sofii, gdzie w czwartek biało-czerwoni rozpoczną rywalizację z drużyną Portugalii. 17. Zapraszam. Oprocentowanie kredytów i lokat bez zmian, czyli stopy procentowe na dotychczasowym poziomie oraz 2 incydenty w trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o siatkarzy i mistrzostwa, no to im też więcej uwagi dziś w Twoim Radiu Opole na pewno poświęcimy. Ale teraz o pogodzie. Słońce jeszcze w wielu miejscach w naszym regionie, ale zachmurzenie ma wzrastać. Przelotny deszcz, burze niewykluczone. A na termometrach ciągle jeszcze całkiem sporo. Najwięcej w Kędzierzynie-Koźlu 28, 27 stopni mamy w Strzelcach Opolskich, 26 w Opolu i Kluczborku, 25 notujemy teraz w Nysie, a do 24 temperatura spadła w Brzegu i w Namysłowie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dodam, że wiatr jest słaby i umiarkowany, przynajmniej na razie wieje z kierunków zachodnich. To jest Twoje Radio Opole i na zegarach już 16:32.

0: wcześniej wspominałem, że poświęcimy temu dziś też więcej miejsca w naszym programie, no bo znów się zacznie. Czeka nas kolejna fala kibicowania naszym. O czym mówię? Kibice siatkówki zapewne wiedzą i choć początek mistrzostw dzisiaj, to dla naszych reprezentantów na dobre rozpoczną się one dopiero jutro. Sporo będziemy o tym mówić, będziemy śledzić mecze również na antenie Radia Opole, ale zacznijmy od tego, co związane bezpośrednio z naszymi reprezentantami. W czwartek polscy siatkarze meczem z Portugalią w Sofii rozpoczną udział w Mistrzostwach Europy. Broniący tytułu biało-czerwoni odbyli we wtorek pierwszy trening. Jak wyglądają przygotowania? O tym środkowy Bartłomiej Lemański w rozmowie z Cezarym Gurjewem.
1: Bartłomiej Lemański, Bartku, rozpocznę od pytania o zdrowie, bo to najważniejsze.
2: Ja jestem w pełni zdrowy. Szybko stanąłem na nogi po tym skręceniu lekkim. No, może troszkę czuję tą kostkę, ale jestem w 100% gotowy.
1: Świetny sezon, powrót do reprezentacji. Oczywiście powtarzam to, co się stało teraz. Mistrzostwa Europy. Czujesz takie lekkie podniecenie, radość, no bo walka i o medale, ale także o awans na Igrzyska Olimpijskie. No, czyli trzeba wygrać. No
2: to podniecenie i radość ja czuję całą kadrę, jak tu jestem. Także może nie czuję się jakoś inaczej niż, nie wiem, z narodów będąc na Mistrzostwach Europy. No bo jest to turniej, gdzie się gra z najlepszymi. Tak samo ja właśnie jak każdy tutaj w sezonie reprezentacyjnym, więc ja jestem cały czas zaczarowany tym wszystkim i napędzony, ale też mam nadzieję, że im dalej z każdym meczem kolejnym będziemy coraz bardziej rozpędzeni i myślę, że też jak przyjdzie ten pierwszy mecz, to już w pełni poczujemy tę atmosferę tutaj.
1: A po tej przerwie, jak wróciłeś do reprezentacji po tylu latach, inaczej na to patrzysz? To doświadczenie, które zdobyłeś, pomaga, czy uważasz, że teraz zdobyłeś najwięcej doświadczenia?
2: Może nie najwięcej, bo teraz się czuję bardziej jako doświadczony zawodnik, więc musiałem to doświadczenie nabyć. Myślę, że w dużej mierze mi pomogło to doświadczenie właśnie takiego, powiedzmy, tego upadku, prawda, że gdzieś tam się nie dostałem dalej do tej reprezentacji, gdzieś tam zostałem wykluczony i tak przez kilka lat to trwało, więc takie doświadczenie na pewno budują człowieka i uważam, że w dużej mierze też to zbudowało na tyle, że pracowałem sobie, powiedzmy, ten powrót tutaj.
1: To jest reprezentacja, gdzie prawie każdy zawodnik jest gwiazdą w swoim klubie, a u was to widać, że jest oczywiście luz, zabawa, widać, że ktoś jest gwiazdą, ale potraficie świetnie ze sobą funkcjonować, każdy zna swoje miejsce w szeregu i każdy wie, że kolega jest równie ważny, jest niezwykle istotny, żeby to wszystko pięknie działało.
2: Tak, pewnie, że tak. I uważam, że najważniejsze to jeden drugiemu buduje taką pewność siebie na boisku, że mamy taką pewność, że kolega obok zawsze jest i pomoże i swoją grą i gdzieś tam, powiedzmy, nawet to swoją osobowością, bo tutaj mamy różny miszmasz osobowościowy. Ale tak, no uważam, że naszą dużą siłą też jest ta właśnie taka drużynowa pewność siebie.
0: No oby tej pewności siebie na siatkarskim parkiecie nie zabrakło i by przekładała się ona na kolejne zwycięstwa. Tego oczywiście życzymy. Biało-czerwoni w pierwszym spotkaniu Mistrzostw Europy 10 września zmierzą się z reprezentacją Portugalii, a potem zagrają kolejno z Izraelem, z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału. Począwszy od półfinałów, spotkania będą rozgrywane w Mediolanie. Zwycięzca imprezy, no to myślę, że też warto dodać i liczymy na to, że to będą Polacy, zapewni sobie kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Los Angeles.

0: chyba ja.
1: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
2: Reklama.
3: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio S.A. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacji

0: dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Myślisz o przyszłości?
3: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
2: A co cię do tego przekonało?
3: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej. I szybciej.
2: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
3: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
2: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
3: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
4: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe. Pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
5: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: No i generalnie sytuacja nam się uspokoiła. Większość dróg jest przejezdna. Jeżeli czekacie, to dosłownie chwilę na światłach. Zmiana i jedziecie dalej. Problemy jeszcze niewielkie na skrzyżowaniu Osimskiej i Choroszkiewicza, ale tam od dziś do końca tygodnia wymiana asfaltu na lewoskręcie. Cały czas problemy na autostradzie A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że trwają dziś prace, konkretnie remont nawierzchni. Drogowcy zajęli prawy pas ruchu w kierunku Katowic i utrudnienia odczuwamy już od mniej więcej wysokości Ochodza. Ruch odbywa się lewym pasem przy ograniczeniu do 80. Prace do godziny 18.
6: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: W środowe popołudnie Kuba Biel prowadził słuchaczy Radia Opole po drogach naszego regionu. Dziękujemy bardzo. 17 na zegarach.
9: Wiadomości zaczynamy. W nich Ministerstwo Infrastruktury w trybie pilnym zaostrzy kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. W wiadomościach także początek głosowania na zadania w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego oraz dwa incydenty w trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. To w Kielcach.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: I to były tylko zapowiedzi. Teraz prosimy o szczegóły. Jacek Grudnik.
9: Jutro o 9:00 poznamy szczegóły zapowiadanego przez maszynistów protestu po wypadku w Sokolnikach. Przekazał właśnie prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Mięcek. Maszyniści, przypomnijmy, chcą zaostrzenia kar dla kierowców po dzisiejszym wypadku na przejeździe kolejowym, gdzie samochód ciężarowy uderzył w niego skład Intercity. Jedna z pasażerek pociągu zginęła, 4 osoby pozostają w stanie ciężkim. Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury w trybie pilnym pracuje nad ustawowym zaostrzeniem kar za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych, przekazał właśnie w mediach społecznościowych minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Wiadomości Radia Opole.
9: Oprocentowanie kredytów i lokat bez zmian po utrzymaniu przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Według inwestorów rosnąca inflacja może przełożyć się w dłuższej perspektywie nawet na podwyżki stóp procentowych. Na dzisiaj ta podstawowa stopa NBP wynosi 3,75%. Amerykańska delegacja w Polsce, przedstawiciele administracji Stanów Zjednoczonych z podsekretarzem stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Tomasem Dinano na czele wizytują Polskę w poszukiwaniu najlepszych lokalizacji pod przyszłe bazy dla swoich wojsk. Pod uwagę przede wszystkim jest brana zachodnia część naszego kraju.
6: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
9: Kwas masłowy rozlano w jednym z pomieszczeń Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Bardzo specyficzną woń wyczuli policjanci pełniący służbę w pomieszczeniach hali, przekazała podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
10: Na miejsce wezwano straż pożarną. Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy. Z informacji przekazywanych przez straż pożarną wynika, że nie stwarza ona zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie.
9: To nie koniec incydentów związanych z targami zbrojeniowymi. Wczoraj jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem ekspozycji obywatel Ukrainy chciał wejść na jej teren z amunicją. Został zatrzymany przez pracowników ochrony. Trwa wyjaśnianie sprawy. czwartek rozpoczyna się głosowanie na zadania w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego, w którym do wyboru w tym roku 88 zadań. Nie ma ograniczeń wiekowych. Każdy mieszkaniec ma do wyboru jedno zadanie powiatowe i jedno subregionalne. Głosowanie potrwa do końca września. Łączna pula tego budżetu to 3 miliony złotych. Każdy subregion ma 600 tysięcy złotych, a zrealizowane będą zadania z największą liczbą głosów do wyczerpania puli.
5: Światowe agencje informują.
9: Rosja produkuje więcej broni niż używa w Ukrainie. Tak minister obrony Niemiec tłumaczył podczas debaty budżetowej konieczność zwiększania wydatków militarnych przez jego kraj. Boris Pistorius zapowiada wzrost budżetu na obronność o prawie 1/3 w porównaniu do bieżącego roku. Na portalach sportowych początek drugiego dnia rozciągniętej pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Już za kwadrans 19 Barcelona zagra z Feyenoordem. Równolegle na boisku w Stuttgarcie VfB podejmie debiutanta, czyli norweskiego Vikinga Stavanger. A wieczorem można się już przygotowywać na chyba jeszcze większe emocje. 21 Liverpool Atletico oraz Napoli Arsenal. Dziękuję Państwu, spokojnego popołudnia i wieczoru. Wiadomości od 18 będzie przekazywać Justyna Maćkowiek.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Od 26 do 28 prognozowali meteorolodzy w naszym regionie. Mowa oczywiście o stopniach w skali Celsjusza. 27 teraz najwyżej mamy, tyle w Kędzierzynie Koźlu. 26 w Opolu, Strzelcach Opolskich, 25 w Kluczborku, a 24 w Namysłowie, najmniej w Brzegu i w Nysie. Tam 23 stopni. Teraz te temperatury powoli będą już spadać. W nocy ma być od 11 do 13 stopni. I tak zachmurzenie ma wzrastać w naszym regionie. Przelotne deszcze niewykluczone, również burze. To jeszcze dziś w nocy. W nocy może być podobnie.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Za konsoletą Marcin Głowiękowski, przed mikrofonem Dawid Rajba, czyli u nas bez zmian. A co za chwilę w naszym programie? Za chwilę przeniesiemy się do Lędzin i mówić będziemy o tym, co czeka mieszkańców i gości już w ten weekend.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski
3: i tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Twoje Radio Opole.
1: Ze mną w studiu teraz pani Wioletta Lubiewska z Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Lęda w Lędzinach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pięknie oczywiście wszystkich państwa, witam pana redaktora. Cieszę się, że zapamiętał tak długą naszą nazwę, naszego koła.
1: Zapamiętałem, wszak ciekawe inicjatywy promujecie, na ciekawe wydarzenia zapraszacie i o tych wydarzeniach też informujemy na antenie Radia Opole. Już w najbliższą sobotę przed nami kolejne takie wydarzenie. Będzie to, wszystko będzie kręciło się wokół biegu, więc teraz jak biegu się zapraszamy naszych słuchaczy na to.
2: Po pierwsze, w najbliższą sobotę będzie się bardzo dużo działo, bo będzie bingo, po prostu dwie imprezy naraz, dwie bardzo duże imprezy naraz, więc jeżeli tylko państwo się zastanawiacie, co macie zrobić, to oczywiście spędźcie ten czas z nami. Do Lędzin nie jest daleko, to raptem 2 kilometry tylko od granicy miasta Opole i mam nadzieję...
1: Chociaż zapraszamy nie tylko mieszkańców Opola,
2: oczywiście,
1: jak rozumiem.
2: Mhm. Zapraszamy po pierwsze całą gminę, cały powiat, całe województwo. No i zapraszamy wszystkich innych gości, którzy tylko zechcą spędzić z nami czas, a naprawdę warto, bo mamy bardzo zdrowe i bardzo przyjacielskie podejście do wszystkich. Pierwsza część imprezy zaczyna się o godzinie 13:30. Jest to nasz pierwszy bieg rodzinny. Wymyśliliśmy to nie tylko dlatego, że wychowanie przez sport dużo wnosi do ludzkiego życia, ale po to, żeby wyciągnąć tych ludzi sprzed telewizji, sprzed telefonów, z domów. Po prostu bawcie się z nami. Zrobiliśmy dwie trasy. Jedna trasa jest rodzinna i to jest ta trasa, gdzie można z najmłodszymi dziećmi, dzieci, rodzice, osoby, nie wiem, na wózkach, z wózkami, wszyscy mogą w tej trasie, w tym biegu, na tej trasie wziąć udział. Druga trasa jest już bardziej trasą, która ma większe wyzwania, bo to już jest trasa dla sportowców. Jest to trasa prawie 6 kilometrów. Cały ten bieg przygotowaliśmy profesjonalnie z firmą zmierzymyczas.pl, więc tutaj ci biegacze, którzy bardzo sobie cenią wszystkie wyniki, będą mieli je zapisane, wszystko będzie bardzo dokładnie mierzone i mam nadzieję, że damy tutaj państwu szansę zobaczenia również naszej okolicy. Dlatego, że trasę wymyśliliśmy po naszych łąkach i polach, żeby pokazać państwu, jak mamy piękną Aleję Dębów, ponad 300-letnią, jakie piękne są tereny lędzińskie, stąd też zresztą nasza nazwa, bo nazwa Lędy to jest właśnie prastara nazwa terenów, na którym mieści się nasza wieś, więc zobaczcie, jakie mamy piękne pola i łąki. I tamtędy będzie wzdłuż rzeki biegła cała trasa ta sportowa.
1: Czyli dla osób, które no jakąś tam formą, kondycją już dysponują, to te 6 kilometrów mogą na ten bieg się wybrać. To będzie pierwszy bieg rodzinny, tak czytam na plakacie, ale to wszystko też w ramach drugiego święta sąsiada. I o tym więcej powiemy za chwilę.

0: Twoje Radio Opole.
1: Powracamy do rozmowy w studiu pani Wioletta Lubiewska z Lędzin. Zapraszamy na drugie święto sąsiada. Drugie święto, pierwsze było rok przed temu. Rokiem i oczywiście zakończyło się sukcesem. Teraz czas na kolejne.
2: Tak, rok temu było bardzo dużo osób na tej imprezie i wszyscy mówili, że chcą więcej i więcej i jak tylko będziemy robić, to zaraz nas odwiedzą. Proszę Państwa, przygotowaliśmy naprawdę bardzo dużo fajnych zabaw, konkursów, ognisko, które ma sprzyjać temu, żebyśmy po staremu, może ja jestem człowiek starej daty, stary harcerz, który lubi siedzieć przy ognisku, śpiewać przy tym ognisku i tak właśnie będziemy też biesiadować i tym razem, ale będzie bardzo dużo konkursów i z wiedzy o Lędzinach, będą konkursy takie rolnicze ze snopkami siana, będą, mamy ponad 7 stoisk różnych organizacji, które też nas wspierają. I ja jestem cały czas zwolennikiem tego, że ludziom trzeba stwarzać okazję, żeby się po pierwsze poznali, zaprzyjaźnili, żeby nagle mówili do siebie dzień dobry, żeby połączyło ich coś więcej, a najczęściej łączy ich fajna praca, dzieci, fajne wydarzenie i to stwarza okazję do tego, żeby się po prostu poczuć w tej wsi, jak u siebie w domu.
1: To proszę przypomnijmy teraz jeszcze, bo mówiliśmy o tym, że najbliższa sobota, ale gdzie dokładnie w Lędzinach i od której godziny? Bieg zaczynał się o 13.30,
2: nie,
1: tak?
2: Nie, o 13.30 otwieramy biuro zawodów. Mhm. Można przychodzić, podpisać się, podebrać numerek startowy i można już się zacząć integrować na naszym terenie zielonym za świetlicą wiejską w Lędzinach przy ulicy Szkolnej 2. To jest bardzo blisko głównego skrzyżowania ze światłami, zaraz za kościołem. Jak Państwo tylko staniecie, zapraszamy, skręćcie w lewo, tam jest ulica Szkolna i tam już wszędzie zobaczycie nas, bo będzie nas widać, słychać i czuć, bo oczywiście zawsze karmimy wszystkich gości, mamy dla nich zawsze miłe niespodzianki, dobry poczęstunek dla sportowców, tak jak tu przyniosłam, by pokazać, mamy wyjątkowe w swoim rodzaju medale.
1: No, takiego jeszcze nie widziałem.
2: Kolekcjonerzy medali mają ich tysiące różnych kształtach i są najczęściej metalowe, a my jesteśmy na tyle oryginalni, że zrobiliśmy tym razem piernikowe medale, więc jeżeli ktoś kolekcjonuje medale, to na pewno nasz będzie bardzo oryginalny.
1: No i będzie musiał się, że tak powiem, powstrzymać przed tym, żeby nie zjeść tego medalu.
2: Oczywiście,
1: nie?
2: Oczywiście to ma być taka piękna ozdoba na długie lata. I pierwsza trasa, pierwszy start jest o godzinie 15. Tu biegną dzieci. Dzieci mają krótką trasę, 500 metrów, wracają i jak dzieci wrócą, to koło godziny 15.30 biegną dopiero sportowcy. Na nich czekamy do godziny i o godzinie 17 wręczaniem medali, dyplomów, prezentów, upominków, a tak jak powiedziałam, mamy już dosyć dużo tego przygotowane. Zaczynamy święto sąsiada. I to już jest nastawienie na to, że się razem bawimy, integrujemy.
1: Do oporu.
2: Do oporu, no do 22. Ja jeszcze tylko wspomnę, że patronaty nad tą imprezą przyjął i marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza. Bardzo mu jesteśmy wdzięczni, bo zawsze nas lubi i do nas przyjeżdża i nas wspiera. Poseł Kostuś, który ufundował nagrodę dla najmłodszego i najstarszego biegacza, żeby też było mile zapamiętane. Robimy to przy wsparciu naszego wójta i naszej gminy, bo trzeba podziękować wszystkim darczyńcom. Pan starosta ufundował również nagrodę dla wszystkich zwycięzców, ale proszę Państwa, mamy naprawdę 17 sponsorów. Mamy tak dużo pięknych, wspaniałych nagród, że tylko jak przyjdziecie, to zobaczycie i będziecie mogli z tego wszystkiego skorzystać. Zapraszam serdecznie, a wszyscy będą zadowoleni.
1: Zapraszała pani Wioletta Lubiewska i tak wspomniała o tym, że od 13.30 zapisy, będzie można się pointegrować, że tam karmią, chociaż ci, którzy mają potem biegać, to niech się nie najadają za bardzo, żeby
2: to zjedzą
1: mieli.
2: To zjedzą po.
1: Zachęcamy do tego, żeby dołączyć w Lędzinach w najbliższą sobotę. Wielkie wydarzenie. Pierwszy bieg, drugie święto sąsiada, pani Wioletta Lubiewska.
2: I do zobaczenia. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy razem.

0: Lećmy gdzieś sobie, no my lecimy z programem Radio Opole. Kolejny punkt przed nami, skoro minęła 17.30, to czas na spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Są słowa, które nie tylko coś nazywają, ale mają też w sobie określony nastrój, dobrze nam się kojarzą albo kojarzą się z jakąś określoną dziedziną ludzkiej aktywności. Reminiscencja.
3: Bardzo trudne, ładne słowo.
2: Jest jednak słowem bardziej wyszukanym niż zwykłe wspomnienie, bo przecież moglibyśmy je zastąpić w łatwy sposób. No i myślę, że dlatego łatwo użyć go nie całkiem poprawnie.
3: A czy możemy uznać to za tożsame synonimy? Reminiscencje i wspomnienie?
2: Sprawdźmy. Reminiscencja pochodzi od łacińskiego reminiscencja, czyli wspominanie, przypominanie sobie. Wyraz ten wiąże się z łacińskim czasownikiem reminisci, przypominać sobie wspomnienie. Ten sam rdzeń znajdziemy też właśnie w słowie reminiscencyjny. W języku polskim reminiscencja oznacza przede wszystkim wspomnienie czegoś z przeszłości, przypomnienie sobie dawnego wydarzenia, chociaż wspomnienie sobie czegoś z przeszłości, no, czy to nie jest masło maślane?
3: No trochę tak, no trudno wspominać o czymś, chociaż był powrót do przyszłości, więc może to na takiej zasadzie.
2: Ale kto z nas był w przyszłości i może wspominać?
3: Tylko w filmach science fiction.
2: No możemy wspominać przeżycia lub obrazy i powiedzieć, podczas spotkania pojawiły się reminiscencje z czasów szkolnych.
3: Wiesz co, jakby tak szukać na siłę różnic, to wspomnienie wydaje mi się czymś bardziej ciągłym, bardziej pełnym. Natomiast reminiscencja może być taką migawką z przeszłości. Nie musi wcale tworzyć spójnego obrazu.
2: Czyli taki błysk, rozbłysk.
3: Taki błysk, że oglądamy powiedzmy jakiś film i przez skojarzenie przypomina nam się jakaś scenka. Natomiast kiedy wspominamy, to jest z naszej strony pewien wysiłek umysłowy, żeby przypomnieć sobie pewne rzeczy i stworzyć tego całość. Może na takiej zasadzie.
2: Ale reminiscencja ma przecież też drugie, bardziej specjalistyczne znaczenie. W literaturoznawstwie i sztuce mówi się o reminiscencji, gdy jakieś dzieło przywołuje świadomie lub nieświadomie motyw, obraz, styl czy rozwiązanie znane z wcześniejszego dzieła. Możemy zatem mówić o reminiscencjach romantyzmu w późniejszej poezji albo o reminiscencjach twórczości konkretnego malarza w dziele jego następcy. No ale tutaj dochodzimy do częstych błędów, bo reminiscencja to nie zawsze tak po prostu wspomnienie. Ty mówiłaś o tym błysku i to jest właściwie chyba dobry trop, bo pierwszym błędem jest traktowanie słowa reminiscencja jako całkowitego i zawsze wymiennego odpowiednika słowa wspomnienie. W wielu sytuacjach rzeczywiście można je zastąpić, ale reminiscencja ma nieco bardziej specyficzny charakter. Zwykle chodzi o powracający ślad pamięci. Przywołanie czegoś z przeszłości, a nie o każdą informację, którą pamiętamy. To musi być coś na tyle istotnego, że mocno zapisało nam się w pamięci i często do nas wraca. Jeżeli ktoś mówi, pamiętam, że wczoraj padał deszcz, no trudno to nazwać reminiscencją. Jeżeli jednak po latach spaceruje ulicą swojej rodzinnej miejscowości i przypominają mu się obrazy z dzieciństwa, wtedy określenie reminiscencje z dzieciństwa brzmi całkiem naturalnie, bo to ma też swój ładunek emocjonalny. Czyli reminiscencja nie oznacza też refleksji, bo to kolejna pułapka, w którą możemy wpaść. Refleksja jest namysłem, rozważaniem, przemyśleniem czegoś. Reminiscencja odnosi się natomiast do przypominania sobie przeszłości.
3: Czyli bardziej to jest uczuciowe, emocjonalne, aniżeli racjonalne.
2: Można oczywiście mieć reminiscencje, które prowadzą do refleksji, ale nie są to pojęcia tożsame.
3: Więc jeżeli chcemy się popisywać, to proszę pamiętać, żeby sprawdzić definicję i umieć zastosować, bo możemy po prostu się ośmieszyć.
2: I wtedy zapiszą nam się na trwale jakieś wspomnienia, które staną się z czasem reminiscencją niezbyt miłą.
1: Na końcu języka.

0: On the Horizon i Melanie C. Za 11 minut będzie godzina 18, 9 dzień września, dziś w kalendarzu Światowy Dzień Faz. Kto nie kojarzy tego skrótu, to zaraz wszystko się wyjaśni. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, podkreślają organizatorzy kampanii Ciąża bez alkoholu. Niestety nawet 2% dzieci w wieku od 7 do 9 lat cierpi na spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Są to nieodwracalne uszkodzenia rozwojowe, mówi pediatra, neonatolog dr Ewa Głuszczak-Idziakowska.
1: Nie znamy ani bezpiecznej dawki alkoholu, ani nie ma bezpiecznego czasu ciąży, gdzie kobieta mogłaby spożyć alkohol. Nie chciałabym demonizować i straszyć kobiety, bo to nie jest tak, że jeżeli kobieta wypije lampkę, 2-3 lampki wina, to na pewno jej dziecko zostanie uszkodzone. Ale należy pamiętać o tym, że ryzyko nie jest zerowe.
0: Doktor Bogusława Bukowska, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, wyjaśnia, że alkohol jest toksyczny dla płodu.
2: Alkohol przenika przez łożysko z bardzo dużą łatwością i przedostaje się do organizmu dziecka w trakcie trwania ciąży i toksycznie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, powodując często nieodwracalne skutki, nieodwracalne zmiany.
0: Z badań przeprowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka na grupie 150 kobiet po porodzie wynika, że co druga ciężarna spożywała alkohol, a uwaga, co dziesiąta. 10% pań w znacznych ilościach. Czyli to akurat takie statystyki, z którymi warto walczyć, trzeba zmieniać je na lepsze. I o tym przypominamy właśnie dziś. Przypomnę, 9 dzień września to w kalendarzu Światowy Dzień Faz. Za 9 minut będzie 18.
3: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich pół.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
3: Myślisz o przyszłości?
4: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
3: A co cię do tego przekonało?
4: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
3: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
4: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
3: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
4: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na moje ppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
3: Po reklamie.
5: Niektórzy mawiają, że to imieniny miesiąca. Dzisiaj 9 dzień września, to w kalendarzu, a na zegarach mamy godzinę 18 i czas na wiadomości.
6: Ministerstwo Infrastruktury zaostrzy kary dla kierowców za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Zdrowiej wiedzieć, czyli Opole rusza z nowym projektem promującym zdrowy styl życia. W wiadomościach także informacje ze świata kultury.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Justyna Maćkowiak.
6: Ministerstwo Infrastruktury w trybie pilnym pracuje nad ustawowym zaostrzeniem kar za łamanie przepisów na przejazdach drogowo-kolejowych. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wcześniej podjęcie takich działań zapowiedział premier Donald Tusk. To reakcja na wypadek, do którego doszło w Sokolnikach na Mazowszu. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem na przejeździe kolejowym. Około 20 pasażerów zostało rannych. Kilka osób ciężko.
8: Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że zmiany te będą miały charakter radykalny. Podkreślił, że zwiększenie bezpieczeństwa jest tu bezwzględnym priorytetem. Wcześniej zaostrzenie kar zapowiadał premier Donald Tusk. Szef rządu powiedział, że trzeba ukrócić samowolę niektórych kierowców.
9: Dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć.
8: Kierowca ciężarówki miał tłumaczyć, że wjechał na przejazd, bo oślepiło go słońce i nie widział pociągu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
7: Wiadomości ważne dla Ciebie.
6: Spotkania z młodzieżą, warsztaty czy konkursy budujące nawyki zdrowego stylu życia. Taki jest plan na projekt Zdrowiej Wiedzieć, który będzie realizowany przez miejskie spółki w Opolu. Chodzi o profilaktykę, bo nadwaga i otyłość to epidemia XXI wieku. Projekt zainaugurowano w publicznej szkole podstawowej nr 20. Uczennice Anna i Zofia już teraz zdają sobie sprawę, jak bardzo mają wpływ na swoją energię czy samopoczucie.
10: Dużo czynników ma na to wpływ. Na przykład woda, która jest jednym z budulców naszego ciała, daje nam energię i dużo nawodnienia.
11: Ważne jest też jedzenie. Nasza dieta powinna być zróżnicowana i powinniśmy ograniczać te takie niezdrowe rzeczy. Oczywiście nie trzeba ich od razu odcinać, jednak należy je kontrolować. Ważne jest też, aby regularnie jeść posiłki, ponieważ one nam dają energię, dzięki nim możemy rosnąć, no i dobrze się rozwijać, no i też mamy dobre samopoczucie.
12: Ważne jest również to, co w sumie mamy na talerzu. Musimy zwracać uwagę, czy są tam węglowodany, czy białko.
6: Michał Rusak, dyrektor szkoły, zapewnia o dużym nacisku na zdrowy styl życia.
13: My również angażujemy się na wiele innych aspektach. Mamy teraz Kompas Jutra, który nowa podstawa edukacji zdrowotnej, świetnie się to wpisuje. No i jako szkoła też dbamy o ofertę sportową. Właściwie idealnie się to nasza współpraca tutaj wpisuje w tę akcję.
6: A dodajmy, że nowy projekt to część kampanii o nazwie Łyk Wody, Łyk Supermocy.
7: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
6: W czwartek siatkarska reprezentacja Polski rozpocznie udział w Mistrzostwach Europy. W meczu grupy B w Sofii Polacy zmierzą się z Portugalczykami. Gry w biało-czerwonych barwach nie może się doczekać Aleksander Śliwka.
14: Ta drużyna pokazywała w poprzednich latach, że potrafi sobie radzić w różnych zestawieniach, w różnych konfiguracjach, czy to na boisku, czy w tej meczowej czternastce. Każdy z nas pracuje każdego kolejnego dnia, aby stawać się lepszym, aby być przydatnym drużynie, aby przede wszystkim mieć to prozespołowe podejście. To w ostatnich latach naprawdę dobrze funkcjonuje, więc cieszę się, że kolejny rok tu jestem i Ja jestem dumny, że mogę reprezentować nasz kraj.
6: Czwartkowy mecz Polska-Portugalia o godzinie 15. Lędziny szykują się do kolejnego święta, na które są zaproszeni nie tylko mieszkańcy, ale i goście spoza tej miejscowości. W sobotę będzie okazja do tego, by nie tylko wspólnie biesiadować w ramach święta sąsiada, ale także wziąć udział w pierwszym rodzinnym biegu. Zaplanowano konkursy i zabawy, a także dobrze zaopatrzony bufet i integrację. Szczegóły na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty.
7: Więcej na www.radioopole.pl.
6: 4 minuty po 18.
7: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
0: Katarzyna Zawadzka. 5 koncertów kameralnych czeka w tym roku na uczestników 33. Śląskiego Festiwalu imienia Ludwika van Beethovena. Pierwszy koncert w niedzielę w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Głogówku. Rozpoczynamy koncertem kwintetu dętego, mówi dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku Aleksander Dewosz-Cumber.
15: Myślę, że bardzo wyjątkowy koncert. Tutaj wystąpi Magdalena Bielcarek, Antoni Popowicz, Paweł Szklarski, Michał Maleska i Michał Kowalski z bardzo ciekawym repertuarem. Repertuar ogólnie wszystkich koncertów ma charakter taki przejściowy, by pokazywać, jak forma muzyczna się rozwijała, pewna dramaturgia i też od muzyki klasycznej czy romantycznej do nowoczesności.
0: Niedzielny koncert inauguracyjny rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17 w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Głogówku. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, a więcej na temat Śląskiego Festiwalu imienia Ludwika van Beethovena dziś w audycji Więcej Kultury po godzinie 20. Jutro w stolicy regionu rozpocznie się tydzień filmu niemieckiego. W ramach inauguracji zaplanowano kino plenerowe przy klubokawiarni Opo w Opolu. Widzowie zobaczą film pod tytułem O czym wie Marielle, którego reżyserem jest Friedrich Hambelek. Na gości plenerowego pokazu czeka też quiz i DJ set z niemiecką muzyką. To wszystko w klubokawiarni Opo przy ulicy Krakowskiej 32 w Opolu. W piątkowy wieczór zaś zaplanowano pokaz filmu pod tytułem Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. To w kinie Meduza o godzinie 18. Tydzień filmu niemieckiego w Opolu potrwa do 16 września.
7: Pogoda.
5: Ale zanim pogoda, to ja chciałbym, żeby Kasia mi tutaj potwierdziła, że dzisiaj od rana świętuje. W ogóle moje redakcyjne koleżanki dzisiaj świętują. No tak, bo dzisiaj międzynarodowy dzień urody. Justyna w newsroomie też ponad świętuje.
6: Ale to wiesz, to już takie jest przestarzałe, komplementy na urodę.
5: Naprawdę?
6: Tak.
5: No ale jak zasłużone, to dlaczego by nie? Teraz o pogodzie. Może będzie bezpieczniej, bo Kasia mnie tak wzrokiem zmierzyła, to, że lepiej przejdę do pogody. Dzisiaj będzie zachmurzenie wzrastać w naszym regionie. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, niewykluczone również burze. Temperatury w naszym regionie od 21 do 25 stopni Celsjusza. W nocy ta temperatura spadnie, będzie od 11 do 13 stopni.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No dobrze, to powiem, że Kasia się uśmiechnęła już do mnie, tak ulżyło. Michael Jackson i Black or White już teraz na dobry muzyczny początek kolejnej godziny to Twoje Radio Opole. Marcin Kobza zasiadł za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Dawid Rajwa. Witamy serdecznie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Teraz w Twoim Radio Opole może jeszcze o polskich siatkarzach, którzy przygotowują się do Mistrzostw Europy. W miniony weekend wygrali w Krakowie towarzyski Memoriał Wagnera. Z trybun ich występowi przyglądał się mistrz świata i mistrz olimpijski z lat 70. XX wieku, Mirosław Rybaczewski, z którym rozmawiał Cezary Górjew.
2: Niedawno minęło pół wieku od waszego złota w Montrealu, gdy patrzę na was, jak ze sobą rozmawiacie. No tak jakbyście mieli po 20 kilka lat. Dowcipy, jakieś docinki, nie obrażacie się. Widać, że to ciągle silna grupa.
3: Tak było zawsze i tak zostało, tak żeby się nie obrażały, bo tylko ekipa taka wspólna mogła dojść do czegoś. Także uważam, że cały czas jesteśmy bardzo z sobą związani. Nie kłócimy się, wspominamy nasze dawne czasy, bo jest nam bardzo przyjemnie. Także no nic się nie zmieniło, nam trochę lat przybyło, ale jeżeli chodzi o zachowanie, jesteśmy tacy, jacy byliśmy.
2: Legenda niesamowita, bo najpierw Mistrzostwo Świata, dwa lata później Złoto Igrzysk Olimpijskich, przecież ten finał ze Związkiem Radzieckim, wiemy jak to się traktowało wówczas te mecze, obronione dwie piłki meczowe, wcześniej piłka meczowa z Kubą.
3: No tak, ten turniej olimpijski, Mistrzostwa Świata były w ogóle inne, bo tam nie grało się finału, tylko się grało turniej sześciu zespołów, każdy z każdym. My z Rosjanami graliśmy w grupie, wygraliśmy, ale musieliśmy jeszcze raz z nimi grać, żeby wygrać. Także my wszystkie mecze wygraliśmy. Na olimpiadzie było to coś innego. Także Rosjanie mieli bardzo łatwą drogę, żeby do tego finału, bo Japończycy przegrali gładko, bo wygrywając z nami już mają srebrny medal zapewniony. A my, no, męczyliśmy się. Niestety, trzeba tak powiedzieć, od początku i z Koreą, i z Kubą, z Czechami, którymi wygraliśmy 3-1, ale też było bardzo ciężko. I na końcu w tym finale ze Związkiem Radzieckim, czy naprawdę, no, oni też mogą sobie pluć w brodę, bo mieli piłki meczowe, także mogli nas pokonać 3-1, prawda? Ale w tiebreaku już nie dało rady, daliśmy im popis, bo było 7-7, już punktu nie zdobyli.
2: Mistrzostwa Europy przed nami, Polacy bronią złotego medalu.
3: Tak, Mistrzostwa Europy, które w tym roku są bardzo ważne, bo zwycięzcy mają kwalifikacje do Olimpiady, prawda? To jest też bardzo ważne dla zespołu. Widzimy, Słoweńcy mają młody zespół, bardzo dobry, Bułgarzy, młody zespół, Włosi, Francuzi mają też młody zespół i na pewno będą groźni. Także to będzie bardzo ciężki turniej i mamy trochę problemów zdrowotnych. No ale mamy tych młodych i to jest bardzo dobrze, bo widać, że oni się sprawdzają. No myślę, że jesteśmy głównym faworytem do tego Mistrzostwa Europy, no bo i wygraliśmy tą Ligę Światową. Ja jestem dobrej myśli, że powinniśmy wygrać te Mistrzostwa Europy.
1: Czego oczywiście życzymy. Mistrzostwa Europy siatkarzy rozpoczynają się dziś. Była rozmowa z mistrzem sprzed lata. Za chwilę jeszcze kilka słów od zawodnika, który będzie walczyć w tych mistrzostwach. Ale o którego zawodnika chodzi? Nie, za chwilę wszystko się wyjaśni.

0: Twoje Radio Opole.
1: I powracamy do rozpoczynających się dziś siatkarskich mistrzostw Europy. Polscy siatkarze przygotowują się do mistrzowskich zmagań. Ostatnie szlify wykonują w Sofii, gdzie w czwartek rozpoczną rywalizację z drużyną Portugalii. Zarówno kibice, jak i koledzy z drużyny bardzo liczą na Wilfredo Leona, który zapewnia, że jest gotowy do gry na wysokim poziomie. Z nim też miał okazję porozmawiać Cezary Gurjew.
2: Jestem co roku głodniejszy, no i uważam, że tylko to prowadzi mnie do takich bieg, które nie wygląda aż tak stary.
3: Dużo pracujesz, dużo grasz oczywiście i w Lublinie jesteś mocno eksploatowany i w reprezentacji, ale w tym roku miałeś dosyć długą przerwę. Oczywiście rodzina ci się powiększyła, to wszystko jest wspaniałe. Czujesz się taki wypoczęty przed tymi mistrzostwami Europy, choć treningi mimo wszystko były ciężkie, ale ty do tego jesteś przyzwyczajony.
2: No tak, akurat z skończenia ligi i zasinania kadra to długa przerwa dostała. Dzięki co trener Satosier mi pozwolił mieć troszeczkę więcej wolne. Wracałem też dosyć szybko do grania. To nie jest tak, że dobra, posiłałem i nic nie grałem. Uważam, że jestem bardzo sprzęty. I teraz mogę na spokojnie mieć fokus na to, co się będzie działo tutaj w Bułgarii.
3: Wilfredo, jesteśmy oczywiście szczęśliwi. Od 7 lat reprezentujesz Polskę, ten turniej kwalifikacyjny wówczas w Gdańsku do Igrzysk Olimpijskich. Ale długa kariera. Grałeś tutaj w Sofii w 2012 roku. Polska wtedy wygrała. Masz dużo wspomnień. Teraz grasz w reprezentacji Polski, Mistrzostwa Europy tu się zaczynają. Czujecie się mocno?
2: Dokładnie tak, no nie ukrywam, że jesteśmy jednym z faworytami do ten turniej. Będziemy i chcemy bronić to, co zrobiliśmy 2023. No i tyle, zaczynamy już od jutra.
3: Oczywiście w sporcie ważna jest pokora, ale jak się jest na pewnym poziomie, to oczywiście można szanować przeciwników, pracę, którą wykonuje się, ale też można być pewnym siebie, pewnym swoich umiejętności.
2: Tak jest, no jeśli chodzi ode mnie, sam się jestem mega pewnie o mojej umiejętności. Jeśli chodzi o całą drużynę, uważam, że też. Każdy ma dużo koncentracji na to, co się robi na boisku i każdy chce pokazywać, czy naprawdę wytrzymamy ten poziom.
1: W pierwszym meczu Mistrzostw Europy polscy siatkarze zmierzą się w czwartek z Portugalczykami. Przypominamy.

0: Twoje Radio Opole.
1: W studiu ze mną teraz Katarzyna Doros-Stachoń. Cześć Kasiu.
2: Witam.
1: Wieczorna audycja, w której oczywiście informacje przydatne, choć tytuł sugerowałby, że matkom, to rodzicom. Ciekaw jestem, jaki dzisiaj akurat temat.
2: Tak, i dzisiaj audycja skierowana do wszystkich rodziców i nie tylko, bo będziemy mówić o dojrzewaniu i buncie nastolatków.
1: Bunt nastolatków. Dużo mówi się o buncie takich tych małych, trzylatków na przykład, no ale jeśli chodzi o nastolatków, czy to jest bunt spotęgowany w porównaniu z tym wcześniejszym? Właśnie, jak do tego podejść?
2: Będziemy do tego podchodzić tak bardziej emocjonalnie i psychologicznie, bo naszym gościem będzie pani Maria Stasiak, to psycholog z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. No i właśnie będziemy przyglądać się trochę tej burzy hormonalnej, ale będę też pytać, czy ten nastoletni bunt się trochę zmienił na przestrzeni lat i jak ono się objawia. Czy to bardziej właśnie poprzez strój, czy zachowanie? No i podpowiemy trochę rodzicom, jak tutaj się zachowywać, żeby nie toczyć walki, tylko tak po partnersku przez ten bunt przejść.
1: I to są takie podpowiedzi, które mogą być, powiedziałbym, na wagę złota, bo to są takie momenty w życiu naszych dzieci, w których jakieś niewłaściwe reakcje, niewłaściwe słowa na przykład mogą spowodować to, że no naprawdę będzie kilka poziomów trudniej przebrnąć przez ten czas.
2: Ja myślę, że w ogóle i ten bunt 2-3-latka i ten bunt nastolatka to mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. W obu przypadkach właśnie słowa mają znaczenie i w obu przypadkach potrafią pojawić się wybuchy złości. Dla nas, rodziców, pewnie o drobnostkę, a dla tych młodych ludzi to są wielkie, ważne sprawy. Tak, i będziemy też doradzać, jak tutaj się komunikować przede wszystkim, bo język ma znaczenie.
1: Przed nami kolejna audycja, którą można by było opatrzyć taką etykietą obowiązkowa. Zachęcamy do słuchania. Kasiu, przypomnij kiedy.
2: Dzisiaj po 22, a kto nie zdąży, to może wrócić na naszą stronę internetową do zakładki O Matko i tam też po zakończonej audycji będzie można odsłuchać naszą rozmowę.
1: Zapraszała Katarzyna Doros-Stachoń. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Twoje Radio Opole.
1: Przychodzi taki moment, kiedy trzeba się pożegnać, ale to tylko na jakieś 20 godzin, bo jutro usłyszymy się ponownie. Chciałbym jeszcze tylko podpowiedzieć, że po godzinie 19 audiokracja i spotkanie z Witkiem Sułkiem, po godzinie 20 przed mikrofonem pojawi się Katarzyna Zawadzka. W audycji Więcej Kultury będzie mowa o cyklu spotkań dotyczących zdrowia psychicznego. Za nami już pierwsze z nich dotyczące męskiej depresji. Przed nami także kolejne ważne tematy dotyczące m.in. ADHD czy zaburzeń odżywiania. O tym, ale nie tylko, bo inne tematy będą, to po godzinie 20. A po 21 Agnieszka Ziętarska i podpowiedzi m.in. związane z tym, jak czytać lektury szkolne, żeby nie były tylko obowiązkowymi tytułami do odhaczenia. Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o literaturze, by odnajdywali w niej pytania, emocje i doświadczenia, które pomagają zrozumieć skomplikowaną rzeczywistość, w której żyją. Takie tematy na czasie, wszak niedawno rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. To po 21. Przypominam. Marcin Kobza pozostaje jeszcze tu za konsoletą realizatora. Ja natomiast muszę się odmeldować. Dawid Rajwa, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia jutro po godzinie 15.

0: tak jak dziś.
1: Reklama. Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
1: Po reklamie.
3: Radio Opole, dziś środa, 9 dzień września. Na zegarach zbliża się godzina 19, to oznacza, że czas na wiadomości. Zapraszam. Szef Rady Europejskiej przyleciał do Warszawy, by rozmawiać o unijnym budżecie. Seniorka uwierzyła, że dzwoni córka i przekazała oszustce prawie 30 tysięcy złotych. W wiadomościach także apel o trzeźwość w Światowym Dniu FAS.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Justyna Maćkowiak. To wstęp do rozmów o wieloletnim budżecie Unii Europejskiej. Do Warszawy przyleciał szef Rady Europejskiej Antonio Costa, by sprawdzić, na jakie ustępstwa jest gotowy polski rząd w negocjacjach. Przez 2 godziny rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Costa odwiedzi wszystkie unijne kraje, z Warszawy poleciał do Berlina.
5: Negocjacje budżetowe na tym najwyższym politycznym szczeblu dopiero ruszają, ale szef rządu Donald Tusk jest spokojny o ich wynik.
6: Polska była, jest i będzie największym beneficjentem środków europejskich. My to wiemy.
5: Premier mówił, że wspólnym obowiązkiem całej Unii Europejskiej jest być dobrze przygotowanym na różne scenariusze, a to wymaga wysiłku, także finansowego. Na razie na stole leży propozycja z lipca ubiegłego roku, która zakłada 123 miliardy euro dla Polski. Irlandzka prezydencja w przyszłym miesiącu opublikuje jednak swoją wersję projektu budżetu i jak można usłyszeć, należy spodziewać się w nim cięć. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: Tu są wiadomości Radio Opole.
3: Kolejna seniorka uwierzyła oszustom i straciła niemal 30 tysięcy złotych. 77-letnia mieszkanka powiatu Krapkowickiego odebrała telefon od kobiety podającej się za jej córkę. Przekonywała seniorkę o swojej trudnej sytuacji i o potrzebie pilnego przejścia operacji. Oszustka mówiła o 180 tysiącach złotych. 77-letnia kobieta miała do dyspozycji mniejszą kwotę i zadeklarowała się jej zgromadzenie. Mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prasowy krapkowickiej policji.
7: Wówczas rzekoma córka przekazała jej, że pogotówkę przyjedzie kurier. Po pewnym czasie w domu 77-latki pojawił się młody mężczyzna, który odebrał przygotowane przez nią pieniądze. Po ich odebraniu opuścił miejsce zamieszkania kobiety. Niedługo później kontakt z kobietą podającą się za córkę całkowicie się urwał. Wtedy 77-latka zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa.
3: Po raz kolejny przestrzegamy, przy podobnym telefonie należy natychmiast rozłączyć się i zadzwonić do bliskiej osoby rzekomo potrzebującej pomocy, aby zweryfikować te informacje. Przed sądem w Wejherowie stanął dziś Marcin R., oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku oraz prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i środków psychotropowych. Przyznał się do tych czynów, ale nie do ucieczki z miejsca zdarzenia i nie udzielenia pomocy poszkodowanym. Do tragedii doszło w październiku ubiegłego roku. W wypadku zginął 10-letni chłopiec, a 3 nastolatków zostało rannych. Marcinowi R. grozi 20 lat więzienia.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, przestrzegają lekarze i specjaliści zajmujący się dziećmi z płodowym zespołem alkoholowym. Problem może być znacznie większy niż pokazują oficjalne statystyki, bo tylko część dzieci otrzymuje diagnozę. Dziś w Światowym Dniu FAS eksperci przypominają, że skutki prenatalnej ekspozycji na alkohol mogą towarzyszyć człowiekowi przez całe życie, mówi psycholog Wiktoria Kubiec.
8: Mamy polskie bardzo aktualne dane opublikowane w 2024 roku, które
0: które pokazują, że 50% kobiet z tego badania spożywało alkohol w trakcie ciąży. To, co ważne, to to, że żadna z tych kobiet nie zadeklarowała w wywiadzie, żeby ten alkohol spożywała, a mimo wszystko dane wyraźnie pokazują, to są dane rzetelne, więc ta rzetelność danych nam potwierdza, że rzeczywiście połowa tych kobiet piła alkohol, z czego 10% dużo i często.
3: Skutki takiego postępowania mogą być widoczne już przy narodzinach dziecka, ale część problemów ujawnia się dopiero wraz z jego rozwojem. Specjaliści mówią m.in. o zaburzeniach wzrostu, charakterystycznych cechach twarzy oraz trudnościach emocjonalnych, behawioralnych czy edukacyjnych. To ma być rodzinne święto integrujące mieszkańców, promujące gminę, stwarzające przestrzeń do wspólnego spędzenia czasu przy muzyce, rozrywce i licznych atrakcjach. Mowa o Dniach Turawy, które odbędą się w najbliższy weekend. Będą koncerty, strefa animacji dla dzieci, pokazy strażackie, bogata oferta gastronomiczna oraz zabawa z DJ-em. Gwiazdą pierwszego dnia będzie Jerzy Kryszak, a w niedzielę zagra Magdalena Mek-Krzemień. Szczegóły na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: W Opolu 22 stopnie, w nocy zachmurzenie duże i całkowite, nad ranem większe przejaśnienia, opady deszczu, początkowo możliwe także burze. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w czasie burz w porywach nawet do 65 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 19 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Grzegorz Kupczyk, Party Doll. Oj, będzie dzisiaj rzeczywiście party. Będzie wesoło, chociaż będzie sporo też mocnego metalowego grania. Grzegorz Kupczyk i Party Doll to utwór z nowej płyty, która ukaże się niebawem. Zresztą dziś w audycji będą głównie utwory, które zapowiadają nowe płyty. Część z nich ukaże się już za kilka dni dosłownie. Zupełnie inna płyta była całkiem niedawno, a ta płyta, Aperitif, będzie jeszcze zupełnie inną płytą. Ja przyznaję, że to wcielenie Grzegorza Kupczyka, znanego, przypomnę dla formalności, wcześniej jako wokalistę grupy Turbo, no ale z Turbo już od blisko 20 lat nie występuje jako stały wokalista, prowadził własną grupę CETI, brał udział w różnych innych projektach, także w tamtym roku i w tym naprawdę sporo się udziela. Dlaczego ta płyta Aperitif moim zdaniem będzie wyjątkowa? Nie ma tu tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni często w przypadku metalowców. Jest bardzo luzacko, jest kolorowo, imprezowo, już Party Doll, myślę, nam to zapowiada. A moim zdaniem jest tutaj blisko do tego, co robi David Lee Roth, który potrafi fantastycznie bawić się w konwencji metalowej, hardrockowej, wodewilem, kabaretem, jakąś klasyką piosenki amerykańskiej. Wszystko robi to w wielkim, wspaniałym stylu. I tutaj moim zdaniem jest podobna idea. Po prostu bardzo fajny, żywiołowy, energiczny rock and roll, no, z takim metalowym zacięciem. Przyznaję, że jest to jedna z tych płyt, na które w tym roku czekam najbardziej. Inna sprawa, że Grzegorza Kupczyka bardzo, bardzo lubię. A za chwilę posłuchamy wybranych kompozycji z nowej płyty Artura Rojka. No też nam troszeczkę kazał czekać. Pewnie fani drżą, bo robił też bardzo różne rzeczy, łącznie z jakimiś DJ setami, elektroniką. Udzielał się wokalnie w różnych duetach, no a wiadomo, że dla wielu to ciągle jest ten sentyment do grupy Myslowic i lubimy

Poleni, chociaż jest to oczywiście nieco inne brzmienie, ale jest bardzo piosenkowo i jest bardzo poetycką. Usłyszymy Mirafiori w objęciach i Gruby Mały.

Moim zdaniem, na moje ucho rzeczywiście Artur Rojek troszeczkę wraca do korzeni, do początków. Ładnie to oczywiście miksuje ze współczesnością i nie inaczej będzie w przypadku najnowszej płyty Mroza. Mrozu 18 września zaplanowany jest oficjalny debiut 7 już albumu w karierze artysty. Ma tytuł Wszystko, czego chciałem. I tu wraca do popu, soulu, ale też bluesa i rocka. Ja mam takie wrażenie, że też pewne pokolenie z dużym dorobkiem już przestaje się zachwycać nowinkami, gonieniem za nowoczesnymi brzmieniami, wraca do sprawdzonych patentów. Przy czym też bardzo ładnie je miksuje. U Rojka też, jak Państwo słyszeli, trzy utwory, każdy jednak nieco inny. Oczywiście jego głos sprawia, że od razu wiemy, z kim mamy do czynienia. W przypadku płyty Mroza będzie pewnie podobnie, chociaż miszmasz gatunkowy będzie jeszcze większy, a do tego zaprosił sporo gości na swoją płytę. Nie wszystko będzie śpiewał sam. Taki utwór, który najbardziej mnie zaskoczył, to Nie ma miejsca jak dom. No tutaj mamy wręcz etno, funk, oj, bardzo różne elementy. I to jest taka moja perełka. No, z tych, które są do tej pory udostępnione oczywiście jako single promujące nowy album, ale też duety, które znajdą się na płycie i które też już trafiły jako single, między innymi z Zalią Odpowiedni Moment czy z Julią Pietruchą Anioły. No tutaj mamy przy okazji piosenkę do filmu. Też zwiastują, że będzie to album różnorodny. Każdy z tych trzech utworów jest moim zdaniem zupełnie inny, ale do siebie pasują. To nie jest też tak, że wszystko jest od sasa do lasa, jak to się kiedyś mówiło. Nie. To będzie bardzo spójna propozycja, przy czym bardzo eklektyczna. Posłuchamy. Mroza z Zalią, Odpowiedni Moment, Nie ma miejsca jak dom i duetu z Julią Pietruchą, Anioły.

Oj, potrafi na tej płycie Nowej Mrozu i chwycić za serce, ale też porwać do tańca. A teraz zmienimy klimat. Zaczynałem od hard rocka, metalu, no i będzie metal. Chociaż zazwyczaj, kiedy mówi się o grupie Europe, to raczej to jest taki soft rock. Niektórzy twierdzą, że to nie są metalowcy. I myślę, że nową płytą udowodnią, że oj, są. I na początku też byli. Ich początki to zdecydowanie metalowe, nawet jeżeli soft metalowe, to jednak metalowe granie. Oni kazali czekać na nową płytę 9 lat. Oczywiście są takimi weteranami, z takim dorobkiem, że jak grają koncerty, to i tak wszyscy oczekują Final Countdown, prawda, czy Carrie, Rock the Night. I te wielkie przeboje oczywiście będą na koncertach, bo wybierają się do Polski na koncerty i będą promowali nową płytę. I moim zdaniem jest to przynajmniej co już mamy, co z płyty mogliśmy poznać. Scandinavian Eyes, One to One, czy The Cult of Ignorance. To są utwory, które wielu zaskoczą, bo rzeczywiście łoją i to nieziemsko. Przekonajcie się.

Oczywiście w przypadku Europe nie brakuje dobrych melodii. Z tego zresztą Szwedzi słyną. Inna sprawa, że generalnie też uważam, że te gatunki metalowe, Iron Maiden, możemy do tego jeszcze dołożyć kilka innych grup, przecież wiele przebojów, które stały się przebojami, albo Scorpions, są bardzo, bardzo melodyjne. To są wielkie hity, dlatego że nucimy już po pierwszym, często drugim przesłuchaniu, ale jak polubimy, to słuchamy dużo, dużo częściej. Nie sądzę, żeby ci, którzy kojarzą to łagodniejsze wcielenie grupy Europe, byli jakoś szczególnie zawiedzeni, bo no, tak jak słyszeliście, jest epicko wręcz, prawda, tak z pompą, no ale przede wszystkim bardzo, bardzo melodyjnie. I metalowo też, drodzy Państwo, zakończymy. Płyta ukazała się w maju i ominęła mnie, a uważam, że no, muszę o niej powiedzieć, bo przede wszystkim jest to 50-lecie zespołu, jednego też dla klasycznego metalu z absolutnie kultowych, czyli grupa Accept niemiecka. Najczęściej kojarzymy oczywiście Scorpions jako tę największą gwiazdę. Ja przyznaję, że na usprawiedliwienie troszeczkę Acceptem przestałem się interesować, kiedy rozstał się z grupą Udo Dirkschneider, bo to jest absolutnie dla mnie zblatowany wokalista. Bez niego to w gruncie rzeczy dla mnie już nie jest ta sama grupa. On wprawdzie w 90-tych latach wrócił i raz w 2005 na jubileusz, no ale to za mało. A jego głos jest bardzo charakterystyczny. Ale zespół na 50-lecie postanowił zrobić rzecz absolutnie genialną, czyli zaprosił specjalnych gości. I moim zdaniem to jest fantastyczne rozwiązanie, bo raz, słyszymy wielkie hity, ale nie tylko składankę typu The Best Of. Wszystko jest zagrane tu i teraz. A drodzy Państwo, kto pojawia się wśród gości? Mamy K.K. Downinga z Judas Priest, Roba Halforda, wokalistę Judas Priest, Joe Lynn Turnera, który między innymi z Rainbow czy Deep Purple'ami też jedną płytę nagrał. Fantastyczny wokalista. On akurat najbardziej mnie zaskoczył, bo wydawało się, że zupełnie nie pasuje do muzyki Accept, a w TV War, wielkim, wielkim przeboju, oj, przekonacie się Państwo, że naprawdę dał radę. Mamy jeszcze, mówiłem o grupie Scorpions, Matiasa Japsa, właśnie z grupy Scorpions, Kirka Hameta z Metalliki. No, jak tego, drodzy Państwo, nie wziąć? Jak się tym nie zachwycić? Zwłaszcza, że rzeczywiście od razu słychać, że są goście. To nie jest tak, że tylko są ozdobą. Każdy wnosi do tych utworów, jeżeli ktoś zna oryginały, coś rzeczywiście swojego. A wymieniłem tylko kilku z całej tej płyty. Wszystkie właściwie wielkie przeboje grupy Accept tutaj są w nowych odsłonach, no też z kultowymi, genialnymi muzykami. Usłyszymy Restless and White, TV War wspomniane oraz Balls to the Wall. Zostawiam Was z grupą Accept. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Tu Radio Opole. Dziś środa, 9 dzień września. Na zegarek zbliża się godzina 20. Zapraszam na wiadomość. To prawdopodobnie kierowca ciężarówki uderzył w pociąg na Mazowszu. Zginęła jedna osoba, 7 jest w szpitalu. W wiadomościach także zaproszenie na 10. Święto Lata w Opolu oraz szczegóły dotyczące konkursu KRUS pod hasłem Bezpieczeństwo w rolnictwie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. To kierowca ciężarówki prawdopodobnie uderzył w bok pociągu PKP Intercity Koziołek w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Tak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych. W katastrofie zginęła pasażerka, a 7 osób z poważnymi obrażeniami przebywa w szpitalach.
2: Zebrane ślady wskazują, że ciężarówka wjechała w bok pociągu relacji Lublin-Szczecin, uderzając w pierwszy lub drugi wagon za lokomotywą. Co kluczowe, system ostrzegania przed wjazdem na tory działał prawidłowo. Śledczy zabezpieczyli parametry techniczne przejazdu oraz rejestrację z lokomotywy, to w kierowcy samochodu prokuratura upatruje sprawcy tragedii. Mówi prokurator Aneta Guś z prokuratury okręgowej w Radomiu.
3: Najprawdopodobniej sprawcą tego zdarzenia był kierujący tym samochodem ciężarowym. Na chwilę obecną jego stan jest ciężki, przebywa on na oddziale intensywnej terapii.
2: Od obu kierujących pobrano krew do badań na trzeźwość. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: 8 obywateli Uzbekistanu przymusowo opuściło Polskę, poinformowała Straż Graniczna w mediach społecznościowych. Cudzoziemcy posiadali prawomocne decyzje o zobowiązaniu do powrotu m.in. za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski, prowadzenie pojazdów bez uprawnień oraz nielegalny pobyt. Operację wspólnie ze Strażą Graniczną przeprowadziła Europejska Agencja Frontex.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Przed nami 10. Święto Lata w stolicy regionu. W najbliższą niedzielę na placu Kopernika od godziny 12 mieszkańcy będą mogli nie tylko poznać opolskie organizacje pozarządowe, ale również skorzystać z licznych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wydarzeniu będzie towarzyszyć 6. opolski rajd rowerowy, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
4: Ten piknik będzie trwał przez cały rajd rowerowy. Później, gdy rowerzyści zjadą się z powrotem na płytę placu Kopernika, będzie taki finał.
5: W ramach Święta Lata i rajdu rowerowego organizuje stoiska ekologiczne z quizami, krzyżówkami dla dzieci i nie tylko. I do wygrania mamy gadżety ekologiczne, roślinki.
0: Dodaje Małgorzata Widuto, zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Opolskim Ratuszu. Piknik na placu Kopernika w Opolu potrwa do godziny 16.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Uczniowie szkół rolniczych mogą sprawdzić swoją wiedzę o bezpieczeństwie na roli. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu pod hasłem Bezpieczeństwo w rolnictwie. Wiedza dla przyszłości. Czas na zgłoszenia mija 21 września. Chcemy w ten sposób zakorzenić już od najmłodszych lat dobre praktyki w rolnictwie, mówi Piotr Czechowski, zastępca dyrektora KRUS w Opolu.
6: Żeby unikać tych wypadków, żeby wiedzieć, jak ta prewencja działa, żeby mogli pracować bezpiecznie, gdy już przejmą gospodarstwo lub będą pracować w gospodarstwach rolnych. Zgłoszenie do tego konkursu przeprowadzają szkoły i zgłoszenie szkoła musi zgłosić swoich uczniów do 21 września. Konkurs jest podzielony na 3 etapy. Pierwszy jest etap szkolny, etap regionalny oraz później etap centralny.
0: Etap szkolny będzie polegać na rozwiązaniu testu online. Etap regionalny przeprowadzą uczelnie wyższe. Na szczeblu centralnym zadaniem uczniów będzie stworzenie indywidualnego projektu. Uroczystą galę finałową zaplanowano na 11 grudnia. Namysłowskie Błonia będą w tym roku miejscem tak zwanych wojewódzkich dożynek działkowych, które tradycyjnie odbywają się raz w roku pod koniec lata. Wydarzenie już w najbliższą sobotę, początek o godzinie 14. W tym roku wydarzenie będzie połączone z piknikiem ekologicznym, w ramach którego będzie można wziąć udział w konkursie, poznać tajniki budowania domków dla ptaków, czy zasięgnąć wiedzy o odnawialnych źródłach energii i programie Czyste Powietrze. Szczegóły na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolu 20 stopni, w nocy zachmurzenie duże i całkowite, nad ranem większe przejaśnienia, opady deszczu, początkowo możliwe także burze. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w czasie burz do 65 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 19 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Kiedy przyjedzie tata?
3: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
2: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
4: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
3: O nie, proszę, nie.
2: Co się stało? Gdzie jest tata?
5: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
6: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.

Kłaniam się przy mikrofonie. Katarzyna Zawadzka, audycja Więcej Kultury w Radiu Opole. Zaczniemy od tematów związanych ze zdrowiem psychicznym, ponieważ taką inicjatywą zajęła się Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu razem z Fundacją Lelek Pomaga. Będziemy rozmawiać o cyklu spotkań zatytułowanych Strona po stronie. Wczoraj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu spotkanie poświęcone męskiej depresji. Kolejne spotkania przed nami. Jakie dokładnie, to powiedzą prezeska Fundacji Agnieszka Lelek-Klimek i dyrektor MBP w Opolu Marcin Duda. A w dalszej części programu przeniesiemy się do Głogówka. Będziemy rozmawiać o 33. Śląskim Festiwalu Ludwika van Beethovena. Więcej na ten temat opowie nam dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku Aleksander Dewosz-Cuber. To także w tej godzinie programu. W niedzielę koncert inauguracyjny w Kościele Świętego Bartłomieja o wszystkich 5 kameralnych koncertach, jakie zaplanowano w ramach tegorocznego wydarzenia, także będzie w tym programie. Zapraszam.

0: Teraz będziemy mówić o ciekawym projekcie dotyczącym zdrowia psychicznego, który Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu realizuje razem z Fundacją Lelek Pomagam. Ze mną w studiu są Agnieszka Lelek-Klimek, prezeska Fundacji Lelek Pomagam. Cześć.
1: Cześć, witajcie.
0: I Marcin Duda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Projekt nosi tytuł Strona po stronie, za nami już pierwsze spotkanie. Przybliżcie proszę ideę tego wydarzenia, całego cyklu spotkań, które będą miały miejsce przez najbliższy czas.
2: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Ja chciałbym powiedzieć, że to jest ogromna radość, że możemy takie działanie mieć w Opolu, które dotyczy zdrowia psychicznego, ale też dobrostanu psychicznego, więc to jest coś, co dla mnie jest ogromną radością, dlatego że uważam, że ciągle brakuje nam kompetencji w tym temacie. Ciągle powinniśmy wzrastać i rozwijać się i dotykamy w tym cyklu bardzo różnych tematów. No i tego właśnie to dotyczy, tak? Czyli dobrostanu zdrowia psychicznego w bardzo różnym aspekcie, bo też to widać po osobach, które zaprosiliśmy po tematyce ich książek.
0: No właśnie, ta tematyka jest bardzo różnorodna. Za nami spotkanie dotyczące depresji, ale bardzo szeroko patrzycie na to zdrowie psychiczne w różnych aspektach.
1: Tak, dokładnie. Tutaj myślę, tak jak w książkach są różne strony, na których mamy różną treść, tak też warto w życiu psychicznym przyglądać się tym różnym stronom naszego życia. Tutaj dlatego też myślę stąd różnorodność tych tematów, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
0: Zacznijmy też może od małego podsumowania, jak wczorajsze spotkanie poświęcone tematowi depresji, męskiej depresji, która jest często też czymś traktowanym jako tabu w naszej kulturze.
2: No to zacznę od tego, że pierwsze spotkanie w tym cyklu dotyczy psychologii de facto mężczyzn, tak? I to już uważam za ciekawą zmianę, bo też bardzo rzadko mężczyźni pojawiają się na tego rodzaju spotkaniach. Wczoraj na spotkaniu z Argimirem Iwickim, które prowadziła Lucyna Jarzynka, mieliśmy frekwencję nie tak zachwycającą, jak pewnie każdy organizator wydarzeń kulturalnych chciałby osiągnąć. Natomiast myślę, że to, że pojawiła się zdecydowana większość mężczyzn, to jest bardzo duży sukces. Mężczyzn, którzy przyszli z mnóstwem pytań, z tematami, które chcieli, żeby koniecznie wybrzmiały na tym spotkaniu. I to spotkanie należy do jednych z tych dłuższych spotkań. To nie takie szybkie spotkanie, godzina i już jesteśmy po fakcie. Tylko rzeczywiście przerodziło się w dyskusję, przerodziło się w kontakt. Bezpośrednio zadawane pytania dotyczące nawet własnych doświadczeń życiowych, taka możliwość podzielenia się tym na forum. To pokazuje, jak głęboka jest potrzeba poruszania tych tematów, ale też jak rzadko mówimy w przestrzeni publicznej o depresji, o tym, w jaki sposób mężczyźni zawiązują relacje, w jaki sposób mówią o swoich emocjach i jak bardzo są zblokowani. Mówimy oczywiście o statystycznych mężczyznach, bo też nie będziemy tutaj rozwodzić się nad każdym indywidualnym przypadkiem, ale statystycznie mężczyźni sobie w tych kwestiach nie radzą i to myślę, że też wczoraj wybrzmiało na spotkaniu. Także bardzo ważny temat, trudny temat i też z mojej strony duży ukłon w kierunku autora, który też przechodził depresję i mógł z własnego doświadczenia opisać, skąd ten problem u niego się wziął, jak ewoluował, jak on zauważył w ogóle w swoim życiu tą sytuację depresji i tak na dobrą sprawę, czym ona dla niego jest na dzień dzisiejszy, do czego ona go doprowadziła. No, powiem tak, kto z Państwa nie był na tym spotkaniu, może żałować tych słów, które padły właśnie z jego ust, natomiast cieszę się, że jeszcze 5 spotkań i możecie, drodzy Państwo, nadrobić trochę w innej tematyce.
0: No właśnie, to porozmawiajmy o tym, co jeszcze przed nami, na jakie spotkania można przyjść, warto się wybrać. 15 września kolejny gość, profesor Tomasz Grzyb, znany psycholog społeczny.
1: Tak, dokładnie. Profesor Tomasz Grzyb, myślę, wielu osobom jest dobrze znany. Myślę, że to spotkanie będzie się cieszyło dużą frekwencją, bo naprawdę warto przyjść. Jest to osoba, która ma bardzo duże i wieloletnie doświadczenie. Sama miałam przyjemność słuchać wielu wykładów pana Tomasza, także osobiście zapraszam na to spotkanie. Będzie o psychologii posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Jest to tematyka psychologii społecznej, tematyka psychologii wpływu. Także bardzo ciekawe i interesujące zagadnienia, myślę, tak naprawdę nas wszystkich, bo wszyscy żyjemy w społeczeństwie, więc ten temat dotyka praktycznie każdego z nas, więc warto przyjść i posłuchać.
0: Psychologia posłuszeństwa i nieposłuszeństwa brzmi intrygująco, trochę jakby o manipulacji i psychomanipulacji, tak sobie myślę, że będzie się można uodpornić właśnie na tego typu działania.
2: Myślę, że profesor nas zaskoczy tematyką tego spotkania i ja też jestem bardzo ciekaw, jak on, w jakim kierunku ona pójdzie. Też słyszę już w przestrzeni miejskiej, że bardzo dużo osób się wybiera na to spotkanie i dużo różnych grup społecznych też, także jestem bardzo ciekaw, o czym będziemy tak naprawdę mówić, bo tak jak zauważasz, jest to temat, który można rozbijać na różne kierunki.
0: A kolejny gość to psychoterapeutka i też neurotrenerka, czyli tak trochę od strony działania naszego mózgu, o psychologii i o szczęśliwym mózgu z Justyną Rzejmo.
2: Tak, i dodam, że to jest jeszcze specjalistka z psychosomatyki i pasjonatka psychologii klinicznej. Więc mamy rzeczywiście możliwość spotkać się z osobą, która dysponuje ogromną wiedzą medyczną, jednocześnie bardzo doświadczoną. No i też tak na dobrą sprawę, jakby rzucić to zdanie mózg, siedziba szczęścia, tak po prostu przechodnią na ulicy, to chyba każdy z nas by powiedział, że chce być szczęśliwy po prostu i co wielkiego w tym temacie. A z drugiej strony trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, że jesteśmy szczęśliwi i co tak na dobrą sprawę nas uszczęśliwia i jaką rolę pełni w tym procesie nasz mózg. I tutaj zaczynają się już ciekawe dywagacje. Myślę, że to jest najlepsza osoba, zresztą ta książka Mózg, siedziba szczęścia jest cudowna. Zachęcam Państwa do tego, żeby przy okazji w bibliotece tą książkę nabyć i zachęcam, żeby też spotkać się z tym szczęściem tego dnia.
0: To nie pierwsza inicjatywa, którą robicie w ogóle razem jako Fundacja Lelek Pomaga mi Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. Ta współpraca już się od jakiegoś czasu rozwija.
1: Tak, dokładnie. Wiele tematów i aspektów nas łączy. Tutaj akurat jest to zdrowie psychiczne, natomiast jako fundacja jesteśmy otwarci na działania innych organizacji i jeśli te organizacje wpisują się również w nasze wartości, to z miłą chęcią je wspieramy i towarzyszymy w ich rozwoju. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu układa nam się bardzo dobrze, bardzo myślę, lubimy ze sobą współpracować, tworzy się wiele fajnych projektów.
0: I do tej rozmowy z Agnieszką Lelek-Klimek i dyrektorem MBP w Opolu Marcinem Dudą jeszcze powrócimy, to za chwilę.

0: Strona po stronie to jest cykl spotkań w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, które są poświęcone tematom zdrowia psychicznego. Spotkania organizowane są razem z Fundacją Lelek Pomaga i dzisiaj prezeska tej organizacji Agnieszka Lelek-Klimek i dyrektor biblioteki Marcin Duda goszczą w studiu programu. Też będzie o stresie. To jest też istotne, budowanie odporności psychicznej, radzenie sobie w czasach, gdzie tym stresem jesteśmy wszyscy przeciążeni pod kątem ilości zadań i informacji, które do nas docierają.
1: No tak, no i poznamy mechanizmy radzenia sobie ze stresem, konkretnie w uznaniu, w ujęciu poznawczo-behawioralnym. Także myślę, że też znowu, no i tutaj tak jak wcześniej mówiłem o Justynie Rzejmo, taki Marcin Rzeczkowski, tylko w tym momencie to już nie spotkanie, a wykład w tym konkretnie tego 22 września, ale to jest też psychoterapeuta behawioralny, specjalista i superwizor psychoterapii, więc też osoba, która no, swoim autorytetem powinna nas ująć. Z drugiej strony, no tak jak mówię, jak sobie radzić ze stresem. Tego stresu przecież jest mnóstwo. Wczoraj na tym spotkaniu o depresji rozmawialiśmy o tym, że to stres jest podstawą wzrostu tej choroby i rzeczywiście stres towarzyszy nam każdego dnia. No teraz do Państwa mówię i też stresuję się i też wyjdę z tym stąd z jakimś takim bagażem, więc no, jak sobie z tym wszystkim poradzić?
0: Boisz się oceny?
1: Myślę, że każdy z nas w jakimś sensie boi się oceny. Na pewno, tak. Każde słowo, które tutaj mówię, oddaję pod ocenę i to jakiś jest lęk w tym wszystkim.
0: Na szczęście są właśnie takie wydarzenia i spotkania. Spoglądam też na datę 24 września, jeśli chodzi o program wydarzeń w ramach projektu Strona po stronie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży, też bardzo istotna kwestia, którą poruszycie.
2: Tak, dokładnie. I myślę, że teraz jeszcze w dobie social mediów i internetów, gdzie patrzymy oczami tak naprawdę cały czas na drugiego człowieka, oceniamy jego wygląd, to tutaj myślę te zaburzenia odżywiania jeszcze bardziej wybrzmiewają i jeszcze bardziej warto się nad nimi pochylić. Także myślę, że będzie to bardzo wartościowe spotkanie. Pani Agata Ziemnicka jest zarówno psycholożką, jak i dietetyczką.
1: No także nie mogą Państwo opuścić tego spotkania po prostu. Książka oczywiście też, tak jak ja tu od razu zrobię taki nawias i dopowiem, że na wszystkich spotkaniach tradycyjnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej można zakupić książkę, którą oczywiście jako nasza instytucja sprzedaje, ale bez żadnej marży, więc to jest po prostu najlepszy moment, żeby się wzbogacić o doznania literackie. Zachęcam, zwłaszcza taką literaturę. Ta książka, o której dzisiaj teraz mówimy, czyli Znikam zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży. To jest książka wspólnie z Katarzyną Barzejewską Sztur, napisana przez panią Agatę Ziemnicką. Także mamy tu współautorstwo, co zaznaczam.
0: I na koniec temat, który szczególnie też wydaje mi się istotny i ważny. Życie z ADHD, brakująca instrukcja obsługi. Kolejni goście, to nawet nie będzie tylko spotkanie, to ma być też coś więcej, debata też.
1: Debata, bo będą w tej debacie uczestniczyć czworo panelistów będzie uczestniczyć w tej debacie. Olimpia Jęczek będzie też wprowadzać do tej debaty takim krótkim, 20-minutowym spotkaniem wokół jej książki, czyli wokół książki Życie z ADHD. I tutaj też chciałbym zauważyć, że to spotkanie prowadzi Ines Pomorska-Jarząb, czyli dalej Fundacja Lelek Pomaga. I to też jest dla nas dużą radością, że nie tylko tworzymy razem program, nie tylko tworzymy razem tak naprawdę no, tą organizacyjną stronę, ale też właśnie już angażujemy się my z biblioteki i pracownicy Fundacji Lelek Pomaga w samo przeprowadzenie tego projektu, co sobie szczególnie cenię.
0: Jak wybieraliście gości, których do Opola zaprosiliście? Jak wyglądał ten proces? Gdzie szukać fachowców, specjalistów?
1: Zadawaliśmy dużo pytań. Szukaliśmy tych specjalistów w całej Polsce, bo nie tylko w Opolu odbywają się takie cykle. Właśnie wczoraj Lucyna Jarzynka, która prowadziła pierwsze spotkanie, to jest autorka cyklu Swoją drogą z Rybnika, który już odbył się drugi raz w tym roku. Odbędzie się trzeci raz w tym roku, a drugi raz już się odbył poprzednim. To też były zadawane pytania do naszych przyjaciół z innych bibliotek, którzy już takie cykle prowadzą, ale po prostu też patrzymy na rynek wydawniczy. Cały czas biblioteka współpracuje z wieloma wydawnictwami i wiemy często szybciej, że jakaś pozycja będzie już wydana, więc możemy organizować takie spotkania autorskie. No i to jest fantastycznie, że taki research możemy zrobić. W tym wypadku ostatecznie na liście finalistów do naszych zaproszeń znalazło się ponad 25 nazwisk. No a te osoby, które udało nam się zaprosić, są w katalogu dzisiejszym.
0: Proszę korzystając z tego, że Marcinie jesteś dzisiaj w studiu Radia Opole, chciałam też zapytać o Urban Lab, bo tam też się dzieją ciekawe inicjatywy związane ze zdrowiem psychicznym i pomocą psychologiczną.
1: Tak, mamy dyżur psychologa, psychoterapeutki konkretnie i na ten dyżur po prostu można się zapisać. Zapisać się dzwoniąc do Urban Labu i biorąc sobie pierwszy dostępny termin. Raz w tygodniu organizowane są te dyżury. Oczywiście spotykamy się albo w godzinach jeszcze przed otwarciem, albo w wydzielonej przestrzeni, szanując prywatność każdej z osób zapisujących się na ten dyżur. I tutaj muszę zaznaczyć, że cieszą się te dyżury ogromną popularnością. Nie tylko dlatego, że mamy znakomitą terapeutkę Magdę Matczak, ale też dlatego, że po prostu jest taka potrzeba. I to miejsce Urban Lab, mimo tego, że jest tak młode, bo wystartowaliśmy w tej przestrzeni dopiero 18 listopada zeszłego roku, to już teraz wpisało się w świadomość ludzi młodych jako ich miejsce. I w tym ich miejscu jest też opcja tego wsparcia pomocy psychicznej, z której korzystają. Dzieje się tego więcej, bo już teraz też trafiają do nas takie oddolne inicjatywy różnych, nawet nieformalnych grup, które przychodzą z jakąś ideą, mają jakiś pomysł na koncert, na przykład, nie wiem, czy kiedyś przyszło ci to do głowy, ale teraz mamy taką propozycję koncertu, który hip-hopowego, który dotyczyłby tematyki właśnie dobrostanu i zadbania o zdrowie psychiczne wśród młodych. I to przychodzą z tym pomysłem młodzi ludzie w wieku mniej więcej 19-20 lat. I to jest fantastyczna sytuacja, którzy już mają w ogóle za sobą jeden taki koncert. I no jest cudownie. Taka nasza rola, żebyśmy teraz pomogli i popłynąć z tym tematem dalej na szersze wody. Także dzieje się dużo. Dzieje się dużo dlatego, że jest taka potrzeba.
0: Jeszcze na koniec zapytam o działalność Fundacji Lelek Pomagam. Ta inicjatywa związana ze zdrowiem psychicznym stanowi ważny człon waszej działalności. Jak w ogóle myślicie o tym, co jest takim głównym celem waszej fundacji?
2: Jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, to jest on u nas, że tak powiem, w trójce, którą się zajmujemy. Prowadzimy również projekty wewnętrzne u nas w fundacji. Są to głównie projekty kierowane dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych, spotkania z psychologami, takie motywacyjne trochę, żeby pokazać inną perspektywę tym osobom, które niestety znalazły się w takich ośrodkach. Zdrowie psychiczne jest nam bardzo bliskie. Uważamy, że jest to ważny temat. Kładziemy nacisk na budowanie tej świadomości w społeczeństwie, także takie projekty są bliskie naszej fundacji. Ogólnie też wspomagamy inne organizacje pozarządowe i stowarzyszenia w rozwoju ich projektów.
0: Czyli mogą się do was takie organizacje też zgłaszać i
2: wybierać? Jak najbardziej.
0: Wybieracie, komu możecie pomóc?
2: Tak, dokładnie. Jeśli są jakieś projekty, inicjatywy, które możemy wesprzeć, mamy na to przestrzeń, to jak najbardziej można przyjść, porozmawiać i będziemy próbować znaleźć wspólną drogę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Zachęcamy też, żeby dokładnie przejrzeć program Strona po stronie. Tak się nazywa projekt dotyczący zdrowia psychicznego. Dzisiaj Agnieszka Lelek-Klimek, prezeska Fundacji Lelek Pomagam i Marcin Duda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, opowiadali o ciekawych inicjatywach związanych ze zdrowiem psychicznym. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: A w dalszej części programu porozmawiamy o 33. Śląskim Festiwalu Ludwika van Beethovena w Głogówku. Ten rozpocznie się w niedzielę. O szczegółach za chwilę.

0: I teraz przeniesiemy się do Głogówka. Tam w niedzielę rozpocznie się 33. Śląski Festiwal Ludwika van Beethovena. Aleksander Dewosz-Cuber, dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku, jest dzisiaj gościem programu.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Chciałabym posłuchać trochę o programie tegorocznego Śląskiego Festiwalu imienia Ludwika van Beethovena i też o całym klimacie i atmosferze tego wydarzenia. Sam Głogówek jest miejscem szczególnym, w którym kompozytor Ludwik van Beethoven też przebywał i nawet tworzył, komponował.
1: Tak, zgadza się. Festiwal jest naszym muzycznym świętem. W tym roku obchodzimy już 33. urodziny tego naszego festiwalu, ponieważ to już 33. edycja. No i dbamy o ten festiwal, pielęgnujemy i chcemy, żeby był jak najciekawszy dla słuchaczy, dla odbiorców.
0: To opowiedzmy trochę o programie festiwalu, jakie koncerty w tym roku planujecie.
1: W tym roku zapraszamy państwa na 5 koncertów, 5 koncertów kameralnych. Rozpoczynamy festiwal już w najbliższą niedzielę, 13 września, koncertem kwintetu Dentego. Myślę, że bardzo wyjątkowy koncert. Tutaj wystąpi przed państwem Magdalena Bielcarek, Antoni Popowicz, Paweł Szklarski, Michał Maleska i Michał Kowalski. Bardzo ciekawym repertuariem. Repertuar ogólnie wszystkich koncertów ma charakter taki przejściowy. Programację przygotowaliśmy w tym roku, by pokazywać, jak forma muzyczna się rozwijała, pewna dramaturgia. I też każdy poszczególny koncert jest jakby zbudowany w konwencji jakby całego festiwalu, czyli od muzyki klasycznej czy romantycznej do nowoczesności. A więc bardzo nam zawsze zależy, żeby móc poznawać poprzez doświadczenie tego, co przeszło, co zbudowało strukturę muzyki i dokąd nas zaprowadziło współcześnie. I dlatego też w tym roku tak są skonstruowane koncerty i pierwszy koncert właśnie jest też czymś całkowicie nowym, ponieważ jeszcze nigdy na festiwalu beethovenowskim nie zabrzmiał kwintet Denty. Koncert się odbędzie w kościele świętego Bartłomieja w Głogówku o godzinie 17. I to jest inauguracja. Zaraz następny termin jest również w naszym Bartłomieju. To już we wtorek, 15 września. I tutaj, proszę państwa, usłyszymy kwartet Con Passione. Zarówno ten kwartet, jak i kolejny kwartet Angelus, który wystąpi 18. I podobnie jak kwintet Denty, to są zespoły kameralne związane z Filharmonią Opolską w ramach naszej współpracy i pod patronatem zarówno gminy Głogówek, jak i Urzędu Województwa Marszałkowskiego w Opolu. Mamy takie szczęście, że możemy tą współpracę właśnie rozszerzyć w tym roku o występy kameralistów opolskich i tutaj, proszę państwa, również jest bardzo ciekawy program. Usłyszymy i Brahmsa, i Spisaka, i Grażynę Bacewicz i to myślę, że jest taki też ukłon w stronę Beethovena, bo jak wiemy, w twórczości Ludwika van Beethovena kwartet był składem nadzwyczaj ważnym. I mówiąc o kolejnym koncercie 18 września, to tutaj kwartet Angelus tym razem wystąpi z solistką Laurą Laszloff i wspaniałą harfistką austriaczką, która jest związana z Filharmonią Opolską. I tutaj też usłyszymy taki przekrojowy program z muzyką Dworzaka, Pucciniego, Claude'a Debussy'ego, a więc myślę, że też coś może bardziej duchowego, lirycznego, ale w takim przekroju właśnie czasowym. I na koniec mamy dwa koncerty pod rząd. Tutaj zapraszamy państwa na dwa koncerty w poniedziałek i we wtorek. To jest 21 września i 22 września. To są dwa koncerty z udziałem już naszego najważniejszego instrumentu festiwalowego, czyli fortepianu, gdzie zawsze staramy się, żeby ta obsada fortepianowa też bardzo szczególnie wybrzmiała, bo wiemy, że to był instrument przecież jakże istotny dla twórczości kompozytora i tutaj mamy Monikę Kruk z kwartetem Lipińskiego, związanego z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. I proszę państwa, usłyszymy tutaj w programie Ludwika van Beethovena, Felixa Mendelssohna, no i słynny kwintet fortepianowy Szymona Laksa. A w finale we wtorek 22 września wystąpi wspaniała południowo-koreańska pianistka Jung Kim, laureatka ostatniego konkursu międzynarodowego imienia Paderewskiego w Bydgoszczy, która również za wykonanie czwartego koncertu fortepianowego Ludwika van Beethovena otrzymała naszą nagrodę festiwalową, a więc tutaj program jest związany oczywiście z Ludwikiem van Beethovenem, ale usłyszymy również Roberta Schumana i Sergeja Prokofiewa i myślę, że to też będzie bardzo szczególny koncert finałowy.
0: Proszę powiedzieć o tym więcej, jak wybieracie artystów, których zapraszacie na festiwal do Głogówka?
1: Staramy się zawsze pod programację oczywiście, a więc staramy się być bardzo otwarci. Dla nas w kontekście jakby przez te wszystkie ostatnie lata, gdzie udało nam się festiwal prowadzić, to bardzo staraliśmy się, żeby zawsze się trzymać formy beethovenowskiej, to było pierwsze, czyli miały być tria, kwartety, recitale fortepianowe i formy symfoniczne połączone z oratoriami. Jeśli chodzi natomiast o wykonawców, to no, bardzo często taką prowadziliśmy naszą selekcję z jednej strony. Bardzo zależało mi, żeby nie zamykać się na jakieś środowiska muzyczne, zawsze dobierać w kontekście wirtuozerskim programy wykonawczym. No i też przez te lata no, muszę też jakby przyznać, że też jakby i pozycja festiwalu, rozpoznawalność stała się też taką formą, że bardzo wielu naszych przyjaciół, festiwalowych wykonawców, artystów, którzy występowali, rekomendowali nam też w poprzednich latach różne projekty muzyczne, rozważali na różne inne wykonania, które też moglibyśmy jakby zawrzeć. Jeśli chodzi natomiast o współpracę z Międzynarodowym Konkursem Paderewskiego, która trwa już też wiele lat, no to też jest ta współpraca, która też rozpoczęła się w gruncie rzeczy poprzez taką przyjaźń pochodzącym z Opolszczyzny świetnym pianistą Bartkiem Weznerem, który jest na co dzień związany z Bydgoszczą i z tamtejszą Akademią Muzyczną. I tak rozpoczęła się też ta współpraca z konkursem Paderewskiego poprzez współpracę i taką przyjaźń z profesorem Adamem Wibrowskim, który przez wiele lat był związany z Konserwatorium Paryskim i z Towarzystwem Chopinowskim w Nohant. Też wchodziliśmy w kontakty z wieloma pianistami z całego świata i też za jego rekomendacją weszliśmy we współpracę z wieloma międzynarodowymi konkursami pianistycznymi, gdzie zgłaszaliśmy nasze nagrody i często laureaci tych nagród, tych festiwali, czy tych konkursów trafiali do nas. I między innymi Peter Todt, wspaniały węgierski pianista, laureat konkursu Liszczowskiego z Budapesztu, czy wielu innych w ten sposób tą drogą do nas trafili. Czasami też za sprawą rekomendacji właśnie pana profesora. Podobnie było z profesorem Tomaszem Tomaszewskim, z którym się przyjaźnimy już 20 lat i nieraz też on rekomendował nam, będąc na jakimś konkursie, będąc w kontakcie, że jest wspaniały jakiś wykonawca czy zespół, który on by sam ze swojej strony jakby rekomendował nam i proponował się przyjrzeć. A więc na pewno poprzez doświadczenie, poprzez historię festiwalu, ale też poprzez rekomendacje, przyjaźnie, stopniowo to w ten sposób się rozwijało. A więc cieszymy się, że jest tak, jak jest. Dla nas chyba najważniejszym zawsze było to, by festiwal miał taką rodzinną atmosferę, bo Głogówek jest małym miasteczkiem. Jest tak u nas trochę rodzinnie, bo nie powiem, że wszyscy się znamy, ale po części jest taka jakby pewna taki mikrokosmos, jeśli chodzi o takie poczucie jakby życia tutaj. I też zawsze chcieliśmy, żeby czy goście, czy wykonawcy, którzy do nas przyjeżdżają, żeby się czuli też tacy trochę otuleni jakby w gościnie prywatnej.
0: Kim są goście festiwalu, publiczność, która was odwiedza?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że to są przede wszystkim ludzie, osoby, które po prostu lubią muzykę i przez te wszystkie lata się przekonały, że do Głogówka warto przyjechać ze względu na muzykę, na oferty. Myślę też, że ze względu na wnętrze, bo też chciałbym podkreślić, że przez wiele lat no, jedną z głównych aren naszego festiwalu jest Kościół Świętego Bartłomieja w Głogówku, który jest no, jednym z najwspanialszych wnętrz sakralnych. Myślę, że w tej części Europy Europy, ze świetną akustyką, co też dodatkowo dodaje waloru, ponieważ mamy najlepszą możliwą scenografię, jeśli chodzi o słuchanie muzyki. W tym roku również 18 września jeden z koncertów odbędzie się w kościele klasztornym, też wyjątkowym, wspaniałym ołtarzem głównym, no i który słynie przede wszystkim z posiadania jednego z najstarszych na północ od Alp sanktuariów loretańskich, ponieważ tutaj to u nas w Głogówku znajduje się ufundowana w 1630 roku kopia Casa Santa z Loreto. A więc to są wszystko takie rzeczy, które też dodają takiego klimatu. Te zabytkowe wnętrza, ta zabytkowa starówka, no i ta pamięć o Ludwiku van Beethovenie, która wciąż jest żywa.
0: Śląski Festiwal Ludwika van Beethovena w Głogówku, organizowany po raz 33, przypomnijmy, rozpocznie się w niedzielę w kościele świętego Bartłomieja. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Naszym rozmówcą był dzisiaj Aleksander Dewosz-Cuber, dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku. I tak kończymy nasze spotkanie w audycji Więcej Kultury. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Przy mikrofonie kłania się Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości w Radiu Opole, a później program Dobry Wieczór tu Opole.

0: Słuchają Państwo Radia Opole. Dziś środa, 9 dzień września. Zbliża się godzina 21. Zapraszam więc na wiadomości. DNA ofiary na Młotku. Nowe informacje prokuratury w sprawie zbrodni w Kędzierzynie-Koźlu. Andrzej Poczobut odwiedził Biuro Związku Polaków na Białorusi w Grodnie. W wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Na Młotku znalezionym przy 19-letnim Jakubie L. stwierdzono ślady DNA zamordowanej mieszkanki Kędzierzyna-Koźla. Wracamy do sprawy zabójstwa 49-letniej kobiety z końca sierpnia. Stanisław Bar, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu, potwierdza te informacje, choć podkreśla ich szczątkowy charakter. Trzeba poczekać na wyniki kolejnych ekspertyz.
2: W treści opinii wynika, iż na tym narzędziu ujawniono materiał genetyczny pochodzący od pokrzywdzonej. W ocenie prokuratury wyniki ekspertyzy wzmacniają podejrzenie, iż to Jakub L. dopuścił się zbrodni zabójstwa, do której doszło 28 sierpnia bieżącego roku.
0: Jeśli biegli psychiatrzy stwierdzą, że Jakub L. był poczytalny w chwili zdarzenia, odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Drugi zarzut dotyczy usiłowania zabójstwa mężczyzny na początku lipca w Opolu. Grozi mu co najmniej 15 lat więzienia, a nawet dożywocie.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak spotkał się w Waszyngtonie z szefami amerykańskich agencji wywiadowczych, w tym z szefem CIA Johnem Radcliffe'em. Do rozmowy doszło 2 tygodnie po niespodziewanej wizycie Radcliffe'a w Moskwie.
3: Spotkanie z Radcliffe'em odbyło się we wtorek w siedzibie CIA pod Waszyngtonem. Siemoniak napisał na platformie X, że była to bardzo ważna rozmowa i że najistotniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski przekazał od razu premierowi Donaldowi Tuskowi. Szczegółów nie ujawnił. Ocenił, że sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany, a współpraca służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów. Minister rozmawiał też z zastępcą dyrektora wywiadu narodowego, któremu przedstawił informacje o dywersyjnych działaniach rosyjskich służb specjalnych w Polsce i w Europie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Andrzej Poczobut odwiedził Biuro Związku Polaków na Białorusi w Grodnie. Dużo emocji, dużo opowieści o tym, jak ludzie przetrwali falę represji. Wzruszające opowieści nauczycielek, jak chowano listy uczniów, by nie narazić ich i rodziców na represje, napisał w mediach społecznościowych polsko-białoruski dziennikarz. Andrzej Poczobut wyjechał na Białoruś wczoraj, a jego pobyt w tym kraju ma potrwać tydzień. Później dziennikarz ma pojechać do Stanów Zjednoczonych i Kanady.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Prawie 650 przedmiotów pozostawili w pociągach pasażerowie Polregio podczas wakacji. Najbardziej zapominalscy okazali się pasażerowie w województwie zachodniopomorskim. To 200 zgubionych przedmiotów. W opolskich pociągach odnotowano 25 zgub. Najczęściej były to plecaki, walizki, portfele, dokumenty i telefony. Połowa wróciła do swoich właścicieli, druga połowa wciąż czeka na odebranie z magazynu rzeczy znalezionych przy ulicy Krakowskiej 26A w Opolu, mówi Sylwia Jeszkę, rzecznik opolskiego Polregio.
4: W którym obecnie znajduje się około 300 nieodebranych rzeczy. Najwięcej rzeczy podczas wakacji podróżni zostawiali w pociągach kursujących na trasie Racibórz-Wrocław. Najbardziej oryginalną rzeczą znalezioną w te wakacje było różowe ukulele w różowym futerale, które szczęśliwie trafiło do właścicielki.
0: Do odbioru konkretnego przedmiotu jest konieczne dokładne jego opisanie. Trzeba także okazać dowód tożsamości. Rybacy nie chcą zwiększenia limitów połowowych. Komisja Europejska od przyszłego roku dopuszcza możliwość wprowadzenia na Bałtyku większych połowów szprota i śledzia. Zdaniem rybaków oznaczałoby to pogłębienie kryzysu w populacji dorsza, którego stada od lat drastycznie maleją. Od 6 lat Unia Europejska utrzymuje zakaz połowu dorsza. Na ten czas rybakom pozostały połowy mniej opłacalnych gatunków ryb.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
5: Kuba Biel, dobry wieczór. Siatkarska reprezentacja Bułgarii wygrała z Macedonią Północną 3-0 w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Bułgarię do zwycięstwa poprowadził Aleksander Nikołow, zdobywca 19 punktów. W czwartek również w grupie B Polska zagra z Portugalią, a gry w biało-czerwonych barwach nie może doczekać się Aleksander Śliwka.
6: Dzisiaj dzień przed meczem, troszkę czasu na hali meczowej, aby przyzwyczaić się, poznać te punkty odniesienia, ale hale z poprzednich lat większość z nas już zna, także jesteśmy gotowi, rośnie taka ekscytacja tym, że ten turniej już jutro się zacznie. Ta drużyna pokazywała w poprzednich latach, że potrafi sobie radzić w różnych zestawieniach, w różnych konfiguracjach, czy to na boisku, czy w tej meczowej 14. Każdy z nas pracuje każdego kolejnego dnia, aby stawać się lepszym, aby być przydatnym drużynie, aby przede wszystkim mieć to prozespołowe podejście. To w ostatnich latach naprawdę dobrze funkcjonuje, więc cieszę się, że kolejny rok tu jestem i jestem dumny, że mogę reprezentować nasz kraj.
5: Czwartkowy mecz o godzinie 15. Kraków zorganizuje Mistrzostwa Świata Kobiet w amfutbolu. Dziś oficjalnie ogłoszono, że w 2027 roku stolica Małopolski będzie gościć 16 reprezentacji z całego świata. Będzie to druga odsłona mundialu w dyscyplinie, którą uprawiają osoby po amputacjach i z wadami wrodzonymi kończyn. Przed 2 laty w Kolumbii Polki zdobyły brązowy medal. Mistrzostwa Świata Kobiet w amfutbolu odbędą się od 15 do 12 września 2027 roku. Arenami zmagań będą 3 krakowskie stadiony – Krakowi, Garbarni i Prądniczanki. Industria Kielce ma nowe władze. Zarząd został rozszerzony do 3 osób, a na jego czele stanął doskonale znany kibicom piłki ręcznej były zawodnik kieleckiego klubu Karol Bielecki.
7: Uczucie jest wspaniałe. Wracam do środowiska, w którym się czuję doskonale i tak naprawdę wiem, jak to pracowało wcześniej, wiem, jak to powinno pracować, doświadczenia, jakie zdobyłem chociażby za granicą i też wiem, jak funkcjonuje organizacja z doświadczenia, jakie zdobyłem, będąc cały czas jestem właścicielem firmy i to wszystko jakby chcę przełożyć na pracę właśnie tu w klubie. A dlaczego wracam? Dlatego, że to jest jakby właśnie moje naturalne środowisko, gdzie czuję się dobrze, wiem, co się dzieje w szatni, jaka jest presja, wiem też, jak trudno i jak ważne jest to, żeby ten film poukładano na stronę finansowe, organizacyjnie tutaj na górze również.
5: W składzie nowego zarządu znaleźli się również menadżer sportowy kojarzony przede wszystkim z siatkówką Jakub Malkę oraz dotychczas pełniący obowiązki prezesa Paweł Papaj. Piłkarze ręczni Industrii Kielce to aktualni mistrzowie Polski. Matthew Brennan wygrał 17. etap kolarskiego wyścigu WLT Espania. To 5. etapowe zwycięstwo Brytyjczyka w tegorocznym wyścigu. Na prowadzeniu w generalnej klasyfikacji pozostał Hiszpan Enric Mas. Wyścig potrwa do niedzieli.
1: Pogoda.
0: W Opolu 17 stopni, w nocy zachmurzenie duże i całkowite, nad ranem większe przejaśnienia, możliwe także przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 19 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
11: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
12: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
11: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
12: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Reklama społeczna.

jak interpretować lektury szkolne, jak interpretować teksty literackie, tak by młodzi ludzie mogli odnajdywać się w skomplikowaniu.

0: dzisiaj rozmawiać z Kornelią Sobczak, doktorką kulturoznawstwa, która napisała pracę doktorską na temat kamieni na szaniec, które poddała wnikliwej, bardzo ciekawej analizie, ale to także publicystka, współautorka książki Chopinowskie Igrzysko, historia międzynarodowego konkursu pianistycznego, a także redaktorka miesięcznika Dialog, publikuje w różnych czasopismach kulturowych, humanistycznych, między innymi w Dwutygodniku. Na co dzień pracuje w Instytucie Książki, gdzie zajmuje się analizą literatury także, między innymi. No to w takim razie, jakiej analizy potrzebuje dzisiaj współczesna szkoła? Jak możemy patrzeć na teksty literackie i co było przyczynkiem do tego, żeby poddać analizie kamienie na szaniec, o których jest bardzo głośno, bo to jest i literatura faktu, i taka, która w jakimś stopniu też pokazuje zachowanie młodych ludzi, przydaje wartości, pokazuje czas II wojny światowej, dotyka bardzo takiego szerokiego zjawiska, istotnego w polskiej edukacji, pokolenia Kolumbów, które mierzy się przecież z wchodzeniem w dorosłość, czyli odwołuje młodego czytelnika, młodego odbiorcę, młodego ucznia do tego, by się mierzyć też z dorastaniem i dojrzewaniem.
1: Dzień dobry. Myślę, że przede wszystkim musimy sobie rozgraniczyć, czy mówimy o lekturach do szkoły średniej, czy do szkoły podstawowej. To znaczy, właściwie nie musimy rozgraniczać, bo moim zdaniem o tekstach dla obu tych poziomów edukacji można mówić w ten sposób, jednak mówi się o nich inaczej, co bardzo dobrze pokazuje Aleksandra Korczak w swojej książce Bezradnej romantyczne o lekturach dla szkoły podstawowej. Ona tam uświadamia nam, że teksty omawiane w szkole podstawowej są całkowicie zdekontekstualizowane, czyli dzieci nie wiedzą, kiedy one powstały, nie wiedzą, jaka to była epoka historyczna, nie wiedzą, jaki to jest gatunek literacki, nie zawsze wiedzą, tak? To znaczy nie zawsze są świadome tych wszystkich odwołań w tym sensie, że coś może być ironią, coś może być groteską, coś może być drwiną, a wydaje mi się, że nie ma takiego powodu, żeby nawet bardzo młode i bardzo małe dzieci nie mogły zrozumieć tego, że kiedyś czasy były inne, kiedyś potrzeby były inne i my teraz oglądamy jakąś rzeczywistość, czytamy jakiś tekst, żeby właśnie zobaczyć, że kiedyś ludzie inaczej myśleli i kiedyś inaczej działali. I na przykład porozmawiać o tym, co w tamtych czasach, co w tamtej rzeczywistości było dobre, ciekawe, pożyteczne, a co na przykład nam się nie podoba, albo budzi nasz sprzeciw, albo budzi nasze zdziwienie. I to jest jedna rzecz. Na poziomie szkoły średniej oczywiście to się już robi, ale wydaje mi się też, że taki kontekst, nie wiem, historii obyczaju, historii politycznej, historii kulturowej, jest ciągle trochę za mało obecny i wydaje mi się, że to jest taka prosta rzecz, ale ważne jest jakby wyjaśnienie, czym jest ten tekst, o czym on opowiada i dlaczego, i też bardzo często rozczytanie samych zdań, samych znaczeń. Podam taki przykład może, bo często właśnie w szkole uczy się nas tego, co mamy myśleć o tekstach i co one mają komunikować, a nie uczy się, nie opowiada nam się o rzeczywistości, w której one powstały i też jakby nie dociera się do sedna ich treści. Ja pamiętam, że w szkole średniej dla mnie taką męczarnią były sonety i w ogóle poezja Mikołaja Sempa-Szarzyńskiego, którą teraz uwielbiam. Ale wtedy jej zupełnie nie rozumiałam, to znaczy, ale byłam w stanie się oczywiście wyuczyć, że to jest poezja metafizyczna, że tam Bóg, człowiek, prawda, w kosmosie porzucony, ale jakby składnia i słownictwo używane przez poetę, środki stylistyczne, przerzutnia, to było dla mnie po prostu jakby niezrozumiałe wtedy. I dopiero na studiach, czytając książkę Jana Błońskiego, Mikołaj Sempa-Szarzyński i Początki polskiego baroku, jakby zaczęłam rozumieć, co tam jest napisane w tych wierszach, tak? To znaczy, że to nie jest na przykład i nie miłować ciężko i miłować, tylko że to zdanie się w tym momencie nie kończy, tak? Tylko jest nie miłować ciężko i miłować, nędzna pociecha, gdy tam rządzą zwiedzione zmysły i tak dalej, tak? To znaczy, że to zdanie dalej się toczy. Albo na przykład z innych lektur, co to jest zajazd, prawda? W tym Pana Tadeuszu, o co chodzi z tym zajazdem na Litwie? Jaka to była rzeczywistość? Co to była za sytuacja prawna? Że jakby ci szlachcice sami sobie wymierzali sprawiedliwość. Wydaje mi się, że bez zrozumienia tego w ogóle, w jakiej rzeczywistości to powstało, w jakich warunkach, jak żyli wtedy ludzie, jest nam bardzo trudno zrozumieć te niektóre które działa i wtedy po prostu człowiek się buntuje. Młoda głowa się buntuje i stara głowa się buntuje. Jeżeli nie wie dlaczego, to czy

0: czyta i nie wie, o co chodzi, tak? Wtedy też zachowania bohaterów i intencje stają się niezrozumiałe, dlatego no, ten kontekst historyczny jest bardzo ważny.
1: Kontekst historyczny, ale także taka duża przestrzeń interpretacyjna, to znaczy taka, która pozwala zobaczyć współczesne problemy młodym ludziom w tych kontekstach i też widzenie złożoności rzeczywistości, która jest uwarunkowana pewnymi narracjami, pewnymi też konceptami filozoficznymi, strukturą społeczną, sytuacją mężczyzn, kobiet, dzieci, prawami, które są regulacjami bardzo konkretnymi. Innymi słowy, no, trzeba chyba porozbrajać model, który jest akurat wtedy panujący. I to też jest bardzo ważne, chociaż wydaje się, że tak, dzieci 12-13-letnie, że to jest dla nich bardzo trudne, że mają zupełnie inny sposób myślenia. Chyba jest ważne, żeby w miarę możliwości te modele pokazywać i pokazywać złożoność rzeczywistości.
0: Tak, dokładnie to, co pani powiedziała. I też myślę, że bardzo ważne jest to, żeby natychmiast bardzo szybko uwrażliwiać na to, że są różne rodzaje tekstów i że niektóre teksty mogą z nami grać w jakąś grę. I na przykład narrator w powieści, to nie jest tak, że wszystko, co on mówi, jest prawdą, tak? Albo że to wszystko, co on mówi, mamy w to wierzyć bez zastrzeżeń. Albo jeżeli on jakby przytacza monolog wewnętrzny jakiejś postaci, no to może robi to na przykład stronniczo albo złośliwie, albo może ten narrator jest ironiczny, może on się z nami bawi. Bohaterowie zachowują się tak, a nie inaczej. Może wynikać z tego, że na przykład ten mężczyzna, który pisał tą powieść w XIX wieku, nie miał możliwości poznania kobiet, które by się zachowywały inaczej, albo nie zwracał na to uwagi, tak? Że wezmę ten taki wątek właśnie ról płciowych, no bo on jest najczęściej takim wątkiem, który budzi taki też opór i frustrację w dziewczętach. W dziewczynach one stanowią połowę uczniów, tak? A jakby mają tam jakby najmniej do odnalezienia w tej literaturze. Więc wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby od razu uwrażliwiać na to, że te teksty są pisane w różnych celach i że nie zawsze ten autor ma rację, albo że specjalnie chce, żebyśmy w coś uwierzyli, żebyśmy do jakiegoś bohatera zyskali sympatię lub antypatię po to, żeby potem nas przeprowadzić przez jego losy i na przykład, prawda, pokazać nam właśnie jakąś skomplikowaną sytuację, tak? Jakąś sytuację, która dla której nie ma łatwych odpowiedzi, tak? W której musimy sobie jakby sami rozważyć, co jest dobre, co jest złe, co byśmy zrobili. To jest też bardzo dobry wtedy przyczynek do dyskusji. No i wydaje mi się też, że tutaj może zaraz dochodzimy do takich uwarunkowań, że tak powiem, materialno-społecznych tego, jak się uczy w szkole. No bo fajnie też byłoby po prostu dawać dzieciom teksty, które same z siebie jakby zachęcają do myślenia, dzieciom czy młodzieży, prawda? Które pokazują, że to, co nam się wydaje oczywiste, na przykład czas i przestrzeń, nie? To jest takie podstawowe teksty antropologiczne, które moim zdaniem na poziomie liceum jakby zupełnie bezproblemowo młodzież mogłaby czytać, a one by pokazywały, że jakby jak bardzo w zależności od kultury, od obyczajów różni się postrzeganie, na przykład tak wydawałoby się oczywistych rzeczy, jak na przykład czas, przestrzeń, ciało ludzkie, prawda? Że to jakby nie tylko jest tak, że mamy się uczyć krytycznego myślenia o tych tekstach, które już mamy, ale też, że same teksty odpowiednio dobrane mogą to krytyczne myślenie w nas uruchamiać.
1: Dużo dyskutowało się kiedyś na temat Pustyni w Puszczy Henryka Sienkiewicza, ponieważ wiadomo, że tam pojawia się bardzo dużo kontekstów kolonialnych, no i nawet była taka dyskusja, żeby zrezygnować z tej lektury, ale oczywiście większość profesorów polonistyki, filologów twierdzi, że lektury, klasyczne teksty, one są cały czas aktualne, nieaktualne są jedynie ich interpretacje, że potrzebujemy dzisiaj innego zupełnie namysłu i spojrzenia wobec tych książek i rozkładania tego na czynniki pierwsze, pokazywania właśnie tych kontekstów. I w związku z tym chciałabym zapytać o pani książkę, bo książka Zośka i Rudy o miłości, przyjaźni i Polsce, to jest książka, która miała premierę w marcu tego roku i która no, też wywołuje i wywołała dużą dyskusję. Na pewno jest też takim asumptem dla nauczycieli, którzy mogą w tej książce odnaleźć tropy interpretacyjne, no bo akurat z tą lekturą Aleksandra Kamińskiego też jest bardzo duży problem, no bo ona w jakiś sposób mitologizuje pokazuje rzeczywistość. Ona też nie pokazuje złożoności problemów, gloryfikuje bohaterów. Kilka lat temu pojawił się także film, który był ekranizacją. On także miał bardzo krytyczne recenzje, mówiące o tym, że mamy do czynienia nie z budowaniem jakiegoś takiego wspólnotowego doświadczenia, tylko cały czas powtarzanie pewnych schematów i pewnych wyobrażeń o patriotyzmie i o zachowaniu młodych ludzi. Dlaczego pani zajęła się akurat tym tematem i jak ta książka dzisiaj rezonuje wśród nauczycieli?
0: Taki obrazek humorystyczny może państwo kojarzą, słuchacze może kojarzą, że człowiek tak schematycznie narysowany siedzi przy komputerze i tak zza kadru, prawdopodobnie z sypialni dobiega taki głos, no chodź, kiedy w końcu przyjdziesz do łóżka, a ta postać powiada, nie mogę, ktoś nie ma racji w internecie. I chyba właśnie to, co mnie skłoniło do zajęcia się kamieniami, to było to, że to jest książka tak bardzo ambiwalentna i że właśnie nie można jej, jakby byłoby błędem ją ze względu na tą mitologizację, czy może na pewno jakby, nie wiem, ktoś mógłby uznać anachroniczne podejście do patriotyzmu, albo ktoś mógłby uznać, że potrzebujemy innych opowieści o II wojnie światowej, no to wydaje mi się, że wyrzucenie książki Kamińskiego z kanonu byłoby takim trochę wylewaniem dziecka z kąpielą. Ale z drugiej strony również bardzo jakby mnie zawsze właśnie bolało i frustrowało upraszczanie tej lektury. To znaczy właśnie robienie z niej takiej laurki, takiego komiksu trochę i pomijanie tych wszystkich właśnie kontekstów historycznych, ale też pomijanie tego, co jest w samej książce, czyli na przykład tej opowieści o wielkiej, wielkiej potrzebie pracy społecznej, którą mieli bohaterowie, tak? Takiej pracy pożytecznej, tego, że oni bardzo mocno jakby myśleli i zastanawiali się nad tym, jaka powinna być Polska po wojnie. I że właściwie mamy tam odpowiedzi w tej książce na to, jaka powinna być. Powinna być sprawiedliwa społecznie, tak? Powinna być dbająca o powszechną oświatę i edukację, powinna być dobrze rozwinięta, jakby mieć dobrą infrastrukturę, bo tego brakowało przed wojną. No i powinna być demokratyczna, tak? To na przykład zastanawiam się, na ile młodzież czytająca teraz Kamienne Szanie zdaje sobie w ogóle sprawę z tego, że Polska przed wojną nie była krajem demokratycznym, tak? Znaczy była krajem, w którym te swobody demokratyczne i demokratyczne formy rządzenia były coraz bardziej ograniczane. I Kamińskiemu bardzo zależało na tym, żeby jakby wielu osobom zaangażowanym w ogóle w państwo podziemne zależało na tym, żeby ta Polska powojenna nie była powrotem do rządów sanacyjnych, tylko właśnie była krajem demokratycznym, co wcale nie było wtedy taką oczywistością. I zastanawiam się właśnie, na ile te wszystkie okoliczności powstania tej książki są dzisiaj czytelne. No i też tak jak pani powiedziała, że Kamienie na Szaniec stały się takim portretem, symbolem całego pokolenia wojennego, tymczasem dla samego Kamińskiego to była taka książka, która miała pokazać jakiś wzorzec do naśladowania, natomiast no, on sportretował środowisko młodych ludzi tak naprawdę z bardzo takiego elitarnego, można powiedzieć, bardzo samoświadomego, refleksyjnego środowiska warszawskiego, bo był też świadomy, że wojna ogromnie demoralizuje młodzież i że właśnie młodzież potrzebuje nie tylko zachęty do walki, bo jakby ta chęć do walki była, zwłaszcza do walki zbrojnej, ale właśnie potrzebuje też jakiegoś takiego opowiedzenia za co, po co, o co walczymy, tak? I takiego właśnie jakiegoś też kompasu moralnego, etycznego, żeby się na przykład za bardzo w tej wojnie nie zakochać, nie? I żeby później móc jakoś funkcjonować w społeczeństwie też pokojowym. No to oczywiście się nie ziściło, ponieważ oni wszyscy poginęli, tak? I wszyscy umarli. I jednak ten posłużyli jako kolejne jakby kamienie w budowie tego romantycznego szańca, no ale też nad samym tym tytułem można się bardzo dużo pozastanawiać i można to zrobić na lekcji, że może te kamienie na szaniec, no to nie musi być tylko taki szaniec obronny, ale to może być jakiś też inny rodzaj budowli, którą wznosimy i może ceną za to nie zawsze musi być życie. Zależało mi też na tym, żeby pokazać to, co jest w tej książce, co jest w Kamieniach na Szaniec pominięte, No właśnie nie po to, żeby je tam jakoś demitologizować i odbrązawiać i zrzucać co koło, tylko właśnie raczej, żeby mieć po prostu pełniejszy obraz i żeby móc dzięki temu być może wybrać z nich to, co jest wartościowe, ale też zastanowić się nad pewnymi przestrogami, które są tam zawarte, tak? Nad pewnymi wzorcami, które może dzisiaj byśmy chcieli widzieć inaczej, rozpracować. Na przykład, nie wiem, w dzisiejszych czasach mówi się dużo o tym, albo może inaczej, coraz więcej mówi się o tym, że jakiś rodzaj wrażliwości i słabości może też być wartością, a taka przesadna dyscyplina, stawianie sobie bardzo wysokich wymagań może być szkodliwe i może prowadzić do stresu, ale z drugiej strony, no a tacy właśnie byli ci harcerze, ale z drugiej strony, jeżeli zobaczymy, że oni tak naprawdę ich celem było stawianie tych wymagań nie dla siebie samych, nie zawsze, ale po to, żeby jakby zbudować jakąś lepszą rzeczywistość, że ta budowa lepszej rzeczywistości zaczyna się od pracy nad sobą, nad jednostką, no to jest znowu bardzo ciekawy model, jakby bardzo ciekawy model, bardzo ciekawa wizja społeczeństwa i wizja wspólnoty, nie? Ona też jest bardzo właśnie taka wspólnotowa, nastawiona na współdziałanie, na więzi społeczne, na znaczenie przyjaźni, koleżeństwa, tak? W tym budowaniu lepszego społeczeństwa. Ale z trzeciej strony znowu możemy się zastanowić, czy ta wizja rycerskości, tego, że harcerz jest rycerski, że powinien pomagać słabszym, że powinien się też w jakiś sposób poświęcać dla słabszych, czy w tym nie jest zawarta jakaś pułapka właśnie hierarchii, tak? I tego, że będziemy niektóre osoby właśnie wychowywać na rycerzy, a o innych będziemy uważać, że są słabe, a więc są bierne, a więc są, no może trzeba je chronić, ale w jakiś sposób też będziemy je traktować jakoś protekcjonalnie, czy uważać za mniej wartościowe. No więc jakby właśnie w tej bardzo krótkiej książce jest mnóstwo ciekawych rzeczy do wyczytania.
1: Bardzo ciekawa jest ta gra z paradygmatem romantycznym, no bo sam tytuł, tak jak pani powiedziała, odwołuje nas do wiersza Słowackiego, no a z kolejnej strony jednak tak gloryfikowanie postawy gotowej na śmierć w imię ojczyzny, czyli no mamy takie elementy martyrologiczne tutaj, które dzisiaj są bardzo dyskusyjne dla młodzieży i w większości lekcji języka polskiego wśród licealistów, ale też wśród uczniów szkoły podstawowej, jednak jest cały czas taka dyskusja, jakiego dzisiaj patriotyzmu potrzebujemy i czy jesteśmy gotowi, żeby taki model tworzyć, ofiarowania życia. Bardzo dużo młodych ludzi mówi, że jednak już nie, że jest za pokojem, że chce walczyć, ale w zupełnie inny sposób, budować ekonomię, postawy obywatelskie, ekologię, natomiast nikt nie przekona ich do walki zbrojnej. No i teraz tak, jak z tym polemizować, tym bardziej, że klucze interpretacyjne i jednak to, co ten młody człowiek musi w jakiś sposób potem pokazać w szkole, wpisany jest w tę narrację, która jednak była za czasów Aleksandra Kamińskiego.
0: To znaczy tak, po pierwsze, no właśnie Aleksander Kamiński by się absolutnie podpisał pod tym, że należy budować społeczeństwo obywatelskie. Wtedy nie funkcjonowało słowo aktywista czy aktywizm, ale wydaje mi się, że to, co on bardzo propagował, no to był właśnie jakiś rodzaj aktywizmu i pracy społecznej, pracy dla wspólnoty. No i cały dramat zarówno Alka, Rudego, Zośki, bohaterów Kamieni na Szaniec, jak i Kamińskiego, jak i autora, cały dramat tej sytuacji polega na tym, że właśnie oni znaleźli się w takim czasie, którym zmiażdżył te ideały, ale to nie jest tak, że oni ich nie realizowali nawet w tym strasznym czasie. I to też trzeba jakby dokładnie wyczytać, tak? Że dla nich cały czas bardzo ważna była edukacja w warunkach konspiracyjnych, czyli po prostu nauka, czy to na tajnych kompletach, czy to na poziomie licealnym, czy na poziomie studiów wyższych, że bardzo ważne dla nich były właśnie dyskusje na tematy społeczne, filozoficzne, po to, żeby mieć jakiś pomysł, jak później tą Polskę urządzić. No ale oczywiście jest też tak, że ta walka zbrojna jest tutaj pokazana jako taka prost, Kamiński pisze, korona walk. No i teraz to, co na przykład, na czym mi zależało w książce Zośka i Rudy, to żeby zrobić taki trochę apendyks i pokazać, że w tym środowisku były też osoby, które walczyły w inny sposób. Na przykład siostra Zośki, Hanna Zawadzka, która była również harcerką, ale która uważała, że najważniejsza w czasie wojny jest praca opiekuńcza, opieka nad dziećmi i nad słabszymi. Ale też na przykład Danuta Zdanowicz-Rosman, która była łączniczką Zośki i też przyjaciółką wszystkich chłopaków, ona nie tylko... no właśnie nie tylko była łączniczką, ale też działała społecznie w takich dzielnicach zamieszkanych przez młodzież robotniczą, albo też taką młodzież osieroconą, byśmy dzisiaj powiedzieli defaworyzowaną, a wcześniej się mówiło o trudnej młodzieży albo o gorszych dzielnicach, no i oni tam chodzili, bohaterowie Kamieni na Szaniec, na przykład Jaś Wódkę, z tymi dziećmi rozmawiać, grać w piłkę, przynosić im książki, to nie były zawsze łatwe kontakty, nie? Ale było bardzo jakby ważne, żeby jakoś ich uchronić przed tymi skutkami wojny i demoralizacji. No i teraz odpowiadając na to pytanie o to, że młodzież nie chce walczyć zbrojnie, mi się wydaje, że to jest o tyle dobrze, że dobrze jest nie mieć w sobie takiej łatwości tej deklaracji, prawda? Bo ta wartość deklaracji, która jeszcze niedawno się tak jakby zachęcało wszystkich do mówienia, ja też bym poszedł walczyć, ona jest bardzo jakaś taka też deprecjonująca, poświęcenie tych osób, które naprawdę były do tego zmuszone, no i że tak jakby łatwo się różne rzeczy mówi w czasach pokojowych. Natomiast to, czego potrzebujemy w czasach zagrożenia, to jest po prostu społeczeństwo oparte na silnych więziach, właśnie na silnych jakby organizacjach społecznych, czy trzecim sektorze, czy właśnie chociażby jakichś takich lokalnych inicjatywach, bo społeczeństwo, które jest jakby zespolone, nie powiem, że jest zjednoczone, bo nigdy nie będzie idealnie zjednoczone, tak, ale które jest jakby zespolone, solidarne, nauczone pomocy wzajemnej, będzie zawsze jakby silniejsze wobec zagrożenia, będzie jakby też, będzie miało większą łatwość pomagania tym najsłabszym, samoorganizacji. I to nie jest tak, że jakby na wojnie, no, miejmy nadzieję, że nie będzie wojny, ale to nie jest tak, że jakby jest tylko okop i strzelanie, ale też jest na przykład właśnie potrzebna pomoc medyczna, opieka nad kombatantami, opieka nad tymi, którzy są porzuceni, osieroceni. Trzeba wiedzieć, co robić w sytuacji, kiedy na przykład zabraknie prądu, w sytuacjach, nie wiem, w jakichś przerwach w dostawie jedzenia, wody. Jest bardzo dużo, przepraszam, że użyję takiego słowa właśnie z terminologii wojskowej, ale bardzo dużo frontów, na których jakby można działać w imię wspólnego bezpieczeństwa i być może ten wojskowy to jest ten, o który, no nie chcę powiedzieć, że nie jest najważniejszy, ale na pewno nie jest jedyny. I jakby też bardzo dobrze, że myśli się w różnych kierunkach o tym jakby takim, teraz modne słowo rezyliencja, o tym rezylientnym społeczeństwie, prawda? I że ono też może być właśnie oparte, że bardziej może w budowie takiego społeczeństwa pomagają wartości takie jak empatia, współczucie, solidarność, niż honor i ojczyzna pisana przez wielkie O, prawda? Która jest jakimś takim abstrakcyjnym trochę ideałem i trochę nie myślimy na co dzień, albo inaczej. Mówiąc ojczyzna, nie wszyscy myślą o tym, że na przykład są ciągle w Polsce dzieci, które są niedożywione, albo że są ludzie, których nigdy nie będzie stać na mieszkanie, albo że nie ma pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, albo że wycinamy drzewa i niedługo cała nasza piękna Polska się usmaży, bo jest katastrofa ekologiczna. No a właśnie to są wszystkie problemy, które można by objąć tym parasolowym terminem patriotyzm i się o nie zatroszczyć. I być może właśnie taka nauka wrażliwości na drugą osobę i takiego też takiego jakby przyznawania się do słabości, do cierpienia, do bólu jest tym, co potem sprawi, że chętniej będziemy sobie pomagać, bo też łatwiej będzie nam zrozumieć, jak to jest być słabym i cierpiącym.
1: Czyli rezylientne społeczeństwo to takie, które jest otwarte na zmianę, na nowe, na przemianę, na wrażliwość. Jak to rozumieć?
0: Na pewno z tą otwartością na zmianę to jest dość ważna rzecz, ale wydaje mi się, że taka najważniejsza rzecz to są jednak te więzi społeczne, więzi koleżeńskie, więzi sąsiedzkie. No i jakby dobrze jest uważać na to, co szkodzi tym więziom. Na przykład moim zdaniem szkodzi tym więziom nacjonalizm i ksenofobia, bo może się okazać tak, że na przykład nasz blok zamieszkują ludzie różnego pochodzenia, o różnym kolorze skóry i także migranci, no ale wyobraźmy sobie, że na przykład, nie wiem, w tym bloku nie ma prądu, albo jest on odcięty od świata, albo zbombardowany i wszyscy jesteśmy pod gruzami. Jeżeli będziemy się lepiej rozumieć i znać i nie będziemy się nienawidzić, to będzie nam łatwiej sobie poradzić w tej sytuacji. i też takie społeczeństwo, które ma rzeczywiście jakiś taki nawyk aktywizmu, czy jakiejś takiej pracy społecznej, pracy na rzecz dobra wspólnego, ale więc też to będzie takie społeczeństwo, które jest na przykład świadome wagi dobrze działających usług publicznych, bo te usługi publiczne, czasami na nie narzekamy, że na przykład są tam marnowane nasze pieniądze, nie wiem, w ZUS-ie albo w służbie zdrowia, ale to jest właśnie, to jest jakieś realizowanie zasady solidarności. Jeżeli będziemy jakby optować za tym, że wszystko powinniśmy sobie załatwić sami i najsilniejsi sobie poradzą i pójdą sobie do dobrego lekarza, bo jak ktoś będzie ciężko pracował, to będzie go stać na prywatnego lekarza albo odłoży sobie na emeryturę na starość, no to też jest jakaś taka postawa, która nie sprzyja budowaniu się więzi, sprzyja raczej zamykaniu się w sobie, w obrębie swojej rodziny, w jakimś takim właśnie familiaryzmie, to potem też może jakby właśnie nie sprawdzić się w sytuacji kryzysu i w sytuacji zagrożenia. No wiadomo, bogaci zawsze sobie poradzą w ten czy inny sposób, ale właśnie ci, którzy nie są bogaci, to im bardziej będą solidarni, tym będą mieli większe szanse.
1: Badania pokazują jasno, że postawy ksenofobiczne, czyli niechęci wobec innych, mają głównie te osoby, które nie mają doświadczenia, które nie mają relacji. To staje się pewnego rodzaju taką abstrakcyjną narracją albo abstrakcyjnym pojęciem. Natomiast ci, którzy mają sąsiadów, przyjaciół, którzy należą do innych narodowości, inaczej zupełnie na to patrzą. Potrzebujemy doświadczenia, żeby zmienić sposób myślenia. Nie da się zmienić tego jedynie przez definicje albo przez opowieści, które oczywiście są bardzo istotne, ale poprzez no właśnie budowanie takiego wspólnego zaangażowanego działania i też zaufania. Na pewno projekty społeczne mogą być takim elementem. Organizacja rozmaitych festiwali, wydarzeń, inicjatywy oddolne, to wszystko ma taki potencjał siły. Czy można też i w taki sposób patrzeć na kamienie i szaniec? No bo z jednej strony to była grupa młodych ludzi, która należała do szarych szeregów, ale Aleksander Kamiński jednak akcentuje to, że oni tak bardzo przyjacielsko do tego podchodzą, że to się wszystko odbywa też w gronie ich przyjaciół, znajomych i widzimy raczej taką oddolną drogę budowania jakiegoś oporu albo chęci zmiany rzeczywistości w tym bardzo określonym kontekście.
0: Tak, mi się wydaje, że ta rola przyjaźni, koleżeństwa jest tutaj ogromnie ważna i oczywiście jest trochę tak, że pewne doświadczenia wzmacniają i cementują przyjaźń, no ale też jakby właśnie przyjaźń i koleżeństwo bardzo, czy właśnie taka przyjaźń, która jest taka bardzo silna i bardzo przeżywana w taki sposób też często gwałtowny, bo nam się często wydaje, że ta przyjaźń to jest taka spokojna, chłodna, a miłość to jest taka namiętna i prowadzi do podejmowania pochopnych decyzji. Tymczasem właśnie Kamiński opisuje jakby właśnie taką przyjaźń, która jest bardzo silna i która trochę właśnie zachowuje się, że tak powiem, jak miłość, czy tak jak zwykliśmy sądzić o miłości, ale on też pokazuje, że to jest właśnie taka siła tej przyjaźni, czy tej miłości, która potrafi przemienić człowieka i sprawić, że ludzie razem są w stanie dokonać wielkich rzeczy. I to jest bardzo, bardzo piękne przesłanie zawarte między wierszami tej książki, bo ono jest właśnie nie tylko jakby o przyjaźni dwojga czy trojga osób, ale właśnie o tworzeniu się jakiegoś zespołu koleżeńskiego, który jest w stanie bardzo dużo dla siebie nawzajem też zrobić. No to jest też takie doświadczenie, o którym często czytamy w tych wspomnieniach wojennych. O tym też bardzo pięknie pisał Jan Strzelecki, taki jakby filozof i socjolog, socjalista humanistyczny, o tym, jak bardzo to doświadczenie braterstwa było czymś takim w ogóle transformującym. No i też właśnie wracając do tego, jakby co można zrobić na tym poziomie lokalnym, no to rzeczywiście wszystkie też takie, no właśnie dobra szkoła, w której młodzież ma szansę się zaprzyjaźnić. A dlaczego? A żeby miała szansę się zaprzyjaźnić, to na przykład dobrze by było, żeby były mniej więcej wyrównane warunki, żeby wszystkie dzieci mogły jechać na wycieczkę, żeby wszystkie dzieci było stać na to, żeby pójść po lekcji na lody, a nie niektóre się wstydzą, że nie mają na to pieniędzy, ale też oczywiście, żeby na przykład te więzi koleżeńskie mogły rozkwitać, no to dobrze byłoby mieć trochę czasu. I tutaj przechodzimy do tego problemu, że szkoła jest przeładowana materiałem, że jest bardzo nastawiona na zaliczanie, na egzaminy, czy to egzamin ósmoklasisty, czy to później maturę, na właśnie takie uczenie się pod klucz, pod wymagania. Nauczyciele są też tym bardzo mocno obciążeni, więc nie mają czasu na jakby realizowanie tego, co ich bardzo interesuje, na podrzucanie jakichś tekstów spoza kanonu, no bo po prostu muszą klepać podstawę i muszą jak najlepiej przygotować do zdania tych egzaminów, do zaliczenia tych testów. I może właśnie to jest też jakby miejsce, żeby się zastanowić, czy gdyby szkoła była jakoś inaczej zorganizowana, no to może też mogłaby robić to, co wszyscy tak górnolotnie chcieliby, żeby robiła, czyli nie tylko uczyć, ale i wychowywać, ale też właśnie tak wychowywać wspólnie, przez wzajemne oddziaływanie, przez właśnie stwarzanie warunków do tego, żeby dzieci mogły się po prostu polubić i poznać i razem wspólnie działać, robić razem rzeczy.
1: No i wspólnie brać udział w różnych projektach. Ma teraz się pojawić taki tydzień projektowy, chociaż nauczyciele bardzo często mówią, że gdyby mieli więcej czasu, to te projekty automatycznie pojawiałyby się w edukacji, że nie trzeba tego sztucznie narzucać, tylko po prostu dać przestrzeń i wolną rękę do tego, żeby to tworzyć, no bo można powiedzieć, że dochodzimy do pewnego rodzaju paradoksu, to znaczy opowiada się młodym ludziom o zaangażowaniu Alka, Rudego i Zośki, tego w jaki sposób zmieniali rzeczywistość i to, co robili, żeby walczyć z wrogiem, natomiast młodzi ludzie nie mają przestrzeni, ponieważ cały czas są w szkole.
0: Tak, a to jest w ogóle bardzo ciekawe, że znowu Kamiński w Kamieniach na Szaniec trochę ukrywa, jak bardzo nowatorska była szkoła i jak bardzo właśnie szkoła imienia Batorego, która stała się takim symbolem też właśnie walki swoich wychowanków, swoich absolwentów, swoich uczniów, niepodległość, o polskość w różnych, no to jakby to była w dwudziestoleciu międzywojennym szkoła nie tylko elitarna, ale przede wszystkim bardzo postępowa w takim, nie w takim znaczeniu politycznym, tylko w znaczeniu otwartości na różne formy nauczania, w stosowaniu takich nowatorskiego podejścia pedagogicznego, w nacisku na zajęcia praktyczne, w też tworzeniu infrastruktury dla tych zajęć. Tam były warsztaty, w sensie nie warsztaty zajęciowe, tylko pracownie, gdzie można było coś skonstruować, gdzie można było zbudować sobie kajak. Tam były świetnie wyposażone pracownie chemiczne, biologiczne, czyli właśnie taki też stworzone były warunki nie tylko, żeby zakuć, ale też właśnie, żeby zrozumieć przede wszystkim, tak? Żeby polubić, żeby się zaciekawić. To jest właśnie może jakby szkoda, że no właśnie czytając Kamienie na Szaniec, też dzieci tego wszystkiego nie wiedzą, tak? Tam był zupełnie inaczej zorganizowany też tydzień zajęć lekcyjnych niż w innych szkołach. Właśnie dużo jeżdżono na wycieczki, zachęcano dzieci, znaczy młodzież, no, chłopców, do interesowania się takimi tematami przekrojowymi, jakimiś takimi społecznymi, typu właśnie, nie wiem, motoryzacja, albo Śląsk, albo krajoznawstwo, prawda? To była naprawdę pod tym względem bardzo taka awangardowa, nowatorska placówka, nie? Tam jej dyrektorzy mieli różne poglądy polityczne i nie chodzi mi o to, że ona była jakby jakoś tam jakby, bo różnie się mówi o nastrojach politycznych, które tam panowały, ale jeżeli chodzi o właśnie takie podejście do pedagogiki, do sposobu nauczania, no to właśnie to była naprawdę, można powiedzieć, w jakimś stopniu taka wzorcowa placówka, w tym sensie, że ona też powstała jako pierwsza szkoła publiczna i mająca właśnie kształcić kadry dla odrodzonej Polski, tak? Taką właśnie samoświadomą, zaangażowaną społecznie inteligencję techniczną, urzędników, prawda? No właśnie fachowców, dobrych fachowców, inżynierów.
1: Zaczęłyśmy od tego, że powiedziałyśmy, iż wiele osób twierdzi, że nie potrzebujemy nowego kanonu, tylko nowych interpretacji, ale gdyby jednak taki nowy kanon lektur miał się jeszcze dopełnić, albo gdyby miały być jeszcze stworzone dodatkowe propozycje, bo dzisiaj też przynajmniej szkoła średnia ma pewne propozycje lektur współczesnych, książek współczesnych i nauczyciel, jeśli ma czas, to może się do tego odnieść. Ale gdyby była jeszcze taka możliwość, żeby coś dopisać, to czy dołożyłaby Pani jeszcze jakieś takie ciekawe propozycje książek, które są ważne dla młodych ludzi, albo to mogą też być takie podpowiedzi do rodzinnego czytania, bo dlaczego nie czytać z wspólnych książek z licealistą i o nich nie rozmawiać, albo z uczniem szkoły podstawowej? Myślę, że to też może być fantastyczna przygoda. Bo tak często jest, że zostawiamy jako rodzice te lektury i wspólne czytanie do szkoły, a taki namysł, taka interpretacja wspólna, myślę, że naprawdę mogłaby też pootwierać nowe konteksty interpretacyjne, no bo wtedy ona jest poza kluczem, jest poza kontekstem, jest taką świeżą formą spojrzenia, tym bardziej, że przecież czytamy też książki przez nasze doświadczenie. Jeśli nie jesteśmy naukowcami i nie zajmujemy się tylko i wyłącznie badaniem poprzez określone narzędzie czy też tropy interpretacyjne, to odnosimy to do naszego doświadczenia, jak mawiał Umberto Eco w 6 przechadzkach po lesie fikcji.
0: No to oczywiście zależy, czy mówimy o szkole podstawowej, czy o szkole średniej. Myślę, że w szkole podstawowej przede wszystkim brakuje takich książek, które są przyjemne do czytania przez, jakby dla dzieci. Ja myślę, że mamy całą wielką, wspaniałą naprawdę tradycję PRL-owskiej literatury młodzieżowej i nie należałoby jej wyrzucać do kosza, bo na przykład ja bardzo lubię powieści Broszkiewicza, które są już dosyć, można się, wydawałoby się, że są stare, ale tam na przykład są bardzo ciekawe, ciekawie pokazane relacje koleżeńskie między płciami też. Tam właśnie te dziewczęta nie są takie stereotypowe, mają swoją sprawczość, mają swoje charaktery, jest więcej niż jedna. Bardzo z takich dosyć nowych powieści młodzieżowych, bardzo lubię powieść fanfic Natalii Osińskiej i uważam, że ona też tak w fajny sposób gra z tym kanonem i z tym takim właśnie kanonem tej perlowskiej literatury młodzieżowej z Małgorzatą Musierowicz, z Krystyną Siesicką. Tak właśnie jest świadoma tych tradycji, a jednocześnie uważam, że to jest książka, która byłaby też bardzo dobra dla rodziców, że to jest dobra książka dla rodziców i że na przykład fajnie byłoby ją czytać razem. No w liceum wydaje mi się, że ten kanon dwudziestowieczny jest dosyć dobrze skonstruowany, tylko jest znowu kwestia tego, czy jest czas na czytanie tego wszystkiego i na jakieś takie gruntowne omówienie i na takie jakby właśnie sadzenie tego w kontekstach. No myślę, że to też jakby powinny być książki, które z jednej strony dają jakąś taką przyjemność czytelniczą, a z drugiej strony no jakoś już przełamują taki styl zero pisania, prawda? Czyli właśnie podejmują czytelnikiem jakąś grę albo robią coś ciekawego z językiem. No oczywiście no Dorota Masłowska na przykład byłaby świetną propozycją i to może niekoniecznie Wojna polsko-ruska, ale nawet jej jakieś późniejsze książki.
1: Na przykład Między nami dobrze jest.
0: Tak, na przykład albo Paw Królowej, albo Inni ludzie. To są ciekawe rzeczy. No mamy bardzo dużo teraz jakby dobrych, młodych czy średniego pokolenia polskich pisarek, więc też ciekawie byłoby zainteresować nimi młodzież. Myślę też, że w liceum to jest jakiś też już czas, kiedy można dawać do czytania eseistykę, czyli niekoniecznie fikcję literacką, niekoniecznie tak zwaną beletrystykę, ale na przykład jakieś ciekawe eseje, no właśnie jakieś takie podstawy myślenia antropologicznego, chociażby jakieś teksty, nie wiem, Li Futuana albo Marcela Mossa, takie jak się przerabia na pierwszym roku kulturoznawstwa właśnie, czy antropologii.
1: Potęga mitu Campbella jest też dobrą propozycją.
0: Tak. Właśnie tak jakby albo na przykład uważam, że w kontekście na przykład romantyzmu, no to bardzo dużo mówi się o Marii Janion i ona jest oczywiście wybitną po prostu papieżycą polskiego romantyzmu, ale uważam, że Marta Piwińska, która pisze w taki swój bardzo niezwykły sposób, dla mnie była na przykład objawieniem w liceum, to znaczy, że można tak pisać o literaturze w taki sposób, który no nie jest tym żargonem naukowym, tylko jest jakimś takim absolutnie gorącym stylem, przepuszczonym przez siebie, który ma jakieś zupełnie interesujące słownictwo. Myślę też, że bardzo ciekawy był powrót do takiej eseistyki polskiej właśnie dwudziestowiecznej, która jest teraz trochę zapomniana, a która na przykład bardzo by ciekawie wzbogacała słownictwo typu na przykład właśnie eseje książki Jana Błońskiego, Kazimierza Wyki, Jana Kota, one są świetne. Teraz wychodzi, że jestem takim trochę dziadersem, bo polecam samych dziadów i samych facetów, ale na przykład Małgorzata Szpakowska, to są bardzo ciekawe. Ciekawe dlatego, że są napisane w taki sposób, w jaki dzisiaj się już nie pisze i dobrze byłoby na przykład używać ich też, żeby rozwijać taką wyobraźnię językową. No warto też trzymać rękę na pulsie nowości i widzieć, co się ciekawego nie ukazuje w zakresie jakiejś takiej historii kultury czy historii obyczaju. No ale na przykład książka Piotra Kubkowskiego Sprężyści, kulturowa historia cyklistów, uważam, że jest taką książką, która świetnie by uzupełniała Lalkę, czy w ogóle teksty XIX-wieczne, bo ona jakby pokazuje, jak pewne rzeczy, które się w XIX wieku wydarzają, na przykład wymyślenie roweru, jak bardzo zmieniają w ogóle doświadczenie człowieka. I to jest, ale przede wszystkim to jest bardzo dobra książka z historii kultury, bo ona jakby nie mówi tylko o słowach, o ideach, o programach, ale o tym, co się dzieje z ciałem, o tym, co się dzieje z ubiorem, o tym, jak te rzeczy, takie jak właśnie ubiór, rodzaj nawierzchni, sposób poruszania się, jak one bardzo wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości. Więc to jest też mi się wydaje, że to byłoby takie, to są takie ciekawe teksty na rozruszanie wyobraźni po prostu.
1: To są bardzo ważne tematy, bo lalka interpretuje się w kontekście rdzącego się kapitalizmu, tego, że można kupić za pieniądze miłość. Przynajmniej taką próbę podejmuje Wokulski, tak jak jest to w esejach interpretacyjnych. Natomiast taki namysł nad ciałem i przestrzenią i to wszystko, co dzieje się z nami, byłoby bardzo potrzebne dla młodych ludzi, a chyba tego trochę brakuje w edukacji, bo jednak i historia jako taka, historia wojenna, problemy społeczne, one są niezwykle dominujące i ważne, natomiast nie zapełniają całego tego repozytorium doświadczenia młodego człowieka, który ma też swoje problemy osadzenia się w rzeczywistości, w świecie symulakrum, technologii, tego, kiedy sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie jest jego miejsce w świecie, jak można ten świat przeżywać, w których poziomach, na czym polegają bańki informacyjne, a przecież te teksty klasyczne z XVIII-XIX wieku można i w taki sposób czytać.
0: Tak, tak. I to jest, myślę, żeby bardzo ważne, żeby sobie uświadamiać, w jaki sposób właśnie ta materialna rzeczywistość, w której żyli ludzie, też jakby zmieniała, w jaki sposób ona odróżniała ich doświadczenie od naszego. Jeżeli byśmy mieli znowu wrócić do kwestii tych dziewczynek sprawczych, niesprawczych, tych jakby biernych, bezradnych i romantycznych, jak to jest w tytule książki Oli Korczak, no to dobrze jest w tym momencie pomyśleć sobie, w jaki sposób to, że one nie mają spodni, które mają kieszenie, utrudnia im na przykład bieganie, skakanie, wchodzenie na drzewa, wspinanie się. Sam sposób to, jak się je ubiera, już je jakoś ruchowo zniewala. I też właśnie konwencje dotyczące tego, co mogły robić dziewczęta, jak się poruszać, jak siedzieć, czego nie robić z nogami, prawda? Tego, że nie powinny chodzić same. To wszystko były rzeczy, które wpływały też na to, w jaki sposób one były i nie były aktywne społecznie. O tych kieszeniach to oczywiście bardzo fajnie też pisał Janusz Korczak w Królu Maciusiu. I teraz sobie też tak myślę, że więcej Korczaka w podstawówce, a nawet w szkole średniej to byłby dobry pomysł. I więcej Mirona Białoszewskiego, ale niekoniecznie wierszy, ale też prozy jego i jego opowieści o rzeczywistości i właśnie tego sposobu. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób on nasłuchuje tej rzeczywistości i ją postrzega. To też może być bardzo, bardzo rozwijające. No ale właśnie też samo uświadomienie sobie, że na przykład kiedyś istniała rzeczywistość, w której nie było telefonów komórkowych, a jeszcze wcześniej istniała rzeczywistość, w której nie było żadnych telefonów i na przykład nie było komunikacji tak bardzo rozwiniętej i ludzie byli dużo mniej mobilni i twoją rzeczywistość wyznaczał horyzont twojego na przykład miasta albo wsi, co też zupełnie inaczej kształtowało no właśnie więzi społeczne, obyczaje, nie wiem, taka Jagnas nie mogła po prostu, znaczy oni ją tam wrzucają, ale ona nie mogła jakby sobie stamtąd po prostu odejść i pójść gdzieś i robić co chce, nie? Była cały czas jakby pod tym, na widoku, była cały czas oceniana i obserwowana, no bo właśnie te Lipce to był jakby jakiś mikrokosmos i jakaś taka zamknięta społeczność. Nie w tym sensie, że sama się zamykała, ale w tym sensie, że trudno było z niej wyjść po prostu. Takie były czasy. I mam wrażenie, że czasami właśnie czytając dawne teksty zapomina się o tym, jak bardzo no właśnie różne warunki materialne, konkretne wpływały na sposób w ogóle postrzegania świata przez ludzi.
1: Może to jest pomysł, żeby poczytać też tak rodzinnie trochę i się zastanowić, jakie było postrzeganie świata tych bohaterów. Myślę, że gdyby wielopokoleniowo rodziny czytały babcia, mama, dziecko, lekturki szkolne, to mielibyśmy i wzrost czytelnictwa i zapewne też młodzież czy dzieci miałyby więcej radości z czytania lektur, a może by i więcej osób te lektury czytały, bo statystyki bardzo różnie wskazują, jeżeli chodzi o czytanie lektur, chciałoby się, żeby młodzież i dzieci więcej czytały?
0: Tak, oczywiście są też już takie krytyki tego podejścia piśmiennego, na przykład bardzo ciekawe są książki Marty Rakoczy na ten temat, ale jednak ciągle w naszym świecie ta umiejętność czytania ze zrozumieniem, no to jest w ogóle klucz. Ciągle jest to klucz do wszystkich jakby kompetencji, do awansu zawodowego, chociaż pewnie to się będzie zmieniać jakoś wraz z rozwojem mediów społecznościowych, w których się coraz więcej mówi. Czyli jakby taką znowu jakby takim słuchem, takim zmysłem, który będzie tutaj dowartościowany bardziej jest słuch. Ale też kariera z podcastów znowu nas zwraca w stronę słuchu. Ja na przykład jako osoba, która była przyzwyczajona do tego, że głównym moim źródłem informacji jest słowo pisane i głównie poprzez słowo pisane zdobywam wiedzę o świecie, musiałam się nauczyć słuchać podcastów i było mi na początku ogromnie trudno w ogóle skupić uwagę i zapamiętać, co się tam dzieje i przestać się rozpraszać, podczas gdy jakoś przez lata czytania taka umiejętność w przypadku kontaktu z tekstem nie stanowiło to na mnie problemu, tak? Tak jakby tekst mnie koncentruje, a słuchanie mnie jeszcze jak odpraszało. No ale też wydaje mi się, że dlatego czytanie jest ważne również dlatego, no, że właśnie uczy nas jakiegoś takiego skupienia i koncentracji tej uwagi i też, no wiadomo, Platon mówił, że jak ludzie się nauczą pisać, to już wszystko zapomną i to też jest wielka katastrofa, no ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach taki problem z pamięcią i problem z uwagą i problem z kumulowaniem jakiejś informacji, no jest bardzo duży, a mimo wszystko ciągle czytanie jakoś bardziej odkłada się, no są badania na to, że się bardziej odkłada w pamięci, tak, też kształtuje wyobraźnię, pozwala na jakieś takie, na jakąś taką wieloznaczność. Kiedy czytamy, no to jednocześnie musimy sobie jakoś wyobrazić ten ton, którym jest to powiedziane i napisane i w zależności od tego możemy też decydować, czy chcemy to usłyszeć jako, nie wiem, kazanie, czy chcemy to usłyszeć jako sarkazm, prawda? Mamy też dużo, dużo możliwości interpretacji w tym czytaniu, no więc oczywiście czytanie jest ważne i też czytanie dla przyjemności jest ważne i też ważne, żeby czytanie było przyjemne i zrozumiałe.
1: Doktor Kornelia Sobczak, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję również.

0: Dziś środa, 9 dzień września. Na zegarach zbliża się godzina 22. To oznacza, że czas na wiadomości. Zapraszam. Rolnicy kontra system monitorowania suszy. W Opolu szukano rozwiązań. Kolejowi związkowcy szykują się do akcji protestacyjnej. W wiadomościach także zaproszenie na 26. Jarmark Franciszkański w Opolu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. System monitorowania suszy nie pokazuje rzeczywistej sytuacji na polach, alarmują opolscy rolnicy. Chodzi o system prowadzony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Ich zdaniem, kiedy kolejne raporty wykazywały, że na Opolszczyźnie suszy nie ma, producenci rolni ponosili ogromne straty w uprawach. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami Instytutu. Jego celem było znalezienie rozwiązań, które pozwolą nie tylko lepiej reagować na obecne problemy, ale także wprowadzić zmiany w systemie monitorowania suszy, mówi Sylwia Litwinowicz, rolniczka z powiatu brzeskiego.
2: Straty w tym roku są bardzo duże, zauważalne, szczególnie w tych uprawach, które jeszcze pozostały na polu, czyli w kukurydzy, w burakach, soi, słoneczniku. Wnioskujemy o to, żeby komisje wojewody jednak wyszły w pole i na miejscu zbadały te straty.
3: Największą bolączką jest zakłamywanie tutaj przez Jung stanu faktycznego, który mamy w polu. Szkody w kukurydzy, w roślinach jarych sięgają często 80%, a Jung pokazuje tam 0,5% straty.
0: Dodaje Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu. Jerzy Kozyra kieruje pracami nad systemem monitorowania suszy w instytucie.
4: Tutaj jest duża dyskusja, co jest przyczyną strat, które rolnicy obserwują na polach. Zgodnie z tym, co rolnicy mówią, że straty szacowane są na poziomie nawet 50%. Wskazujemy na falę upałów. Z tego takie wnioski, że monitoring warunków agrometeorologicznych powinien być rozszerzony o monitoring suszy hydrologiczną, którą rzeczywiście mamy. I drugi aspekt wysokiej temperatury, który chcielibyśmy też monitorować i komunikować.
0: Zdaniem rolników monitoring suszy powinien rozpoczynać się wcześniej, uwzględniać także deficyty wody z poprzedniego roku, a stan gleby powinien być sprawdzany codziennie zamiast co 10 dni.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Kolejowi związkowcy szykują się do akcji protestacyjnej najprawdopodobniej w piątek, 11 września. Pociągi na przejazdach kolejowych miałyby zwalniać do bezpiecznej prędkości 20 km na godzinę. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek, powiedział, że treść uchwały w sprawie protestu zostanie upubliczniona jutro rano.
5: W dniu dzisiejszym została podjęta uchwała Rady Krajowej o działaniach, które mają być adekwatne do sytuacji związanej z bezpieczeństwem na Polsce. Ja jutro będę miał o godzinie 8.30 informacje z moich organizacji co do wykonalności apelu, który wynika z uchwały Rady Krajowej i wtedy powiadomię o tym.
0: Po wypadku na przejeździe w Sokolnikach rząd zapowiedział zaostrzenie przepisów dotyczących niezgodnych z prawem wjazdów na przejazdy kolejowe. W wypadku, przypomnijmy, ciężarówka uderzyła w pociąg, zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: 26. Jarmark Franciszkański odbędzie się w najbliższy weekend w Opolu. Będą koncerty, wydarzenia artystyczne oraz atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie także licznych kramów z pamiątkami i lokalnymi produktami. W związku z będą utrudnienia w ruchu. Na czas trwania wydarzenia wyłączone z ruchu kołowego będą most zamkowy, ulica Minorytów, rynek na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zamkową do Franciszkańskiej, plac Wolności na odcinku od Franciszkańskiej do Zwierzynieckiej, ulica Mozarta na odcinku od Ronda do mostu Groszowego. Zmiany będą obowiązywać od godziny 6 rano w piątek do poniedziałku do godziny 15. W wiadomościach jeszcze przestroga dla grzybiarzy przed kleszczami. Wbrew nadal powszechnemu mitowi, te pajęczaki nie spadają z drzew, tylko bytują w krzewach do wysokości pół metra. Na wyprawę do lasu warto więc ubrać pełne obuwie, długie spodnie i zasłonić jak najwięcej ciała. Z kolei po powrocie trzeba się dokładnie obejrzeć. Trzeba uwzględnić także fakt, że coraz wcześniej robi się ciemno, mówi Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
6: Trzeba pamiętać o tym, żeby zabrać coś ze sobą cieplejszego, kiedy wraz z zachodem słońca po prostu zrobi się zimniej. I co bardzo ważne, przez cały rok nie zapominajmy o kleszczach, bo to nie wilki, nie dziki, nie biegające po lasach czasem pumy, tylko kleszcze są największym zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia.
0: Jeśli jednak zauważymy kleszcza na ciele, należy usunąć go pensetą lub specjalnym przyrządem.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: 5 minut po 22:00.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
7: Вітаю усіх слухачів радіо «Поле» у студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. У різних регіонах нашої держави зараз тривають рятувальні роботи після ударів російських дронів. Як повідомив у мережі президент України Володимир Зеленський, у Сумах російський безпілотник ударив біля торгово-розважального центру. Відомо про двох загиблих, ще 14 людей зазнали поранень. Унаслідок жорстокого удару по дев'ятиповерхівці у Києві одна людина загинула, семеро травмовані, серед них двоє дітей. Зночі і протягом ранку сьогодні росіяни масово атакували Миколаїв, дві людини загинуло, ще семеро поранені, зазначив Володимир Зеленський. Росія атакувала ударними дронами міжнародний автомобільний пункт пропуску Старокозаче, що на кордоні з Молдовою. Унаслідок атаки дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території. Виникли пожежі. Наразі оформлення громадяни транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинені, повідомили у Державній прикордонній службі України. Попри загрозу російських атак і обстрілів, в Україну тисячами їдуть хасиди для святкування єврейського Нового року. Вже прибуло 17 тисяч паломників. За інформацією речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, основний потік людей прямує через суміжні з Молдовою пункти пропуску. Торік до Умані прибуло близько 40 тисяч прочан. До інших подій. Уряд Німеччини міг би допомогти Києву повернути чоловіків призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, але без примусу. Це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Ми знаємо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати або хто тут зареєстрований, хто має дозвіл на проживання, зазначив міністр. За його словами, німецькі органи влади могли би надати Києву дані щодо українських чоловіків призовного віку, які українська влада могла б використати, щоб зв'язатися з ними і повідомити про призов. Наразі механізмів повернення чоловіків призовного віку з Німеччини до України немає. Щоправда, Німеччина припинила автоматично надавати тимчасовий захист чоловікам, які прибули після 31 липня 2026 року. І це була остання інформація цього випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
0: W Opolu 14 stopni, w nocy zachmurzenie duże i całkowite, nad ranem większe przejaśnienia, możliwe także opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 19 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Katarzyna Doros-Stachoń przed mikrofonem, kłaniam się nisko, a to nasza cośrodowa audycja O Matko. I dzisiaj nasze studio odwiedziła pani Maria Stasiak, psycholog z Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu WSB Merito Opole. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Z którą będziemy rozmawiać o dojrzewaniu nastolatków właśnie w aspekcie emocjonalno-psychologicznym. No i tak na początek sobie pomyślałam, że ten temat nieodłącznie się kojarzy właśnie z bajką W głowie się nie mieści. No i jej drugą częścią, która 2 lata temu się ukazała. Początek roku szkolnego to właśnie chyba taki dobry czas, żeby o tym porozmawiać. Dużo się dzieje, takie przełomowe momenty. 4. klasa, 6. klasa, 8-klasiści przecież zaczynają szkołę średnią. Pojawiają się też pierwsze miłości, więc jak w tym wszystkim się ma rodzic odnaleźć? A z tyłu głowy pewnie u wielu rodziców ten bunt nastolatka, którego się pewnie wielu rodziców boi. To może zacznijmy w ogóle od początku, od tego, co dzieje się z młodym człowiekiem w okresie dojrzewania, tak właśnie pod tym względem emocjonalnym. Czy te hormony tak nagle zaczynają buzować?
1: Ja myślę, że żeby zrozumieć nastolatka i zrozumieć rodzica, który nagle się okazuje, że w domu nie ma dziecka, tylko nastolatka, trzeba zobaczyć właśnie to, co się dzieje wcześniej. Ten czas rozwojowo między 5. a 12. rokiem życia, to jest dla rodzica dosyć łatwy czas. Znaczy nie zawsze jest łatwy, ale chodzi mi o to, że on jest takim czasem po tych nieprzespanych nocach, po tych trudach buntów, 2-latka i tak dalej, nagle się robi tak trochę spokojniej. To jest też taki czas, kiedy dziecko już pewne rzeczy potrafi i nagle zaczyna myśleć o tym, jacy są dorośli i że ja też kiedyś taki będę. Ja też chcę taki być, więc zaczynam się dużo rzeczy uczyć. Zaczynam chcieć być taki jak dorosły. Obserwuję moją mamę, mojego tatę, innych dorosłych w życiu i moim celem staje się to, żeby być akceptowanym, żeby mój rodzic był też ze mnie dumny. Oczekiwania rodzica i cele rodzica stają się spójne z tym, jakie cele ma dziecko. To znaczy rodzic uczy, co robić, a dziecko chce na to odpowiadać w ten sposób, że wykonuje polecenia tak, jakby rodzic chciał. Rodzic jest dumny, rodzic jest zadowolony, jest dosyć spokojnie, bo wydaje się, że ta współpraca idzie dobrze. Dziecko przez te wszystkie lata zaczyna właśnie, nie wiem, dużo się uczyć, nowych rzeczy, dostaje dobre oceny i tak dalej. Zależy mu na tym. I przychodzi potem taki moment, kiedy dziecko widzi, że jest dobrze, że ja jestem, już wiele rzeczy potrafię, rodzic jest ze mnie dumny i zaczyna orientować się, że poza rodzicem są jeszcze inni wokół. Szczególnie jeszcze właśnie, kiedy przychodzi ten czas, kiedy fizjologia nam mówi o tym, nie? Pojawiają się hormony, pojawiają się, jakoś tak zaczyna to buzować i zaczynamy widzieć, że w ogóle w otoczeniu są inne osoby, szczególnie właśnie też płeć przeciwna i tak dalej. I zauważam też, że to, co ja do tej pory miałam jakiś taki cel zgodny z rodzicem, może nie wszyscy tacy są, nie? Że zaczyna być tak, że inne osoby są inne, inne rodziny są inne, więc przychodzi moment, kiedy ja mówię, trochę sprawdzam. Czy to, co do tej pory nauczyli mnie rodzice, jest jakąś prawdą uniwersalną? Czy ona jest moją prawdą? I dlatego czasami zaczyna się pojawiać to, że jestem trochę wbrew rodzicom. Bo zamiast patrzenia na to, że ten rodzic jest dla mnie najważniejszy, zaczyna być najważniejsza inna potrzeba. Potrzeba przynależności. Potrzeba przynależności do grupy, do rówieśników. I jeżeli rówieśnicy są inni ode mnie, no to ja zaczynam sprawdzać, czy to inne to jest bardziej moje.
0: To ja się wtrącę, bo chciałam zapytać o to budowanie własnej tożsamości. To my jesteśmy na tym etapie jej budowania, już mamy jakiś konstrukt i teraz do niego będziemy coś dolepiać?
1: No, konstrukt jakiś jest, bo te fundamenty jakieś rodzice nam chcą przekazać. Ale do tej pory, gdybyśmy zostawili takie dziecko w tym czasie właśnie tym takim wcześniejszym i powiedzmy, że nic by więcej się nie wydarzyło tożsamościowo, to mielibyśmy osobę, która jest taka jak rodzic. Nie? Jest to osoba, która kopiuje rodzica. No, lepiej albo gorzej, ale jakby stara się zrobić dokładnie to samo, co rodzic. I myślę, że my jako rodzice nie bylibyśmy zadowoleni, gdyby nasze dziecko było takie jak my. My chcielibyśmy, żeby ono było innym, odrębnym dorosłym, które ma swoje zdanie, ma swoją własną tożsamość. Nawet między dorosłymi, jeżeli by był ktoś, kto by chciał nas skopiować, no to czulibyśmy jakiś dyskomfort. Więc tak samo jest potrzebne właśnie to zbudowanie tożsamości, ale już nie jako kopiowanie czegoś, co było dla mnie wartościowe. To nie znaczy, że to było jakieś złe, ale ja muszę wiedzieć, że to jest moje.
0: Czy

0: Granica wieku się trochę przesuwa, czy dzieci wcześniej zaczynają dojrzewać, wcześniej właśnie zauważać te różnice między płciami, potrzeby przynależności do grupy, to kształtowanie właśnie swojej tożsamości?
1: Jeżeli chodzi o fizjologię, to fizjologia nam, myślę, że jakoś wiele się nie zmienia od tego, co było kiedyś. To, co się zmienia, to na pewno jest to, co się dzieje w kulturze, w przekazach, to ile mamy, jakby jak się zmieniła też otwartość w ogóle na to, że dziecko ma jakąś wagę. Kiedyś się mówiło, dzieci i ryby głosu nie mają. Dzisiaj dzieci mają głos. Dzisiaj dzieci mają głos i mają prawo do tego i my chcemy zaciekawiać się światem tego dziecka, tego nastolatka, zaczynamy ich słuchać. I dzięki temu one mogą wcześniej powiedzieć o tym, że to jest dla mnie ważne. Mhm. Czyli zmienia się też po prostu też dostęp do tych emocji i zgoda na te emocje, które się pojawiają.
0: Pojawiają się emocje, a z czasem pewnie i ta huśtawka emocjonalna, może pewna drażliwość. Każdy nastolatek inaczej ten okres przechodzi. No ale czy to są te naturalne elementy dorastania?
1: O tak. tak, dlatego że też jak spojrzymy na to, jak wygląda świat nastolatka i już zaczynając od tego, jak rozwija się mózg, w tym momencie bardzo aktywny staje się układ odpowiedzialny za emocje, a niekoniecznie za planowanie, czyli kora przedczołowa. Kora przedczołowa jest na razie jeszcze nie rozwinięta do końca. Ona się rozwija do 25 roku życia, więc jakby długo, dużo po czasie nastoletnim. A emocje wtedy są bardzo intensywne i one są uruchamiane i bardzo ciężko je zatrzymać, więc jakby to jest taki pociąg rozpędzony, który nie ma hamulców. I tym hamulcem jeszcze wtedy musi być rodzic. Nie? Czyli to rodzic potrafi, rodzic, gdzieś otoczenie, czynniki zewnętrzne są w stanie wyregulować te emocje. Samo w sobie to trwa bardzo długo u nastolatka. I my się często buntujemy dlatego, jako dorośli, dlatego że nam się wydaje, że to się da zrobić szybciej.
0: To tak jak przy małych dzieciach też pewnie jesteśmy trochę niecierpliwi.
1: Tak, tak. W tym wszystkim właśnie też w tym bardzo intensywnym rozwoju właśnie tożsamości, emocji, też wszelkich zmian, które się dzieją też i w ciele, właśnie i tak jak już wspomniałam wcześniej, hormony, ale też po prostu też to, jak wyglądam, tych zmian się robi dużo. Zaczynają się pojawiać też wyraźne czynniki płciowe, które gdzieś tam wyróżniają mnie, kobiety od mężczyzn, dziewczynki od chłopców. Zaczynają się pojawiać te różnice i też zaczynam zauważyć, że ja jestem inny niż, albo gdzieś tam próbuję się dostosować do tego, jaki ja jestem wobec rówieśników. To jest taki okres, kiedy świat jest przeżywany bardzo intensywnie i bardzo kontrastowo. To znaczy właśnie przez ten krótki taki ląd, ale też później to wyhamowanie, w sensie to jest tak intensywne, że jedna rzecz, którą dla dorosłego człowieka byłaby taka płaska, powiem, to znaczy, że ona by przyszła i od razu poszła, bo jakoś wielkiej różnicy bym nie zrobiła, dla nastolatka może być bardzo dużym triggerem, który wywoła bardzo silne emocje, bo to wszystko jest ważne. To jest taki czas, kiedy dużo rzeczy jest ważne, wszelkie dobre i złe rzeczy.
0: Gdzie w tym wszystkim jest rodzic? Jak tutaj wspierać nastolatka w tym okresie buntu? Bo tak sobie myślę, z jednej strony no, trudna rola rodzica. Musiał przetrwać te wszystkie bunty 2-3-latków, teraz kolejny bunt. No ale pewnie chce być tym partnerem dla swojego nastolatka, żeby to nie zaprzepaścić, co do tej pory było zbudowane.
1: Myślę, że pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, czyli to jest właśnie to, co wcześniej mówiłam, zrozumieć to, że ja nie chcę mieć swojej kopii, nie? Czyli pierwsza rzecz jest taka, że ja zauważam, że te zmiany przyszły, ale właśnie dlatego, że moje dziecko postanowiło nagle znaleźć, znaczy, no nie nagle, bo to nie dzieje się nagle, ale zaczyna znajdywać siebie, a nie chce mnie kopiować. I ja też nie chcę, żeby ono było moją kopią, czyli mamy wspólny cel w tym, żeby ono ukształtowało swoją tożsamość. I jak już zrozumiem, że moje dziecko przechodzi do następnego etapu, to będę chciał wspierać dziecko w tym, żeby rzeczywiście ono doszło do tej dorosłości w jakiejś takiej indywidualnej formie. Zrozumienie, że to dziecko nie jest złośliwe i nagle teraz to nie jest tak, że ono nauczyło się, żeby mi robić na złość i ten bunt, ta chwiejność emocjonalna ma być dla mnie, w sensie robić mi coś.
0: Ja ci teraz pokażę,
1: tylko ona ma wykształcić właśnie, to dziecko ma się znaleźć. dziecko nastolatek już teraz, nie? Ma się znaleźć między tym, co biorę od rodzica, albo co biorę z rówieśników, z otoczenia, z jakiegoś takiego środowiska i wybieram swoje rzeczy, nie? Czyli to nie jest walka. Jak też myślę o tym, tak jak zadała pani pytanie o to, jak wspierać to dziecko, to ja myślę, że ważnym jest też to, żeby postarać się zrozumieć ten świat. Ale nie dlatego, że zrozumieć, bo ja wejdę w ten świat, tylko dlatego, że mnie to zaciekawi. Czyli ta ciekawość takiego spojrzenia, że to ja nie muszę tego zwalczyć i zniszczyć i teraz, żeby moje było na wierzchu, tylko takie, żeby usiąść i najpierw posłuchać, co to dziecko w ogóle przeżywa, co ten nastolatek przeżywa. I ja nie muszę na to reagować jakąś radą, nie muszę na to reagować jakimś rozwiązaniem sytuacji, tylko najpierw usiąść i zobaczyć w ogóle, jaki jest świat tego człowieka.
0: Czyli na przykład zapytać, jak ty się z tym masz, co się dzieje?
1: Tak, nie mieć odpowiedzi na wszystko. Czyli jeżeli wraca córka, syn ze szkoły, jakaś taka wzburzona albo jakaś taka strasznie smutna i tak dalej, to bardzo często się nasuwa od razu to, że ja ci pomogę jakoś z tego wybrnąć. A chodzi o to, żeby nie zrobić właśnie, nie przeskoczyć do tego etapu rozwiązania, tylko usiąść i powiedzieć, słuchaj, widzę, że jesteś smutny. Albo widzę, że lecą ci łzy. Bo czasami nawet powiedzenie, widzę, że jesteś smutna, dziecko mówi, nie jestem wcale smutny.
0: Co ty chcesz
1: tak.
0: tutaj?
1: Okej, ale nawet jeżeli, to jeszcze nie jest nic złego, jeżeli tak powiem, dziecko siedzieć tam znowu tutaj, ale powiedz wtedy, to jaki jesteś, to co ty tam przeżywasz. Jestem ciekawy, jesteś dla mnie ważny i chciałbym na tyle, ile potrafię i na tyle, ile mi dasz na to zgodę, chcę być przy tobie. Ja to sobie tak wyobrażam, że jakbyśmy szli gdzieś w drogę i możemy iść przed dzieckiem, to znaczy zasłonić mu cały świat i tylko pokazywać, że idziesz za mną. I dziecko będzie mogło iść ślepo za tym rodzicem, ale nie zobaczy świata. Albo możemy iść za dzieckiem i dziecko będzie widziało świat, ale nie będzie widziało nas, rodziców. Czyli zobaczy świat, który jest może i ciekawy, ale nie będzie miał poczucia, że ktoś z nim tam idzie. I jako rodzic tą postawą poprawną, która byłaby wspierająca, byłoby to, że idę obok tego dziecka. Idę obok dziecka, jeżeli ono czasem chce odejść trochę dalej. Wyobrażam sobie właśnie, jak ten trzylatek powie, że ja teraz pójdę po krawężniku gdzieś tam dookoła, nie? To tak samo nastolatek mówi, czasami ja mogę odejść trochę dalej, nawet tak, że mnie nie widzisz, ale ty masz iść tą drogą, do której ja mogę wrócić. Nie? Czyli mogę zaraz za tego zakrętu wrócić z powrotem, bo będę ciebie potrzebować. Ale ten rodzic jest stały w tym wszystkim, bo on już pod te wszystkie rzeczy, nie ma tej huśtawki emocjonalnej, nie ma, ma już też tą dojrzałość kory przedczołowej, umie zaplanować coś na przyszłość. Dlatego rodzic ma być stały.
0: I cierpliwy.
1: I cierpliwy, tak. Ale o tym też to też jest ważne, że czasami nie jesteśmy cierpliwi. I to nie znaczy, że ja mam się teraz winić za to, mieć poczucie winy, że czasami tak nie jest, albo że już nie daje rady, nie wytrzymuje, nie? Tylko, że w tym miejscu warto to zauważyć dla siebie i poszukać pomocy dla siebie, a nie w tej relacji z nastolatkiem. Nie? Czyli jeżeli mi widzę, że cierpliwość się kończy, to nie znaczy, że ja mam to pokazać nastolatkowi. To nie znaczy, że ja muszę to wyładować tam i że po prostu on mi ma teraz sprawić, że moja cierpliwość będzie jakaś bardziej wytrzymała. Bo on ma w tym momencie bardzo trudny okres, kiedy on sam nie wie, co się dzieje. Ale my mamy na to rozwiązanie, nie? Jako dorosły mogę poszukać sobie tego wsparcia gdzieś indziej. Czasami jest to drugi rodzic, który będzie mnie regulował. Czasami jest to, nie wiem, psycholog, psychoterapeuta. Czasami to są po prostu takie zwykłe techniki regulacji emocji, które znam, nie wiem, pójście na spacer, sport i tak dalej. Ale chodzi o to, że ja nie reguluję się nastolatkiem. Mój układ nerwowy ma być wyregulowany taki, żeby on był gotowy na to wsparcie tego nastolatka, który przeżywa coś bardzo burzliwego i trudnego w swoim życiu. Warto dbać o siebie. Zadbać o siebie, żeby mieć tą siłę na to. Ale mówię, to nie w tej relacji.
0: To jeszcze sobie tak pomyślałam w ogóle o takim jednym chyba z trudnych momentów w życiu rodzica, kiedy mamy dziewczynkę w domu. Do tego dochodzi pierwsza miesiączka, no i też ta jakby dodatkowa burza hormonalna. Oprócz tego buntu nastolatka jeszcze dochodzą te trudne dni gdzieś tam przed miesiączką albo stres z tym związany. Tutaj pewnie duża rola mam bardziej, żeby to regulować.
1: Tak jak kobiety w dorosłości, tak samo wiedzą, jak przeżywają różne rzeczy i tak dalej. I warto się zastanowić też, czego ja potrzebuję w tym czasie, kiedy czy ja w ogóle rozumiem tą sytuację, co się ze mną dzieje, czy ja próbuję udawać, że tego nie ma i jak udaję sama ze sobą, że te hormony u mnie nie działają. I może tego wymagam też od mojej córki, nie? Żeby ona nie udawała, że nie ma tych hormonów. Nie, te hormony są i to jest nasza biologia, fizjologia, na którą nie mamy wpływu. Tu też są dwie kwestie, bo jedno to jest kwestia tych hormonów i tej emocjonalności, która się z tym pojawia, no druga też kwestia tego zrozumienia, tego, co się ze mną dzieje, na ile te rzeczy były już przegadane wcześniej, czy w ogóle jakieś takie jest przestrzeń na to, żeby dziecko mogło mówić rodzicowi, co się z nim dzieje. Tylko, że to się nie buduje wtedy, nie? W sensie, to jest coś...
0: To jest praca do wykonania tak, wcześniej.
1: Tak, wiadomo, że jak już się tej pracy nie wykonało, to warto to zrobić, nie? Ale myślę, że wtedy właśnie, kiedy to dziecko jest takie grzeczne i ułożone, robi to, co ja chcę, to jest dobry moment, żeby z dzieckiem o różnych rzeczach rozmawiać. O tym, że w ogóle można rozmawiać z rodzicami o wszystkim. Nie? Że różne trudne pytania, ja ich nie unikam. Dlatego, że, bo to jest, myślę, że lęk rodzica, a nie lęk o to dziecko, w momencie, kiedy ja nie chcę na różne rzeczy rozmawiać. No i nadal, trzeba zawsze pamiętać, że ja jestem tym dorosłym, który już wie, mój mózg, moje życie już jest jakoś poukładane i ja już potrafię regulować te rzeczy, a to dziecko nie. Nie? I moja rola jest w tym, żeby wyregulować to dziecko, a nie odwrotnie.
0: To jeszcze tak sobie myślę, że warto pomyśleć o tej granicy między naturalnym buntem, a takim zachowaniem, które już może niepokoić rodzica. Czy ta granica jest bardzo płynna, cienka? Na co zwracać uwagę, żeby nie przegapić też tego momentu, że to może jednak iść w jakąś złą stronę?
1: Ogólnie tak, jeżeli chodzi o bunt, uznajmy, że bunt... Może być, nie musi, nie? Aczkolwiek na pewno bardziej niepokojącą sytuacją będzie to, kiedy buntu nie ma, niż kiedy jest. W sensie, bo często nam się wydaje odwrotnie, ale...
0: Bunt jest potrzebny.
1: Jest potrzebny, mówię, nie musi on wystąpić, bo jeżeli dziecko ma bardzo dużo przestrzeni na to, żeby mieć swoje zdanie i rodzic ze świadomością tego podchodzi, nie znaczy, że musi ten bunt wystąpić, ale dziecko musi mieć inne zdanie niż rodzic w niektórych sytuacjach i samo on o tym wie. Ale jeżeli już ten bunt występuje i jakoś tak się zaczyna robić niepewnie, to warto sobie zadać pytanie, czy dzieje się coś niebezpiecznego, nie? Czy moje dziecko nie na zasadzie takiej, że ja sobie uważam, że mi się to nie podoba, tylko czy rzeczywiście naruszone jest jakieś bezpieczeństwo albo jakaś taka wielka krzywda tego dziecka. Czasami bunt może się przejawiać przez, nie wiem, narkotyki, jakieś nadmierne nadużywanie alkoholu i tak dalej, albo w ogóle jakieś niebezpieczne rzeczy, to tutaj rola rodzica jest, żeby te granice stawiać jasno i dbać o to trochę czasami dyrektywnie. Nie? Że to rodzic jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tego dziecka, nastolatka. Ale w tym buncie myślę, że warto sobie właśnie zadać pytanie, dlaczego mi to przeszkadza, że dziecko się buntuje? To znaczy, czy tam jest narażone jego niebezpieczeństwo, czy narażona jest moja jakaś potrzeba, którą ja jakoś mam, nie wiem, poczucie wstydu, że ja się wstydzę za moje dziecko, dlatego że, nie wiem, ubrało się jakoś dziwnie. I to wtedy jest moja potrzeba, bo ja bym chciał, żeby, nie wiem, może moja rodzina wyglądała jakoś poprawnie, moje dziecko było jakieś, dobrze się uczyło i tak dalej, ale to jest nadal potrzeba tego rodzica, bo ono chce się czuć jakoś dobrze. Ale no, a pytanie, czy to dziecko się nie czuje lepiej wtedy, kiedy ono wyraża jakoś swój styl, jakieś swoje takie bycie ja, nie? Więc te dwie kwestie, czy ten bunt jest krzywdzący dla dziecka, czy on jest krzywdzący dla mnie, to znaczy, że mi to przeszkadza, Nie? Taka różnica w tym, kiedy zatrzymywać, a kiedy jednak pomyśleć sobie, że to jest moje.
0: Jeżeli na przykład nam jako rodzicom tylko to przeszkadza, nie jest to niebezpieczne, to tutaj warto dać przestrzeń na tak zwane wyszalenie się choćby tym stylem, ale może niekoniecznie eskalować konflikty, że tutaj, chociaż podejrzewam, że pewnie teraz się to mniej, rzadziej pojawia, czemu chodzisz w dziurawych spodniach albo w obtarganej koszulce, skoro masz tutaj takie i takie ubrania.
1: Tak, tak, no właśnie, właśnie o takie rzeczy chodzi, że to jest potrzeba rodzica, nie? Ale
0: też może takie oddanie trochę odpowiedzialności i poczucia konsekwencji za swoje działania, pójdziesz tak ubrany, no to ty za
1: tak,
0: to odpowiadasz.
1: Tak, ktoś może cię wyśmiać, ale ważna jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli tak się nawet stanie, nie? Kiedy nawet dziecko popełni jakiś błąd, który, bo właśnie, nie wiem, ubierze się jakoś dziwnie, ktoś je wyśmieje i ono wraca do mnie do domu z jakimś płaczem, emocjami i tak dalej, to ważne jest też, żeby rodzic jakby nie pokazywał, że ono może tam wrócić, nie? Czyli ja nie będę cię karał za to, że spróbowałeś być sobą i że ci to nie wyszło. Bo może być taka pokusa tego, że skoro mi to przeszkadzało, to teraz pokażę temu dziecku.
0: A miałem rację.
1: I dziecko, czego się uczy ten nastolatek wtedy? To znaczy, że ja nie mam wsparcia ani tam, ani tu. I wtedy jest ryzyko, że on zacznie szukać gdzieś indziej albo sam będzie próbował sobie ukoić jakoś to swoje napięcie. Ale nie tutaj, ani nie tam. Czyli już nie powiem rodzicowi, że coś jest nie tak. Bo tam doznałem tego samego wstydu, którego doznałem wśród rówieśników. I to jest moment, kiedy dziecko może uciekać od tej bezpiecznej przystani, którą powinni być rodzice.
0: Jak dzisiaj ten bunt nastolatków wygląda? Czy on się trochę zmienił na przestrzeni lat?
1: Trochę w niektórych środowiskach się mówi, czy w ogóle dzieci się jeszcze buntują, czy w ogóle mają się przeciwko czemu buntować. Często jest dużo więcej przestrzeni na to, żeby w ogóle wyrażać swoje zdanie. Nie? I dlatego też wcześniej mówiłam o tym, że nie musi tego buntu być, dlatego że czasami jest przestrzeń na to, żeby mieć swoje zdanie, a wcale nie muszę się buntować. Ja myślę, że no, jakaś taka swoje poczucie indywidualności i tak dalej widać na ulicach, nawet jak wyjdziemy gdzieś, że jest na to przestrzeń. Pewnie są, to wszystko są jakieś też niuanse, nie? Gdzieś tam pojedyncze jednostki muszą się jeszcze bardziej spuntować, inne osoby może mniej, ale pytanie jest właśnie tego, czy rozwija się to, że ten nastolatek ma swoje zdanie, ma swój świat i wie, że to jest jego, a nie powtarza czyjeś słowa, czyjeś slogany, nie wiem.
0: A jeśli chodzi o rodziców, to też zmieniło się to trochę, że już nie tylko te sztywne granice, tylko jesteśmy bardziej elastyczni, może nauczyliśmy się momentami bardziej odpuszczać w niektórych momentach?
1: Tu jest jeszcze druga kwestia, czy to odpuszczenie czasami nie idzie za daleko, nie? Bo czasami rozumiane to właśnie to takie, ten trud buntu jest, na drugiej skrajności jest tym, że ja nie chcę, żeby moje dziecko się buntowało, dlatego zrobię wszystko, żeby ono miało przestrzeń na wszystko. I po prostu trochę usuwam kłody spod nóg, byle tylko, żeby ono jakoś tam miało przestrzeń na to, żeby wszystko mógł robić tak, jak chce. I dziecko też wtedy nie czuje się dobrze. Nie? Czyli też, bo to też widać, słychać od, nie wiem, nauczycieli, że ciężko się z rodzicami rozmawia czasami, że to jest jakaś taka też najtrudniejsza praca, że dziecku wolno dużo więcej, nastolatkom wolno dużo więcej niż kiedyś, a coraz mniej wolno nauczycielom na przykład, nie? Ale warto zauważyć też, że te granice są potrzebne. One dają poczucie bezpieczeństwa, nie? Czyli jeżeli odpuszczam, no to muszę mieć w tym też jakaś granica, nie? Czyli też to, że to odpuszczenie nie ma na zasadzie mi ulżyć znowu, po to, żebym ja nie czuł tego, tej walki między nami, albo żeby to nie było jakieś za bardzo naciskanie nawet na to dziecko, że masz być jakiś tam, nie wiadomo jaki, i czym jesteś bardziej skrajny, tym lepiej, bo to znaczy, że wyrażasz swoje zdanie, nie? Tylko, że tam są jakieś granice tego właśnie, czy to jest bezpieczne i czy to jest dla ciebie dobre.
0: Jak sobie myślę już o takim bardziej zaawansowanym konflikcie na linii rodzice-dziecko, to takie pytanie, czy to uspokój się, które też pewnie często się pojawia przy maluchach, ono działa jako ten punkt zapalny, czy jednak no, trochę tutaj stawia do pionu i daje ten sygnał, okej, trzeba trochę zluzować, uspokoić.
1: Chyba nie znam żadnej osoby na świecie, które słowo by uspokój się sprawiło, że ona się uspokoiła, więc myślę, że to pytanie jest retoryczne i każdy wie, że słowo uspokój się nie zadziała uspokojeniem. Znowu jest to pytanie, dlaczego ja chcę, żeby to dziecko, ten nastolatek się uspokoił? Dlaczego też mi jest ciężko jakoś znieść ten dyskomfort jego emocji? Nie? Czy ja chcę, żeby się uspokoiło, żeby móc usiąść i porozmawiać? Czy bardziej chcę, żeby ono przyjęło mój punkt widzenia i zatrzymało się i więcej na ten temat nie chcę dyskutować? Bo moje jest ważniejsze. Nie?
0: A są tak, jakieś sposoby na to, żeby może rozładować taką sytuację, może właśnie nie to uspokój się, ale nie wiem, zaparkować temat i wracamy do niego za chwilę.
1: Myślę, że właśnie w ten sposób, nie? Zauważyć, co się stało. Nasz konflikt eskaluje, widzę to. Widzę, że ty mówisz coraz głośniej, też mówię coraz głośniej. Widzę, że jakoś ciężko nam się porozumieć. To są te słowa, które zatrzymują. Zapytanie o potrzebę, czy chcesz usiąść teraz i jakoś jeszcze raz spróbować od początku o tym porozmawiać? Znajdziemy jakieś wspólne rozwiązanie? Czy musimy sobie teraz dać przestrzeń, że każdy z nas pójdzie i się uspokoi, no, jak wyreguluje gdzieś indziej, jakoś inaczej? Może na przykład z drugim rodzicem, może jakoś poprzez jakiś spacer właśnie, czy coś takiego. Ale po pierwsze zauważenie tego, że ten konflikt, który między nami w tym momencie powstał, on nie prowadzi do rozwiązania. Ja widzę to, że między nami jest coraz więcej emocji, coraz mniej rozwiązania. Po prostu można to powiedzieć. Dziecko docenia to, że ja też jestem ważny. Nie zauważa to, że rodzic zauważył mnie w tym wszystkim. Nie chce mnie na siłę wsadzić w jakieś ramy. Nie? Ale też nie unieważnia moich emocji, bo to uspokój się oznacza, że twoje emocje są nieważne. Ja nie chcę ich słuchać.
0: Czyli tutaj warto też zwracać uwagę na język, jakim się posługujemy w komunikacji z naszymi nastolatkami.
1: Tak, w dużej mierze tak, tylko ja zastanawiam się, czy ten język nie wynika z tego, co przeżywamy w środku, bo jeżeli moja intencja jest taka, żeby przekonać kogoś, to będę dobierał taki język, żeby przekonać. A jeżeli moja intencja będzie taka, żeby zauważyć drugiego człowieka, to chcąc, nie chcąc, inny język mi przychodzi do głowy. Nie? Czyli czasem intencja robi już ten język. Myślę, że warto zastanawiać się nad tym, jakich słów używam. Nawet ostatnio jest taka terapeutka rodzin, Aga Rogala, która wrzucała właśnie na swoje social media pokazywanie, co mu powiedział rodzic, a co usłyszał nastolatek. I to często są bardzo różne rzeczy. Nie? Dlatego, że słowa, które my wypowiadamy, mają w głowie naszej inne czasem intencje albo innych słów używamy, dlatego, że za tym też idą jakieś emocje, jakieś nasze przyzwyczajenia i schematy. Ale trzeba wziąć pod uwagę właśnie ten świat nastolatka, który jest taki bardzo, bardzo kontrastowy. To znaczy jedno, jakaś tam rzecz, która dla nas może by była płaska, dla niego będzie bardzo intensywna. Nie? Czyli jeżeli właśnie na przykład powiem nastolatkowi, ty nigdy nie sprzątasz swojego pokoju, to dla mnie będzie, chciałbym, żebyś tym razem, żebyś posprzątał. A dla dziecka będzie to słyszało, ja jestem beznadziejny. I mój rodzic w ogóle nie widzi tego, że ja czasami jestem inny i że się staram. Nie? I w tej całej emocjonalności tego nastolatka to będzie bardzo druzgoczące. Dlatego ten język jest ważny. Nie? Tylko właśnie, czy on wynika z tego, że ja po prostu przyzwyczaiłem się do mówienia różnych rzeczy w ten sposób, czy bardziej też z tej intencji. Nie? Tu są dwie takie kwestie.
0: Mhm. A słysząc takie komunikaty, to też bardzo wpływa na całokształt tożsamości później takiego młodego człowieka, jeżeli jest więcej takich sytuacji i mniej tych komunikatów wspierających, a właśnie takich, kiedy może rodzic, no właśnie, miał inną intencję, ale nastolatek usłyszał coś innego.
1: Mhm. Znaczy, ja bym nie powiedziała, że to jest zupełnie coś innego, nie? Dlatego, że te słowa takie padły, nie?
0: Tak. Nie usłyszał tego tak płasko,
1: tak.
0: Może to jest wyolbrzymienie, też może złe słowo, ale no, duża sprawa dla niego.
1: Jeżeli ja o sobie sam chociaż raz pomyślę, że jestem beznadziejny, albo moi rodzice uważają, że jestem beznadziejny, to nie może to zostać bez echa. Nie? Wiadomo, to da się odkręcić, to da się później przekazać, ale w momencie, kiedy rodzic przyjdzie i na przykład powie, słuchaj, powiedziałem to wcale, nie chciałem tego tak powiedzieć, to wtedy to dziecko mówi, kurczę, no powiedział, bo palnął, nie? Mhm. I wtedy to trochę się anuluje. Ale jeżeli rodzic utrzymuje tą narrację i że to, co powiedział, było słuszne, tak chciałem to powiedzieć, no to to utrwala się w młodym człowieku.
2: Który to chłonie tak. I to też wpływa później na jego poczucie choćby pewności siebie.
1: Tak, dlatego że też jest ważne, bo co rodzicom się często wydaje, że skoro on się tak bardzo buntuje, to znaczy moje zdanie już nie ma dla niego żadnego znaczenia. To jest nieprawda. Dla niego ma to bardzo duże znaczenie i dlatego właśnie się buntuje. Nie dlatego, że on chce sprawdzić, czy moi rodzice to wytrzymają, ale czy oni nadal będą mnie kochać, jak ja będę sobą. Ale jeżeli oni pokazują, że mnie nie będą kochać w jakiś sposób, to znaczy nie akceptują tego mnie, no to dla nastolatka jest to bardzo trudne. A wydaje się, że po nim to mnie spływa, albo właśnie, że on specjalnie zrobiło, żeby się odciąć. No nie, te słowa mają znaczenie. Ten rodzic ma bardzo duże znaczenie w tym czasie.
2: Mhm. To można porównać trochę do takiego przeciągania liny i naszym celem byłoby to, żeby jednak wrócić na tą naszą stronę.
1: Zastanawiam się, czy którykolwiek nastolatek by się z tym zgodził, że on przeciąga linę z rodzicami, bo ja myślę, że to nie jest tak. Ja myślę, że nastolatek, który szuka swojej tożsamości, on wcale nie chce przeciągać liny z rodzicami. Jeżeli, nie wiem, rodzice uznają, że nie wiem, właśnie nie można nosić spodni z dziurami i ono o tym wie, to, ale bardzo by chciało, bo wszystkie koleżanki, wszyscy koledzy takie noszą, to nie jest to dlatego, że ono chce przeciągnąć linę z rodzicami. Ono chce po prostu przynależeć do grupy. I tak samo rodzic, który zauważy, że to dziecko się buntuje i pomyśli sobie, a ono się teraz ze mną szarpie, no to ja pociągnę w swoją stronę, no to do niczego to nie doprowadzi, nie? To właśnie będzie przeciąganie liny, ale to nie jest coś, co będzie jakieś takie rozwojowe dla tej grupy, tylko że dla tej pary rodziny. Że jeżeli zauważę, że ono ze mną nie chce walczyć, tylko ono chce być sobą, no to ja nie będę przyciągał liny, ale będę musiał czasem postawić taki zabezpieczający płotek, który nie pozwoli ci się rozlecieć, gdzieś tam spaść, nie? I to nie jest przyciąganie liny, tylko ja stawiam ci tam granicę, żeby tobie się nie stało nic złego.
2: To jeszcze tak już zmierzając pomału do końca, jak wiemy, nastolatek chciałby mieć coraz więcej wolności, to jak znaleźć taką równowagę, żeby dać przestrzeń, a jednocześnie za bardzo nie kontrolować?
1: Mhm. Myślę, że trochę właśnie nawiązując do tego, co wcześniej było mówione, to jest to, żeby dużo zastanawiać się nad tym, czy dla dziecka, czy to jest moje, czy to jest dziecka, ale też nawet w tej sytuacji, kiedy czasem nie rozumiem, dlaczego tak, dlaczego on znowu, nie wiem, zrobił jakieś takie dziwne rzeczy, które nie rozumiem, to usiąść i po tym porozmawiać. I jeżeli są takie rzeczy, do których no jakoś właśnie jest to przeciąganie liny, to usiądźmy razem i ustalmy coś razem. Ja powiem, jak ja to widzę, nastolatek powie, jak on to widzi i wypracujemy jakieś wspólne rozwiązanie, tak żeby cele i tej osoby były zaspokojone. Więc to też często rodzice się chyba tego boją, żeby różne rzeczy ustalać razem. Po prostu, nawet nie tylko takie rzeczy typu, na którą jutro wstajesz, tylko po prostu wszelkie zasady, które panują w domu, które panują nie wiem, o której musisz wracać z imprezy, nie? I to nie ma być na zasadzie takiej, że ja teraz muszę usiąść i ja za wszelką cenę przekonam dziecko, tylko usłyszę, dlaczego ono chce tak. I na przykład, nie wiem, ja mówię, że ma być w domu o 20, ono mówi o 22, ja się uprę jako rodzic i powiem, że nie, bo tak jest dla ciebie bezpiecznie, bo ta 22 jest za późno, ale na przykład się okaże, dopiero jak usiądę i usłyszę, to na przykład, że o 20:30 będzie tort na tych urodzinach, ja na nim nie będę, jeżeli ja nie zostanę. Nie? I to jest dla mnie jakoś tam ważne, ale dopóki nie usiądę, to ja mogę uznawać, że to jest bezpieczna jakaś granica. Ja stawiam tą granicę dlatego, że tak uważam, ale nie usłyszałam tej drugiej strony. A dziecko też, jeżeli samo tworzy zasady, znaczy nie samo, ale z rodzicem, wspólnie bierze w nich udział, to też częściej weźmie za to odpowiedzialność. Czyli też będzie chciało chętniej wykonywać i spełniać te zasady. Dlatego, że dziecko, nie chce przeciągania tej liny. Mhm. Ono nie chce być przeciwko rodzicowi. Ono chce być uznane jako jednostka indywidualna, ale ono nadal chce być kochane i ważne dla rodzica. Mhm. Dlatego jeżeli jego potrzeby zostaną uznane za ważne i zauważy, że ono ten nastolatek nie musi się już buntować, no nie jest to pewnie tak, jakby mógł chcieć, ale jest w stanie to przyjąć, to będzie chciał je wykonywać.
2: Czy tutaj takim dobrym rozwiązaniem jest, że siadamy razem do stołu, wypracowujemy jakieś wspólne reguły gry, spisujemy sobie kontrakt i w tym momencie rodzic ma narzędzie do tego, żeby się odwołać, że tak, jeżeli złamiesz jakąś zasadę, no to tutaj moje granice, tak, twoje konsekwencje, nie wiem, wymyślamy co wtedy. Jeżeli jest okej, to trzymamy się tych zasad.
1: Tak, tak, tak, bo myślę, że te zasady takie, tylko że to jest też ważny moment, żeby tego nie ustalać w momencie kłótni, nie? Czyli to nie jest moment na to, żeby ustalać zasady, tylko właśnie wtedy, kiedy jest spokojnie, siadamy, rozmawiamy. Jeżeli nie da się tego zrobić od razu, bo zaczynają się robić emocje, mówię, słuchaj, dobra, na razie stop, wrócimy do tego, w sensie, ja muszę to przemyśleć, czy dlaczego mi ta 22 nie pasuje, tylko musi być ta 20. Muszę to przemyśleć, przegadać jeszcze w parze rodzicielskiej. Ty też sobie się zastanów, dlaczego aż tak bardzo ci zależy, żeby to była 22 i wrócimy do tego tematu znowu, jak te emocje trochę opadną. I właśnie potem, w sytuacji, kiedy znowu, nie wiem, przyjdzie właśnie impreza i dziecko już po prostu bardzo by chciało iść i jakoś sobie wymyśli, że wróci, no to siadamy, słuchaj, no tak ustaliliśmy, no to dlaczego teraz dzisiaj chcesz zmienić? To nie znaczy, że tych zasad nie będzie można ruszyć już nigdy w życiu, bo takie są zasady i mamy robić coś dla zasad, nie? Ale dlaczego dzisiaj jest inaczej niż ten? I czy to grają tobą emocje, czy znowu chcesz mnie przekonać na swoją stronę, bo coś tam, nie? Od tych zasad, jeżeli to ma logiczne, jakieś takie wspólnie ustalone, sensowne rozumowanie, no to można od nich odstąpić i wiemy, dlaczego to robimy, nie? Czyli też już ten cel jakby jest znany, a nie tylko właśnie po to, żeby przeciągać ze sobą linę.
2: To tak zbierając wszystkie te informacje w całość, gdybyśmy mogły powiedzieć rodzicom trzy takie złote rady, jak przetrwać ten bunt albo przygotować się do tego buntu nastolatków, to co by to mogło być?
1: Okej. Nie wiem, na ile te trzy będą jakoś tam, postaram się.
2: Umówmy się, że nie mamy sztywnych zasad, mogą być dwie albo jedna taka konkretna.
1: Myślę, że pierwsze, co najważniejsze, to jest to, że to dla dziecka jest dla mnie ważne i że ja chcę o tym pamiętać, że ono jest dla mnie ważne. I ważne jest to, co ono do mnie mówi i chcę mu przekazać, że ono jest dla mnie ważne. Dlatego też zapraszam do różnych rzeczy, czyli zapraszam do tego, żebyś mi powiedział, zapraszam do tego, żebyś wyraził swoje emocje, ja je udźwignę, albo ja je przyjmę i nie będę cię za nie krytykował. Czyli po pierwsze też taka, no właśnie, ciekawość i chęć słuchania tego, że dziecko jest dla mnie ważne. Druga rzecz to jest właśnie też to nieocenianie i nie krytykowanie za różne błędy, które nas, nawet jeżeli ono, to, bo to nasze ego gdzieś tam się będzie odzywało, o, wygrałem, miałem rację. Tak, prawdopodobnie tak, tylko że ty jesteś dorosły, masz dużo więcej zasobów do tego, żeby mieć rację. Ono tego nie ma, ale ono się musi tego nauczyć, a nie zrobi tego inaczej niż poprzez spróbowanie, nie? Czyli ja stoję, wypuszczam, ale jak wracasz, nawet z podkulonym ogonem i ten, to ja jestem i zapraszam, jestem taką przystanią, do której jest bezpiecznie. Bez oceny, bez krytyki. I właśnie też to trzecie, to żeby nie zasłaniać tego świata, nie zostawiać dziecka samego, tylko być obok. Nie? Czyli takim cały czas w tym takim byciu dla. A jeżeli tak, jeżeli sobie z tym ja nie radzę i dla mnie to jest za trudne, to reguluje się gdzieś indziej.
2: I tutaj postawimy kropkę. Mam nadzieję, że dzięki tym radom ten bunt nastolatków będzie trochę łatwiejszy, a może uda się nam do niego tak przygotować, żeby tego buntu nie było, albo przeszedł po prostu gładko tak, że go może nawet nie zauważymy. Dziękuję pięknie za naszą rozmowę. Przypomnę, studio O Matko odwiedziła pani Maria Stasiak, psycholog z Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu WSB Merito Opole. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia.
3: O Matko!

0: słuchają Państwo Radia Opole. Jeszcze przez godzinę mamy środę, 9 dzień września. Zbliża się 23. Zapraszam na wiadomości. Jutro konsultacje w sprawie planowanej budowy obwodnicy Sidziny. Zaostrzenie kar za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych zapowiada Ministerstwo Infrastruktury. W wiadomościach także zaproszenie na piknik Bezpieczna Ziemia Kluczborska.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Na spotkanie informacyjne dotyczące planowanej budowy obwodnicy Sidziny na DK46 zaprasza Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odbędzie się ono jutro o 17 w Świetlicy Wiejskiej przy placu Elsnera 16 w Sidzinie. A przypomnijmy, obecnie trwa etap opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. O szczegółach mówi Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Podczas spotkania wspólnie z biurem projektowym przedstawimy informacje w zakresie aktualnego harmonogramu prac na tej inwestycji, ale także przedstawimy rozwiązania w zakresie skomunikowania poszczególnych działek do planowanej inwestycji. Na spotkaniu będzie możliwość zgłaszania opinii oraz uwag do proponowanych rozwiązań. Na takie uwagi będziemy także czekali do 25 września. Będzie je można przesyłać w formie elektronicznej bądź pisemnej na adres biura projektowego.
0: Przypomnijmy, nowa droga ominie Sidzinę od strony północnej i będzie miała nieco ponad 8,5 km długości. Wartość inwestycji jest szacowana na 149 milionów złotych.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Samolot z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na pokładzie omal nie został trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii, poinformował premier Norwegii. Do incydentu miało dojść we wtorek, gdy Zełenski leciał do Oslo na pogrzeb króla Haralda V. Norweski premier nie podał, jak blisko samolotu znalazł się dron, ani skąd ma informacje o zagrożeniu. Ministerstwo Infrastruktury w trybie pilnym pracuje nad ustawowym zaostrzeniem kar za łamanie przepisów na przejazdach drogowo-kolejowych. Resort chce m.in. bezwzględnej kary więzienia dla kierowców, którzy zignorują sygnał ostrzegawczy i doprowadzą do wypadku z udziałem pociągu. Dziś w wypadku na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych.
3: Skala naruszeń przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce jest bardzo duża i wymaga stanowczej reakcji.
4: Klucz jest jeden. Kara ma być surowa, kara ma przemówić do wyobraźni kierowców,
3: powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Kara ma w taki sposób zadziałać, że nikt się nie zdecyduje na wjazd na czerwonym przy zamkniętych rogatkach.
3: Resort chce m.in. wprowadzenia bezwzględnej kary więzienia za doprowadzenie do wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym.
4: Dzisiaj sąd nie jest zobligowany do absolutnej kary więzienia. Chcemy, żeby kierowcy, który złamie tego typu zasady i doprowadzi do katastrofy w ruchu lądowym, groziła nieuchronna kara więzienia.
3: Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Promocja służby wojskowej, pokaz sprzętu wojskowego oraz występy artystyczne. To wszystko już w najbliższą sobotę na Kozielskiej Wyspie w ramach Militarnego Dnia Otwartego Ramię w Ramię z Wojskiem. Podczas wydarzenia będzie można wesprzeć 4-letniego Jana, mieszkańca Kędzierzyna Koźla, który zbiera pieniądze na rehabilitację. Żołnierski piknik potrwa od godziny 13 do 18. Wstęp jest wolny.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A w wiadomościach jeszcze zaproszenie na piknik Bezpieczna Ziemia Kluczborska, który odbędzie się już jutro na placu przy kinie Bajka. Będą pokazy ratownictwa drogowego, pierwszej pomocy, dachowania samochodu, ale także porady medyczne, pokazy sprzętu strażackiego i policyjnego. Będą konkursy niespodzianki i mnóstwo ciekawostek, które mogą przydać się każdemu. Poza tym uczestnicy pikniku będą mogli dowiedzieć się, jak rozpoznać i błyskawicznie zareagować na próby oszustw, jak ważny jest czujnik czadu i dlaczego warto go mieć w domu. Piknik jutro od 9.30 do 13.30.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolu 14 stopni, w nocy zachmurzenie duże i całkowite, nad ranem większe przejaśnienia, możliwe opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17-19 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Klasyka wieczorową porą.
5: Dobry wieczór, witamy serdecznie. Program realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. I dzisiaj zapowiadana wcześniej trzecia część trzeciej symfonii pieśni żałosnych na sopran i orkiestrę Henryka Mikołaja Góreckiego. Jest to utwór przejmujący opowieścią o bólu, rozstaniu i miłości matki do dziecka. Kompozytor wykorzystał tekst ludowej pieśni, której matka poszukuje swojego syna poległego podczas wojny. Jej słowa pełne są smutku, tęsknoty i bezradności. Muzyka tej części rozwija się bardzo powoli i spokojnie. Powtarzające się motywy oraz delikatne brzmienie orkiestry budują atmosferę skupienia i głębokiej refleksji. Ważną rolę odgrywa sopran, którego głos nadaje utworowi niezwykłą emocjonalność. Prostota muzyki sprawia, że słuchacz może szczególnie mocno odczuwać dramat przedstawiony w tekście. Trzecia część trzeciej symfonii ukazuje przede wszystkim uniwersalny wymiar cierpienia. Historia matki i syna może odnosić się do doświadczeń wielu ludzi dotkniętych wojną i utratą bliskich. Górecki pokazuje, że nawet największy ból może zostać wyrażony poprzez piękno i prostotę muzyki. Dzięki temu utwór pozostaje niezwykle poruszający i skłania do refleksji nad ludzkim losem. Trzecia część trzeciej symfonii pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Barbara Tritt, sopran Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej, dyryguje Bohdan Boguszewski.

Koncert skrzypcowy D-dur Igora Strawińskiego jest jednym z ciekawszych dzieł muzyki XX wieku. Kompozytor stworzył go w swoim charakterystycznym, neoklasycznym stylu, nawiązującym do dawnych form muzycznych, ale jednocześnie wykorzystującym nowoczesny język muzyczny. Utwór składa się z czterech części: tokata, aria pierwsza, aria druga oraz capriccio. Każda z nich ma odmienny charakter. Części szybkie są pełne energii, rytmicznego napięcia i wirtuozerii, natomiast arie są bardziej spokojne i liryczne. Ważną rolę odgrywają skrzypce solo, które prowadzą dialog z orkiestrą. Koncert skrzypcowy D-dur Strawińskiego wyróżnia się oryginalną rytmiką, wyrazistą melodyką i niezwykłą konstrukcją. Jest przykładem połączenia tradycji z nowoczesnością. Dzieło to do dziś należy do ważnych utworów w repertuarze skrzypcowym i pokazuje ogromną indywidualność twórczą Igora Strawińskiego. Isaac Perlman, skrzypce, Bostońska Orkiestra Symfoniczna, a całością dyryguje Seiji Ozawa.

Na koniec Totus Tus Henryka Mikołaja Góreckiego, utwór religijny przeznaczony na chór. Ma spokojny, uroczysty i modlitewny charakter. Prosta, harmonijna muzyka skłania słuchacza do refleksji i podkreśla duchową głębię utworu. Chór Filharmonii Śląskiej dyryguje Waldemar Sutryk.

0: Jak interpretować lektury szkolne? Jak interpretować teksty literackie tak, by młodzi ludzie mogli odnajdywać się w skomplikowanej rzeczywistości, sięgając i interpretując jednak te teksty, które należą do klasyki, bo też bardzo często mówi się o tym, że potrzebujemy takiego wspólnego kanonu, który by z jednej strony dawał ciągłość kulturową, a z drugiej strony też formował pewnego rodzaju myślenie, no i przede wszystkim dotykał wartości, ale wiadomo, że żyjemy w bardzo różnym środowisku, różne są kwestie społeczne, świat bardzo mocno się zmienia i chcemy literaturę i teksty literackie dzisiaj interpretować poprzez doświadczenie młodego człowieka. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać z Kornelią Sobczak, doktorką kulturoznawstwa, która napisała pracę doktorską na temat kamieni na szaniec, które poddała wnikliwej, bardzo ciekawej analizie, ale to także publicystka, współautorka książki Chopinowskie Igrzysko, historia międzynarodowego konkursu pianistycznego, a także redaktorka miesięcznika Dialog, publikuje w różnych czasopismach kulturowych, humanistycznych, między innymi w Dwutygodniku. Na co dzień pracuje w Instytucie Książki, gdzie zajmuje się analizą literatury także, między innymi. No to w takim razie, jakiej analizy potrzebuje dzisiaj współczesna szkoła? Jak możemy patrzeć na teksty literackie i co było przyczynkiem do tego, żeby poddać analizie kamienie na szaniec, o których jest bardzo głośno, bo to jest i literatura faktu, i taka, która w jakimś stopniu też pokazuje zachowanie młodych ludzi, przydaje wartości, pokazuje czas II wojny światowej, dotyka bardzo takiego szerokiego zjawiska, istotnego w polskiej edukacji, pokolenia Kolumbów, które mierzy się przecież ze wchodzeniem w dorosłość, czyli odwołuje młodego czytelnika, młodego odbiorcę, młodego ucznia do tego, by się mierzyć też z dorastaniem i dojrzewaniem.
1: Dzień dobry. Myślę, że przede wszystkim musimy sobie rozgraniczyć, czy mówimy o lekturach do szkoły średniej, czy do szkoły podstawowej. To znaczy, właściwie nie musimy rozgraniczać, bo moim zdaniem o tekstach dla obu tych poziomów edukacji można mówić w ten sposób, jednak mówi się o nich inaczej, co bardzo dobrze pokazuje Aleksandra Korczak w swojej książce Bezradnej romantyczne o lekturach dla szkoły podstawowej. Ona tam uświadamia nam, że teksty omawiane w szkole podstawowej są całkowicie zdekontekstualizowane, czyli dzieci nie wiedzą, kiedy one powstały, nie wiedzą, jaka to była epoka historyczna, nie wiedzą, jaki to jest gatunek literacki, nie zawsze wiedzą, tak? To znaczy nie zawsze są świadome tych wszystkich odwołań w tym sensie, że coś może być ironią, coś może być groteską, coś może być drwiną, a wydaje mi się, że nie ma takiego powodu, żeby nawet bardzo młode i bardzo małe dzieci nie mogły zrozumieć tego, że kiedyś czasy były inne, kiedyś potrzeby były inne i my teraz oglądamy jaką

0: rzecz, ale ważne jest jakby wyjaśnienie, czym jest ten tekst, o czym on opowiada i dlaczego. I też bardzo często rozczytanie samych zdań, samych znaczeń. Podam taki przykład może, bo często właśnie w szkole uczy się nas tego, co mamy myśleć o tekstach i co one mają komunikować, a nie uczy się, nie opowiada nam się o rzeczywistości, w której one powstały i też jakby nie dociera się do sedna ich treści. Ja pamiętam, że w szkole średniej dla mnie taką męczarnią były sonety i w ogóle poezja Mikołaja Sępaszarzyńskiego, którą teraz uwielbiam. Ale wtedy jej zupełnie nie rozumiałam, to znaczy, ale byłam w stanie się oczywiście wyuczyć, że to jest poezja metafizyczna, że tam Bóg, człowiek, prawda, w kosmosie porzucony, ale jakby składnia i słownictwo używane przez poetę, środki stylistyczne, przerzutnia, to było dla mnie po prostu jakby niezrozumiałe wtedy. I dopiero na studiach czytając książkę Jana Błońskiego, Mikołaj Sępaszyński i początki polskiego baroku, jakby zaczęłam rozumieć, co tam jest napisane w tych wierszach, tak? To znaczy, że to nie jest na przykład i nie miłować ciężko i miłować, tylko że to zdanie się w tym momencie nie kończy, tak? Tylko jest nie miłować ciężko i miłować nędzna pociecha, gdy tam rządzą zwiedzione zmysły i tak dalej, tak? To znaczy, że to zdanie dalej się toczy. Albo na przykład z innych lektur, co to jest zajazd, prawda? W tym Panu Tadeuszu, o co chodzi z tym zajazdem na Litwie? Jaka to była rzeczywistość? Co to była za sytuacja prawna? Że jakby ci szlachcice sami sobie wymierzali sprawiedliwość. Wydaje mi się, że bez zrozumienia tego w ogóle, w jakiej rzeczywistości to powstało, w jakich warunkach, jak żyli wtedy ludzie, jest nam bardzo trudno zrozumieć te niektóre dzieła i wtedy po prostu człowiek się buntuje. Młoda głowa się buntuje i stara głowa się buntuje, jeżeli nie wie, dlaczego to czyta i nie wie, o co chodzi, tak? Wtedy też zachowania bohaterów i intencje stają się niezrozumiałe, dlatego no, ten kontekst historyczny jest bardzo ważny.
1: Kontekst historyczny, ale także taka duża przestrzeń interpretacyjna, to znaczy taka, która pozwala zobaczyć współczesne problemy młodym ludziom w tych kontekstach i też widzenie złożoności rzeczywistości, która jest uwarunkowana pewnymi narracjami, pewnymi też konceptami filozoficznymi, strukturą społeczną, sytuacją mężczyzn, kobiet, dzieci, prawami, które są regulacjami bardzo konkretnymi. Innymi słowy, no, trzeba chyba porozbrajać model, który jest akurat wtedy panujący. I to też jest bardzo ważne, chociaż wydaje się, że tak, dzieci 12-13-letnie, że to jest dla nich bardzo trudne, że mają zupełnie inny sposób myślenia. Chyba jest ważne, żeby w miarę możliwości te modele pokazywać i pokazywać złożoność rzeczywistości.
0: Tak, dokładnie to, co pani powiedziała i też myślę, że bardzo ważne jest to, żeby natychmiast uwrażliwiać, bardzo szybko uwrażliwiać na to, że są różne rodzaje tekstów i że niektóre teksty mogą z nami grać w jakąś grę i na przykład narrator w powieści, to nie jest tak, że wszystko, co on mówi, jest prawdą. Tak? Albo że to wszystko, co on mówi, mamy w to wierzyć bez zastrzeżeń. Albo jeżeli on jakby przytacza monolog wewnętrzny jakiejś postaci, no to może robi to na przykład stronniczo albo złośliwie, albo może ten narrator jest ironiczny, może on się z nami bawi. Bohaterowie zachowują się tak, a nie inaczej. Może wynikać z tego, że na przykład ten mężczyzna, który pisał tą powieść w XIX wieku, nie miał możliwości poznania kobiet, które by się zachowywały inaczej, albo nie zwracał na to uwagi, tak? Że wezmę ten taki wątek właśnie ról płciowych, no bo on jest najczęściej takim wątkiem, który budzi taki też opór i frustrację w dziewczętach, w dziewczynach one stanowią połowę uczniów, tak? A jakby mają tam jak najmniej do odnalezienia w tej literaturze. Więc wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby od razu uwrażliwiać na to, że te teksty są pisane w różnych celach i że nie zawsze ten autor ma rację. Albo że specjalnie chce, żebyśmy w coś uwierzyli, żebyśmy do jakiegoś bohatera zyskali sympatię lub antypatię, po to, żeby potem nas przeprowadzić przez jego losy i na przykład, prawda, pokazać nam właśnie jakąś skomplikowaną sytuację, tak? Jakąś sytuację, dla której nie ma łatwych odpowiedzi, tak? W której musimy sobie jakby sami rozważyć, co jest dobre, co jest złe, co byśmy zrobili. To jest też bardzo dobry wtedy przyczynek do dyskusji. No i wydaje mi się też, że tutaj

0: Może zaraz dochodzimy do takich uwarunkowań, że tak powiem, materialno-społecznych tego, jak się uczy w szkole. No bo fajnie też byłoby po prostu dawać dzieciom teksty, które same mają, które same z siebie jakby zachęcają do myślenia, dzieciom czy młodzieży, prawda? Które pokazują, że to, co nam się wydaje oczywiste, na przykład czas i przestrzeń, nie? To są takie podstawowe teksty antropologiczne, które moim zdaniem na poziomie liceum jakby zupełnie bezproblemowo młodzież mogłaby czytać, a one by pokazywały, że jakby jak bardzo w zależności od kultury, od obyczajów różni się postrzeganie, na przykład tak wydawałoby się oczywistych rzeczy, jak na przykład czas, przestrzeń, ciało ludzkie, prawda? Że to jakby nie tylko jest tak, że mamy się uczyć krytycznego myślenia o tych tekstach, które już mamy, ale też, że same teksty odpowiednio dobrane mogą to krytyczne myślenie w nas uruchamiać.
1: Dużo dyskutowało się kiedyś na temat Pustyni w Puszczy Henryka Sienkiewicza, ponieważ wiadomo, że tam pojawia się bardzo dużo kontekstów kolonialnych, no i nawet była taka dyskusja, żeby zrezygnować z tej lektury, ale oczywiście większość profesorów polonistyki, filologów twierdzi, że lektury, klasyczne teksty, one są cały czas aktualne, nieaktualne są jedynie ich interpretacje, że potrzebujemy dzisiaj innego zupełnie namysłu i spojrzenia wobec tych książek i rozkładania tego na czynniki pierwsze, pokazywania właśnie tych kontekstów. I w związku z tym chciałabym zapytać o pani książkę, bo książka Zośka i Rudy o miłości, przyjaźni i Polsce, to jest książka, która miała premierę w marcu tego roku i która no, też wywołuje i wywołała dużą dyskusję. Na pewno jest też takim asumptem dla nauczycieli, którzy mogą w tej książce odnaleźć tropy interpretacyjne, no bo akurat z tą lekturą Aleksandra Kamińskiego też jest bardzo duży problem, no bo ona w jakiś sposób mitologizuje rzeczywistość, ona też nie pokazuje złożoności problemów, gloryfikuje bohaterów. Kilka lat temu pojawił się także film, który był ekranizacją. On także miał bardzo krytyczne recenzje, mówiące o tym, że mamy do czynienia nie z budowaniem jakiegoś takiego wspólnotowego doświadczenia, tylko cały czas powtarzanie pewnych schematów i pewnych wyobrażeń o patriotyzmie i o zachowaniu młodych ludzi. Dlaczego pani zajęła się akurat tym tematem i jak ta książka dzisiaj rezonuje wśród nauczycieli?
0: Taki obrazek humorystyczny może państwo kojarzą, słuchacze może kojarzą, że człowiek tak schematycznie narysowany siedzi przy komputerze i tak zza kadru, prawdopodobnie z sypialni dobiega taki głos, no chodź, kiedy w końcu przyjdziesz do łóżka, a ta postać powiada, nie mogę, ktoś nie ma racji w internecie. I chyba właśnie to, co mnie skłoniło do zajęcia się kamieniami, to było to, że to jest książka tak bardzo ambiwalentna i że właśnie nie można jej, jakby byłoby błędem ją ze względu na tą mitologizację, czy może na pewno jakby, nie wiem, ktoś mógłby uznać anachroniczne podejście do patriotyzmu, albo ktoś mógłby uznać, że potrzebujemy innych opowieści o II wojnie światowej, no to wydaje mi się, że wyrzucenie książki Kamińskiego z kanonu byłoby takim trochę wylewaniem dziecka z kąpielą. Ale z drugiej strony również bardzo jakby mnie zawsze właśnie bolało i frustrowało upraszczanie tej lektury. To znaczy właśnie robienie z niej takiej laurki, takiego komiksu trochę i pomijanie tych wszystkich właśnie kontekstów historycznych, ale też pomijanie tego, co jest w samej książce, czyli na przykład tej opowieści o wielkiej, wielkiej potrzebie pracy społecznej, którą mieli bohaterowie, tak? Takiej pracy pożytecznej, tego, że oni bardzo mocno jakby myśleli i zastanawiali się nad tym, jaka powinna być Polska po wojnie. I że właściwie mamy tam odpowiedzi w tej książce na to, jaka powinna być. Powinna być sprawiedliwa społecznie, tak? Powinna być dbająca o powszechną oświatę i edukację. Powinna być dobrze rozwinięta, jakby mieć dobrą infrastrukturę, bo tego brakowało przed wojną. No i powinna być demokratyczna, tak? To na przykład zastanawiam się, na ile młodzież czytająca teraz Kamienny Szaniec zdaje sobie w ogóle sprawę z tego, że Polska przed wojną nie była krajem demokratycznym, tak? Znaczy była krajem, w którym te swobody demokratyczne i demokratyczne formy rządzenia były coraz bardziej ograniczane. I Kamińskiemu bardzo zależało na tym, żeby jakby wielu osobom zaangażowanym w ogóle w państwo podziemne zależało na tym, żeby ta Polska powojenna nie była powrotem do rządów sanacyjnych, tylko właśnie była krajem demokratycznym. co wcale nie było wtedy taką oczywistością. I zastanawiam się właśnie, na ile te wszystkie okoliczności powstania tej książki są dzisiaj czytelne. No i też tak jak pani powiedziała, że Kamienie na Szaniec stały się takim portretem, symbolem całego pokolenia wojennego. Tymczasem dla samego Kamińskiego to była taka książka, która miała pokazać jakiś wzorzec do naśladowania, natomiast no, on sportretował środowisko młodych ludzi tak naprawdę z bardzo takiego elitarnego, można powiedzieć, bardzo samoświadomego, refleksyjnego środowiska warszawskiego, bo był też świadomy, że wojna ogromnie demoralizuje młodzież i że właśnie młodzież potrzebuje nie tylko zachęty do walki, bo jakby ta chęć do walki była, zwłaszcza do walki zbrojnej, ale właśnie potrzebuje też jakiegoś takiego opowiedzenia za co, po co, o co walczymy, tak? I takiego właśnie jakiegoś też kompasu moralnego, etycznego, żeby się na przykład za bardzo w tej wojnie nie zakochać, nie? I żeby później móc jakoś funkcjonować w społeczeństwie też pokojowym. No to oczywiście się nie ziściło, ponieważ oni wszyscy poginęli, tak? I wszyscy umarli. I jednak ten posłużyli jako kolejne jakby kamienie w budowie tego romantycznego szańca, no ale też nad samym tym tytułem można się bardzo dużo pozastanawiać i można to zrobić na lekcji, że może te kamienie na szaniec, no to nie musi być tylko taki szaniec obronny, ale to może być jakiś też inny rodzaj budowli, którą wznosimy i może ceną za to nie zawsze musi być życie. Zależało mi też na tym, żeby pokazać to, co jest w tej książce, co jest w Kamieniach na Szaniec pominięte. No właśnie nie po to, żeby je tam jakoś demitologizować i odbrązawiać i zrzucać co koło, tylko właśnie raczej, żeby mieć po prostu pełniejszy obraz i żeby móc dzięki temu być może wybrać z nich to, co jest wartościowe, ale też zastanowić się nad pewnymi przestrogami, które są tam zawarte, tak? Nad pewnymi wzorcami, które może dzisiaj byśmy chcieli widzieć inaczej, rozpracować. Na przykład, nie wiem, w dzisiejszych czasach mówi się dużo o tym, albo może inaczej, coraz więcej mówi się o tym, że jakiś rodzaj wrażliwości i słabości może też być wartością, a taka przesadna dyscyplina, stawianie sobie bardzo wysokich wymagań może być szkodliwe i może prowadzić do stresu, ale z drugiej strony, no a tacy właśnie byli ci harcerze, ale z drugiej strony, jeżeli zobaczymy, że oni, tak naprawdę ich celem było stawianie tych wymagań nie dla siebie samych, nie zawsze, ale po to, żeby jakby zbudować jakąś lepszą rzeczywistość, że ta budowa lepszej rzeczywistości zaczyna się od pracy nad sobą, nad jednostką, no to jest znowu bardzo ciekawy model, jakby bardzo ciekawy model, bardzo ciekawa wizja społeczeństwa i wizja wspólnoty, nie? Ona też jest bardzo właśnie taka wspólnotowa, nastawiona na współdziałanie, na więzi społeczne, na znaczenie przyjaźni, koleżeństwa, tak? W tym budowaniu lepszego społeczeństwa. Ale z trzeciej strony znowu możemy się zastanowić, czy ta wizja rycerskości, tego, że harcerz jest rycerski, że powinien pomagać słabszym, że powinien się też w jakiś sposób poświęcać dla słabszych. Czy w tym nie jest zawarta jakaś pułapka właśnie hierarchii? Tak? I tego, że będziemy niektóre osoby właśnie wychowywać na rycerzy, a o innych będziemy uważać, że są słabe, a więc są bierne, a więc są, no może trzeba je chronić, ale w jakiś sposób też będziemy je traktować jakoś protekcjonalnie, czy uważać za mniej wartościowe. No więc jakby właśnie w tej bardzo krótkiej książce jest mnóstwo ciekawych rzeczy do wyczytania.
1: Bardzo ciekawa jest ta gra z paradygmatem romantycznym, no bo sam tytuł, tak jak pani powiedziała, odwołuje nas do wiersza Słowackiego, no a z kolejnej strony jednak tak gloryfikowanie postawy gotowej na śmierć w imię ojczyzny, czyli no mamy takie elementy martyrologiczne tutaj, które dzisiaj są bardzo dyskusyjne dla młodzieży i w większości lekcji języka polskiego wśród licealistów, ale też wśród uczniów szkoły podstawowej, jednak jest cały czas taka dyskusja, jakiego dzisiaj patriotyzmu potrzebujemy i czy jesteśmy gotowi, żeby taki model tworzyć, ofiarowania życia. Bardzo dużo młodych ludzi mówi, że jednak już nie, że jest za pokojem, że chce walczyć, ale w zupełnie inny sposób, budować ekonomię, postawy obywatelskie, ekologię, natomiast nikt nie przekona ich do walki zbrojnej. No i teraz tak, jak z tym polemizować, tym bardziej, że klucze interpretacyjne i jednak to, co ten młody człowiek musi w jakiś sposób potem pokazać w szkole, wpisany jest w tę narrację, która jednak była za czasów Aleksandra Aleksandra Kamińskiego. Mhm.
0: To znaczy tak, po pierwsze, no właśnie Aleksander Komiński by się absolutnie podpisał pod tym, że należy budować społeczeństwo obywatelskie. Wtedy nie funkcjonowało słowo aktywista czy aktywizm, ale wydaje mi się, że to, co on bardzo propagował, no to był właśnie jakiś rodzaj aktywizmu i pracy społecznej, pracy dla wspólnoty. No i cały dramat zarówno Alka, Rudego, Zośki, bohaterów Kamieni na Szaniec, jak i Kamińskiego, jak i autora, cały dramat tej sytuacji polega na tym, że właśnie oni znaleźli się w takim czasie, w którym zmiażdżył te ideały, ale to nie jest tak, że oni ich nie realizowali nawet w tym strasznym czasie. I to też trzeba jakby dokładnie wyczytać, tak, że dla nich cały czas bardzo ważna była edukacja w warunkach konspiracyjnych, czyli po prostu nauka, czy to na tajnych kompletach, czy to na poziomie licealnym, czy na poziomie studiów wyższych, że bardzo ważne dla nich były właśnie dyskusje na tematy społeczne, filozoficzne, po to, żeby mieć jakiś pomysł, jak później tą Polskę urządzić. No ale oczywiście jest też tak, że ta walka zbrojna jest tutaj pokazana jako taka prost, Kamiński pisze, korona walk. No i teraz to, co na przykład, na czym mi zależało w książce Zośka i Rudy, to żeby zrobić taki trochę apendyks i pokazać, że w tym środowisku były też osoby, które walczyły w inny sposób. Na przykład siostra Zośki, Hanna Zawadzka, która była również harcerką, ale która uważała, że najważniejsza w czasie wojny jest praca opiekuńcza, opieka nad dziećmi i nad słabszymi, ale też na przykład Danuta Zdanowicz-Rosman, która była łączniczką Zośki i też przyjaciółką wszystkich chłopaków, ona nie tylko była łączniczką, ale też działała społecznie w takich dzielnicach zamieszkanych przez młodzież robotniczą, albo też taką młodzież osieroconą, byśmy dzisiaj powiedzieli defaworyzowaną, a wcześniej się mówiło o trudnej młodzieży albo o gorszych dzielnicach, no i oni tam chodzili, bohaterowie Kamieni na Szaniec, na przykład Jaś Wódkę, z tymi dziećmi rozmawiać, grać w piłkę, przynosić im książki, to nie były zawsze łatwe kontakty, nie? Ale było bardzo jakby ważne, żeby jakoś ich uchronić przed tymi skutkami wojny i demoralizacji. No i teraz odpowiadając na to pytanie o to, że młodzież nie chce walczyć zbrojnie, mi się wydaje, że to jest o tyle dobrze, że dobrze jest nie mieć w sobie takiej łatwości tej deklaracji, prawda? Bo ta wartość deklaracji, która jeszcze niedawno się tak jakby zachęcało wszystkich do mówienia, ja też bym poszedł walczyć, ona jest bardzo jakaś taka też deprecjonująca, poświęcenie tych osób, które naprawdę były do tego zmuszone, no i że tak jakby łatwo się różne rzeczy mówi w czasach pokojowych. Natomiast to, czego potrzebujemy w czasach zagrożenia, to jest po prostu społeczeństwo oparte na silnych więziach, właśnie na silnych jakby organizacjach społecznych, czy trzecim sektorze, czy właśnie chociażby jakichś takich lokalnych inicjatywach, bo społeczeństwo, które jest jakby zespolone, nie powiem, że jest zjednoczone, bo nigdy nie będzie idealnie zjednoczone, tak, ale które jest jakby zespolone, solidarne, nauczone pomocy wzajemnej, będzie zawsze jakby silniejsze wobec zagrożenia, będzie jakby też, będzie miało większą łatwość pomagania tym najsłabszym, samoorganizacji, i to nie jest tak, że jakby na wojnie, no miejmy nadzieję, że nie będzie wojny, ale to nie jest tak, że jakby jest tylko okop i strzelanie, ale też jest na przykład właśnie potrzebna pomoc medyczna, opieka nad kombatantami, opieka nad tymi, którzy są porzuceni, osieroceni. Trzeba wiedzieć, co robić w sytuacji, kiedy na przykład zabraknie prądu, w sytuacjach, nie wiem, w jakichś przerwach w dostawie jedzenia, wody. Jest bardzo dużo, przepraszam, że użyję takiego słowa właśnie z terminologii wojskowej, ale bardzo dużo frontów, na których jakby można działać w imię wspólnego bezpieczeństwa, i być może ten wojskowy to jest ten, o który, no nie chcę powiedzieć, że nie jest najważniejszy, ale na pewno nie jest jedyny. I jakby też bardzo dobrze, że myśli się w różnych kierunkach o tym jakby takim, teraz modne słowo rezyliencja, o tym rezylientnym społeczeństwie, prawda? I że ono też może być właśnie oparte, że bardziej może w budowie takiego społeczeństwa pomagają wartości takie jak empatia, współczucie, solidarność, niż honor i ojczyzna pisana przez wielkie O, prawda? Która jest jakimś takim abstrakcyjnym trochę ideałem i trochę nie myślimy na co dzień, albo inaczej, mówiąc ojczyzna, nie wszyscy myślą o tym, że na przykład są ciągle w Polsce dzieci, które są niedożywione, albo że są ludzie, których nigdy nie będzie stać na mieszkanie, albo że nie ma pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, albo że wycinamy drzewa i niedługo cała nasza piękna Polska się usmaży, bo jest katastrofa ekologiczna. No a właśnie to są wszystkie problemy, które można by objąć tym parasolowym terminem patriotyzm i się o nie zatroszczyć. I być może właśnie taka nauka wrażliwości na drugą osobę i takiego też takiego jakby przyznawania się do słabości, do cierpienia, do bólu jest tym, co potem sprawi, że chętniej będziemy sobie pomagać, bo też łatwiej będzie nam zrozumieć, jak to jest być słabym i cierpiącym.
1: Czyli rezylientne społeczeństwo to takie, które jest otwarte na zmianę, na nowe, na przemianę, na wrażliwość. Jak to rozumieć?
0: Na pewno z tą otwartością na zmianę to jest dość ważna rzecz, ale wydaje mi się, że taka najważniejsza rzecz to są jednak te więzi społeczne, więzi koleżeńskie, więzi sąsiedzkie. No i jakby dobrze jest uważać na to, co szkodzi tym więziom. Na przykład moim zdaniem szkodzi tym więziom nacjonalizm i ksenofobia, bo może się okazać tak, że na przykład nasz blok zamieszkują ludzie różnego pochodzenia, o różnym kolorze skóry i także migranci, no ale wyobraźmy sobie, że na przykład, nie wiem, w tym bloku nie ma prądu, albo jest on odcięty od świata, albo zbombardowany i wszyscy jesteśmy pod gruzami. Jeżeli będziemy się lepiej rozumieć i znać i nie będziemy się nienawidzić, to będzie nam łatwiej sobie poradzić w tej sytuacji. I też takie społeczeństwo, które ma rzeczywiście jakiś taki nawyk aktywizmu, czy jakiejś takiej pracy społecznej, pracy na rzecz dobra wspólnego, ale więc też to będzie takie społeczeństwo, które jest na przykład świadome wagi dobrych, dobrze działających usług publicznych. Bo te usługi publiczne, czasami na nie narzekamy, że na przykład są tam marnowane nasze pieniądze, nie wiem, w ZUS-ie albo w służbie zdrowia, ale to jest właśnie, to jest jakieś realizowanie zasady solidarności. Jeżeli będziemy jakby optować za tym, że wszystko powinniśmy sobie załatwić sami i najsilniejsi sobie poradzą i pójdą sobie do dobrego lekarza, bo jak ktoś będzie ciężko pracował, to będzie go stać na prywatnego lekarza albo odłoży sobie na emeryturę na starość, no to też jest jakaś taka postawa, która nie sprzyja budowaniu się więzi, sprzyja raczej zamykaniu się w sobie, w obrębie swojej rodziny, w jakimś takim właśnie familiaryzmie, to potem też może jakby właśnie nie sprawdzić się w sytuacji kryzysu i w sytuacji zagrożenia. No wiadomo, bogaci zawsze sobie poradzą w ten czy inny sposób, ale właśnie ci, którzy nie są bogaci, to im bardziej będą solidarni, tym będą mieli większe szanse.
1: Badania pokazują jasno, że postawy ksenofobiczne, czyli niechęci wobec innych, mają głównie te osoby, które nie mają doświadczenia, które nie mają relacji. To staje się pewnego rodzaju taką abstrakcyjną narracją albo abstrakcyjnym pojęciem. Natomiast ci, którzy mają sąsiadów, przyjaciół, którzy należą do innych narodowości, inaczej zupełnie na to patrzą. Potrzebujemy doświadczenia, żeby zmienić sposób myślenia. Nie da się zmienić tego jedynie przez definicje albo przez opowieści, które oczywiście są bardzo istotne, ale poprzez no właśnie budowanie takiego wspólnego zaangażowania działania i też zaufania. Na pewno projekty społeczne mogą być takim elementem. Organizacja rozmaitych festiwali, wydarzeń, inicjatywy oddolne, to wszystko ma taki potencjał siły. Czy można też i w taki sposób patrzeć na kamienie i szaniec? No bo z jednej strony to była grupa młodych ludzi, która należała do szarych szeregów, ale Aleksander Kamiński jednak akcentuje to, że oni tak bardzo przyjacielsko do tego podchodzą, że to się wszystko odbywa też w gronie ich przyjaciół, znajomych i widzimy raczej taką oddolną drogę budowania jakiegoś oporu albo chęci zmiany rzeczywistości w tym bardzo określonym kontekście.
0: Tak, mi się wydaje, że ta rola przyjaźni, koleżeństwa jest tutaj ogromnie ważna i oczywiście jest trochę tak, że pewne doświadczenia wzmacniają i cementują przyjaźń, no ale też jakby właśnie przyjaźń i koleżeństwo bardzo, czy właśnie taka przyjaźń, która jest taka bardzo silna i bardzo przeżywana w taki sposób też często gwałtowny, bo nam się często wydaje, że ta przyjaźń to jest taka spokojna, chłodna, a miłość to jest taka namiętna i prowadzi do podejmowania pochopnych decyzji. Tymczasem właśnie Kamiński opisuje jakby właśnie taką przyjaźń, która która jest bardzo silna i która trochę właśnie zachowuje się, że tak powiem, jak miłość, czy tak jak zwykliśmy sądzić o miłości, ale on też pokazuje, że to jest właśnie taka siła tej przyjaźni, czy tej miłości, która potrafi przemienić człowieka i sprawić, że ludzie razem są w stanie dokonać wielkich rzeczy. I to jest bardzo, bardzo piękne przesłanie zawarte między wierszami tej książki, bo ono jest właśnie nie tylko jakby o, ono jest nie tylko o przyjaźni dwojga czy trojga osób, ale właśnie o tworzeniu się jakiegoś zespołu koleżeńskiego, który, no, który jest w stanie bardzo dużo dla siebie nawzajem też zrobić. No to jest też takie doświadczenie, o którym często czytamy w tych wspomnieniach wojennych. O tym też bardzo pięknie pisał Jan Strzelecki, taki jakby filozof i socjolog, socjalista humanistyczny, o tym, jak bardzo to doświadczenie braterstwa było czymś takim w ogóle transformującym. No i też właśnie wracając do tego, jakby co można zrobić na tym poziomie lokalnym, no to rzeczywiście wszystkie też takie, no właśnie dobra szkoła, w której ludzie, w której młodzież ma szansę się zaprzyjaźnić. A dlaczego, a żeby miała szansę się zaprzyjaźnić, to na przykład dobrze by było, żeby były mniej więcej wyrównane warunki, żeby wszystkie dzieci mogły jechać na wycieczkę, żeby wszystkie dzieci było stać na to, żeby pójść po lekcji na lody, a nie niektóre się wstydzą, że nie mają na to pieniędzy, ale też oczywiście, żeby na przykład te więzi koleżeńskie mogły rozkwitać, no to dobrze byłoby mieć trochę czasu. I tutaj przechodzimy do tego problemu, że szkoła jest przeładowana materiałem, że jest bardzo nastawiona na zaliczanie, na egzaminy, czy to egzamin ósmoklasisty, czy to później maturę, na właśnie takie uczenie się pod klucz, pod wymagania. Nauczyciele są też tym bardzo mocno obciążeni, więc nie mają czasu na jakby realizowanie tego, co ich bardzo interesuje, na podrzucanie jakichś tekstów spoza kanonu, no bo po prostu muszą klepać podstawę i muszą jak najlepiej przygotować do zdania tych egzaminów, do zaliczania tych testów. I może właśnie to jest też jakby miejsce, żeby się zastanowić, czy gdyby szkoła była jakoś inaczej zorganizowana, no to może też mogłaby robić to, co wszyscy tak górnolotnie chcieliby, żeby robiła, czyli nie tylko uczyć, ale i wychowywać, ale też właśnie tak wychowywać wspólnie przez wzajemne oddziaływanie, przez właśnie stwarzanie warunków do tego, żeby dzieci mogły się po prostu polubić i poznać i razem wspólnie działać, robić razem rzeczy.
1: No i wspólnie brać udział w różnych projektach. Ma teraz się pojawić taki tydzień projektowy, chociaż nauczyciele bardzo często mówią, że gdyby mieli więcej czasu, to te projekty automatycznie pojawiałyby się w edukacji, że nie trzeba tego sztucznie narzucać, tylko po prostu dać przestrzeń i wolną rękę do tego, żeby to tworzyć, no bo można powiedzieć, że dochodzimy do pewnego rodzaju paradoksu, to znaczy opowiada się młodym ludziom o zaangażowaniu Alka, Rudego i Zośki, tego w jaki sposób zmieniali rzeczywistość i to, co robili, żeby walczyć z wrogiem, natomiast młodzi ludzie nie mają przestrzeni, ponieważ cały czas są w szkole.
0: Tak, a to jest w ogóle bardzo ciekawe, że znowu Kamiński w Kamieniach na Szanic trochę ukrywa, jak bardzo nowatorska była szkoła i jak bardzo właśnie szkoła imienia Batorego, która stała się takim symbolem też właśnie walki swoich wychowanków, swoich absolwentów, swoich uczniów, niepodległość, opolskość w różnych, no to jakby to była w dwudziestoleciu międzywojennym szkoła nie tylko elitarna, ale przede wszystkim bardzo postępowa w takim, nie w takim znaczeniu politycznym, tylko w znaczeniu otwartości na różne formy nauczania, w stosowaniu takich nowatorskiego podejścia pedagogicznego, w nacisku na zajęcia praktyczne, w też tworzeniu infrastruktury dla tych zajęć. Tam były warsztaty, w sensie nie warsztaty zajęciowe, tylko pracownie, gdzie można było coś skonstruować, gdzie można było zbudować sobie kajak. Tam były świetnie wyposażone pracownie chemiczne, biologiczne, czyli właśnie taki też stworzone były warunki nie tylko, żeby zakuć, ale też właśnie, żeby zrozumieć przede wszystkim, tak? Żeby polubić, żeby się zaciekawić. To jest właśnie może jakby szkoda, że no właśnie czytając Kamień na Szaniec, też dzieci tego wszystkiego nie wiedzą, tak? Tam był zupełnie inaczej zorganizowany też tydzień zajęć lekcyjnych niż w innych szkołach. Właśnie dużo jeżdżono na wycieczki, zachęcano dzieci, znaczy młodzież, no, chłopców do interesowania się takimi tematami przekrojowymi, jakimiś takimi społecznymi, typu właśnie, nie wiem, motoryzacja albo Śląsk albo krajoznawstwo, prawda? To była naprawdę pod tym względem bardzo taka awangardowa, nowatorska placówka, nie? Tam jej dyrektorzy mieli różne poglądy polityczne i nie chodzi mi o to, że ona była jakby jakoś tam, jakby, bo różnie się mówi o nastrojach politycznych, które tam panowały, ale jeżeli chodzi o właśnie takie podejście do pedagogiki, do sposobu nauczania, no to właśnie to była naprawdę, można powiedzieć, w jakimś stopniu taka wzorcowa placówka, w tym sensie, że ona też powstała jako pierwsza szkoła publiczna i mająca właśnie kształcić kadry dla odrodzonej Polski, tak? Taką właśnie samoświadomą, zaangażowaną społecznie inteligencję techniczną, urzędników, prawda? Właśnie fachowców, dobrych fachowców, inżynierów.
1: Zaczęłyśmy od tego, że powiedziałyśmy, iż wiele osób twierdzi, że nie potrzebujemy nowego kanonu, tylko nowych interpretacji, ale gdyby jednak taki nowy kanon lektur miał się jeszcze dopełnić, albo gdyby miały być jeszcze stworzone dodatkowe propozycje, bo dzisiaj też przynajmniej szkoła średnia ma pewne propozycje lektur współczesnych, książek współczesnych i nauczyciel, jeśli ma czas, to może się do tego odnieść. Ale gdyby była jeszcze taka możliwość, żeby coś dopisać, to czy dołożyłaby Pani jeszcze jakieś takie ciekawe propozycje książek, które są ważne dla młodych ludzi, albo to mogą też być takie podpowiedzi do rodzinnego czytania, bo dlaczego nie czytać wspólnych książek z licealistą i o nich nie rozmawiać, albo z uczniem szkoły podstawowej. Myślę, że to też może być fantastyczna przygoda, bo tak często jest, że zostawiamy jako rodzice te lektury i wspólne czytanie do szkoły, a taki namysł, taka interpretacja wspólna, myślę, że naprawdę mogłaby też pootwierać nowe konteksty interpretacyjne, no bo wtedy ona jest poza kluczem, jest poza kontekstem, jest taką świeżą formą spojrzenia, tym bardziej, że przecież czytamy też książki przez nasze doświadczenie. Jeśli nie jesteśmy naukowcami i nie zajmujemy się tylko i wyłącznie badaniem poprzez określone narzędzia czy też tropy interpretacyjne, to odnosimy to do naszego doświadczenia, jak mawiał Umberto Eco w 6 przechadzkach po lesie fikcji.
0: No to oczywiście zależy, czy mówimy o szkole podstawowej, czy o szkole średniej. Myślę, że w szkole podstawowej przede wszystkim brakuje takich książek, które są przyjemne do czytania przez jakby dla dzieci. Ja myślę, że mamy całą wielką, wspaniałą naprawdę tradycję PRL-owskiej literatury młodzieżowej i nie należałoby jej wyrzucać do kosza, bo na przykład ja bardzo lubię powieści Broszkiewicza, które są już dosyć, można się, wydawałoby się, że są stare, ale tam na przykład są bardzo ciekawe, ciekawie pokazane relacje koleżeńskie między płciami też. Tam właśnie te dziewczęta nie są takie stereotypowe, mają swoją sprawczość, mają swoje charaktery, jest więcej niż jedna. Bardzo z takich dosyć nowych powieści młodzieżowych, bardzo lubię powieść fanfic Natalii Osińskiej i uważam, że ona też tak w fajny sposób gra z tym kanonem i z tym takim właśnie kanonem tej perlowskiej literatury młodzieżowej z Małgorzatą Musierowicz, z Krystyną Siesicką. Tak właśnie jest świadoma tych tradycji, a jednocześnie uważam, że to jest książka, która byłaby też bardzo dobra dla rodziców, że to jest dobra książka dla rodziców i że na przykład fajnie byłoby ją czytać razem. No w liceum wydaje mi się, że ten kanon dwudziestowieczny jest dosyć dobrze skonstruowany, tylko jest znowu kwestia tego, czy jest czas na czytanie tego wszystkiego i na jakieś takie gruntowne omówienie i na takie jakby właśnie wsadzenie tego w kontekstach. No myślę, że to też jakby powinny być książki, które z jednej strony dają jakąś taką przyjemność czytelniczą, a z drugiej strony no jakoś już przełamują taki styl zero pisania, prawda? Czyli właśnie podejmują czytelnikiem jakąś grę albo robią coś ciekawego z językiem. No oczywiście no Dorota Masłowska na przykład byłaby świetną propozycją i to może niekoniecznie Wojna polsko-ruska, ale nawet jej jakieś późniejsze książki.
1: Na przykład Między nami dobrze jest.
0: Tak, na przykład albo Paw Królowej, albo Inni ludzie. To są ciekawe rzeczy. No mamy bardzo dużo teraz jakby dobrych, młodych czy średniego pokolenia polskich pisarek, więc też ciekawie byłoby zainteresować nimi młodzież. Myślę też, że w liceum to jest jakiś też już czas, kiedy można dawać do czytania eseistykę, czyli niekoniecznie fikcję literacką, niekoniecznie tak zwaną beletrystykę, ale na przykład jakieś ciekawe eseje, no właśnie jakieś takie podstawy myślenia antropologicznego, chociażby jakieś teksty, nie wiem, Li Futuana albo Marcela Mossa, takie jak się przerabia na pierwszym roku kulturoznawstwa właśnie, czy antropologicznego antropologii.
1: Potęga mitu Campbella jest też dobrą propozycją.
0: Tak. Właśnie tak jakby albo na przykład uważam, że w kontekście na przykład romantyzmu, no to bardzo dużo mówi się o Marii Janion i ona jest oczywiście wybitną po prostu papieżycą polskiego romantyzmu, ale uważam, że Marta Piwińska, która pisze w taki swój bardzo niezwykły sposób, była, znaczy dla mnie była na przykład objawieniem w liceum, to znaczy, że można tak pisać o literaturze w taki sposób, który no nie jest tym żargonem naukowym, tylko jest jakimś takim absolutnie gorącym stylem, przepuszczonym przez siebie, który ma jakieś zupełnie interesujące słownictwo. Myślę też, że bardzo ciekawy był powrót do takiej eseistyki polskiej właśnie dwudziestowiecznej, która jest teraz trochę zapomniana, a która na przykład bardzo by ciekawie wzbogacała słownictwo typu na przykład właśnie eseje, książki Jana Błońskiego, Kazimierza Wyki, Jana Kota, one są świetne. Teraz wychodzi, że jestem takim trochę dziadersem, bo polecam samych dziadów i samych facetów, ale na przykład Małgorzata Szpakowska, to są bardzo ciekawe. Ciekawe dlatego, że są napisane w taki sposób, w jaki dzisiaj się już nie pisze i dobrze byłoby na przykład używać ich też, żeby rozwijać taką wyobraźnię językową. No warto też trzymać rękę na pulsie nowości i widzieć, co się ciekawego nie ukazuje w zakresie jakiejś takiej historii kultury czy historii obyczaju. No ale na przykład książka Piotra Kubkowskiego Sprężyści, kulturowa historia cyklistów, uważam, że jest taką książką, która świetnie by uzupełniała lalkę, czy w ogóle teksty XIX-wieczne, bo ona jakby pokazuje, jak pewne rzeczy, które się w XIX wieku wydarzają, na przykład wymyślenie roweru, jak bardzo zmieniają w ogóle doświadczenie człowieka. I to jest, ale przede wszystkim to jest bardzo dobra książka z historii kultury, bo ona jakby nie mówi tylko o słowach, o ideach, o programach, ale o tym, co się dzieje z ciałem, o tym, co się dzieje z ubiorem, o tym, jak te rzeczy, takie jak właśnie ubiór, rodzaj nawierzchni, sposób poruszania się, jak one bardzo wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości, więc to jest też mi się wydaje, że to byłoby takie, to są takie ciekawe teksty na rozruszanie wyobraźni po prostu.
1: To są bardzo ważne tematy, bo lalkę interpretuje się w kontekście rdzącego się kapitalizmu, tego, że można kupić za pieniądze miłość. Przynajmniej taką próbę podejmuje Wokulski, tak jak jest to w esejach interpretacyjnych. Natomiast taki namysł nad ciałem i przestrzenią i to wszystko, co dzieje się z nami, byłoby bardzo potrzebne dla młodych ludzi, a chyba tego trochę brakuje w edukacji, bo jednak i historia, historia jako taka, historia wojenna, na problemy społeczne, one są niezwykle dominujące i ważne, natomiast nie zapełniają całego tego repozytorium doświadczenia młodego człowieka, który ma też swoje problemy osadzenia się w rzeczywistości, w świecie symulakrum, technologii, tego, kiedy sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie jest jego miejsce w świecie, jak można ten świat przeżywać, w których poziomach, na czym polegają bańki informacyjne, a przecież te teksty klasyczne z XVIII-XIX wieku można i w taki sposób czytać.
0: Tak. I to jest, myślę, żeby bardzo ważne, żeby sobie uświadamiać, w jaki sposób właśnie ta materialna rzeczywistość, w której żyli ludzie, też jakby zmieniała, w jaki sposób ona odróżniała ich doświadczenie od naszego. Jeżeli byśmy mieli znowu wrócić do kwestii tych dziewczynek sprawczych, niesprawczych, tych jakby biernych, bezradnych i romantycznych, jak to jest w tytule książki Oli Korczak, no to dobrze jest w tym momencie pomyśleć sobie, w jaki sposób to, że one nie mają spodni, które mają kieszenie, utrudnia im na przykład bieganie, skakanie, wchodzenie na drzewa, wspinanie się. Sam sposób w to, jak się je ubiera, już je jakoś ruchowo zniewala. I też właśnie konwencje dotyczące tego, co mogły robić dziewczęta, jak się poruszać, jak siedzieć, czego nie robić z nogami, prawda? Tego, że nie powinny chodzić same. To wszystko były rzeczy, które wpływały też na to, w jaki sposób one były i nie były aktywne społecznie. O tych kieszeniach to oczywiście bardzo fajnie też pisał Janusz Korczak w Królu Maciusiu. I teraz sobie też tak myślę, że więcej Korczaka w podstawówce, a nawet w szkole średniej to byłby dobry pomysł. I więcej Mirona Białoszewskiego, ale niekoniecznie wierszy, ale też prozy jego. i jego opowieści o rzeczywistości i właśnie tego sposobu, to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób on nasłuchuje tej rzeczywistości i ją podstrzega, to też może być bardzo, bardzo rozwijające. No ale właśnie też samo uświadomienie sobie, że na przykład kiedyś istniała rzeczywistość, której nie było telefonów komórkowych, a jeszcze wcześniej istniała rzeczywistość, której nie było żadnych telefonów i na przykład nie było komunikacji tak bardzo rozwiniętej i ludzie byli dużo mniej mobilni i twoją rzeczywistość wyznaczał horyzont twojego na przykład miasta albo wsi, co też zupełnie inaczej kształtowało no właśnie więzi społeczne, obyczaje, nie wiem, taka Jagnas nie mogła po prostu, znaczy oni ją tam wrzucają, ale ona nie mogła jakby sobie stamtąd po prostu odejść i pójść gdzieś i robić co chce, nie? Była cały czas jakby pod tym, na widoku, była cały czas oceniana i obserwowana, no bo właśnie te Lipce to był jakby jakiś mikrokosmos i jakaś taka zamknięta społeczność. Nie w tym sensie, że sama się zamykała, ale w tym sensie, że trudno było z niej wyjść po prostu. Takie były czasy. I mam wrażenie, że czasami właśnie czytając dawne teksty zapomina się o tym, jak bardzo no właśnie różne warunki materialne, konkretne wpływały na sposób w ogóle postrzegania świata przez ludzi.
1: Może to jest pomysł, żeby poczytać też tak rodzinnie trochę i się zastanowić, jakie było postrzeganie świata tych bohaterów. Myślę, że gdyby wielopokoleniowo rodziny czytały, babcia, mama, dziecko, lekturki szkolne, to mielibyśmy i wzrost czytelnictwa i zapewne też młodzież czy dzieci miałyby więcej radości z czytania lektur, a może by i więcej osób te lektury czytały, bo statystyki bardzo różnie wskazują. Jeżeli chodzi o czytanie lektur, chciałoby się, żeby młodzież i dzieci więcej czytały.
0: Tak, oczywiście są też już takie krytyki tego podejścia piśmiennego, na przykład bardzo ciekawe są książki Marty Rakoczy na ten temat, ale jednak ciągle w naszym świecie ta umiejętność czytania ze zrozumieniem, no to jest w ogóle klucz, ciągle jest to klucz do wszystkich jakby kompetencji, do awansu zawodowego, chociaż pewnie to się będzie zmieniać jakoś wraz z rozwojem mediów społecznościowych, w których się coraz więcej mówi. Czyli jakby taką znowu jakby takim zmysłem, który będzie tutaj dowartościowany bardziej jest słuch, ale też kariera z podcastów znowu nas zwraca w stronę słuchu. Ja na przykład jako osoba, która była przyzwyczajona do tego, że głównym moim źródłem informacji jest słowo pisane i głównie poprzez słowo pisane zdobywam wiedzę o świecie, musiałam się nauczyć słuchać podcastów i było mi na początku ogromnie trudno w ogóle skupić uwagę i zapamiętać, co się tam dzieje i przestać się rozpraszać, podczas gdy jakoś przez lata czytania taka umiejętność w przypadku kontaktu z tekstem nie stanowiło to na mnie problemu, tak? Tak jakby tekst mnie koncentruje, a słuchanie mnie jeszcze jak odpraszało. No ale też wydaje mi się, że dlatego czytanie jest ważne również dlatego, że właśnie uczy nas jakiegoś takiego skupienia i koncentracji tej uwagi i też, no wiadomo, Platon mówił, że jak ludzie się nauczą pisać, to już wszystko zapomną i to też jest wielka katastrofa, no ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach taki problem z pamięcią i problem z uwagą i problem z kumulowaniem jakichś informacji, no jest bardzo duży, a mimo wszystko ciągle czytanie jakoś bardziej odkłada się, no są badania na to, że się bardziej odkłada w pamięci, tak, też kształtuje wyobraźnię, pozwala na jakieś takie, na jakąś taką wieloznaczność. Kiedy czytamy, no to jednocześnie musimy sobie jakoś wyobrazić ten ton, którym jest to powiedziane i napisane i w zależności od tego możemy też decydować, czy chcemy to usłyszeć jako, nie wiem, kazanie, czy chcemy to usłyszeć jako sarkazm, prawda? Mamy też dużo, dużo możliwości interpretacji w tym czytaniu, no więc oczywiście czytanie jest ważne i też czytanie dla przyjemności jest ważne i też ważne, żeby czytanie było przyjemne i zrozumiałe.
1: Doktor Kornelia Sobczak, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję również.

0: Rodowa audycja o matko. I dzisiaj nasze studio odwiedziła pani Maria Stasiak, psycholog z Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu WSB Merito Opole. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Z którą będziemy rozmawiać o dojrzewaniu nastolatków właśnie w aspekcie emocjonalno-psychologicznym. No i tak na początek sobie pomyślałam, że ten temat nieodłącznie się kojarzy właśnie z bajką W głowie się nie mieści. No i jej drugą częścią, która 2 lata temu się ukazała. A początek roku szkolnego to właśnie chyba taki dobry czas, żeby o tym porozmawiać. Dużo się dzieje, takie przełomowe momenty. 4. klasa, 6. klasa, 8-klasiści przecież zaczynają szkołę średnią. Pojawiają się też pierwsze miłości, więc jak w tym wszystkim się ma rodzic odnaleźć? A z tyłu głowy pewnie u wielu rodziców ten bunt nastolatka, którego się pewnie wielu rodziców boi. To może zacznijmy w ogóle od początku, od tego, co dzieje się z młodym człowiekiem w okresie dojrzewania, tak właśnie pod tym względem emocjonalnym. Czy te hormony tak nagle zaczynają buzować?
1: Ja myślę, że żeby zrozumieć nastolatka i zrozumieć rodzica, który nagle się okazuje, że w domu nie ma dziecka, tylko nastolatka, trzeba zobaczyć właśnie to, co się dzieje wcześniej. Ten czas rozwojowo między 5. a 12. rokiem życia, to jest dla rodzica dosyć łatwy czas. Znaczy nie zawsze jest łatwy, ale chodzi mi o to, że on jest takim czasem po tych nieprzespanych nocach, po tych trudach buntów, 2-latka i tak dalej, nagle się robi tak trochę spokojniej. To jest też taki czas, kiedy dziecko już pewne rzeczy potrafi i nagle zaczyna myśleć o tym, jacy są dorośli i że ja też kiedyś taki będę. Ja też chcę taki być, więc zaczynam się dużo rzeczy uczyć. Zaczynam chcieć być taki jak dorosły. Obserwuję moją mamę, mojego tatę, innych dorosłych w życiu i moim celem staje się to, żeby być akceptowanym, żeby mój rodzic był też ze mnie dumny. Oczekiwania rodzica i cele rodzica stają się spójne z tym, jakie cele ma dziecko. To znaczy rodzic uczy, co robić, a dziecko chce na to odpowiadać w ten sposób, że wykonuje polecenia tak, jakby rodzic chciał. Rodzic jest dumny, rodzic jest zadowolony, jest dosyć spokojnie, bo wydaje się, że ta współpraca idzie dobrze. Mhm. Dziecko przez te wszystkie lata zaczyna właśnie, nie wiem, dużo się uczyć, nowych rzeczy, dostaje dobre oceny i tak dalej. Zależy mu na tym. I przychodzi potem taki moment, kiedy dziecko widzi, że jest dobrze, że ja jestem, już wiele rzeczy potrafię, rodzic jest ze mnie dumny i zaczyna orientować się, że poza rodzicem są jeszcze inni wokół. Szczególnie jeszcze właśnie, kiedy przychodzi ten czas, kiedy fizjologia nam mówi o tym, nie? Pojawiają się hormony, pojawiają się, jakoś tak zaczyna to buzować i zaczynamy widzieć, że w ogóle w otoczeniu są inne osoby, szczególnie właśnie też płeć przeciwna i tak dalej. I zauważam też, że to, co ja do tej pory miałam jakiś taki cel zgodny z rodzicem, może nie wszyscy tacy są, nie? Że zaczyna być tak, że inne osoby są inne, inne rodziny są inne, więc przychodzi moment, kiedy ja mówię, trochę sprawdzam, czy to, co do tej pory nauczyli mnie rodzice, jest jakąś prawdą uniwersalną, czy ona jest moją prawdą. I dlatego czasami zaczyna się pojawiać to, że jestem trochę wbrew rodzicom. Mhm. Bo zamiast patrzenia na to, że ten rodzic jest dla mnie najważniejszy, zaczyna być najważniejsza inna potrzeba. Potrzeba przynależności. Potrzeba przynależności do grupy, do rówieśników. I jeżeli rówieśnicy są inni ode mnie, no to ja zaczynam sprawdzać, czy to inne to jest bardziej moje.
0: To ja się wtrącę, bo chciałam zapytać o to budowanie własnej tożsamości. To my jesteśmy na tym etapie jej budowania, już mamy jakiś konstrukt i teraz do niego będziemy coś dolepiać?
1: No, konstrukt jakiś jest, bo te fundamenty jakieś rodzice nam chcą przekazać. Ale do tej pory, gdybyśmy zostawili takie dziecko w tym czasie właśnie tym takim wcześniejszym i powiedzmy, że nic by więcej się nie wydarzyło tożsamościowo, to mielibyśmy osobę, która jest taka jak rodzic. Nie? Jest to osoba, która kopiuje rodzica. No, lepiej albo gorzej, ale jakby stara się zrobić dokładnie to samo, co rodzic. I myślę, że my jako rodzice nie bylibyśmy zadowoleni, gdyby nasze dziecko było takie jak my. My chcielibyśmy, żeby ono było innym, odrębnym dorosłym, które ma swoje zdanie, ma swoją własną tożsamość. Nawet między dorosłymi, jeżeli by był ktoś, kto by chciał nas skopiować, no to by czulibyśmy jakiś dyskomfort. Więc tak samo jest potrzebne właśnie to zbudowanie tożsamości, ale już nie jako kopiowanie czegoś, co było dla mnie wartościowe. To nie znaczy, że to było jakieś złe, ale ja muszę wiedzieć, że to jest moje.
0: Czy te gry

0: Granica wieku się trochę przesuwa, czy dzieci wcześniej zaczynają dojrzewać, wcześniej właśnie zauważać te różnice między płciami, potrzeby przynależności do grupy, to kształtowanie właśnie swojej tożsamości?
1: Jeżeli chodzi o fizjologię, to fizjologia nam, myślę, że jakoś wiele się nie zmienia od tego, co było kiedyś. To, co się zmienia, to na pewno jest to, co się dzieje w kulturze, w przekazach, to ile mamy, jakby jak się zmieniła też otwartość w ogóle na to, że dziecko ma jakąś wagę. Kiedyś się mówiło, dzieci i ryby głosu nie mają. Dzisiaj dzieci mają głos. Dzisiaj dzieci mają głos i mają prawo do tego i my chcemy zaciekawiać się światem tego dziecka, tego nastolatka, zaczynamy ich słuchać. I dzięki temu one mogą wcześniej powiedzieć o tym, że to jest dla mnie ważne. Mhm. Czyli zmienia się też po prostu też dostęp do tych emocji, zgoda na te emocje, które się pojawiają.
0: Pojawiają się emocje, a z czasem pewnie i ta huśtawka emocjonalna, może pewna drażliwość. Każdy nastolatek inaczej ten okres przechodzi. No ale czy to są te naturalne elementy dorastania?
1: O tak. tak, dlatego, że też jak spojrzymy na to, jak wygląda świat nastolatka i już zaczynając od tego, jak rozwija się mózg, w tym momencie bardzo aktywny staje się układ odpowiedzialny za emocje, a niekoniecznie za planowanie, czyli kora przedczołowa. Kora przedczołowa jest na razie jeszcze nie rozwinięta do końca. Ona się rozwija do 25 roku życia, więc jakby długo, dużo po czasie nastoletnim. A emocje wtedy są bardzo intensywne i one są uruchamiane i bardzo ciężko je zatrzymać, więc jakby to jest taki pociąg rozpędzony, który nie ma hamulców. I tym hamulcem jeszcze wtedy musi być rodzic. Nie? Czyli to rodzic potrafi, rodzic, gdzieś otoczenie, czynniki zewnętrzne są w stanie wyregulować te emocje. Samo w sobie to trwa bardzo długo u nastolatka. I my się często buntujemy dlatego, jako dorośli, dlatego że nam się wydaje, że to się da zrobić szybciej.
0: To tak jak przy małych dzieciach też pewnie jesteśmy trochę niecierpliwi.
1: Tak, tak. W tym wszystkim właśnie w tym bardzo intensywnym rozwoju właśnie tożsamości, emocji, też wszelkich zmian, które się dzieją też i w ciele, właśnie i tak jak już wspomniałam wcześniej, hormony, ale też po prostu też to, jak wyglądam. Tych zmian się robi dużo. Zaczynają się pojawiać też wyraźne czynniki płciowe, które gdzieś tam wyróżniają mnie, kobiety od mężczyzn, dziewczynki od chłopców. Zaczynają się pojawiać te różnice i też zaczynam zauważyć, że ja jestem inny niż, albo gdzieś tam próbuję się dostosować do tego, jaki ja jestem wobec rówieśników. To jest taki okres, kiedy świat jest przeżywany bardzo intensywnie i bardzo kontrastowo. To znaczy właśnie przez ten krótki taki ląd, ale też później to wyhamowanie, w sensie to jest tak intensywne, że jedna rzecz, którą dla dorosłego człowieka byłaby taka płaska, powiem, to znaczy, że ona by przyszła i od razu poszła, bo jakoś wielkiej różnicy bym nie zrobiła, dla nastolatka może być bardzo dużym triggerem, który wywoła bardzo silne emocje, bo to wszystko jest ważne. To jest taki czas, kiedy dużo rzeczy jest ważne. Wszelkie dobre i złe rzeczy.
0: Gdzie w tym wszystkim jest rodzic? Jak tutaj wspierać nastolatka w tym okresie buntu? Bo tak sobie myślę, z jednej strony no, trudna rola rodzica. Musiał przetrwać te wszystkie bunty 2-3-latków, teraz kolejny bunt. No ale pewnie chce być tym partnerem dla swojego nastolatka, żeby to nie zaprzepaścić, co do tej pory było zbudowane.
1: Myślę, że pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, czyli to jest właśnie to, co wcześniej mówiłam, zrozumieć to, że ja nie chcę mieć swojej kopii, nie? Czyli pierwsza rzecz jest taka, że ja zauważam, że te zmiany przyszły, ale właśnie dlatego, że moje dziecko postanowiło nagle znaleźć, znaczy, no nie nagle, bo to nie dzieje się nagle, ale zaczyna znajdywać siebie, a nie chce mnie kopiować. I ja też nie chcę, żeby ono było moją kopią, czyli mamy wspólny cel w tym, żeby ono ukształtowało swoją tożsamość. I jak już zrozumiem, że moje dziecko przechodzi do następnego etapu, to będę chciał wspierać dziecko w tym, żeby rzeczywiście ono doszło do tej dorosłości w jakimś takiej indywidualnej formie. Zrozumienie, że to dziecko nie jest złośliwe i nagle teraz to nie jest tak, że ono nauczyło się, żeby mi robić na złość i ten bunt, ta chwiejność emocjonalna ma być dla mnie, w sensie robić mi coś.
0: Ja ci teraz pokażę.
1: Ja ci teraz pokażę. tylko ona ma wykształcić właśnie, to dziecko ma się znaleźć, dziecko nastolatek już teraz, nie? Ma się znaleźć między tym, co biorę od rodzica, albo co biorę z rówieśników, z otoczenia, z jakiegoś takiego środowiska i wybieram swoje rzeczy, nie? Czyli to nie jest walka. Jak też myślę o tym, tak jak zadała pani pytanie o to, jak wspierać to dziecko, to ja myślę, że ważnym jest też to, żeby postarać się zrozumieć ten świat. Ale nie dlatego, że zrozumieć, bo ja wejdę w ten świat, tylko dlatego, że mnie to zaciekawi. Czyli ta ciekawość takiego spojrzenia, że to ja nie muszę tego zwalczyć i zniszczyć i teraz, żeby moje było na wierzchu, tylko takie, żeby usiąść i najpierw posłuchać, co to dziecko w ogóle przeżywa, co ten nastolatek przeżywa. I ja nie muszę na to reagować jakąś radą, nie muszę na to reagować jakimś rozwiązaniem sytuacji, tylko najpierw usiąść i zobaczyć w ogóle, jaki jest świat tego człowieka.
0: Czyli na przykład zapytać, jak ty się z tym masz, co się dzieje?
1: Tak, nie mieć odpowiedzi na wszystko. Czyli jeżeli wraca córka, syn ze szkoły, jakaś taka wzburzona albo jakaś taka strasznie smutna i tak dalej, to bardzo często się nasuwa od razu to, że ja ci pomogę jakoś z tego wybrnąć. A chodzi o to, żeby nie zrobić właśnie, nie przeskoczyć do tego etapu rozwiązania, tylko usiąść i powiedzieć, słuchaj, widzę, że jesteś smutny. Albo widzę, że lecą ci łzy. Bo czasami nawet powiedzenie, widzę, że jesteś smutny, a dziecko mówi, nie jestem wcale smutny.
0: Co ty chcesz tak. tutaj?
1: Okej, okay, ale nawet jeżeli, to jeszcze nie jest nic złego, jeżeli tak powiem, dziecko siedzi tam znowu tutaj, ale powiedz wtedy, to jaki jesteś, to co ty tam przeżywasz. Jestem ciekawy, jesteś dla mnie ważny i chciałbym na tyle, ile potrafię i na tyle, ile mi dasz na to zgodę, chcę być przy tobie. Ja to sobie tak wyobrażam, że jakbyśmy szli gdzieś w drogę i możemy iść przed dzieckiem, to znaczy zasłonić mu cały świat i tylko pokazywać, że idziesz za mną. I dziecko będzie mogło iść ślepo za tym rodzicem, ale nie zobaczy świata. Albo możemy iść za dzieckiem i dziecko będzie widziało świat, ale nie będzie widziało nas, rodziców. Czyli zobaczy świat, który jest może i ciekawy, ale nie będzie miał poczucia, że ktoś z nim tam idzie. I jako rodzic tą postawą poprawną, która byłaby wspierająca, byłoby to, że idę obok tego dziecka. Idę obok dziecka, jeżeli ono czasem chce odejść trochę dalej. Wyobrażam sobie właśnie, jak ten trzylatek powie, że ja teraz pójdę po krawężniku gdzieś tam dookoła, nie? To tak samo nastolatek mówi, czasami ja mogę odejść trochę dalej, nawet tak, że mnie nie widzisz, ale ty masz iść tą drogą, do której ja mogę wrócić. Nie? Czyli mogę zaraz za tego zakrętu wrócić z powrotem, bo będę ciebie potrzebować. Ale ten rodzic jest stały w tym wszystkim, bo on już te wszystkie rzeczy, nie ma tej huśtawki emocjonalnej, nie ma, ma już też tą dojrzałość kory przedczołowej, umie zaplanować coś na przyszłość. Dlatego rodzic ma być stały.
0: I cierpliwy.
1: I cierpliwy, tak. Ale o tym też to też jest ważne, że czasami nie jesteśmy cierpliwi. I to nie znaczy, że ja mam się teraz winić za to, mieć poczucie winy, że czasami tak nie jest, albo że już nie daje rady, nie wytrzymuje, nie? Tylko, że w tym miejscu warto to zauważyć dla siebie i poszukać pomocy dla siebie, a nie w tej relacji z nastolatkiem, nie? Czyli jeżeli mi widzę, że cierpliwość siada, się kończy, to nie znaczy, że ja mam to pokazać nastolatkowi. To nie znaczy, że ja muszę to wyładować tam i że po prostu on mi ma teraz sprawić, że moja cierpliwość będzie jakaś bardziej wytrzymała. Bo on ma w tym momencie bardzo trudny okres, kiedy on sam nie wie, co się dzieje. Ale my mamy na to rozwiązanie, nie? Jako dorosły mogę poszukać sobie tego wsparcia gdzieś indziej. Czasami jest to drugi rodzic, który będzie mnie regulował. Czasami jest to, nie wiem, psycholog, psychoterapeuta. Czasami to są po prostu takie zwykłe techniki regulacji emocji, które znam, nie wiem, pójście na spacer, sport i tak dalej. Ale chodzi o to, że ja nie reguluję się nastolatkiem. Mój układ nerwowy ma być wyregulowany taki, żeby on był gotowy na to wsparcie tego nastolatka, który przeżywa coś bardzo burzliwego i trudnego w swoim życiu. Warto dbać o siebie. Zadbać o siebie, żeby mieć tą siłę na to. Ale mówię, to nie w tej relacji.
0: To jeszcze sobie tak pomyślałam w ogóle o takim jednym chyba z trudnych momentów w życiu rodzica, kiedy mamy dziewczynkę w domu. Do tego dochodzi pierwsza miesiączka, no i też ta jakby dodatkowa burza hormonalna. Oprócz tego buntu nastolatka jeszcze dochodzą te trudne dni gdzieś tam przed miesiączką albo stresy z tym związane. Tutaj pewnie duża rola mam bardziej, żeby to regulować.
1: Tak jak kobiety w dorosłości, tak samo wiedzą, jak przeżywają różne rzeczy i tak dalej. I warto się zastanowić też, czego ja potrzebuję w tym czasie, kiedy czy ja w ogóle rozumiem tą sytuację, co się ze mną dzieje, czy ja próbuję udawać, że tego nie ma i jak udaję sama ze sobą, że te hormony u mnie nie działają. I może tego wymagam też od mojej córki, nie? Żeby ona nie udawała, że nie ma tych hormonów. Nie, te hormony są i to jest nasza biologia, fizjologia, na którą nie mamy wpływu. Tu też są dwie kwestie, bo jedno to jest kwestia tych hormonów i tej emocjonalności, która się z tym pojawia, no druga też kwestia tego zrozumienia, tego, co się ze mną dzieje, na ile te rzeczy były już przegadane wcześniej, czy w ogóle jakieś takie jest przestrzeń na to, żeby dziecko mogło mówić rodzicowi, co się z nim dzieje. Tylko że to się nie buduje wtedy, nie? W sensie to jest coś...
0: To jest praca do wykonania wcześniej.
1: Tak. Wiadomo, że jak już się tej pracy nie wykonało, to warto to zrobić, nie? Ale myślę, że wtedy właśnie, kiedy to dziecko jest takie grzeczne i ułożone, robi to, co ja chcę, to jest dobry moment, żeby z dzieckiem o różnych rzeczach rozmawiać. O tym, że w ogóle można rozmawiać z rodzicami o wszystkim. Nie? Że różne trudne pytania, ja ich nie unikam. Dlatego, że, bo to jest, myślę, że lęk rodzica, a nie lęk o to dziecko. W momencie, kiedy ja nie chcę na różne rzeczy rozmawiać. No i nadal, trzeba zawsze pamiętać, że ja jestem tym dorosłym, który już wie, mój mózg, moje życie już jest jakoś poukładane. I ja już potrafię regulować te rzeczy, a to dziecko nie. Nie? I moja rola jest w tym, żeby wyregulować to dziecko, a nie odwrotnie.
0: To jeszcze tak sobie myślę, że warto pomyśleć o tej granicy między naturalnym buntem, a takim zachowaniem, które już może niepokoić rodzica. Czy ta granica jest bardzo płynna, cienka? Na co zwracać uwagę, żeby nie przegapić też tego momentu, że to może jednak iść w jakąś złą stronę?
1: Ogólnie tak, jeżeli chodzi o bunt, uznajmy, że bunt... Może być, nie musi, nie? Aczkolwiek na pewno bardziej niepokojącą sytuacją będzie to, kiedy buntu nie ma, niż kiedy jest. W sensie, bo często nam się wydaje odwrotnie, ale...
0: Bunt jest potrzebny.
1: Jest potrzebny, mówię, nie musi on wystąpić, bo jeżeli dziecko ma bardzo dużo przestrzeni na to, żeby mieć swoje zdanie i rodzic ze świadomością tego podchodzi, nie znaczy, że musi ten bunt wystąpić, ale dziecko musi mieć inne zdanie niż rodzic w niektórych sytuacjach i samo on o tym wie. Ale jeżeli już ten bunt występuje i jakoś tak się zaczyna robić niepewnie, to warto sobie zadać pytanie, czy dzieje się coś niebezpiecznego. Nie? Czy moje dziecko nie na zasadzie takiej, że ja sobie uważam, że mi się to nie podoba, tylko czy rzeczywiście naruszone jest jakieś bezpieczeństwo albo jakaś taka wielka krzywda tego dziecka. Czasami bunt może się przejawiać przez, nie wiem, narkotyki, jakieś nadmierne nadużywanie alkoholu i tak dalej, albo w ogóle jakieś niebezpieczne rzeczy. To tutaj rola rodzica jest, żeby te granice stawiać jasno i dbać o to trochę czasami dyrektywnie. Nie? Że to rodzic jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tego dziecka, nastolatka. Ale w tym buncie myślę, że warto sobie właśnie zadać pytanie, dlaczego mi to przeszkadza, że dziecko się buntuje? To znaczy, czy tam są, jest narażone jego niebezpieczeństwo, czy narażone jest moje jakaś potrzeba, którą ja jakoś mam, nie wiem, poczucie wstydu, że ja się wstydzę za moje dziecko, dlatego że, nie wiem, ubrało się jakoś dziwnie. I to wtedy jest moja potrzeba, bo ja bym chciał, żeby, nie wiem, może moja rodzina wyglądała jakoś poprawnie, moje dziecko było jakieś, dobrze się uczyło i tak dalej, ale to jest nadal potrzeba tego rodzica, bo ono chce się czuć jakoś dobrze. Ale no, a pytanie, czy to dziecko się nie czuje lepiej wtedy, kiedy ono wyraża jakoś swój styl, jakieś swoje takie bycie ja. Nie? Więc te dwie kwestie, czy ten bunt jest krzywdzący dla dziecka, czy on jest krzywdzący dla mnie, to znaczy, kiedy, że mi to przeszkadza. Nie? Taka różnica w tym, kiedy zatrzymywać, a kiedy jednak pomyśleć sobie, że to jest moje.
0: Jeżeli na przykład nam jako rodzicom tylko to przeszkadza, nie jest to niebezpieczne, to tutaj warto dać przestrzeń na tak zwane wyszalenie się choćby tym stylem, ale może niekoniecznie eskalować konflikty, że tutaj, chociaż podejrzewam, że pewnie teraz się to mniej, rzadziej pojawia, czemu chodzisz w dziurawych spodniach albo w obtarganej koszulce, skoro masz tutaj takie i takie ubrania.
1: Tak, tak, no właśnie, właśnie o takie rzeczy chodzi, że to jest potrzeba rodzica, nie? Ale
0: też może takie oddanie trochę odpowiedzialności i poczucia konsekwencji za swoje działania, pójdziesz tak ubrany, no to ty za
1: tak,
0: to odpowiadasz.
1: Tak. Ktoś może cię wyśmiać, ale ważna jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli tak się nawet stanie, nie? Kiedy nawet dziecko popełni jakiś błąd, który, właśnie, nie wiem, ubierze się jakoś dziwnie, ktoś je wyśmieje, i ono wraca do mnie do domu z jakimś płaczem, emocjami i tak dalej, to ważne jest też, żeby rodzic jakby nie pokazywał, że ono może tam wrócić, nie? Czyli ja nie będę cię karał za to, że spróbowałeś być sobą i że ci to nie wyszło. Bo może być taka pokusa tego, że skoro mi to przeszkadzało, to teraz pokażę temu dziecku.
0: A miałem rację.
1: I dziecko, czego się uczy ten nastolatek wtedy? To znaczy, że ja nie mam wsparcia ani tam, ani tu. I wtedy jest ryzyko, że on zacznie szukać gdzieś indziej, albo sam będzie próbował sobie ukoić jakoś to swoje napięcie. Ale nie tutaj, ani nie tam. Czyli już nie powiem rodzicowi, że coś jest nie tak. Bo tam doznałem tego samego wstydu, którego doznałem wśród rówieśników. I to jest moment, kiedy dziecko może uciekać od tej bezpiecznej przystani, którą powinni być rodzice.
0: Jak dzisiaj ten błąd nastolatków wygląda? Czy on się trochę zmienił na przestrzeni lat?
1: Trochę w niektórych środowiskach się mówi, czy w ogóle dzieci się jeszcze buntują, czy w ogóle mają się przeciwko czemu buntować. Często jest dużo więcej przestrzeni na to, żeby w ogóle wyrażać swoje zdanie. Nie? I dlatego też wcześniej mówiłam o tym, że nie musi tego buntu być, dlatego że czasami jest przestrzeń na to, żeby mieć swoje zdanie, a wcale nie muszę się buntować. Ja myślę, że no, jakaś taka swoje poczucie indywidualności i tak dalej widać na ulicach, nawet jak wyjdziemy gdzieś, że jest na to przestrzeń. Pewnie są, to wszystko są jakieś też niuanse, nie? Gdzieś tam pojedyncze jednostki muszą się jeszcze bardziej spuntować, inne osoby może mniej, ale pytanie jest właśnie tego, czy rozwija się to, że ten nastolatek ma swoje zdanie, ma swój świat i wie, że to jest jego, a nie powtarza czyjeś słowa, czyjeś slogany, nie wiem.
0: A jeśli chodzi o rodziców, to też zmieniło się to trochę, że już nie tylko te sztywne granice, tylko jesteśmy bardziej elastyczni, może nauczyliśmy się momentami bardziej odpuszczać w niektórych momentach?
1: Tu jest jeszcze druga kwestia, czy to odpuszczenie czasami nie idzie za daleko, nie? Bo czasami rozumiane to właśnie to takie, ten trud buntu jest na drugiej skrajności jest tym, że ja nie chcę, żeby moje dziecko się buntowało, dlatego zrobię wszystko, żeby ono miało przestrzeń na wszystko. I po prostu trochę usuwam kłody spod nóg, byle tylko, żeby ono jakoś tam miało przestrzeń na to, żeby wszystko mógł robić tak, jak chce. I dziecko też wtedy nie czuje się dobrze. Nie? Czyli też, bo to też widać, słychać od, nie wiem, nauczycieli, że ciężko się z rodzicami rozmawia czasami, że to jest jakaś taka też najtrudniejsza praca, że dziecku wolno dużo więcej, nastolatkom wolno dużo więcej niż kiedyś, a coraz mniej wolno nauczycielom na przykład, nie? Ale warto zauważyć też, że te granice są potrzebne. One dają poczucie bezpieczeństwa, nie? Czyli jeżeli odpuszczam, no to muszę mieć w tym też jakaś granicę, nie? Czyli też to, że to odpuszczenie nie ma na zasadzie mi ulżyć znowu, po to, żebym ja nie czuł tego, tej walki między nami, albo żeby to nie było jakieś za bardzo naciskanie nawet na to dziecko, że masz być jakiś tam, nie wiadomo jaki, i czym jesteś bardziej skrajny, tym lepiej, bo to znaczy, że wyrażasz swoje zdanie, nie? Tylko, że tam są jakieś granice tego właśnie, czy to jest bezpieczne i czy to jest dla ciebie dobre.
0: Jak sobie myślę już o takim bardziej zaawansowanym konflikcie na linii rodzic-dziecko, to takie pytanie, czy to uspokój się, które też pewnie często się pojawia przy maluchach, ono działa jako ten punkt zapalny, czy jednak no, trochę tutaj stawia do pionu i daje ten sygnał, okej, trzeba trochę zluzować, uspokoić.
1: Chyba nie znam żadnej osoby na świecie, które słowo by uspokój się sprawiło, że ona się uspokoiła. Więc myślę, że to pytanie jest retoryczne i każdy wie, że słowo uspokój się nie zadziała uspokojeniem. Znowu jest to pytanie, dlaczego ja chcę, żeby to dziecko, ten nastolatek się uspokoił? Dlaczego też mi jest ciężko jakoś znieść ten dyskomfort jego emocji? Nie? Czy ja chcę, żeby się uspokoiło, żeby móc usiąść i porozmawiać? Czy bardziej chcę, żeby ono przyjęło mój punkt widzenia i zatrzymało się i więcej na ten temat nie chcę dyskutować, bo moje jest ważniejsze. Nie?
0: A są tak jakieś sposoby na to, żeby może rozładować taką sytuację? Może właśnie nie to uspokój się, ale nie wiem, zaparkować temat i wracamy do niego za chwilę.
1: Myślę, że właśnie w ten sposób, nie? Zauważyć, co się stało. Nasz konflikt eskaluje. Widzę to. Widzę, że ty mówisz coraz głośniej, też mówię coraz głośniej. Widzę, że jakoś ciężko nam się porozumieć. To są te słowa, które zatrzymują. Zapytanie o potrzebę, czy chcesz usiąść teraz i jakoś jeszcze raz spróbować od początku o tym porozmawiać? Znajdziemy jakieś wspólne rozwiązanie? Czy musimy sobie teraz dać przestrzeń, że każdy z nas pójdzie i się uspokoi, no, jak wyreguluje gdzieś indziej, jakoś inaczej? Może na przykład z drugim rodzicem, może jakoś poprzez jakiś spacer właśnie, czy coś takiego. Ale po pierwsze zauważenie tego, że ten konflikt, który między nami w tym momencie powstał, on nie prowadzi do rozwiązania. Ja widzę to, że między nami jest coraz więcej emocji, coraz mniej rozwiązania. I po prostu można to powiedzieć. Dziecko docenia to, że ja też jestem ważny. Nie zauważa to, że rodzic zauważył mnie w tym wszystkim. Nie chce mnie na siłę wsadzić w jakieś ramy. Nie? Ale też nie unieważnia moich emocji, bo to uspokój się oznacza, że twoje emocje są nieważne. Ja nie chcę ich słuchać.
0: Czyli tutaj warto też zwracać uwagę na język, jakim się posługujemy w komunikacji z naszymi nastolatkami.
1: Tak, w dużej mierze tak, tylko ja zastanawiam się, czy ten język nie wynika z tego, co przeżywamy w środku, bo jeżeli moja intencja jest taka, żeby przekonać kogoś, to będę dobierał taki język, żeby przekonać. A jeżeli moja intencja będzie taka, żeby zauważyć drugiego człowieka, to chcąc, nie chcąc, inny język mi przychodzi do głowy. Nie? Czyli czasem intencja robi już ten język. Myślę, że warto zastanawiać się nad tym, jakich słów używam. Nawet ostatnio jest taka terapeutka rodzin, Aga Rogala, która wrzucała właśnie na swoje social media pokazywanie, co mu powiedział rodzic, a co usłyszał nastolatek. I to często są bardzo różne rzeczy. Nie? Dlatego, że słowa, które my wypowiadamy, mają w głowie naszej inne czasem intencje, albo innych słów używamy, dlatego, że za tym też idą jakieś emocje, jakieś nasze przyzwyczajenia i schematy. Ale trzeba wziąć pod uwagę właśnie ten świat nastolatka, który jest taki bardzo, bardzo kontrastowy, to znaczy jedno, jakaś tam rzecz, która dla nas może by była płaska, dla niego będzie bardzo intensywna. Nie? Czyli jeżeli właśnie na przykład powiem nastolatkowi, ty nigdy nie sprzątasz swojego pokoju, to dla mnie będzie, chciałbym, żebyś tym razem, żebyś posprzątał. A dla dziecka będzie to słyszało, ja jestem beznadziejny. I mój rodzic w ogóle nie widzi tego, że ja czasami jestem inny i że się staram. Nie? I w tej całej emocjonalności tego nastolatka to będzie bardzo druzgoczące. Dlatego ten język jest ważny. Nie? Tylko właśnie, czy on wynika z tego, że ja po prostu przyzwyczaiłem się do mówienia różnych rzeczy w ten sposób, czy bardziej też z tej intencji. Nie? Tu są dwie takie kwestie.
0: Mhm. A słysząc takie komunikaty, to też bardzo wpływa na całokształt tożsamości później takiego młodego człowieka, jeżeli jest więcej takich sytuacji i mniej tych komunikatów wspierających, a właśnie takich, kiedy może rodzic, no właśnie, miał inną intencję, ale nastolatek usłyszał coś innego.
1: Mhm. Znaczy, ja bym nie powiedziała, że to jest zupełnie coś innego, nie? Dlatego, że te słowa takie padły, nie?
0: Tak. Nie usłyszał tego tak płasko, tak. Może to jest wyolbrzymienie, też może złe słowo, ale no, duża sprawa dla niego.
1: Jeżeli ja o sobie sam chociaż raz pomyślę, że jestem beznadziejny, albo moi rodzice uważają, że jestem beznadziejny, to nie może to zostać bez echa. Nie? Wiadomo, to da się odkręcić, to da się później przekazać, ale w momencie, kiedy rodzic przyjdzie i na przykład powie, słuchaj, powiedziałem to wcale, nie chciałem tego tak powiedzieć, to wtedy to dziecko mówi, kurczę, no powiedział, bo palnął, nie? Mhm. I wtedy to trochę się anuluje. Ale jeżeli rodzic utrzymuje tą narrację i że to, co powiedział, było słuszne, tak chciałem to powiedzieć, no to utrwala się w młodym człowieku.
2: Który to chłonie tak. I to też wpływa później na jego poczucie choćby pewności siebie.
1: Tak, dlatego że też jest ważne, bo co rodzicom się często wydaje, że skoro on się tak bardzo buntuje, to znaczy moje zdanie już nie ma dla niego żadnego znaczenia. To jest nieprawda. Dla niego ma to bardzo duże znaczenie i dlatego właśnie się buntuje. Nie dlatego, że on chce sprawdzić, czy moi rodzice to wytrzymają, ale czy oni nadal będą mnie kochać, jak ja będę sobą. Ale jeżeli oni pokazują, że mnie nie będą kochać w jakiś sposób, to znaczy nie akceptują tego mnie, no to dla nastolatka jest to bardzo trudne. A wydaje się, że po nim to mnie spływa, albo właśnie, że on specjalnie zrobiło, żeby się odciąć. No nie, te słowa mają znaczenie. Ten rodzic ma bardzo duże znaczenie w tym czasie.
2: Mhm. To można porównać trochę do takiego przeciągania liny i naszym celem byłoby to, żeby jednak wrócić na tą naszą stronę.
1: Zastanawiam się, czy którykolwiek nastolatek by się z tym zgodził, że on przeciąga linę z rodzicami, bo ja myślę, że to nie jest tak. Ja myślę, że nastolatek, który szuka swojej tożsamości, on wcale nie chce przeciągać liny z rodzicami. Jeżeli, nie wiem, rodzice uznają, że nie wiem, właśnie nie można nosić spodni z dziurami i ono o tym wie, to, ale bardzo by chciało, bo wszystkie koleżanki, wszyscy koledzy takie noszą, to nie jest to dlatego, że ono chce przeciągnąć linę z rodzicami. Ono chce po prostu przynależeć do grupy. I tak samo rodzic, który zauważy, że to dziecko czy się buntuje i pomyśli sobie, a ono się teraz ze mną szarpie, no to ja pociągnę w swoją stronę, no to do niczego to nie doprowadzi, nie? To właśnie będzie przeciąganie liny, ale to nie jest coś, co będzie jakieś takie rozwojowe dla tej grupy, tylko że dla tej pary, rodziny. Że jeżeli zauważę, że ono ze mną nie chce walczyć, tylko ono chce być sobą, no to ja nie będę przyciągał liny, ale będę musiał czasem postawić taki zabezpieczający płotek, który nie pozwoli ci się rozlecieć, gdzieś tam spaść, nie? I to nie jest przyciąganie liny, tylko ja stawiam ci tam granicę, żeby tobie się nie stało nic złego.
2: To jeszcze tak już zmierzając pomału do końca, jak wiemy, nastolatek chciałby mieć coraz więcej wolności, to jak znaleźć taką równowagę, żeby dać przestrzeń, a jednocześnie za bardzo nie kontrolować?
1: Mhm. Myślę, że trochę właśnie nawiązując do tego, co wcześniej było mówione, to jest to, żeby dużo zastanawiać się nad tym, czy dla dziecka... czy to jest moje, czy to jest dziecka, ale też nawet w tej sytuacji, kiedy czasem nie rozumiem, dlaczego tak, dlaczego on znowu, nie wiem, zrobił jakieś takie dziwne rzeczy, które nie rozumiem, to usiąść i po tym porozmawiać. I jeżeli są takie rzeczy, do których no jakoś właśnie jest to przeciąganie liny, to usiądźmy razem i ustalmy coś razem. Ja powiem, jak ja to widzę, nastolatek powie, jak on to widzi i wypracujemy jakieś wspólne rozwiązanie, tak żeby cele i tej osoby były zaspokojone. Więc to też często rodzice się chyba tego boją, żeby różne rzeczy ustalać razem. Po prostu, nawet nie tylko takie rzeczy typu, na którą jutro wstajesz, tylko po prostu wszelkie zasady, które panują w domu, które panują nie wiem, o której musisz wracać z imprezy, nie? I to nie ma być na zasadzie takiej, że ja teraz muszę usiąść i ja za wszelką cenę przekonam dziecko, tylko usłyszę, dlaczego ono chce tak. I na przykład, nie wiem, ja mówię, że ma być w domu o 20, ono mówi o 22, ja się uprę jako rodzic i powiem, że nie, bo tak jest dla ciebie bezpiecznie, bo ta 22 jest za późno, ale na przykład się okaże, dopiero jak usiądę i usłyszę, to na przykład, że o 20:30 będzie tort na tych urodzinach, ja na nim nie będę, jeżeli ja nie zostanę. Nie? I to jest dla mnie jakoś tam ważne, ale dopóki nie usiądę, to ja mogę uznawać, że to jest bezpieczna jakaś granica. Ja stawiam tą granicę dlatego, że tak uważam, ale nie usłyszałam tej drugiej strony. A dziecko też, jeżeli samo tworzy zasady, znaczy nie samo, ale z rodzicem, wspólnie bierze w nich udział, to też częściej weźmie za to odpowiedzialność. Czyli też będzie chciało chętniej wykonywać i spełniać te zasady. Dlatego, że dziecko, mówię, nie chce przeciągania tej liny. Mhm. Ono nie chce być przeciwko rodzicowi. Ono chce być uznane jako jednostka indywidualna, ale ono nadal chce być kochane i ważne dla rodzica. Mhm. Dlatego jeżeli jego potrzeby zostaną uznane za ważne i zauważy, że ono ten nastolatek nie musi się już buntować, no nie jest to pewnie tak, jakby mógł chcieć, ale jest w stanie to przyjąć, to będzie chciał je wykonywać.
2: Czy tutaj takim dobrym rozwiązaniem jest, że siadamy razem do stołu, wypracowujemy jakieś wspólne reguły gry, spisujemy sobie kontrakt, i w tym momencie rodzic ma narzędzie do tego, żeby się odwołać, że tak, jeżeli złamiesz jakąś zasadę, no to tutaj moje granice, tak, twoje konsekwencje, nie wiem, wymyślamy co wtedy. Jeżeli jest okej, to trzymamy się tych zasad.
1: Tak, tak, tak, bo myślę, że te zasady takie, tylko że to jest też ważny moment, żeby tego nie ustalać w momencie kłótni, nie? Czyli to nie jest moment na to, żeby ustalać zasady, tylko właśnie wtedy, kiedy jest spokojnie, siadamy, rozmawiamy. Jeżeli nie da się tego zrobić od razu, bo zaczynają się robić emocje, mówię, słuchaj, dobra, na razie stop, wrócimy do tego, w sensie ja muszę to przemyśleć, czy dlaczego mi ta 22 nie pasuje, tylko musi być ta 20. Muszę to przemyśleć, przegadać jeszcze w parze rodzicielskiej. Ty też sobie się zastanów, dlaczego aż tak bardzo ci zależy, żeby to była 22, i wrócimy do tego tematu znowu, jak te emocje trochę opadną. I właśnie potem, w sytuacji, kiedy znowu, nie wiem, przyjdzie właśnie impreza i dziecko już po prostu bardzo by chciało iść i jakoś sobie wymyśli, że wróci, no to się tam, słuchaj, no tak ustaliliśmy, no to dlaczego teraz dzisiaj chcesz zmienić? To nie znaczy, że tych zasad nie będzie można ruszyć już nigdy w życiu, bo takie są zasady i mamy robić coś dla zasad, nie? Ale dlaczego dzisiaj jest inaczej niż ten? I czy to grają tobą emocje, czy znowu chcesz mnie przekonać na swoją stronę, bo coś tam, nie? Od tych zasad, jeżeli to ma logiczne, jakieś takie wspólnie ustalone, sensowne rozumowanie, no to można od nich odstąpić i wiemy, dlaczego to robimy, nie? Czyli też już ten cel jakby jest znany, a nie tylko właśnie po to, żeby przyciągać ze sobą linę.
2: To tak zbierając wszystkie te informacje w całość, gdybyśmy mogły powiedzieć rodzicom trzy takie złote rady, jak przetrwać ten bunt albo przygotować się do tego buntu nastolatków, to co by to mogło być?
1: Okej. Nie wiem, na ile te trzy będą jakoś tam, postaram się.
2: Umówmy się, że nie mamy sztywnych zasad, mogą być dwie albo jedna taka konkretna.
1: Myślę, że pierwsze, co najważniejsze, to jest to, że to dziecko jest dla mnie ważne i że ja chcę o tym pamiętać, że ono jest dla mnie ważne. I ważne jest to, co ono do mnie mówi i chcę mu przekazać, że ono jest dla mnie ważne. Dlatego też zapraszam do różnych rzeczy, czyli zapraszam do tego, żebyś mi powiedział, zapraszam do tego, żebyś wyraził swoje emocje, ja je udźwignę, albo ja je przyjmę i nie będę cię za nie krytykował. Czyli po pierwsze też taka, no właśnie, ciekawość i chęć słuchania tego, że dziecko jest dla mnie ważne. Druga rzecz to jest właśnie też to nieocenianie i nie krytykowanie za różne błędy, które nas, nawet jeżeli ono, bo to nasze ego gdzieś tam się będzie odzywało, o, wygrałem, miałem rację. Tak, prawdopodobnie tak, tylko że ty jesteś dorosły, masz dużo więcej zasobów do tego, żeby mieć rację. Ono tego nie ma, ale ono się musi tego nauczyć, a nie zrobi tego inaczej niż poprzez spróbowanie, nie? Czyli ja stoję, wypuszczam, ale jak wracasz, nawet z podkulonym ogonem i ten, to ja jestem i zapraszam, jestem taką przystanią, do której jest bezpiecznie, bez oceny, bez krytyki. I właśnie też to trzecie, to żeby nie zasłaniać tego świata, nie zostawiać dziecka samego, tylko być obok. Nie? Czyli takim cały czas w tym takim byciu dla. A jeżeli tak, jeżeli sobie z tym ja nie radzę i dla mnie to jest za trudne, to reguluje się gdzieś indziej.
2: I tutaj postawimy kropkę. Mam nadzieję, że dzięki tym radom ten bunt nastolatków będzie trochę łatwiejszy, a może uda się nam do niego tak przygotować, żeby tego buntu nie było, albo przeszedł po prostu gładko tak, że go może nawet nie zauważymy. Dziękuję pięknie za naszą rozmowę. Przypomnę, studio O Matko odwiedziła pani Maria Stasiak, psycholog z Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu WSB Merito Opole. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia.

Grzegorz Kupczyk, Party Doll. Oj, będzie dzisiaj rzeczywiście party. Będzie wesoło, chociaż będzie sporo też mocnego metalowego grania. Grzegorz Kupczyk i Party Doll to utwór z nowej płyty, która ukaże się niebawem. Zresztą dziś w audycji będą głównie utwory, które zapowiadają nowe płyty. Część z nich ukaże się już za kilka dni dosłownie. Zupełnie inna płyta była całkiem niedawno, a ta płyta, Aperitif, będzie jeszcze zupełnie inną płytą. Ja przyznaję, że to wcielenie Grzegorza Kupczyka, znanego, przypomnę dla formalności, wcześniej jako wokalistę grupy Turbo, no ale z Turbo już od blisko 20 lat nie występuje jako stały wokalista, prowadził własną grupę CETI, brał udział w różnych innych projektach, także w tamtym roku i w tym naprawdę sporo się udziela. Dlaczego ta płyta Aperitif moim zdaniem będzie wyjątkowa? Nie ma tu tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni często w przypadku metalowców. Jest bardzo luzacko, jest kolorowo, imprezowo, już Party Doll, myślę, nam to zapowiada. A moim zdaniem jest tutaj blisko do tego, co robi David Lee Roth, który potrafi fantastycznie bawić się w konwencji metalowej, hardrockowej, wodewilem, kabaretem, jakąś klasyką piosenki amerykańskiej. Wszystko robi to w wielkim, wspaniałym stylu. I tutaj moim zdaniem jest podobna idea. Po prostu bardzo fajny, żywiołowy, energiczny rock and roll, no, z takim metalowym zacięciem. Przyznaję,